0: 0,3%. Drugie miejsce zajęła SPD, tu 35,5%. W parlamencie znajdą się także Lewica i Zieloni. Ostateczne wyniki mają zostać potwierdzone po weryfikacji przez Komisję Wyborczą. A za tydzień wybierać będą Francuzi. Wszystko wskazuje na to, że tam również szykuje się skręt w prawo. Zarówno w wyborach do Senatu, jak i przyszłorocznym wyścigu do Pałacu Elizejskiego. Szczegóły z Paryża, Marek Gładysz.
1: Wybory do Senatu odbędą się 27 września i już w zasadzie wiadomo, że wygra je umiarkowana prawica. Nie jest to zresztą nic nowego, chodzi bowiem o tak zwane wybory pośrednie. Senatorów wybierają elektorzy, którzy reprezentują głównie władze miejskie i gminne w całym kraju, znominowane już od wielu lat właśnie przez umiarkowaną prawicę. Natomiast w sondażach popularności przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi zdecydowanie króluje szefowa francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen, tym bardziej, że oprócz między innymi drastycznego ograniczenia liczby przybywających do Francji afrykańskich imigrantów, obiecuje ona zwiększenie siły nabywczej rodaków, co według przeprowadzonych ankiet staje się dla wyborców priorytetem.
2: To warto wiedzieć. Słuchacie Faktów RMF FM.
0: Uczą się, jak udzielać pierwszej pomocy, zabezpieczać miejsce wypadku czy radzić sobie w warunkach zagrożenia. To ochotnicy, którzy biorą udział w bezpłatnych szkoleniach w gotowości.
3: Tak, i teraz wkładam palca. A którego palca?
4: Drugiego, tak? Już jak pani wygodnie.
5: Pani musi zatamować krwotok?
3: Tak, właśnie staram się.
5: Co trzeba zrobić?
3: Najpierw muszę pięścią zatkać, potem wkładam palca, a teraz wycieram gazą ranę.
4: Super. Okay. I teraz zaczynamy technikę pakowania. Trzymamy gazę w ręku. Tak, żeby nam nie upadła na podłogę, ponieważ...
3: Żeby było czysto.
4: Dokładnie,
3: zawsze.
4: Żeby tutaj stworzyć warunki jak najbardziej sterylne. To ćwiczenie polega na tamowaniu masywnych krwotoków z miejsc, gdzie nie możemy założyć opaski zaciskowej.
0: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski. Szkolenie jest jednorazowe i trwa 8 godzin. Potrwa do końca listopada. Zapisać się można przez aplikację mObywatel. Do tej pory w szkoleniach wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. 2 lata w rozwoju dziecka to bardzo dużo, dlatego im młodsze dzieci będą miały ograniczony dostęp do mediów społecznościowych, tym lepiej będzie dla nich. Tak uważa dyrektorka Łódzkiej Szkoły Podstawowej nr 173 Bożena Biniek. O komentarz do proponowanych rozwiązań Komisji Europejskiej KidsX poprosiła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wydarka.
6: Propozycja europejska jest do 13 roku życia, polska jest do 15 roku życia, aby dzieciaki nie miały dostępu do mediów społecznościowych. Czy to robi różnicę te 2 lata?
7: Wiemy, że dzieci 13-letnie nie do końca jeszcze wiedzą, co jest dobre, a co złe. Ja jestem za tym, żeby zaostrzyć, że to prawo, które my proponujemy, czyli do 15 roku życia, byłoby lepsze. Natomiast obawiam się, że nawet jeżeli to będzie wprowadzone, to niestety, ale jeżeli nie będzie nadzoru rodziców, to nic z tego nie wyjdzie.
0: Przypomnę, unijne przepisy Kids Act zakładają, że z mediów społecznościowych będą mogły korzystać nastolatki mające minimum 13 lat. Jak zachować pracę w dobie sztucznej inteligencji? Jakie są wciąż przewagi ludzi nad AI? Grzegorz Jasiński rozmawiał na ten temat z Danielem Dinsem, założycielem i prezesem firmy UiPath, zajmującej się na całym świecie automatyzacją AI.
8: Co zrobić, by utrzymać zatrudnienie w erze AI?
9: Przede wszystkim trzeba być bardzo biegłym w AI, bo nie ma wątpliwości, że wzmacnia nasze ludzkie umiejętności. Po drugie, musimy rozwijać także te cechy, w których AI nie ma nic do zaoferowania. A więc jakie to cechy? Największym ograniczeniem AI jest brak zdolności uczenia się w pracy. Tak jak robią to ludzie. Gdy zadam ci pytanie, zapamiętasz je, przyswoisz i zaktualizujesz swoją wiedzę przy kolejnej okazji. AI w przedsiębiorstwie zaczyna zawsze na czysto. Za każdym razem musi pobrać całą wiedzę firmy. A taki zasób po prostu nie istnieje. Najlepszym sposobem do utrzymania pracy jest stanie się krytyczną częścią przedsiębiorstwa, częścią pamięci firmy. Tego nie da się w pełni przełożyć na dokument czy notes, którym mogłaby posłużyć się AI.
10: goals and outcomes.
9: Sztuczna inteligencja nie potrafi inicjować działań. Mimo że wszystkie firmy mają cele i rezultaty do osiągnięcia, to ich realizacja wymaga inicjatywy ludzi, nawet mikroskopijnych decyzji. Przykładowo, przeczuć, że klient jest niezadowolony i zadzwonił, więc zaoferuje mu rabat. AI nie potrafi wspierać tego typu inicjatyw. I co bardzo ważne, trzeba być częścią pracy, w której masz swoją odpowiedzialność i coś do stracenia. AI nie potrafi tego zapewnić. Nie można uczynić technologii prawnie odpowiedzialną za coś, co pójdzie w przedsiębiorstwie nie tak. Zawsze to człowiek ostatecznie musi zatwierdzić każdą czynność sztucznej inteligencji. Jeśli AI wykona błędną płatność, ktoś musi za to zapłacić. Jeżeli sztuczna inteligencja podejmie decyzję niezgodną z regulacjami, ktoś musi się wytłumaczyć. Ta odpowiedzialność jest kluczową cechą ludzkiej pracy.
8: Czy sądzi pan, że mogą istnieć procesy albo bodźce, by firmy zatrzymywały pracowników nie tylko dla zysku, ale także, nazwijmy to, dla większego dobra?
11: Do it for profit, but also to, let's say it, make it for greater good.
10: I don't think companies are necessary charities.
9: Nie sądzę, by firmy były organizacjami charytatywnymi, zatrudniającymi ludzi dla większego dobra, ale będą to robić we własnym interesie. W mojej książce piszę o zatrudnianiu juniorów. Dziś może się wydawać, że wiele stanowisk juniorskich nie jest już potrzebnych, bo sztuczna inteligencja potrafiłaby je zastąpić. Nawet jeśli weźmiemy programistę juniora, AI umie generować kod, który ten początkujący by napisał. Ale istotą jest to, że juniorzy w firmie w przyszłości przekształcą się w seniorów. Bez nich za kilka lat firma stanie się pusta w środku. Sztuczna inteligencja, jak powiedziałem wcześniej, nie zachowuje aktywnej pamięci firmy i nie niesie jej kultury. Jeśli więc przestaniemy przyjmować ludzi, szkolić ich i awansować w organizacji, firma za parę lat stanie się zupełnie pusta.
10: Your enterprise will be completely hollow in just a few years.
11: We are dependent at the moment on.
8: Obecnie jesteśmy uzależnieni od prądu, internetu, teraz także AI. Jak ustrzec się przed nadmierną zależnością?
11: Being too dependent. How to?
8: Jak zbudować system, w którym nie można firmy po prostu wyłączyć z sieci i sparaliżować jej przez brak dostępu do modeli AI?
11: It doesn't have connection to the AI models.
10: Well, I think answer is maybe multiple.
9: Myślę, że odpowiedź jest wielowymiarowa. W mojej książce opisałem swoistą konstytucję nowego przedsiębiorstwa, korzystającego ze sztucznej inteligencji. Jedną z jej zasad jest to, że zawsze, gdy możesz zdefiniować coś w postaci reguł, lepiej użyć do tego oprogramowania niż sztucznej inteligencji. Wszystko, co można zrobić z pomocą zasad, głupotą byłoby przekazywać sztucznej inteligencji. Oprogramowanie da się kontrolować, włączyć i wyłączyć. AI powinno działać w uprzęży, czyli otoczone bardzo deterministycznym oprogramowaniem. To jedno z narzędzi pozwalające zachować kontrolę. Po drugie, wierzę też w opcjonalność i suwerenność AI. Coraz więcej firm będzie próbowało minimalizować koszty zużytych tokenów, na przykład przekierowując zadania pomiędzy różnymi modelami, tak by zmniejszyć koszt zużycia AI na każde działanie. Sądzę także, że wiele krajów czy instytucji będzie trzymało własne modele na własnych serwerach. Jeśli stosujesz AI w dobrze zdefiniowanych, w pełni zrozumiałych zadaniach, które nie są szczególnie nowatorskie, nie zawsze potrzeba najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych modeli. Czasem wystarczą prostsze. One mogą być uruchamiane lokalnie w firmie, a tylko do powiedzmy 10% najbardziej nowatorskich zadań trzeba używać modelu z czołówki. Podsumowując, trzeba otoczyć modele AI oprogramowaniem, uruchamiać je lokalnie, kierować zadania do różnych modeli dla uzyskania swobody. To kierunek, w którym pójdą przedsiębiorstwa, by zachować kontrolę nad swoim losem.
11: Niektórzy mówią, że AI jest obecnie zbyt droga, czasem nawet droższa od pracy ludzkiej. Jaka jest pańska opinia i szerzej, czy wysokie oczekiwania biznesowe wobec automatyzacji AI zostaną spełnione?
12: What is your opinion? Do you believe that the high business expectations related to AI automation will be met?
10: I think we can assume that,
9: Zakładam, że koszt tokenów będzie spadał. Dla jasno zdefiniowanych domen i zadań AI będzie tańsza od pracy ludzi. Obecna sytuacja jest moim zdaniem tymczasowa. Przedsiębiorstwa będą korzystać z kombinacji ludzkiego talentu, ludzkiej inteligencji, cech ludzkich i sztucznej inteligencji. Nie sądzę, aby konkurencja człowieka ze sztuczną inteligencją dotyczyła dokładnie tych samych czynności. Jeśli AI może wykonać zadanie, z czasem jego koszt na pewno będzie niższy niż koszt pracy człowieka. Niezależnie od jakości czy innych czynników. Może nie dziś, ale na pewno w przyszłości.
10: In time, maybe not today.
0: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z twórcą i szefem firmy UiPath Danielem Dinsem polecamy na naszej stronie rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: najnowsza muzyka. W RMF FM teraz czas na fakty. Najnowsze wydanie o godzinie 3:00 przedstawi Paweł Konieczny.
1: Zapraszam. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie 2 osób w Bukownie w województwie małopolskim. Trwa śledztwo w tej sprawie. Porozumienie ponad podziałami. Rząd i prezydent rozmawiają w USA o stałej bazie wojsk amerykańskich. Po słonecznym weekendzie drastyczna zmiana pogody. W faktach także o nadciągającej jesieni. W rękach policji jest mężczyzna, który miał postrzelić 2 osoby w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce. W związku ze sprawą na terenie tej gminy w niedzielę prowadzona była policyjna obława. Kim jest zatrzymany? O tym Maciej Sołtys.
2: To 52-letni mężczyzna. Policjanci zatrzymali go około godziny 20 na terenie gminy Bukowno. Ten mężczyzna trafił na komisariat. Ranni to 44 i 36-latek. Starszy z mężczyzn został trafiony w rękę. Stracił dużo krwi. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowano go do szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafił też lżej ranny 36-latek.
1: Gdzie i kiedy powstanie stała baza amerykańskich wojsk w Polsce i czy w naszym kraju zbudowane zostanie centrum serwisowania pocisków do patriotów? Te dwie sprawy. Polski rząd chce omawiać się w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce jest teraz także prezydent Karol Nawrocki. Czy możemy mówić o pełnej współpracy rządu i prezydenta w rozmowach z USA? O tym Michał Radkowski.
3: Akurat tym razem, jak rzadko kiedy, obie strony współpracują, gdy w czwartek Donald Trump napisał, że wkrótce zostanie ogłoszona lokalizacja stałej bazy wojsk lądowych USA w Polsce i dodał, że dzięki Karolowi Nawrockiemu czynione są w tej sprawie wielkie postępy. Z rządu słychać było słowa o dobrej współpracy obu głów państw i jej pozytywnych efektach. Także wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ciepło wypowiadała się nie tylko o kooperacji dwóch pałaców na rzecz powstania stałej bazy, ale też walce o powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do Patriotów w Polsce.
4: Bardzo dziękuję panu prezydentowi i całej Kancelarii Prezydenta za wsparcie rządu w tej sprawie. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie dla Polski pozytywna. Będę o to w przyszłym tygodniu dalej zabiegać podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.
3: Jak słychać w rządzie, decyzja w sprawie baz i Centrum Serwisowania Patriot powinna być znana w ciągu kilku tygodni.
5: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: 23 stopnie. Tyle pokazały w niedzielę termometry w Katowicach. W parkach Spatrowicza korzystali ze słońca w ostatni weekend lata. Od dziś będzie zdecydowanie chłodniej, około 14 stopni.
6: Ja jestem zmarzły, dla mnie to jest tragedia.
7: Jak można się pogodzić z utratą ciepełka?
8: Czy ciepłe swetry, kurtki już powyciągane?
7: Przyglądałem się im ostatnio, ale jeszcze mam nadzieję, że dam radę odwlec tą chwilę.
9: Ja już od miesiąca czekam na te zimniejsze dni. Ponieważ jestem w ciąży, więc to lato mnie troszkę dopieściło, w cudzysłowie.
10: Jesień jeszcze może być bardzo ładna i może nas zaskoczyć ładną pogodą, więc jeszcze wykorzystamy na pewno.
8: Od jutra nawet 10 stopni mniej.
10: Pogoda się będzie psuła i to jest naturalna kolej rzeczy.
8: Pani już wyciąga ciepłe swetry, kurtki?
10: Tak. Tak, już jak najbardziej buty.
1: Usłyszała w niedzielę w katowickim parku Kościuszki nasza reporterka Anna Kropaczyk. A pogoda, która ostatnio do nas zawitała, dała nam bardzo chłodne poranki i całkiem ciepłe popołudnia. Gdy wsiadamy wczesnym rankiem do auta, czujemy się w nim prawie jak zimą. I teraz rodzi się pytanie, czy to już? Czy już trzeba przygotować auto na jesień i zimę, czy jeszcze cieszyć się z ostatnich tchnień lata?
11: Generalnie powinniśmy obserwować te zmiany temperatur i właśnie pogody, jeżeli chodzi o słońce. Wyjeżdżamy rano, już jest chłodniej. Te różnice temperatur mogą już nam pokazać w komputerze poprawadowym w samochodzie różnice ciśnień, bo to powietrze będzie całkowicie inaczej się zachowywało przy wyższych i niższych temperaturach.
1: Mówił Ireneusz Michaniak, specjalista bezpieczeństwa ruchu drogowego w WORD w Pile. Sportowe emocje w Bułgarii. Od pewnego czasu nasi siatkarze walczą w Sofii w Mistrzostwach Europy. Polacy dotarli już do ćwierćfinału, ale w bułgarskiej stolicy trwa także rywalizacja o medale Mistrzostw Europy w boksie. Na swoją pierwszą walkę czeka Aneta Rygielska. Już dziś zmierzy się z przeciwniczką z Turcji. Z Rygielską w Sofii rozmawiał nasz reporter Patryk Serwański.
12: Jesteśmy w Sofii, trwają tutaj oczywiście Mistrzostwa Europy Siatkarzy, ale trwają też Mistrzostwa Europy w boksie. I razem ze mną Aneta Rygielska. Dzień dobry.
13: Witam serdecznie.
12: Aneta, ty jeszcze czekasz na swoją pierwszą walkę. Jesteś tutaj od kilku dni w hotelu zgrupowani właściwie przedstawiciele pewnie wszystkich albo większości krajów, które tutaj biorą udział w tych mistrzostwach. I na początku opowiedz trochę o takim twoim dniu, kiedy jeszcze nie walczysz, tak? To znaczy, co tutaj się robi? Bo cały dzień masz, obserwujesz tych, którzy już jeżdżą na halę i walczą. Jedni wygrywają, inni przegrywają, a ty na razie czekasz. To łatwe, trudne?
13: No nie za dużo się dzieje, no bo tak jak sam powiedziałeś, no ja na razie czekam, więc trenuję, ale to jest jeden trening dziennie i zazwyczaj on już jest bardzo krótki. to jest taki trochę techniczny, taktyczny trening, a tak to jeżdżę i dopinguję po prostu naszych zawodników na hale. No i tyle, jakiś spacerek.
12: A powiedz w takim razie, jak tutaj buduje się taki team spirit, tak? No bo już były walki naszych zawodników, zawodniczek, były zwycięskie, to rozumiem, że jakoś nakręca.
13: Mamy bardzo mocną kadrę i w ogóle dziewczyny tutaj, chyba prawie wszystkie dziewczyny były rozstawione, ja również byłam rozstawiona z numerem 1, więc jestem faworytką, można powiedzieć, i gdzieś tam z tyłu głowy też to mam, ale właściwie no to nie narzucam sobie jakiejkolwiek presji, bo wiadomo, no to jest walka, to jest boks, tutaj może się wydarzyć wszystko, ale nasz team jest naprawdę bardzo mocny. Wygrywamy bardzo dużo walk. Wydaje mi się, że jak zawodnicy wchodzą z nami do ringu, to naprawdę się boją, bo nigdy nie wiemy, co pokażemy. My jesteśmy tak bardzo pewni siebie i tak mocno chcemy wygrywać te walki, że oni po prostu nie mają na nas żadnego pomysłu. Nie tylko osoby te, które wchodzą do ringu, ale też te osoby, które kibicują. Wydaje mi się, że jesteśmy najmocniejszą ekipą pod jednym, pod drugim względem.
12: To jest też ciekawe, bo rozmawialiśmy już jakiś czas temu i pytałem cię o to, jak w ostatnim czasie rozwija się ten polski boks po takim okresie chudych lat, jak ewidentnie widać, że to rośnie. I mam wrażenie, że ten wzrost nie został w jakiś sposób zahamowany, tylko on dalej płynnie trwa, że tak powiem. To cały czas widać, że dochodzi coraz więcej nazwisk, takich, które się liczą, takich, które mają zbudowany jakiś mental, mają tą wiedzę techniczną, taktyczną, że tutaj cały czas jest coraz większa grupa tych zawodników, zawodniczek, którzy mogą się liczyć.
13: Tak, ja muszę powiedzieć, że nasz trener Tomasz Dylak, który został trenerem roku, no to naprawdę robi robotę i przejął teraz chłopaków i ci chłopacy wygrywają na Mistrzostwach Europy. Wydaje mi się, że to będzie jego pierwszy taki sprawdzian mocniejszy, bo już ci chłopacy od początku roku z nami jeżdżą, więc on już wydaje mi się, że z nimi też się dotarł i oni tutaj pokazują, że też są w stanie wygrywać te walki. Już teraz nie tylko kobiety, ale również i mężczyźni. Gdzieś tam w sobie poprzez swoją osobowość ma to coś, co sprawia, że ci zawodnicy się go słuchają, że zawodnikom zależy na tym, żeby wygrywać. Czasami nawet jak nie dla siebie, to dla niego, mam wrażenie. Ale no wiadomo, choć nie jest idealnym człowiekiem, to uważam, że te wszystkie właśnie nawet negatywne rzeczy, które może i w sobie ma, sprawiają, że jest bardzo dobrym trenerem i to udowadnia za każdym razem, za każdym turniejem, przywozimy te medale i wiadomo, że gdzieś tam porażki będą się zdarzały, bo to jest boks i będą równe walki, będziemy przegrywać 3-2 na przykład, ale naprawdę właściwie moim zdaniem ma wszystkie takie ważne cechy, które powinien mieć trener.
12: To jeszcze spytam, bo wywołałaś ten temat tej jedynki przy twoim nazwisku. Mówisz, że to okej, nie ma znaczenia do końca, no bo każda walka jest jakąś tam historią, ona się może różnie potoczyć, jak to w sporcie. Ale czy ty musisz sobie to przepracować i uświadomić sobie, że okej, nie przywiązuję wagi do tej jedynki? No bo ona jednak trochę zobowiązuje. Nie mówię, że od razu trzeba zdobyć złoto, ale no nie wypada gdzieś tam nie dojść na przykład do strefy medalowej. Wtedy już mówimy o niespodziance w każdej dyscyplinie, jeżeli ktoś z tą jedynką nie dociera gdzieś daleko, prawda?
13: I wiesz co, no tak to jest boks i ja tak naprawdę pierwszą walkę będę miała jedną z najmocniejszych walk. Tak mi się rozstawiło i trafiłam na Turczynkę, która jest bardzo mocna. Co prawda wygrałam z nią w Polsce 3-2, więc znowu bardzo równa walka. Mam nadzieję, że teraz nie dojdzie do takiej sytuacji, że to będzie na żyletki, tylko że jednogłośnie uda mi się z nią wygrać. Ale no, to jest bardzo mocna zawodniczka, ona bardzo dużo bije, ja na pewno też jakieś ciosy zbiorę, jestem tego przekonana tak naprawdę, bo nie da się zrobić walki do jednej bramki z taką zawodniczką po prostu, ale i tak wydaje mi się, że moje doświadczenie i moja charyzma w ringu i w ogóle ta moja chęć i ten spokój również zaprowadzą mnie tam, gdzie mają mnie zaprowadzić.
12: Ci najwyżej rozstawieni omija was kilka walk na przykład. Z jednej strony ktoś, kto wchodzi do takiego turnieju od początku, no fizycznie traci, może przyjąć trochę tych ciosów, musi spędzić tego czasu na ringu więcej, stres, zmęczenie, konieczność wygrania tych walk, żeby dojść dalej, ale jednocześnie złapanie pewnego feelingu. To jest trochę taki przykład jak Maja Chwalińska w Paryżu. Zaczęła od eliminacji, wygrała 3 mecze w eliminacjach, rozkręciła ten swój tenis i doszła potem aż do finału, co było wielką sensacją. Więc może czasami lepiej jednak zacząć trochę wcześniej, mieć jedną czy dwie walki z teoretycznie łatwiejszą przeciwniczką, ale czuć już to wszystko, niż wchodzić na ring, tak jak mówisz, przeciwko mocnej zawodniczce, to pierwsza walka, okej, jesteś na hali, obserwujesz, jak to wygląda, dopingujesz inne, ale sama jeszcze w tej walce nie jesteś.
13: To prawda, no coś jest w tym, że te pierwsze walki są najgorsze, można powiedzieć, bo trzeba się po prostu wstrzelić w turniej, tak to się u nas nazywa. Moja przeciwniczka z Turcji już stoczyła jedną walkę, no i wygrała z zawodniczką z Szwecji. Wygrała przed czasem, ale no też zawodniczka ze Szwecji no nie była jakaś, nie była wirtuozem boksu, więc też to mnie nie dziwi. Ale no już ma za sobą ten pierwszy stres, to pierwsze ważenie, to pierwsze wejście do ringu. tutaj na Mistrzostwach Europy. Więc tak, to prawda, ale ja już mam za sobą około 400 walk. I tak naprawdę każda z tych walk zaczyna się tak samo. Ten ring jest bardzo podobny do siebie, więc ja też wiem, z czym ogólnie to się je, można tak powiedzieć. Ja już wchodzę z pewnym nastawieniem. Mam nadzieję, że no, coraz rzadziej mi się zdarza, że ta pierwsza walka jest dużo gorsza niż inne, więc to też gdzieś tam trochę wydaje mi się, że w psychice trzeba sobie ułożyć, że to jest po prostu kolejna walka, może i pierwsza na tym turnieju, ale kolejna w moim życiu, więc tak naprawdę no, niedużo powinno się zmienić.
12: Czy duże znaczenie ma godzina rozgrywania walki? W twoim przypadku ta pierwsza walka o 13.30 czasu bułgarskiego, czyli w Polsce 12.30, mamy tą godzinę różnicy. No ty już jesteś tutaj od paru dni, więc absolutnie działasz w tym czasie bułgarskim. Niby to jest tylko godzina, ale to pewnie ma jakieś znaczenie, być może w kontekście całego dnia. To jest dobra pora do walki, wolałabyś, nie wiem, inną? Okej, nie masz na to wpływu, ale masz taką porę, w której ty się czujesz najlepiej, najłatwiej ci się przygotować w trakcie dnia do takiej walki?
13: No tak jak powiedziałeś, nie ma na to wpływu, więc po prostu jest jak jest, ale to jest dobra dla mnie godzina, bo wstanę, pojadę na wagę, wrócę, zjem sobie śniadanko i tak naprawdę będę szykowała się na walkę. Ja lubię walczyć w pierwszej serii, bo potem masz też ten czas na regenerację, możesz sobie iść na spokojnie na jakiś spacerek, odpocząć, a nie tak jak wieczorem walczę, to ja mam bardzo duży problem z tym, żeby po prostu zasnąć wieczorem też, bo wiadomo, jest pełno emocji, czy to jest wygrana, czy to jest przegrana walka. No jednak te emocje są i pomimo tego zmęczenia, no to jest ciężko naprawdę zasnąć, więc właściwie cieszę się, że walczę w tej pierwszej serii.
12: To na koniec krótko, rozumiem, że na przykład gdyby walka była wieczorem, a taki dzień jak ci mija, tak? Czy wtedy, no więcej jest tych godzin oczekiwania na walkę, to wtedy pewnie pojawia się więcej myśli. Jak to jest wcześniej, no to wszystko to zleci, jest ta cała procedura i już wychodzisz na ring. Nie trzeba gdzieś tam tej głowy odcinać od myśli, które się pojawiają.
13: No tak, tak. To im mniej myślisz, tym lepiej. Ja generalnie wokół tych Mistrzostw Europy robię jeszcze dużo innych rzeczy, żeby też trochę właśnie nie myśleć o tych samych walkach. To jest taka moja troszkę taktyka na to wszystko. Więc tak, no wstajesz, robisz swoje, idziesz na walkę, na walce robisz swoje, chodzisz i dalej robisz swoje, no tak to mniej więcej wygląda. Trochę trzeba to traktować jak po prostu kolejny dzień, kolejna walka, nie przykuwać uwagi do tego, jak ważny to jest dla nas turniej, że to jest najważniejszy turniej w tym roku tak naprawdę. No po prostu, no to są Mistrzostwa Europy, ale no walki są takie same, przeciwniczki są takie same, sędziowie są takie same, tacy sami, więc no nic się nie zmienia dla nas tak naprawdę.
12: Aneta Rygielska, bardzo dziękuję.
13: Dziękuję serdecznie.
1: A o najważniejszych wydarzeniach sportowych w bułgarskiej Sofii przeczytacie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: RMF 24. Radio informacyjne.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę.

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że to bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

książki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Za chwilę na zegarze godzina 4:00. Czas na fakty RMF FM. W studiu Paweł Konieczny.
1: W Teksasie funkcjonariusz agencji imigracyjnej postrzelił mężczyznę. Politycy domagają się śledztwa. Nowe uprawnienia Straży Miejskiej, a przy okazji nowe pole do mandatów. W faktach także kolorowe wydarzenia z Wrocławia oraz z Kierniewic. Posłuchajcie relacji naszych reporterów. Austin w Teksasie. Funkcjonariusz Federalnej Agencji Imigracyjnej postrzelił mężczyznę. Ranny trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Okoliczności zdarzenia są niejasne. Na miejscu pojawiły się dziesiątki protestujących mieszkańców, a lokalni politycy domagają się niezależnego dochodzenia. To kolejny w tym roku przypadek użycia broni przez ICE w Teksasie. W lipcu w Houston funkcjonariusze zastrzelili obywatela Meksyku. Administracja federalna jest krytykowana za działania służb imigracyjnych po serii kontrowersyjnych interwencji w całych Stanach Zjednoczonych. Mandaty za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych czy sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia. To nowe uprawnienia Straży Miejskiej. Od ubiegłego tygodnia funkcjonariusze mają nowe możliwości. Mogą karać na przykład za niewykonywanie poleceń strażnika.
2: Zdarza się, że osoby postronne uniemożliwiają wykonywanie czynności służbowych strażnikowi czy policjantowi. Takie osoby należy zdyscyplinować. Być może osoby, które do tej pory nie zdawały sobie sprawę z tego, że ich zachowanie powoduje jednak jakieś utrudnienie wykonywania tych czynności, przez mandat zostaną o tym właśnie przekonane. Natomiast pytanie, czy nie będzie to sytuacja mocno naciągana?
1: Mówi Bogusław Kmieć, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Wrocławskie Święto Rękodzieła przyciągnęło do siebie miłośników unikatowych przedmiotów z całego regionu. Na Placu Solnym można było kupić szydełkowane maskotki, ceramiczne doniczki, ręcznie wykonane wianki i inne dekoracje. Nasza reporterka Martyna Czerwińska zatrzymała się przy stoisku z nietypową biżuterią.
4: Są na przykład naszyjniki z grzybami, właśnie wchodzimy w sezon.
5: Tak, grzyby, ale są też muszelki ślimaków, owady, głównie ofiary upału. Są też wypluwki sowy, czyli kości myszy, które są przebadane i pozyskiwane z Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Czyli żadne zwierzęta nie ucierpiały.
5: Jestem fanką przyrody, biologii i chcę zatrzymać piękno, ale nie niszczyć.
4: To żołędzie?
5: Tak, czapeczki są z dębu, który zasadził mój tata.
4: Czyli możemy się u was tutaj wystroić na jesień. Dla jesieniar i jesieniarzy.
5: Dokładnie.
1: Usłyszała na miejscu Martyna Czerwińska. Kolorowo nie tylko we Wrocławiu, ale i w Mazowieckiem. Podczas święta kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach można było odwiedzić ogród Wokulskiego. To wystawa florystyczna inspirowana lalką Bolesława Prusa. Roślinnym kompozycjom towarzyszyła teatralna scenografia, a między odwiedzającymi przechadzały się postaci w strojach z epoki.
6: Tak się człowiek zaczyna myśleć, jak to było kiedyś, nie? Jak
7: no,
6: kobiety się
7: tak,
6: ubierały.
7: W inne czasy, co nie?
6: Bo te loki jakieś fajne, długie jakby były.
7: I tutaj te panie, co są, i tu ten Wokulski. No bardzo fajnie. W ogóle teraz lalka jest na topie. I w RMF-ie czytany jest i przecież nowa adaptacja lalki.
8: Ja jestem młodym subiektem, praktykantem u pana Wokulskiego. Zdobyłem doświadczenie, pozyskuję nowych klientów.
6: No i pan Wokulski.
9: Tak, oczywiście, pan Wokulski. Elegancko ubrany w popołudniowy surtut, cylinder, oczywiście rękawiczki, nieodłączna laseczka.
1: Usłyszała od bohaterów powieści Magdalena Greinert. Panie chętnie korzystały z możliwości przymierzenia kapeluszy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu RMF FM, na zegarach już prawie godzina piąta. To oznacza kolejne wydanie Faktów. W studiu z najważniejszymi informacjami Paweł Konieczny.
1: Zapraszam. Amerykanie chcą wspólnego systemu ostrzegania o incydentach AI z Chinami. Długie negocjacje przed środowym spotkaniem na szczycie. Zmiany w zasadach żywienia dzieci w szkole, a marnowanie produktów. Ważny apel burmistrzów i wójtów. W Faktach także wspólny bilet kolejowy, który może być rewolucją w Europie. Stany Zjednoczone proponują Chinom wspólny system ostrzegania o incydentach związanych ze sztuczną inteligencją, poinformował amerykański minister finansów po niedzielnych rozmowach w Nowym Jorku. Spotkanie trwało 8 godzin i dotyczyło głównie handlu oraz bezpieczeństwa AI. Strona amerykańska chce, by oba kraje informowały się o potencjalnych zagrożeniach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Rozmowy uznano za bardzo udane. W ich trakcie ogłoszono też rozpoczęcie prac amerykańsko-chińskiej Rady Handlu, która ma przygotować listę towarów objętych niższymi cłami. Spotkanie przygotowuje grunt pod środową wizytę Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Szkoły marnują od września coraz więcej żywności. Na ten problem zwracają uwagę burmistrzowie i wójtowie gmin. Według nich jest to efekt nowych zasad żywienia dzieci i młodzieży. Obok mięsa regularnie muszą pojawiać się m.in. ryby i potrawy z nasion roślin strączkowych.
2: Kto teraz je groszek zielony z wody? No, dzieci w domach tego nie jedzą. Po prostu dużo tych posiłków jest wyrzucanych.
3: Dzieci nie chcą, uczniowie po prostu zostawiają?
2: Dzieci nie chcą, uczniowie zostawiają.
3: To dochodzi do marnowania żywności w szkołach?
2: Tak, do bardzo dużego marnowania żywności w szkołach. To może i plan był dobry, ale wykonanie niekoniecznie i musimy nad tym się też porządnie zastanowić.
4: Na pewno to jest duże wyzwanie dla naszych stołówek szkolnych. Każda zmiana powoduje to, że tym dzieciom trudno jest się przestawić.
3: Tak? Przez te pierwsze dwa tygodnie września dzieci jeszcze się nie przestawiły?
4: Tak, nie przestawiły się.
2: Niewiele firm jest w stanie też to dostarczyć zgodnie z nowymi przepisami. Dostawcy nie nadążają za tymi przepisami, po prostu może zabrakło tego dłuższego vacatio legis.
1: Mówili wójt Gostynina Renata Kędzierska oraz burmistrz gminy Starożireby na Mazowszu Kamil Groszewski. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Rolnicy liczą na wsparcie rządu w obliczu drożyzny na stacjach paliw i rosnących cen nawozów. Jak mówią, jeśli koszty uprawy będą rosły, wielu z nich będzie musiało zakończyć działalność.
5: Na samym paliwie, którego rocznie zużywam 40 tysięcy litrów, zużywam oleju napędowego, no to jestem stratny, czy muszę ponieść wyższy koszt o 120 tysięcy złotych. To jest tylko paliwo. Jeśli chodzi o nawozy mineralne do produkcji polowej, no to szacuje tutaj większe koszty na poziomie 150 tysięcy złotych. Teraz jako rolnicy oczywiście te wszystkie koszty bierzemy na klatę, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo taką bardzo złą sytuację kosztową będziemy w stanie wytrzymać.
1: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga.
6: Te fakty dają nadzieję.
1: Unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego w całej Europie. Dzięki temu poprzez jeden zakup będzie można przejechać trasę na przykład z Warszawy do Brukseli.
7: Chcemy wprowadzić jedną aplikację, jeden bilet i prawa pasażerów na wypadek, gdyby kolej w Europie, ta szybka kolej, miała spóźnienia. Wszystko po to, żeby w układzie przesiadkowym móc dojechać do każdej stolicy europejskiej. Komisja planuje połączyć wszystkie stolice europejskie szybką koleją do 2040 roku.
1: Zapowiadał Dariusz Joński, który jest jednym z pracujących nad tymi przepisami. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku. A dziś poznamy komplet ćwierćfinalistów siatkarskich mistrzostw Starego Kontynentu. W ostatnich meczach 1/8 finału Belgia zmierzy się z Czechami, a Słowenia z Serbią. W niedzielę do najlepszej ósemki awansowali Rumuni, którzy niespodziewanie w trzech partiach odgrali Ukrainę oraz mistrzowie olimpijscy Francuzi, którzy 3-0 pokonali Portugalię. Biało-czerwoni w ćwierćfinale we wtorek zmierzą się z Niemcami. A co przyniesie nowy tydzień, o tym mówić będziemy w Faktach RMF FM. Na poranne wydania zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 20.

0: I to już prawie 5:30 na zegarze, czas na fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, 21 dzień września, otwiera nowy tydzień, poniedziałek, 264 dzień roku, wschód słońca, dopiero 17 minut po 6:00. A w faktach zatrzymany 52-latek podejrzewany o postrzelenie dwóch osób w małopolskim Bukownie, no i niemieckie wybory w Mecklenburg i Pomorzu przed nim. Przewidywalne zwycięstwo skrajnie prawicowej AfD i dotkliwa porażka centroprawicy kanclerza Friedricha Merca. W rękach policji 52-latek podejrzewany o postrzelenie dwóch osób, do którego doszło wieczorem na terenie małopolskiego Bukowna. W związku ze sprawą na terenie tej gminy, przypominam, prowadzona była policyjna obława. Wieczorem po 17:00 w lesie znajdującym się koło Bukowna znaleziono 36-letniego mieszkańca z raną postrzałową nogi. Kilka minut później niedaleko natrafiono na 44-latka postrzelonego w rękę. Obaj ci mężczyźni zostali zabrani do szpitala. Zatrzymany 52-latek to także mieszkaniec Bukowna, przyznał się do postrzelania dwóch mężczyzn. Według nieoficjalnych informacji strzały padły z broni czarnoprochowej. Partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merca nie przekroczyła w przeprowadzonych wczoraj wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim progu 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Tak wynika ze wstępnych końcowych wyników tych wyborów. Wynik Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej 4,9% głosów. Rezultat ten jest najgorszym wynikiem w historii chadeków startujących w wyborach w Niemczech. To także pierwszy przypadek w historii, gdy CDU nie znajduje się, jak mówiłem, w parlamencie niemieckiego kraju związkowego. Te liczby po raz kolejny pokazują nam, że radykalne, populistyczne obietnice zbawienia zyskują na znaczeniu. Widzimy, jak trudno jest przekonać do siebie ludzi, sprawując władzę i reprezentując polityczne centrum. Jest to dla nas oczywiście również zadanie i przypomnienie. Powinniśmy stawić temu czoła z pełną otwartością, uczciwością i pokorą. To jest jeden z kandydatów CDU, Stefan Evers. Wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, uzyskując ponad 38% głosów. Drugie miejsce, socjaldemokratyczna SPD z wynikiem na poziomie 36%. Poparcia w parlamencie w Schwerinie znajdzie się także Lewica, 7% głosów, oraz Zieloni, 6% poparcia. Takie rezultaty oznaczają, że premierką niemal na pewno pozostanie tam już Manuela Schwestich z SPD. Poniedziałek, 21 dzień września, przedostatni dzień kalendarzowego lata. W Krakowie o poranku 12 stopni na termometrze. W faktach dziś historię powodzian i zakończony pierwszy etap dobrowolnego wykupu gruntów.
2: Prawie po dwóch latach w końcu mogę sobie układać swoje, no, nowe, może inne, nowe życie.
1: Wody Polskie zakończyły pierwszy etap wykupu nieruchomości, które leżą na najbardziej zagrożonych terenach powodziowych Dolnego Śląska. W faktach o poranku sprawdzimy też, z czym muszą mierzyć się samorządy z powodu uruchomienia systemu kaucyjnego. Miejskie spółki zbierają mniej surowców wtórnych, przez co notują niższe przychody. O tę sytuację 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał będzie minister klimatu i ochrony środowiska Paulinę Henik-Kloskę. A godzinę wcześniej w rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie dziś Stanisław Wziątek, czyli wiceminister obrony narodowej. Zapraszam na rozmowę. Kolejne fakty, pełne wydanie punktualnie o 6:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No to kto teraz?

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Echa konfliktu w Iranie przycichły w mediach, ale nie w realnym życiu. Dlaczego Donald Trump nie dąży do zakończenia tego konfliktu? Czy nie chce przyznać się do błędu, czy jest w tym głębszy polityczny plan?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To, że Magda do tego tańczy, to jakby normalne, ale że Tomek tak będzie, a ma aż takie ruchy, to nie wiedziałem.
1: Tu Pioterko, tu cia.
2: Wszystko zdradzacie.
1: Magdalena Wojtań, Tomasz Stańczewski.
2: O poranku ostrzegamy kierowców.
3: Po wypadku są utrudnienia na A1 między Bytomiem a Pyrzowicami.
2: Po wyborczy szok w Niemczech.
3: Partia CDU kanclerza Friedricha Merca nie przekroczyła progu 5% w wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim.
2: Chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego.
3: I zrobili to po raz pierwszy w historii RFN.
2: Będzie też poranny raport z siatkarskich mistrzostw Europy.
3: Zapraszamy. Na początek faktów aktualne ostrzeżenie dla kierowców.
2: Są poranne problemy na A1, informujecie w telefonach na gorącą linię RMF FM.
4: Na trasie Bytom-Pyrzowice na wysokości do Bieszowic. I tutaj mamy zderzenie osobówki z dostawczakiem. Mają prace drogowe, no i cały pas jest praktycznie podzielony tylko na dwie części, gdzie ta środkowa jest wycięta z użytkowania. No i jest dosyć poważne utrudnienie w ruchu.
3: A1, odcinek Bytom-Pyrzowice w województwie śląskim na wysokości, powtarzamy, do Bieszowic. To jest powiat będziński. Według ostatnich informacji droga jest zablokowana o poranku, zatem uważajcie. Dziś ambasadorowie Unii Europejskiej podejmą kolejną próbę uzgodnienia stanowiska w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji, a chodzi o prawie 3000 osób i podmiotów.
2: Unijni dyplomaci mają czas do jutra. Kolejnego przedłużenia terminu nie będzie. Problemem pozostaje wciąż Francja. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jest szansa na porozumienie?
5: Francja stawia Unię Europejską w bardzo trudnej sytuacji, bo w większości krajów trudno się zgodzić na osłabienie sankcji. Paryż domaga się wykreślenia z listy rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa, bo naciska na to Azerbejdżan w zamian za uwolnienie dwóch francuskich obywateli. Stanowisko Francji ośmiela także inne kraje, Słowację i Luksemburg. Ten ostatni powiedział w piątek, że jeżeli Francja uzyska ustępstwo w sprawie Usmanowa, to chce usunięcia innego rosyjskiego oligarchy. Szansa na kompromis oczywiście jest, ale o porozumienie będzie bardzo trudno.
3: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
2: A w Niemczech głośno o tym wyniku.
3: 4,9%. Historyczna katastrofa CDU. 4 minuty po północy partia kanclerza Friedricha Merca została ostatecznie wykluczona z Parlamentu Krajowego Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Taki tytuł w internetowym wydaniu gazety Bild.
2: We wczorajszych wyborach CDU nie przekroczyła wyborczego progu 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN chadecy nie dostali się do Parlamentu Niemieckiego kraju związkowego. Tak wynika ze wstępnych, końcowych wyników głosowania.
3: A wygrywa zgodnie z przewidywaniami AfD, Alternatywa dla Niemiec. Na ile głosów może liczyć? O tym teraz reporterka RMF FM Anna Pałamar.
6: W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim Alternatywa dla Niemiec może liczyć nawet na 38% głosów. Nie oznacza to jednak, że partia zdoła uformować rząd. W Berlinie najwyższy wynik zdobywa Lewica, około 25% głosów. Na drugim miejscu są chadecy z 20% poparciem. Warto też zwrócić uwagę na wysoką frekwencję. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim do urn poszło prawie 80% osób uprawnionych do głosowania. W stolicy Niemiec 75%.
3: Niemieckie media zaznaczają, że ostateczny wynik wyborów zatwierdzony po sprawdzeniu protokołów, ewentualnych błędów, sprawdzeniu ważności głosów nie powinien znacząco odbiegać od tego wstępnego, końcowego rezultatu podanego przez Landową Komisję Wyborczą. A na koniec tego wydania faktów sport i siatkarskie Mistrzostwa Europy.
2: Twarda walka przed biało-czerwonymi, którzy po meczu z Łotwą wczoraj się regenerowali i mieli trening siłowy, a inne reprezentacje walczyły o ćwierćfinał imprezy.
3: W Sofii, gdzie jest nasza drużyna, jest też nasz wysłannik Patryk Serwański. Tam doczekaliśmy się, Patryku, niespodzianki, a sprawili ją Rumuni.
7: Dzień dobry, Ukraina to 10. drużyna światowego rankingu, Rumunia 25. i Rumuni wygrali ten mecz 3-0, decydujący set 30-28 po obronieniu dwóch piłek setowych. Kłopotów nie mieli tutaj w Sofii Francuzi, 3-0 z Portugalią. To oznacza, że w turnieju nie ma już żadnego rywala Polaków z fazy grupowej. W naszym obozie wczoraj spokojny dzień, siatkarze ćwiczyli tylko na siłowni. Tematem rozmów była natomiast na sobotnia porażka Bułgarii z Niemcami, bo wielu zawodników spodziewało się, że to z Bułgarią zagramy w ćwierćfinale.
8: Ja byłem zaskoczony. Myślałem, że Bułgarzy przy wsparciu własnej publiczności tutaj będą naprawdę mocni.
7: Tak mówił Kevin Sasak. Trener Nikola Grbicz dodawał, że no, wolałby zagrać z Bułgarią z uwagi na otoczkę meczu i pełne trybuny. Sofia, Patryk Serwański.
2: W Mediolanie awans do ćwierćfinału wywalczyli wczoraj Włosi. Pokonali 3-0 Duńczyków.
3: W 1/4 też Finowie po tiebreaku wyeliminowali Greków, a u nas po 6:30 fakty sportowe już teraz zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: reklamie.
1: 6.30 na zegarach, przed nami fakty w RMF FM.
2: Po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest przejazd A1 w stronę Pyrzowic. W województwie śląskim, jak już informowaliśmy, do wypadku doszło o poranku na wysokości Dobieszowic.
3: Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem potwierdził planowane spotkanie z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku.
3: Od dzisiaj, przypominamy, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
2: Jutro tam główna debata, wtedy też planowane jest wystąpienie Donalda Trumpa. Tego dnia może również dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
3: Podczas oficjalnej kolacji na szczycie ONZ z Donaldem Trumpem planuje też rozmawiać Karol Nawrocki.
2: A u nas za pół godziny w Faktach i w informacyjnym radiu RMF24 rozmowa Piotra Salaka ze Stanisławem Wziątkiem, czyli wiceministrem obrony narodowej. Już teraz zapraszamy. Maria Skłodowska-Curie na banknocie euro?
3: No dużo zależy od nas. Do dzisiaj można głosować na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego.
4: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na banknocie 20 euro.
3: Tak zachęca w internecie premier Donald Tusk.
2: A ostateczną decyzję w sprawie wyglądu tych nowych banknotów euro poznać mamy pod koniec roku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
3: Wczoraj trenowali na siłowni, a dzisiaj siatkarze wracają na boisko.
2: Poranne fakty sportowe RMF FM prosto z bazy Polaków w bułgarskiej Sofii i nasz wysłannik na siatkarskie Mistrzostwa Europy, Patryk Serwański.
7: Dzień dobry, dziś drużyna wróci do zajęć z piłkami, będzie trening na hali po południu, no ale będzie też trochę czasu wolnego, który trzeba spożytkować, najlepiej w jakiś przyjemny sposób. Na co zostawiają biało-czerwoni?
8: Gramy w planszówki, żeby gdzieś tutaj ten czas spędzać, czy to na konsoli, czy wyjść się na kawę, posiedzieć trochę na słońcu, bo tutaj pogoda naprawdę nam dopisuje, czy jakaś książka, lektura, to też na pewno wchodzi w grę.
7: Tak mówił Mika Winsasak, a wczoraj poznaliśmy kolejnych 4 ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy. Tu w Sofii niespodzianka, zdecydowanie niżej notowani Rumuni wyeliminowali Ukrainę, wygrali 3-0. Francuzi bez straty zeta pokonali Portugalczyków, z awansem także Włosi, oni w Mediolanie pewnie 3-0 wygrali z Danią. Finlandia męczyła się z Grecją, ale wygrała 3-2. W piłkarskiej Ekstraklasie z kolei Legia lepsza od Jagiellonii wygrała w Białymstoku 3-1.
9: Takich klarownych sytuacji może nie było wiele w tym meczu, dużo tych zostałych fragmentów powpadało bramek, ale no, cieszymy się ze zwycięstwa, bo to ciężki teren. Wiemy, że Jagiellonia gra dobrą piłkę, jedną z lepszych w Polsce i cieszymy się, że wygraliśmy tutaj, bo dawno też nam to się nie udawało tutaj wygrać.
7: To obrońca Legii Rafał Augustyniak. Na wyjeździe wygrały także Pogoń Szczecin 2-1 z Piastem Gliwice i Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. U siebie komplet punktów zgarnął Lech. Kolejarz przegrywał z Radomiakiem od 16 sekundy, to podrażniło gospodarzy, no wyrównali już w 3 minucie, a ostatecznie wygrali 5-1. Prestiżowa porażka José Mourinho w Lidze Hiszpańskiej. Jego Real Madryt przegrał na wyjeździe w derbach z Atletico 1-2. W Anglii grad bramek w pojedynku Manchesteru City. Ta drużyna wygrała z Sunderlandem 5-3. Piłkarski klasyk rozegrano za to we Francji. PSG wygrało w Marsylii z Olimpikiem 2-1. No a koszykarze Dzików Warszawa nie zagrają w Lidze Mistrzów. W finale turnieju kwalifikacyjnego przegrali z niemieckim zespołem Rasta Wechta.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Dzień dobry, tu Radio RMF 24. Jest poniedziałek, 21 września. Piotr Salak, kłaniam się za chwilę. Z wiceministrem obrony Stanisławem Wziątkiem będziemy liczyć amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale na początek jak zwykle u nas. Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Jest siódma.
1: Rok systemu kaucyjnego w Polsce.
2: Kto zarabia, kto traci?
1: 9,5 miliona złotych mniej zarobiło krakowskie MPO z powodu uruchomienia systemu. Do końca roku suma będzie rosnąć.
2: W porannych faktach także głos powodzian z Dolnego Śląska.
3: Prawie po dwóch latach w końcu mogę sobie układać swoje nowe życie.
1: Wody Polskie zakończyły pierwszy etap wykupu nieruchomości na najbardziej zagrożonych terenach.
2: Będzie też aktualne ostrzeżenie za jedynki. Zapraszamy, zaczynamy. 9,5 miliona złotych mniej zarobiło krakowskie MPO z powodu uruchomienia systemu kaucyjnego. Do końca roku niewykluczone, że będzie to nawet 20 milionów złotych.
1: To dane tylko za pierwszy kwartał tego roku. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Wytłumaczmy, z czego wynikają te straty.
4: Powód jest prosty. Miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania notuje niższe przychody ze sprzedaży surowców wtórnych. Plastiku i aluminium, które krakowianie wrzucają do żółtych worków, jest mniej o 50%.
5: Czyli w roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku, w pierwszym półroczu, to było nieco ponad 500 ton.
4: Jak dodaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO, oprócz utraconych dochodów, pod koniec roku spółka może mierzyć się też z karami za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu.
2: Od października 2025 roku system kaucyjny funkcjonuje w Polsce, mija zatem niemal rok, od kiedy zwracamy puszki i butelki.
1: Jak oceniacie funkcjonowanie i skuteczność tego właśnie systemu? Czekamy na wasze opinie, polecamy w tej sprawie adres fakty@rmf.fm.
2: A za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Powodzianie, którzy zgodzili się na dobrowolne wywłaszczenia, mogą już zaczynać życie w nowym miejscu.
1: Pierwszy etap wykupów nieruchomości na zagrożonych terenach przez Skarb Państwa właśnie dobiegł końca. Fakty w tej sprawie ustala dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
6: Wody Polskie wykupiły 106 zagrożonych nieruchomości, a pieniądze są już na koncie poszkodowanych. Otrzymali średnio 1,5 miliona złotych za sprzedaż swoich domów. Ostatnie akty notarialne zostały podpisane przez mieszkańców Chełmońskiego w Kłodzku, którzy od 2 lat mieszkają w lokalach zastępczych lub u rodziny.
7: Nie mam innego wyjścia, tylko kupić mieszkanie, które sobie wyremontuję, urządzę.
8: W końcu.
7: W końcu. Prawie po 2 latach w końcu mogę sobie układać swoje nowe życie.
6: Ten etap wykupów na wniosek poszkodowanych dobiegł końca, ale teraz kolej na drugi etap. Tym razem to Wody Polskie będą proponowały wykup zagrożonych nieruchomości. A wszystko po to, by stopniowo odsuwać mieszkańców od zagrożonych terenów i w razie kolejnej powodzi nie płacić za odbudowę tych samych domów.
2: Kierowcom przypominamy o zablokowanej o poranku A1 w kierunku Pyrzowic w Śląskiem.
1: Na autostradzie w pobliżu Dobieszowic samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Utrudnienia mogą potrwać do 8.
9: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: I w informacyjnym radiu RMF 24.
1: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest wiceminister obrony Stanisław Wziątek, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie
10: dzień
0: ministrze,
10: dobry państwu.
0: Czy do końca roku? Roku kalendarzowego. My poznamy lokalizację stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
10: Jestem przekonany, że uda się podjąć decyzję o stałej bazie i będzie wskazana lokalizacja.
0: Ale rozumiem, że to będzie do końca roku, czy może nawet wcześniej? Czy może do listopadowych wyborów amerykańskich?
10: Na pewno wybory do kongresu będą miały tutaj również wielkie znaczenie. Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
0: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, ta decyzja?
10: Ja uważam, że przede wszystkim jest to interes bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, natomiast również nakłada się to na bardzo dobrą współpracę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, a ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
0: Stanisław Wziątek razem z nami, wiceminister obrony, gościem rozmowy o 7. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale cały czas jesteśmy w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Panie ministrze, a nam zależy bardziej na tym, żeby to była jednostka sił lądowych, jednostka lotnicza, czy może jakaś lekka brygada?
10: Każdy rodzaj sił ma tutaj swoje znaczenie. Ja jestem przekonany, że dla nas największym wsparciem byłoby to, gdyby wzmocnić polskie zdolności obronne o eskadry lotnicze. Natomiast
0: dlaczego
10: jeśli będzie
0: lotnicze?
10: To... Dlatego, że my potrzebujemy większych sił lotniczych. Mamy swoje zaplanowane nowe 32 samoloty F-35. Jeśli przynajmniej dwie eskadry takich samych samolotów mogły się tutaj pojawić, te zdolności do atakowania w powietrzu, ale także obrony powietrznej byłyby dużo większe.
0: To jak pan mówi, że to mogłaby być jednostka lotnicza, czy brygada związana z wojskami lotniczymi, no to rozumiem, że konieczne by było lotnisko w pobliżu, czyli to bardziej Poznań wtedy wchodzi w grę, czy na przykład Wrocław?
10: Oczywiście lotnisko jest warunkiem oczywistym i dotyczy to zarówno sił powietrznych, jak i wojsk lądowych. Ono musi być, bo oprócz tych możliwości działań operacyjnych, to jest to oczywiście określona kanał komunikacyjny i transportowy.
0: A, panie ministrze, czy to jest tak, że wchodzi w grę tylko i wyłącznie lokalizacja w zachodniej części kraju? Mówię o linii Wisły. Czy tylko na zachód od Wisły Amerykanie sobie wybierali to miejsce? Czy też możliwe jest, żeby ta stała baza była na przykład bliżej naszej wschodniej granicy?
10: To jest możliwe, ale jestem przekonany, że będzie to jednak za linią Wisły, czyli będzie to ściana zachodnia.
0: Dlaczego? Dlatego, że tego chcą bardziej Amerykanie, tego chce bardziej NATO, czy tego może się tego bardziej obawiać Rosja?
10: Na pewno te bazy będzie trudniej zaatakować, to po pierwsze ze strony wschodniej, a po drugie chodzi tutaj przede wszystkim o łatwość logistyczną. Musi być szybki, sprawny transport, nie tylko żołnierzy, nie tylko sprzętu, ale później ciąg logistycznych dostaw. Ale nie możemy się przywiązywać tylko i wyłącznie do tego obszaru związanego z siłami powietrznymi, bo zarówno brygady pancerne, czy też lekkie zmechanizowane mają dla nas ogromne znaczenie. Tak naprawdę chodzi tutaj przede wszystkim o element odstraszania, a więc o obecność żołnierzy amerykańskich i sama ich obecność będzie powodowała, że Rosja nie zdecyduje się zaatakować tego kraju, na którego terenie przebywają
0: Amerykanie. To prawda, chociaż pamiętam i pan też pamięta i wie o tym, że bazy amerykańskie są też na Bliskim Wschodzie, są też w krajach arabskich, są w Arabii Saudyjskiej, były w Kuwejcie, były w Katarze i były atakowane, chociażby przez Iran, prawda?
10: To prawda, ale teraz proszę wziąć pod uwagę, że mówimy tutaj o sile sojuszniczego działania, o NATO. Jeśli mówimy o Bliskim Wschodzie, to jednak to były działania, w które NATO formalnie nie było zaangażowane.
0: Gdy pan wspomniał o NATO, czy NATO będzie miało jakiś głos, jeśli chodzi o rozmieszczenie stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
10: NATO ma ogromne znaczenie i to również to o charakterze merytorycznym, a więc bezwzględnie będziemy to wszystko konsultować, jest to konsultowane, ale w sprawie lokalizacji Amerykanie mają pierwszeństwo i mają ostatnie zdanie.
0: Czy to jakieś kroki, jeśli chodzi o budowanie infrastruktury, już zostały podjęte, czy czekamy na decyzję Amerykanów?
10: Musi być decyzja związana przede wszystkim z tym, żeby określić miejsce i nawiązać relacje bezpośrednio z samorządami, czyli gospodarzami terenów. Na tych terenach będzie przecież potrzeba dokonać zmiany w planach przestrzennego zagospodarowania, przygotować cały obszar działań projektowych, współpracować z samorządami po to, żeby zabezpieczyć obszar zdrowia, miejsca pracy, wypoczynku,
0: sportu. Trzeba będzie przygotować specjalną ustawę, panie ministrze.
10: Będzie i specjalna ustawa, i specjalne środki finansowe, bo koszt przygotowania tej bazy to miliardy złotych.
0: Miliardy, jeżeli mówimy, to z tego, co słyszałem, to jest 15-17 miliardów. To jest ten rząd cyfr, tak?
10: To jest na pewno więcej niż 15 miliardów złotych i będzie uzależnione od stopnia zaangażowania Stanów Zjednoczonych, ale także samorządu, bo proszę wziąć pod uwagę, że samorządy jako gospodarze terenu będą w przyszłości dysponować tymi obiektami.
0: Ale to znaczy, że samorządy też będą musiały się dołożyć do tej bazy amerykańskiej?
10: Nie, samorządy będą z nami współpracować, jeśli dotyczy tutaj ich decyzja o planie zagospodarowania, no to oczywiście to jest procedura, którą one przeprowadzają.
0: My cały czas dzielimy jeszcze tę skórę na niedźwiedziu, ale my chcemy jednostki w sile brygady, czy Amerykanie już wprost mówią, tak, to będzie 4,5 tysiąca żołnierzy?
10: To jest ta wielkość, która jest określona między 3 a 5 tysięcy. 4,5 tysiąca jest najbardziej realną, bo to jest rzeczywiście wielkość brygady. I nam zależy na takiej sile, która ma możliwość i odstraszania, ale także ma swoje zdolności do realizacji określonych operacji.
0: No, panie ministrze, podsumowując w takim razie tę dyskusję o stałej bazie amerykańskiej, bo na razie mamy wpis Donalda Trumpa, taki, który mówi, że sprawa posunęła się bardzo do przodu, ale co z tego wpisu wynika? Czy pańskim zdaniem zdaniem wynika to, że decyzja już została podjęta, czy jeszcze jesteśmy przed tym etapem decyzyjnym?
10: Jeśli chodzi o pytanie, czy będzie baza amerykańska w Polsce, jestem przekonany, że tak. Że tutaj jest pełna zgodność. Gdzie ona ma być? Za chwilę się o tym przekonamy. Ale do tego jeszcze nakłada się drugi obszar, a więc obecność wojsk rotacyjnych. I to również jest na stole i to również będzie w kręgu naszego zainteresowania.
0: To porozmawiamy troszkę o tej rotacji. Czy skończyło się już to przemieszczenie rotacyjne Amerykanów? Bo pamięta pan, że sytuacja była następująca. W maju wstrzymano rotację, wycofano część żołnierzy amerykańskich, potem w lipcu dowiedzieliśmy się, że ta rotacja została przywrócona i że z powrotem Amerykanie wracają. Zapytam w takim razie, czy Amerykanie już wrócili?
10: Nie, Amerykanie dokonują w tej chwili, podejrzewam, że jeszcze przez 2 do 3 miesięcy będą dalej prowadzić analizę swojej obecności w Europie w ogóle. Jak pewnie państwo wiecie, to jest między 65 a 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie rozmieszczonych w różnych krajach.
0: W tej chwili, tak.
10: W tej chwili. To są oczywiście z największą ilością Niemcy, Hiszpanie, Włosi, Wielka Brytania. I Amerykanie na to spoglądają w ten sposób. Musimy zweryfikować swoją obecność w tych miejscach w Europie, gdzie ona nie jest niezbędna.
0: Ale Polski to nie dotyczy.
10: I dla nas najistotniejsze jest to, żeby ta niezbędność dotyczyła wschodniej flanki NATO. Ja bym bardzo sobie tego życzył, wszyscy byśmy pewnie sobie tego życzyli, żeby Amerykanie byli zarówno u nas w Polsce, jak i w krajach bałtyckich.
0: Ale to
10: Więc to przemieszczenie ma tutaj ogromne znaczenie. Oczywiście mówimy tutaj o przemieszczeniu ilościowym, bo fizycznie to niekoniecznie muszą być te same brygady, ci sami żołnierze, którzy stacjonują na przykład w Hiszpanii, którzy zostaną przeniesieni tutaj. To ma jakby wtórne znaczenie. Natomiast taka analiza całościowa uważam, że jest jak najbardziej profesjonalna i powinna być przeprowadzona przez Amerykanów.
0: Ale to pan mówi tak, jakby ta analiza dotycząca całościowej obecności amerykańskich żołnierzy na starym kontynencie dotyczyła również Polski. Z tego, co ja pamiętam, to ewentualne ograniczanie Amerykanów na starym kontynencie Polski miało nie dotyczyć.
10: Ależ oczywiście, że tak. Analiza obecności musi dotyczyć całości ich obecności w Europie, natomiast nie dotyczy wschodniej flanki, nie dotyczy wprost mówiąc Polski.
0: No to w takim razie policzmy sobie tych żołnierzy. W tej chwili, panie ministrze, ilu ich mamy? Bo rozumiem, że było, zanim w maju usłyszeliśmy o tym, że rotacja jest wstrzymana, to mieliśmy ich na poziomie około 10 tysięcy. Zgadza się?
10: I to jest ta średnia wielkość, która obowiązuje.
0: To ile w tej chwili jest tych amerykańskich żołnierzy?
10: W tej chwili jest to między 6,5 a 7 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Czyli rozumiem, że jeszcze nie zakończyła się to przywracanie stanu sprzed zakończenia.
10: Za chwilę zostanie zakończone i te informacje, które uzyskałem, będą dotyczyły zarówno stałej bazy, jak i wojsk rotacyjnych.
0: A jeżeli będzie stała baza i jeżeli będą wojska rotacyjne już na tym docelowym poziomie, to ilu żołnierzy amerykańskich docelowo będzie wtedy w Polsce?
10: Mówimy tutaj docelowo o ilości około 15 tysięcy żołnierzy.
0: Czyli rozumiem, 5-tysięczna baza, czy koło 5 tysięcy, czy koło 4 tysięcy w bazie i około 10-11 tysięcy w obecności rotacyjnej. Dobrze pana rozumiem?
10: Tak, i generalnie ja jestem bardzo ostrożny w podawaniu tych wszystkich informacji, bo słuchają nas nie tylko Polacy, ale również ci, którzy cieszą się z pozyskiwania tak łatwo tych informacji, ale w tej kwestii, jeśli uważamy, że jest to element odstraszania,
0: to tak.
10: Powinniśmy to mówić. 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce to jest siła, to zdolności obronne naszego kraju i sojuszniczego współdziałania.
0: Ale panie ministrze, pamiętam też taką wypowiedź Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówił o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy. I teraz pytanie, czy te dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy to jest uzupełnienie rotacji, czy to jest jeszcze dodatkowe 5 tysięcy, to myślał wtedy o tej stałej bazie, czy to są jeszcze dodatkowi żołnierze?
10: No bardzo byśmy chcieli, jeżeli byłoby to 20 tysięcy, to byłoby pewnie jeszcze lepiej, ale myślę, że ta wielkość 15 tysięcy jest najbardziej realna.
0: I to będzie 15 tysięcy w roku 2039, bo do tego czasu ma powstać baza, rozumiem, stała baza amerykańska w Polsce.
10: Myślę,
0: tak?
10: że to będzie powstawało, panie redaktorze, etapami. To nie jest tak, że to nagle my będziemy przez parę lat budować i te obiekty będą stać i będą czekać, a później nagle się pojawią tutaj żołnierze.
0: Ale mówię będzie to docelowy
10: tak,
0: moment.
10: Etapami będzie to powstawało i etapami będziemy zwiększać ilość żołnierzy amerykańskich w Polsce, budujących swoje zdolności i uzupełniających nasze.
0: Czy ja jestem daleki od prawdy, mówiąc, w 2039 będzie 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
10: Ja myślę,
0: w
10: że będzie to szybciej.
0: Szybciej niż w 2039.
10: Tak, oczywiście, jak pan pewnie wie, sytuacja międzynarodowa, sytuacja zagrożenia się zmienia. I im większe będzie zagrożenie, tym dużo szybciej będzie realnie działanie po to, żeby wzmocnić zarówno to nasze bilateralną współpracę z Amerykanami, jak i zdolności NATO. Bo proszę wziąć pod uwagę, że przecież NATO to także państwa europejskie i Europa w tej chwili przeskalowuje swoje możliwości, swoje zdolności do działania.
0: A jak szybciej to jest 2030 w takim razie?
10: No do całej brygady, całej ilości to oczywiście nie, to się do tej pory nie uda.
0: Czyli mówiąc tak krakowskim targiem, gdzieś w połowie dekady, kolejnej dekady można się spodziewać 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce. Ile w tym roku wojsko wezwie osób na szkolenia, panie ministrze?
10: W tym roku zakładamy, że zawsze pozostaje otwarta formuła szkolenia w ramach dobrowolnej służby wojskowej, ale oprócz tego namawiamy wszystkich do szkolenia, które odnosi się do stwierdzenia i do kryptonimu w gotowości. Mhm. I tu jesteśmy otwarci na każdą ilość. Mamy przygotowane jednostki wojskowe, przygotowane żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, do tego, żeby przeszkolić od młodych ludzi, od 13 roku życia, bez limitu wieku. Te ilości są uzależnione od chętnych.
0: Teraz, a są ci chętni?
10: Mogę powiedzieć, że w tej chwili ta sytuacja się bardzo jakby unormowała, uspokoiła.
0: Czyli już nie ma takiego
10: fali, która była w ubiegłym roku, bo rzeczywiście w ubiegłym roku musieliśmy odmawiać, bo nie było już miejsc w tym czasie i w tych jednostkach, do których chcieli Polacy się zapisywać.
0: Teraz są wolne miejsca.
10: Teraz są wolne miejsca, zapraszamy i ten program w gotowości ma ogromne znaczenie, bo obejmuje kilka komponentów. I tą pomoc medyczną, i warunki przetrwania, i cyberhigienę, i wszystko to dotyczy reagowania na sytuację zagrożenia, w tym na sygnały alarmowe.
0: Ale ja pytam o coś innego. Ja pytam, panie ministrze, o to, ile żołnierzy będzie przeszkolonych. Mówiło się nawet o 200 tysiącach wezwań. I pytam też o rezerwę aktywną. Jak pan pamięta doskonale, jak pan przygląda się chociażby temu, jak funkcjonuje system obrony w krajach skandynawskich, do których często chcemy się porównywać, to tam ta rezerwa aktywna jest niezwykle istotna. A tymczasem czytam, że ta rezerwa aktywna w przyszłym roku ma być zmniejszona, że ledwie 8700 ma być powołanych do rezerwy aktywnej. To jak mam to w takim razie rozumieć?
10: Że spokojnie, na zasadach bezpośredniego porozumienia i woli zainteresowanych budujemy tą rezerwę. Ale to dotyczy zarówno rezerwy aktywnej, jak i rezerwy pasywnej, ale proszę wziąć pod uwagę, że jeśli mówimy o szkoleniach, to budujemy także zdolności, zwłaszcza w oparciu o młodych ludzi. Ja dokładnie w piątek i w sobotę uczestniczyłem w spotkaniach z młodzieżą z klas mundurowych. To jest 35 tysięcy osób. Młodych ludzi, dziewcząt i chłopaków, którzy są przeszkoleni do tego, żeby już reagować na sytuację zagrożenia. To jest także potencjalny narybek do wojska. Więc tych działań dotyczących dobrowolnej służby wojskowej, dotyczących programów gotowości, dotyczących wszystkich szkoleń zaadresowanych do młodzieży w ramach wakacji, to tego jest tak dużo, że to jest ponad 200 tysięcy osób.
0: A pan mówi o, bo też mówi o tym szefostwo resortu obrony, że musimy powiększyć armię, że 300 tysięcy w 2039 być może. Czy uważa pan, że to się da zrobić bez powszechnego poboru? Obowiązkowego powszechnego poboru?
10: 500 tysięcy osób, bo to jest ta docelowa armia. Ja uważam, że może być to nawet większa ilość, 550 do 600 tysięcy, w tym 300 tysięcy armia zawodowa i 300 tysięcy to są ci, którzy będą stanowili rezerwy.
0: Do kiedy?
10: I to oczywiście...
0: 2039, tak?
10: 2039, ja uważam, że jeszcze będziemy mogli to osiągnąć wcześniej, do 35 roku. Jestem przekonany, że dopóki są żołnierze, czy też obywatele gotowi zostać żołnierzami w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to nie ma potrzeby organizować żadnego poboru.
0: Nie będzie to konieczne. Panie ministrze, jeszcze chciałem pana zapytać o raport, czy tę informację, którą przekazało CIA Donaldowi Tuskowi. To jest informacja o tym, że Rosjanie zmieniają taktykę działań wobec Ukrainy i należy się spodziewać, jak niektórzy mówią, to są tylko i wyłącznie doniesienia medialne, także tego, że Rosjanie liczą się z tym, że będą ginąć obywatele krajów, które pomagają Ukrainie?
10: Niestety ta eskalacja ze strony Rosji jest coraz większa. Odczuwamy to na każdym kroku i obejmuje coraz bardziej niebezpieczne obszary, ponieważ obok takich tej wojny w cyberprzestrzeni, w ogromnej ilości ataków na infrastrukturę krytyczną, mówię o informatycznych atakach, oprócz zagłuszania sygnałów GPS, pojawiają się akty sabotażu, pojawiają się akty, które mogą dotyczyć także pojedynczych, niestety, na szczęście nie zeskalowanych w wielkiej ilości ataków na przykład dronowych. Więc będą się pojawiały tego rodzaju prowokacje, ale także i badania naszych reakcji.
0: Ale co chciał przekazać szef CIA Donaldowi Tuskowi? Że co, że mogą ginąć Polacy?
10: Że jesienią tego roku i wczesną zimą możemy się spodziewać zintensyfikowanych różnego rodzaju zagrożeń.
0: To wiedzieliśmy, panie ministrze.
10: Wiedzieliśmy, ale teraz wiemy o tym, że w jakim to jest czasie i jakiego rodzaju zagrożenia. Bo kiedy mówiliśmy o atakach hybrydowych, o właśnie tych związanych z atakami na cyberprzestrzeń, to do tego dokładają się fizyczne, kinetyczne, pojedyncze ataki, które mogą dotyczyć infrastruktury transportowej, komunikacyjnej, związanej z dostawą sprzętu na Ukrainę. To może dotyczyć również ataku na wybrane elementy infrastruktury krytycznej w naszym kraju.
0: Czy w związku z tym trzeba wzmocnić ochronę tych obiektów?
10: Oczywiście, że tak. Musimy zrobić wszystko, żeby każdy obiekt
0: została już wzmocniona?
10: To się dzieje. To wie pan, część elementów infrastruktury krytycznej, jak gazoporty
0: i tym podobne,
10: to jest cały system, który nad tym pracuje. Ale oprócz tego musimy być czujni, bo wystarczy zaatakować na przykład wodociągi. I tutaj już się pojawia problem.
0: Panie ministrze, czy Mariusz Błaszczak powinien przeprosić za swoje słowo o generalicji?
10: Powinien natychmiast przeprosić, ponieważ pan minister Błaszczak w ten sposób po pierwsze nie rozumie doświadczenia, wiedzy, umiejętności tych generałów, a po drugie nie wyraża szacunku wobec polskiego munduru.
0: Ale czy polska generalicja potrzebuje zmian pana zdaniem, czy nie?
10: Znam wszystkich generałów i wiemy, że są osoby, które są szkolone, właściwie to już większość, dokładnie większość, jest dobrze wyszkolona w uczelniach amerykańskich, jest znakomicie przygotowana do realizacji swoich zadań i są też tacy, którzy mają doświadczenie z poprzednich lat i to doświadczenie jest bardzo potrzebne, ponieważ my mamy swoją specyfikę, my musimy rozumieć wroga i ktoś, kto miał możliwość poznania jego, ma ogromne kompetencje do tego, żeby nie tylko w sposób formalny, ale również intuicyjnie wyczuwać te zagrożenia, mentalność i uwarunkowania bezpieczeństwa.
0: Czy dzisiaj pan sobie wyobraża, że w sprawach bezpieczeństwa i w sprawach obronności będziemy mówić jednym głosem jako klasa polityczna?
10: Wierzę, że tak.
0: No wszyscy wierzą.
10: Zauważam to, że ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, czyli z panem prezydentem, w sprawach najistotniejszych, pomijając sejf, bo niestety tutaj pan prezydent nie wpisał się w tą filozofię budowania zdolności polskiego wojska, uda się znaleźć porozumienie.
0: Tak mówi Stanisław Wziątek, wiceminister obrony z Nowej Lewicy. Dzisiaj gość rozmowy o 7 w radiu RMF FM i w radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
10: Dziękuję bardzo.
8: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski już na was czekają.
1: Kiedy poznamy lokalizację stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
2: Między innymi o to Piotr Salak pytał dziś o poranku Stanisława Wziątka, wiceministra obrony narodowej.
0: Rozumiem, że to będzie do końca roku, czy może nawet wcześniej, czy może do listopadowych wyborów amerykańskich?
3: Na pewno wybory do kongresu będą miały tutaj również wielkie znaczenie. Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
0: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
3: Ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
1: Usłyszał Piotr Salak od Stanisława Wziątka, wiceszefa MON-u, który był porannym gościem RMF FM i informacyjnego radia RMF 24.
2: Za oceanem, przypominamy, trwa wizyta Karola Nawrockiego przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Niewykluczone jest spotkanie prezydenta z Donaldem Trumpem.
1: Jestem za systemem kaucyjnym. Trudno znaleźć teraz w lesie porozrzucane plastikowe butelki. To pani Katarzyna.
2: Pan Mariusz wskazuje, największym absurdem w gospodarce odpadami jest to, że w naszej gminie od lat słyszymy, że opłaty rosną, bo koszt odbioru i utylizacji odpadów muszą się bilansować na zero. Z wpłat mieszkańców gmina nie może ani dokładać, ani zarabiać na odpadach.
1: Adres fakty@rmf.fm. Czekamy na wasze opinie o systemie, który działa od prawie roku.
2: O 8:00 przypominamy, gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza na nie Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry. Polski złoty wyraźnie traci po tym, jak Polska straciła swoją wysoką ocenę. Euro kosztuje teraz już 4,36 zł. Dolar kosztuje aż 3,80, czyli o 10 groszy więcej niż tydzień temu. Za franka płacimy 4,62, za brytyjskiego funta 5,08 zł. Powody tego pogorszenia walutowego są dwa. Pierwszy to oczywiście rosnące wojenne nerwy. Drugi to to, o czym mówiliśmy, czyli fakt, że w piątkowy wieczór agencja ratingowa Moody's obniżyła Polsce rating, czyli ocenę wiarygodności kredytowej. Czyli mówiąc wprost, ważni zachodni analitycy, słuchani przez resztę finansowego świata, ocenili, że naszemu ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu budżet państwa rozsypuje się w rękach. Tę naszą wysoką ocenę straciliśmy po 24 latach. Teraz mamy ocenę siódmą od góry w 21-stopniowej skali. Jesteśmy obok Słowacji i Portugalii, nad Włochami, ale pod Litwą. Agencja Moody's uznała, że za mocno się zadłużamy, że wydatki wojenne tego nie tłumaczą, no i że minister finansów nie pokazuje, by wiedział, jak to naprawić w przyszłości. A co to oznacza? Po pierwsze, że Zachód będzie chciał wyższych odsetek za pożyczanie nam pieniędzy. Po drugie, że waluty będą u nas droższe. No i właśnie, drożejące waluty w połączeniu z drogą ropą oznaczają, że koszmar kierowców będzie się pogarszał. Dzisiaj jeszcze stacje w całym kraju starają się nie przekraczać i tak bardzo wysokiego poziomu 7,99 za benzynę i 8,99 za diesel. No ale już jutro, pojutrze mogą nie być w stanie trzymać się tej granicy.
6: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8-15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla 9,20 na wielu stacjach będziemy już musieli zapłacić za litr diesla.
5: A więc będzie jeszcze gorzej, tak prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest poniedziałek, to jest 21 września, to jest poranek informacyjny w radiu RMF24. Dużo mówimy o tym, co się wydarzyło i w Rosji, i w Niemczech, dlatego że to był weekend pełen politycznych emocji. Chodzi oczywiście o wybory. CDU, partia kanclerza Friedricha Merca, nie przekroczyła we wczorajszych wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim progu 5%. Po raz pierwszy w historii Republiki Federalnej chadecy nie dostali się do parlamentu kraju związkowego. CDU miała tylko 4,9% głosów. Michał Krasoń razem ze mną. Dzień dobry, Michale. Nasz reporter, który zbiera te dane i ma przed sobą dokładne wyniki. Jak przedstawiają się te dokładne wyniki i jak są komentowane? Podejrzewam, że jest szok w Niemczech. Nie tylko w Niemczech.
1: Jest spory szok. Wygrała w Mecklenburgii Pomorzu Przednim AfD, zdobywając prawie 39% głosów. Drugie miejsce SPD, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, z wynikiem ponad 35%. Do tamtejszego parlamentu wejdzie także Lewica i Zieloni, a dzięki wynikowi SPD dotychczasowa premierka landu Manuela Schweizig będzie mogła najprawdopodobniej pozostać na stanowisku. Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, wynik swojej partii nazwał wprost katastrofą. Zapowiedział, że jednocześnie muszą zajść jakieś zmiany w funkcjonowaniu tej partii. A tak wynik skomentował jeden z kandydatów CDU, Stefan Evers. Te liczby po raz kolejny pokazują nam, że radykalne, populistyczne obietnice zbawienia zyskują na znaczeniu. Widzimy, jak trudno jest przekonać do siebie ludzi sprawując władzę, reprezentując polityczne centrum. Jest to dla nas oczywiście również zadanie i przypomnienie. Powinniśmy stawić temu czoła z pełną otwartością, pokorą i uczciwością. No, takie komentarze z CDU, oczywiście do zadowolenia daleko i trudno się też dziwić. Wczoraj także lokalne władze wybierano w Berlinie, tam wygrała Lewica z wynikiem powyżej 25% przed CDU, która zdobyła 19%.
0: Co do tego, Michał, że AfD może wygrać w Mecklenburgii, w Pomorzu Przednim, to co do tego, że Lewica może wygrać w Berlinie, to nie są zaskoczenia, ale rzeczywiście dużym szokiem dla niemieckiej polityki może być ten brak, czy to, że CDU nie przekracza tego progu wyborczego. Zastanawiam się, czy już są jakieś głosy dotyczące polityki ogólnoniemieckiej, jeśli chodzi o wpływie tego głosowania na ogólną politykę niemiecką.
1: Na razie takich głosów próżno szukać. Wiemy, że AfD to już jest drugi region, w którym AfD wygrywa. Widać ten trend w Niemczech bardzo mocny. Wybory parlamentarne, z tego co pamiętam, w Niemczech jeszcze trochę, więc na razie trend jest wyraźny. Zobaczymy, co z niego będzie wynikać. No, potrzebujemy czasu.
0: To są Niemcy, to jest nasz zachodni sąsiad. W Rosji też były wybory w ten weekend. Pewnie wynik zgodny z przewidywaniami oczywiście.
1: No, można było przed głosowaniem już taki wynik pewnie przewidywać. Rządząca partia, Jedna Rosja, czyli polityczne zaplecze Władimira Putina, kierowane przez Dmitrija Miedwiediewa, byłego prezydenta Federacji, zwyciężyła w wyborach do Dumy Państwowej. Według częściowych wyników, które już zostały opublikowane przez rosyjskie biuro wyborcze, 58% głosów na Jedną Rosję trafiło. Według exit poli oprócz Jednej Rosji do Dumy wejdą też cztery ugrupowania: komuniści, LDPR, Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji, przypomnę, od rozpoczęcia pełnoskalowej agresji na Ukrainę w 2022 roku. Władze nie dopuściły do udziału partii opozycyjnych, a głosowanie przeprowadzono również w okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Polskie MSZ potępiło te wybory, nazwało je pseudowyborami. No i jeszcze jedna informacja, frekwencja według rosyjskiej komisji wyborczej 56%. Liczenie głosów trwa, no ale czy ono ma jakieś znaczenie, to...
0: Michał Krasoń w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, Michał. Michał, zdałeś?
1: Cóż takiego?
0: No, czy zdałeś już butelki do punktu kaucyjnego, czy puszki?
1: No i muszę przyznać, że ostatnio mam kryzys z systemem kaucyjnym i to nie mały.
0: I o tym za chwilę w Radiu RMF24.

0: Za 11 minut będzie godzina 8, radio RMF 24, nasz poranny program. Jeszcze więcej informacji teraz o systemie kaucyjnym i jego wpływie na naszą rzeczywistość, na nasze codzienne funkcjonowanie. Uwaga, 9,5 miliona złotych mniej tylko w pierwszym półroczu zarobiło krakowskie MPO z powodu uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Do końca roku ta kwota może jeszcze rosnąć i wydaje się, tak pokazują chociażby wyliczenia, te najbardziej podstawowe, że to może być nawet 20 milionów złotych. W Radiu RMF 24 teraz razem z nami Maciej Sołtys, nasz krakowski reporter. Dzień dobry, Maciej.
1: Dzień dobry.
0: Te utracone dochody miejskiej spółki z czego wynikają?
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Czyszczenia w Krakowie po prostu zbiera mniej surowców wtórnych. Krakowianie do żółtych worków wrzucają mniej plastiku i aluminium, których było w tym półroczu o 50% mniej.
2: To są realne utracone przychody, które moglibyśmy mieć. Między innymi po to, żeby nie było konieczności podwyższenia opłaty. Co automatycznie nie oznacza, że będziemy tę opłatę podnosić, no ale to jest

0: Jesteśmy trochę nieufni, tak bym powiedział.
1: W pierwszym półroczu zebrano ponad 500 ton surowców wtórnych. W analogicznym okresie ubiegłego roku to było 1000 ton, dodaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. No i jak wskazują urzędnicy, problemem naszego systemu jest także brak ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Takie przepisy nakładałyby opłatę na podmioty wprowadzające właśnie plastikowe opakowania, tak jak to chociażby funkcjonuje w niektórych zachodnich krajach.
0: Rozszerzona odpowiedzialność producenta, tak jak nazwa wskazuje, oznaczałoby partycypację w kosztach przez te podmioty, które wprowadzają na rynek ten surowiec, czyli firma, która wprowadza produkt, który jest w danym opakowaniu, musi ponieść koszty utylizacji tego opakowania. I te pieniądze, które teoretycznie powinny być kierowane do gmin, ponieważ gminy zbierały większość do tej pory tych surowców i każdych innych, nie tylko tych, które są w systemie kaucyjnym, to w tym momencie to nie funkcjonuje w Polsce tak jak w innych krajach, gdzie te opłaty są stosunkowo wysokie i są liczone na przykład, że jest to kilkaset euro za każdą tonę, a u nas tej opłaty nie ma.
1: Dodaje Piotr Odorczuk z MPO. No i na razie nikt nie mówi o podwyżkach cen za wywóz odpadów w Krakowie, zwłaszcza teraz w okresie kampanii wyborczej, ale coś mi się wydaje, że to jest kwestia czasu.
2: A no właśnie, bo tego się chyba nikt nie spodziewał, chociaż należało się z tym liczyć przecież. Zgadza jeżeli się. Te firmy, które zbierają odpady, raptem nie będą mogły dopisać sobie kolejnych zysków, a stracą trochę na systemie kaucyjnym, chociaż tutaj strata może nie jest najlepszym słowem, no to my możemy za to zapłacić jako ci, którzy te śmiecie oddają. Maciej Sołtys, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Ten temat powróci oczywiście, bo po godzinie 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie szefowa resortu klimatu i ochrony środowiska Paulina Henning-Kloska. Już teraz gorąco zapraszamy. Do faktów zostało 7 minut.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it?

To Radio RMF 24. Za chwilę będą fakty za 3 minuty, a w faktach między innymi o wielkiej akcji policji. Ponad 100 osób zatrzymanych. Kogo zatrzymywano głównie i gdzie ta akcja została przeprowadzona? O tym już za moment. A po faktach Paulina Henning-Kloska z Tomaszem Terlikowskim.

0: Radio RMF 24. Czas na fakty RMF FM. Razem z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Jest ósma.
1: Ponad 100 osób zatrzymanych podczas wielkiej policyjnej obławy.
2: 700 funkcjonariuszy jednego dnia szukało osób ściganych listami gończymi i nakazami do prowadzenia.
1: Pod lupą faktów system kaucyjny, prawie rok od jego wprowadzenia.
2: Samorządowcy alarmują nas, że mocno tracą. W Krakowie mowa o milionach złotych.
1: Już za chwilę gościem Tomasza Tarlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie Paulina Henik-Kloska.
2: Minister klimatu i środowiska, zapraszamy. 101 osób zatrzymanych podczas zorganizowanej akcji stołecznych policjantów to głównie poszukiwani przez sądy i prokuratury, za którymi wysłano listy gończe i nakazy do prowadzenia.
1: Krzysztof Zasada otwiera fakty o 8. Dzień dobry, Krzysztofie. Jak wyglądała ta akcja?
3: 700 policjantów jednego dnia pojawiło się w 800 różnych lokalizacjach na terenie całego kraju. Większość z tych miejsc to były domy i mieszkania, ale zjawili się też w 200 wytypowanych miejscach, w których mieszkają cudzoziemcy, a to były głównie hostele. Wśród tych, którzy wpadli w ręce mundurowych, jest właśnie 8 obcokrajowców, Ukraińcy, Białorusini oraz obywatele Indii. Zatrzymani to głównie osoby podejrzane, oskarżone albo już skazane za różne przestępstwa, które unikały wymiaru sprawiedliwości, trafiły do aresztów oraz zakładów karnych, a poza tym podczas akcji funkcjonariusze odnaleźli 8 osób, które zgłoszono jako zaginione.
2: Pod lupą reporterów RMF FM dziś system kaucyjny niemal rok od wprowadzenia.
1: Oficjalnie wkroczył do Polski 1 października 2025 roku, ale nie wszystkie opakowania zostały z automatu objęte nowymi zasadami.
2: Kolejny etap mieliśmy w styczniu, od kiedy to na rynek można wprowadzać wspomniane puszki i butelki jedynie ze specjalnym oznakowaniem.
1: A teraz konkret, pieniądze.
2: 9,5 miliona złotych mniej zarobiło krakowskie MPO z powodu uruchomienia systemu kaucyjnego. Do końca roku niewykluczone, że będzie to nawet 20 milionów złotych, a powodem niższe przychody ze sprzedaży surowców wtórnych, plastiku i aluminium, które krakowianie wrzucają do żółtych worków, jest ich mniej o połowę.
1: To krakowskie miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania, o którym mówiliśmy przed godziną, a teraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.
2: Po wprowadzeniu systemu kaucyjnego, porównując rok do roku, to prawie 650 tysięcy złotych mniej.
4: Cały czas czekamy na zmiany systemowe, kiedy to twórca opakowań, czyli firmy, które produkują te opakowania, będą faktycznie ponosić odpowiedzialność za ich późniejsze zagospodarowanie. Do tej pory jest niestety tak, że płacą za to samorządy, a jeżeli samorządy, to oczywiście nasi mieszkańcy.
2: Tyle prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, który jednocześnie zadaje pytanie.
4: Pytanie, które nam samorządowcom się nasuwa, to dlaczego niektóre opakowania szklane nie są objęte systemem i nie dotyczy to tylko tak zwanych małpek, ich najbardziej, ale też opakowań po piwie, słoików, opakowań po sosach, olejach i sokach.
1: Pytał prezydent Olsztyna.
5: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
1: Tomasz Tarlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska Unia Centrum. Witam, pani minister.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: No to zacznijmy od pytania prezydenta Olsztyna. Dlaczego niektóre opakowania wciąż nie są objęte systemem kaucyjnym szklane?
7: System kaucyjny będzie rozszerzany, ale czekamy, żeby on się też ukształtował pod wymagania i oczekiwania obywateli, bo tak naprawdę ten system musi być wygodny dla nas. I w samym tylko sierpniu wprowadzono dodatkowych 5 tysięcy, na rynku pojawiło się 5 tysięcy dodatkowych punktów automatycznego odbioru opakowań. To widać, że powoli ten rynek się też wysyca, jest coraz wygodniejszy. Mam nadzieję, że za tym pójdzie też niezapychanie się automatów i wtedy będziemy
6: Jeśli
7: mogli mówić
6: o, wygodę,
7: o rozszerzaniu.
6: To jeden konkretny przykład. No, dostajemy kwitek, prawda? Możemy go, teraz nawet jedna z sieci wydłużyła jego obowiązywanie. Kłopot polega na tym, że ten kwitek mniej więcej po kilkunastu dniach blaknie kompletnie. W związku z tym, jeśli ktoś nie odbierze od razu pieniędzy, to już ich nie odbierze.
7: Jest, znaczy to jest forma przechowywania. Musimy pamiętać, żeby ten kwitek, bo to jest
6: to
7: każdy paragon.
6: Mamy nosić w worku, a później mamy przechowywać w ciemności. No, chodzi
7: ale
6: o to, żeby ludziom ułatwić
7: jeżeli
6: życie.
7: Jeżeli pan kupuje spodnie i ma pan 2-letnią gwarancję na te spodnie, to musi pan przez 2 lata również mieć paragon na te spodnie, żeby móc je odnieść do sklepu, jeżeli się przedwcześnie podrą.
6: No tylko, że ten paragon
7: tak
6: mogę
7: buty
6: trzymać w domu. No trudno, żebym założył specjalną skrzynkę w domu, no, na to, żeby trzymać.
7: Znaczy wszystkie kwitki mają tę samą zasadę
6: to
7: działania. Czy to za butelkę,
6: wprowadzić,
7: czy za spodnie, czy za... Oczywiście, że ten system można doskonalić i będziemy to robić. Natomiast przypomnę, że to jest wolna gospodarka. Tak został ukształtowany, że nie ja kształtuję ten system, tylko operatorzy.
6: No, ale operatorom
7: natomiast
6: jest wygodniej,
7: do,
6: jak my wrzucimy butelki i nie odbierzemy pieniędzy. No to
7: bardzo,
6: jest jasne.
7: Bardzo ważna, nie, no nie, nie jest wygodnie, bo te pieniądze do operatora nie trafiają, one muszą być zainwestowane w gospodarkę w obiegu zamkniętym. Natomiast co do bardzo ważnego pytania, bodajże tam prezydenta Olsztyna, czy prezesa jakiejś olsztyńskiej spółki.
6: Tak, prezydenta Olsztyna,
7: prezydenta. System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tak, powinien być wprowadzony przez naszych poprzedników równo z systemem kaucyjnym, ale nie
6: wy
7: był.
6: Już rządzicie 3 lata, więc mogli się
7: ja
6: to
7: wiem,
6: też
7: tylko
6: zrobić.
7: No, było zawsze przeciąganie liny między biznesem a samorządami, jak on ma być ukształtowany. I myśmy od zera zaczynali te negocjacje, ale jest na końcówce uchwało ścieżki rządowej ustawodawczej i za chwilę, mam nadzieję, trafi do Sejmu.
6: Za chwilę, to znaczy kiedy?
7: To powinien naprawdę lada dzień być.
6: Lada dzień, to znaczy w tym tygodniu, dzień, przyszłym?
7: Nie, lada dzień powinien trafić na Radę Ministrów. On był bodajże na ostatnim Komitecie Spraw Europejskich rozpatrywany.
6: Na najbliższą Radę Ministrów, czy na jeszcze następną?
7: Sprawdzę, panie redaktorze, i odpowiem przy najbliższej wizycie.
6: A kiedy będą możliwe w Sejmie już obrady na jego temat, głosowanie? Bo to
7: na
6: jest kluczowe pytanie dla samorządowców.
7: Na pewno w tym roku to jest nasz priorytet.
6: Pytanie jeszcze o te straty, które ponoszą.
7: Niemniej właśnie, tu trzeba dołożyć jeszcze jedną ważną informację. Samorządom, ale także producentom grożą gigantyczne kary za niezrealizowanie celów recyklingu, zwrotu opakowań wprowadzonych na rynek, bo mamy w tym roku cel do zrealizowania 77%, a ten, który był realizowany w żółtych pojemnikach, to było 40%. Chcemy, by system kaucyjny dał nam szansę na zrealizowanie tych celów wyższych, 77%, by ani producenci, ani samorządy, a co za tym idzie, nasi mieszkańcy nie płacili tych kar.
6: No dobrze, ale pytanie kluczowe brzmi, no rzeczywiście słyszymy, zarówno z Olsztyna, jak i z Krakowa są ogromne straty. 9,5 miliona, wprowadzono nowy system, no i teraz miasto traci. Jak traci miasto,
7: I
6: to
7: tak
6: tracą mieszkańcy.
7: Jak wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta, to momentalnie te koszty przejdą na producentów, a oni też...
6: Ale rozumiem, że to dopiero w przyszłym roku zacznie działać, no bo to nie wcześniej.
7: Robię co mogę, żeby jak najszybciej, gdyby była większa wola współpracy i zawierania kompromisów właśnie między samorządami a biznesem, ten system dawno temu wydziałał.
6: No ale biznes chce zarabiać. Może się wycofamy. Francja podjęła decyzję, że nie wprowadza, opóźnia.
7: Portugalia wprowadza w tym roku system kaucyjny, Wielka Brytania w przyszłym roku. Kraje wszystkie mają cele recyklingowe.
6: Francja jest trochę większa niż Portugalia, niż Wielka Brytania oczywiście.
7: Ale nieważne, każdy chce po pierwsze mieć ten
6: efekt. No nie każdy, bo Francja nie chce.
7: Za chwilę pewnie, no mają trudną sytuację polityczną.
6: My też mamy trudną sytuację polityczną.
7: Chyba nie taki jak Macron, prezydent. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację z systemem kaucyjnym, to on przede wszystkim jest narzędziem do tego, żeby przestał nas zaśmiecać plastik. I Polacy to widzą. Plastik nie zaśmieca naszych lasów, łąk i jezior.
6: Pani minister, Polacy mówią, staliśmy się śmieciarzami. Chodzimy z tymi workami. Dwa, trzy, cztery worki. Worki plastikowe, trzeba to dźwigać.
7: Ale rozumie pan, że jeżeli można przynieść pełną, ciężką butelkę wody do domu, to odnieś ją przy następnych zakupach do sklepu. To jest dużo lżejsze.
6: Ale nie przynosimy jednej butelki. Pani doskonale o tym wie. Przynosimy całymi workami.
7: To jak ktoś obsługuje system kaucyjny, to ja już nie narzucam. Nie zamierzam pisać na ten temat ustawy. Jestem raczej, podchodzę do tego dość wolnościowo i uważam, że deregulacja jest
6: jednak ważna. Nie jest wolnościowo, bo musimy je odnosić.
7: Bo wolność jednej osoby kończy się tam, gdzie wkraczamy w wolność drugiej osoby, zanieczyszczając plastikiem lasy, wody, które potem tworzą efekt mikroplastiku, który trafia też nawet na spożywieniem na nasz talerz.
6: To jest oczywiście prawda, tylko możemy wyrzucać do śmietników, a nie do sklepów koniecznie to odnosić.
7: Ale właśnie do śmietników nie trafiały. Przypomnę, że w żółtych pojemnikach...
6: To miały być kary i te kary też działają.
7: Nie działały. Ten system segregacji działał od lat i mieliśmy raptem 40% zwrotów, a mamy cel 77, a w przyszłym roku jeszcze wyższy.
6: A jaki?
7: I musimy... No on rośnie tam do 80% i wyżej. I my musimy zapewnić, żeby obywatele nie płacili zbędnych kar.
6: Jak szacujemy? Ile mamy? 77? 78?
7: pan dobrze wie, że mamy dynamiczną sytuację w logistyce, bo okres lata wiąże się ze zwiększonym zużyciem napojów i no, na jesień będzie można zrobić jakieś pierwsze podsumowanie, ale uważam, że ten cel 70-77% jest do uchwycenia.
6: Dobrze, tu stawiamy kropkę, żegnamy się z uszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube, a za chwilę zadamy pytania o pelet. A ja przypominam, naszym gościem jest Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, Unia Centrum. Pani minister, no, pojawiły się zarzuty poważne, że rząd nic nie zrobił, by zapobiec dramatycznemu wzrastaniu cen peletu.
7: W ubiegłym tygodniu rząd przyjął ustawę, która wprowadza normę peletu również dla agropeletu i to jest ścieżka, którą chcemy absolutnie rozwijać.
6: Ale w ubiegłym tygodniu to się stało, a w tej chwili już są szacunki, że miał 4000 za tonę zimą.
7: Ja widziałam 1500 za tonę.
6: Ale, ja nie wiem, sugestie są takie, że
7: prywatne firmy mogą straszyć ludzi cenami, żeby sprzedać szybciej pelet. Z tego co wiem, raport, na który się pan powołuje, to raport prywatnych przedsiębiorców.
6: Czy co, okłamują nas?
7: Ja nie widziałam tego raportu, ciężko mi się do niego odnieść, natomiast ministerstwo rzekomy raport, pytałam o ten rzekomy raport ministra energii, on mówił, że pan minister mówił mi, że nie ma takiego raportu.
6: Nie dostał raportu, czyli co?
7: Że on takiego raportu nie przygotowywał, bo media się powoływały rzekomo na raport ministra energii. Natomiast...
6: No ja pani podam, całkiem sporo ogłoszeń można znaleźć na Allegro na przykład. Ktoś wystawił na sprzedaż pelet jednej z firm, 59 zł za 15-kilogramowy wolę. Jeśli w ten sposób uzbieramy tonę, to będziemy musieli dać właśnie pod 4000.
7: Panie redaktorze, ja nie mam wątpliwości, że nie ma uzasadnionego, ekonomicznego uzasadnienia, by pelet w ten sposób rósł, bo ceny drewna w ostatnich latach są stabilne, a więc ceny odpadów produkowanych przez przemysł również. Jeżeli ktoś w ten sposób podbija cenę, to znaczy, że zarabia na tym, że ludzie chcą nabyć pelet.
6: To znaczy tak?
7: No, jeżeli nie rośnie uzasadnienie ekonomiczne dla wzrostu cen peletu, bo nie rośnie cena tego surowca, odpadu, z którego pelet jest produkowany, no to można tylko i wyłącznie grać na zyski. Natomiast tak, oczywiście, że problem nie polega na tym, że prywatne osoby zużywają pelet, bo one wysycenie rynku przez gospodarstwa domowe jest mniej więcej na poziomie tego, co rynek może dostarczać. Natomiast wysycanie rynku przez ciepłowników i przez wielkoskalową energetykę i tu w tym zakresie
6: no to jak
7: wiem,
6: jest wysysanie, to znaczy dlatego rosną ceny, no to wiemy dlaczego rosną ceny.
7: I zarówno ciepłownicy, przedstawiciele ciepłowników, jak i spółki jednej, przede wszystkim spółki energetycznej, która używa na wielką skalę tego typu surowca, były takie zapewnienia, że będą importować na swoje potrzeby ten surowiec. I trzeba to zweryfikować. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie ma uzasadnionego ekonomicznego uzasadnienia.
6: Może nie ma, ale takie ceny są. I teraz pytanie, czy zrobicie coś, żeby ludzie nie płacili 4000 zimą?
7: No panie redaktorze, ja widziałam ceny 1500, więc można dostać pelet w dużo niższej cenie.
6: Ludzie do nas piszą,
7: oczywiście,
6: że płacą 2500. No to jest bardzo dużo i to jest więcej niż było. I to jest dramat dla bardzo wielu gospodarstw, które się przestawiły zgodnie z apelami rządu.
7: Tylko rozumie pan, pelet produkujemy z odpadów. Ja nie produkuję odpadów. Odpad produkuje przemysł drzewny, odpad produkuje przemysł meblarski. Jego skala, skala produkcji mebli na przykład w Polsce determinuje nam skalę odpadów. To, że ja pozyskam więcej drewna, nie znaczy, że będziemy mieli...
6: Pani minister, no to po co były te apele? Zmieniajcie kotły, zmieniajcie to wszystko. Skoro nagle się mówi, no to przemysł za mało produkuje, a umywamy
7: ręce.
6: Ale
7: tak jak powiedziałam, rozwiązujemy ten problem, uruchamiając cały rynek i system produkcji agropeletu, który nie rozwiąże nam problemów w gospodarstwach domowych, ale jest idealnym surowcem do wykorzystania przez chociażby ciepłownie. I ja ciepłowniom, przepraszam, od 3 lat na spotkaniach różnych mówiliśmy ciepłownikom, że pójście w pelet jest zagrożeniem dla zbyt dużego popytu na surowiec energetyczny. No nie słuchali, ale nie mają też ustawowego obowiązku słuchać ministra.
6: Co z cenami paliw, panie minister? Bo rosną ceny paletu, to wiemy, ceny paliw też rosną. Rząd rozmawia na ten temat, bo to jest sytuacja dramatyczna dla kierowców.
7: Znaczy my przyjęliśmy, większość parlamentarna przyjęła ustawę.
6: To wiemy,
7: ustawę.
6: Prezydent, ale ja się pytam, co dalej? Co dalej? To
7: znaczy,
6: odmówienie,
7: ja
6: że prezydent
7: sobie.
6: Wiemy, że zawetował.
7: Nie, panie redaktorze, nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Rzeczpospolitej działał na szkodę obywateli.
6: Ale już zawetował, to już
7: jest,
6: wiemy.
7: Ale to jest sytuacja skandaliczna, bo prezydent pozwala na to, by
6: pani
7: spółki
6: minister,
7: wielkie
6: nasi słuchacze
7: koncerny...
6: podjeżdżają teraz niektórzy zapewne na stacje benzynowe.
7: Ale co my mamy zrobić, skoro prezydent wetuje ustawę,
6: no
7: która ma pomóc obywatelom? Ale nie ma możliwości. Prezydent chce, żeby obniżyć podatki, kiedy mamy wysoki deficyt, nie uzupełniając środków.
6: Czyli będziemy płacić dalej tak samo?
7: Nie. Prezydent musi wskazać, co wobec tego zabrać obywatelom. Które wydatki z budżetu wyeliminować?
6: Czyli
7: panie redaktorze,
6: wina jest prezydenta. Prezydent mówi, wina jest rządu, a ludzie podjeżdżają na stację, płaczą i płacą. A za chwilę będziemy więcej płacić za jedzenie, za transport,
7: panie redaktorze,
6: za wszystko.
7: A da mi pan powiedzieć, bo dzisiaj mam wrażenie, nie mogę skończyć jednego zdania.
6: Proszę kończyć.
7: Cieszę się bardzo. Więc sytuacja wygląda tak. Mamy, i wszyscy to mówią, i wszyscy to wiedzą, bardzo napiętą sytuację budżetową. Prezydent mówi, obniżcie podatki, ale nie pozwala rządowi uzupełnić kasy państwa, żeby te podatki obniżyć. A tymczasem jedna z największych spółek paliwowych w Polsce generuje nadmiarowe zyski w wysokości plus 10 miliardów za 6 miesięcy tego roku. Plus 10 miliardów. I prezydent mówi, mam w nosie obywateli i ich portfele, że płacą więcej za dojazd do pracy, za dojazd do szkoły, bo ja zrobię na złość rządowi. Znaczy, w ten sposób trzeba, naprawdę wczoraj na kongresie Unii Centrum...
6: Patrzą. Słuchają, mówią, wy się kłócicie, ale my będziemy płacić.
7: Ale my proponujemy rozwiązania, które są możliwe do zastosowania, a pan prezydent je blokuje. I dlatego mówimy, że trzeba ograniczyć weto prezydenta, by on nie mógł działać na rzecz lobbystów, żeby nie mógł działać w celu...
6: To są propozycje Unii Centrum.
7: Tak.
6: Żeby zmienić model
7: że weto dla weta. Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, że prezydent próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz, że prezydent działa na rzecz lobbystów,
6: to znaczy,
7: blokując,
6: żeby
7: bo takie są podejrzenia
6: przeszedł.
7: Przynajmniej, blokując dziennik, czy blokując ustawę, która ma kontrolować...
6: To jest fantastyczny pomysł, tylko proste pytanie, czy jak prezydent nie zawetuje tego pomysłu, jeżeli go zgłosicie?
7: Nie, prezydent zmiany konstytucyjnej, są dwie rzeczy, których
6: no,
7: nie może...
6: Zmiana konstytucyjna wymaga większości
7: dlatego
6: odpowiedniej.
7: Trzeba taką
6: PiS się
7: większość...
6: na to nie zgodzi. Rozwój Plus się na to nie zgodzi. Konfederacja się na to nie zgodzi.
7: W przyszłej
6: to jest propozycja dla samej propozycji. Nic nie zmieni w kwestii cen benzyny czy ropy.
7: Dlatego w przyszłej kadencji trzeba powalczyć o większość konstytucyjną i taka jest prawda, bo prawica dzisiaj uprawia politykę i politykierstwo, a nie myśli o państwie, o jego bezpieczeństwie, o rozwoju gospodarczym kraju, czy też ochronie obywateli przed na przykład wysokimi cenami paliw, bo w gruncie rzeczy dokładnie tego typu ustawy w interesie obywateli są przez prezydenta blokowane.
6: Że na razie to sondaże mówią, że prawica wygra te wybory.
7: Poczekajmy, zobaczymy. Moim zdaniem przyszły rok 2027 będzie rokiem o mobilizacji i dzisiaj deklarowana frekwencja wyborcza jest dość niska. Natomiast naszym celem jest mobilizowanie wyborców, by poszli do urn równie
6: powiększyć
7: szeroko.
6: Powiększyć konstytucyjną? Znaczy pani sama nie wierzy w to, co pani mówi.
7: Żeby poszli do urn równie szeroko jak w 2023 roku, panie redaktorze, bo jednak co by nie powiedzieć, takie ruchy pana prezydenta nie wierzę, że będą napędzały poparcie
6: pani
7: dla prawicy.
6: Panie minister, to ja powiem w ten sposób. Zapewne nie napędza także poparcia fakt, że z ogromnej części obietnic Koalicja Obywatelska i ta koalicja rządząca nie spełniła nawet połowy. To też z całą pewnością nie napędza głosów i nie będzie powodować...
7: Ale część tych obietnic nie zostało spełnionych między innymi właśnie przez postawę pana prezydenta.
6: Bo czekaliście na to, że będziecie mieć swojego prezydenta, ale on przegrał.
7: Ale wcześniejszy prezydent, pan dobrze wie, też by wetował część tych ustaw. Fakt, że z ekipą prezydenta Dudy było więcej przestrzeni do porozumień, natomiast absolutnie część tych obietnic wyborczych byłoby także przez prezydenta Dudę blokowane. To pokazuje, że w Polsce warto zacząć rozmawiać o ukształtowaniu systemu parlamentarnego, wolnego od szantażu głowy państwa.
6: No, czyli zgadza się pani z prezydentem, który mówi, albo wprowadźmy system kanclerski, albo prezydencki. Moment konstytucyjny nastąpił.
7: Nie, szanowni, panie redaktorze, nie może być tak, że Polska jest zakładnikiem jednego człowieka. Nie, no nie mamy takiej konstytucji.
6: Mamy taką konstytucję, że przyznaje mu prawo weta.
7: Nie mamy systemu prezydenckiego, to chciałam powiedzieć, bo nie mamy systemu prezydenckiego. Natomiast absolutnie systemy prezydenckie
6: nie mamy systemu prezydenckiego, ale on ma prawo weta. No to jest w konstytucji.
7: Ale jest możliwość odrzucenia tego weta. Dzisiaj
6: problem, ale nie macie większości.
7: No i trzeba taką większość stworzyć. I nie może pan nam zabronić walki o to, by taką większość stworzyć.
6: Ale ja nikomu niczego nie zabrania. Macie pełne prawo, ja tylko mówię, że z sondaży to nie wynika. Zgadza się pani z Urszulą Pasławską, że Mikołaj Doleżała dręczył myśliwych i leśników?
7: Nie, nie zgadzam się, absolutnie.
6: No to w takim razie dlaczego w zasadzie musiał odejść z Ministerstwa Klimatu?
7: Dlaczego pan uważa, że musiał odejść? Odszedł, bo taka była jego decyzja.
6: Czy nie ugiął się przed PSL-em, chcę pani powiedzieć?
7: Nie,
6: to
7: absolutnie.
6: Nie jest tak. Po prostu znudziło mu się być wiceministrem, poszedł.
7: Słowa pani przewodniczącej Pasławskiej nie miały tu żadnego znaczenia.
6: Nie, słowa nie, takie, naciski taką, PSL-u.
7: Taką decyzję podjął pan minister, bo uznał, że to, co chciał zrobić i co mógł zrobić na tym stanowisku, wykonał. I tyle.
6: Pani teraz odpowiada za lasy i łowiectwo. Popiera pani obywatelski projekt zmiany prawa łowieckiego?
7: Kierunkowo tak. Jestem za badaniami myśliwych. Tak jak wszystkich posiadaczy broni. Nieraz takie poglądy prezentowałam. Moje poglądy są zbieżne z poglądami większości obywateli, że każdy władający bronią w przestrzeni publicznej powinien przechodzić okresowe badania.
6: Powinna nastąpić likwidacja komercyjnych polowań?
7: Racjonalna gospodarka łowiecka jest w Polsce potrzebna, bo mamy rozchwianą też gospodarkę, takie procesy naturalne. Wynika to między innymi ze zmian klimatu. Więc pod tym kątem oczywiście łowiectwo powinno być przede wszystkim dopasowane do zadań.
6: No ale zlikwidować te komercyjne polowania czy nie?
7: No tak jak powiedziałam, to musi być bardziej spasowane z potrzebami państwa w zakresie racjonalnej gospodarki łowieckiej, a mniej pewnie pod kątem gustów i upodobań, a może zwłaszcza zagranicznych gości.
6: Może wprowadzić taką aplikację, która by pokazywała, idę na polowanie, muszę cisnąć.
7: Znaczy, generalnie jest tak, że w ogóle i na to zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, że informacje o polowaniach, i ja próbuję rozmawiać i ze stroną opozycyjną, i ze stroną, i z Polskim Stronnictwem Ludowym, i ze środowiskiem Polskiego Związku Łowieckiego o tym, że informowanie obywateli o polowaniach i organizacja tych polowań pod kątem bezpieczeństwa musi się także poprawić.
6: To jeszcze na koniec pytanie o ten jakiś plan kompleksowy, pomysł, wytyczny, co zrobić z dzikami, bo nawet po mojej woli już, no to jest tam niemal centrum miasta, wędrują całe stada dzików.
7: Minister klimatu i środowiska nie nadzoruje obszaru miast i to jest obszar odpowiedzialności.
6: Ale te dziki terenów. Nie przychodzą z miasta, one przychodzą.
7: Ja wiem, ale ja nie mogę, rozumie pan. To miasta są poza obwodami łowieckimi, ja tam nie mogę wpuścić łowczych, żeby zrobili porządek. W cudzysłowie,
6: ale
7: to jest
6: pytanie,
7: w gestii samorządów.
6: Natomiast wytyczny.
7: Już mówię, właśnie tworzymy, bo to jest bardzo ważne pytanie. Tworzymy taki poradnik, katalog. Zasad działania, które będziemy zalecać samorządom, by zagospodarować ten problem. No on jest w trakcie opracowywania, oczywiście po tych ostatnich różnych nawarstwiających się problemach uznaliśmy, że taki poradnik chcemy
6: stworzyć.
7: Kiedy
6: się pojawi?
7: I też spotkać się ze związkami gmin, miast polskich, by omówić zasady postępowania, takie, które pozwolą zrobić porządek. To jest przede wszystkim zmiana gospodarki odpadowej na terenie miasta,
6: kiedy
7: bo dziki przychodzą
6: będzie?
7: Do miast po jedzenie.
6: Kiedy ten poradnik będzie?
7: Pewnie w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy. To może jest
6: duża rozprzestrzeń. Kilka miesięcy, kilka tygodni.
7: Bo też musimy zrobić pewien rodzaj konsultacji, by poznać też problemy i oczekiwania samorządu. Jeżeli ten poradnik ma być dopasowany do problemów, a nie wyssany z palca lekturą do poczytania po zmroku.
6: Czyli w ciągu kwartału będzie. Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska Unia Centrum, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękujemy bardzo.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Fakty, 8.30, Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski, proszę bardzo.
1: Zaczynamy je od tajemniczego uszkodzenia dachu w Poznaniu.
2: Służby, w tym żandarmeria wojskowa, wyjaśniają w tej chwili, co było tego przyczyną.
1: A więcej na temat tego incydentu na poznańskim Unikowie w kolejnych faktach RMF FM. Co działa, co nie działa w systemie kaucyjnym? Od rana sprawdzamy w faktach.
2: Pod lupą porannej rozmowy m.in. blednące bony kaucyjne za oddane w recyklomatach puszki i butelki.
1: One bledną po kilkunastu dniach, a ich ważność jedna z sieci handlowych wydłużyła przed weekendem do nawet 4 miesięcy. I o ten problem z życia wzięty Tomasz Terlikowski pytał dziś minister klimatu i środowiska Paulinę Henik-Kloskę.
3: No, chodzi o to, żeby ludziom ułatwić życie.
4: Jeżeli pan kupuje spodnie i ma pan 2-letnią gwarancję na te spodnie, to musi pan przez 2 lata również mieć paragon na te spodnie, żeby móc je odnieść do sklepu, jeżeli się przedwcześnie podrą.
5: Tylko, że ten paragon mogę trzymać w domu. No trudno, żebym założył specjalną skrzynkę w domu, no, na to, żeby trzymać.
4: Czy wszystkie kwitki mają tę samą zasadę działania? Czy to za butelkę,
5: wprowadzić,
4: czy za spodnie, czy za... Oczywiście, że ten system można doskonalić i będziemy to robić, natomiast przypomnę, że to jest wolna gospodarka. Tak został ukształtowany, że nie jak kształtuje ten system, tylko operatorzy.
5: No, ale operatorom natomiast jest wygodniej, jak my wrzucimy butelki i nie odbierzemy pieniędzy. No to jest jasne.
4: Bardzo ważna... Nie jest wygodnie, bo te pieniądze do operatora nie trafiają. One muszą być zainwestowane w gospodarkę w obiegu zamkniętym.
2: Tyle Paulina Henik-Kloska.
1: Rozmowa pokazuje, jak mocno politycy są oderwani od rzeczywistości. 2 lata trzymamy paragon dla zachowania reklamacji? To jest nieprawdopodobne. Są przecież aplikacje. To komentarz pana Stanisława przysłany jeszcze w trakcie rozmowy na adres fakty@rmf.fm.
2: I jeszcze ostrzeżenie dla kierowców. Za godzinę zamknięta będzie A6 na odcinku Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Dąbie.
1: Powodem jest akcja saperów. Muszą wywieźć niewybuch odnaleziony w pobliżu węzła Kijewo, a więcej o tym w faktach o 9.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Fakty sportowe RMF FM dziś z bułgarskiej Sofii, zatem zaczynamy od Mistrzostw Europy w siatkówce i wczorajszej walki o ćwierćfinał.
2: Patryk Serwański, zapraszamy.
8: Dzień dobry. Największa niespodzianka to wygrana Rumunii nad Ukrainą. W Sofii zwycięstwo odnieśli także Francuzi, 3-0 z Portugalią. W Mediolanie awans wywalczyli Włosi i Finowie. No w ćwierćfinałach zostały jeszcze 2 wolne miejsca. Walka o nie dziś w Italii. To będą pojedynki Czechów z Belgami i Słoweńców z Serbami. W Sofii trwają także Mistrzostwa Europy w boksie. Do półfinału awansowała Elżbieta Wójcik. Wygrała jednogłośnie z Irlandką Sleoną Darcy. W 1/8 finału wygrywali Barbara Marcinkowska i Bartłomiej Rośkowicz. Dziś pierwszą walkę stoczy Aneta Rygielska. To będzie 1/8 finału. Rywalką doświadczona Turczynka Gizem Ozer. Rygielska jest w swojej kategorii rozstawiona z jedynką, ale jak mówi, początek turnieju zawsze jest trudny i wymagający.
9: Te pierwsze walki są najgorsze, można powiedzieć, bo trzeba się po prostu wstrzelić w turniej, tak to się u nas nazywa. Moja przeciwniczka z Turcji już stoczyła jedną walkę, no i wygrała z zawodniczką z Szwecji. Wygrała przed czasem, ale no też zawodniczka ze Szwecji nie była wirtuozem boksu, więc też to mnie nie dziwi.
8: Polka na ringu w Sofii od 12.30, a w sesji popołudniowej wystąpi m.in. inna nasza faworytka do podium, Julia Szeremeta. W Warszawie rozpoczyna się za to zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji do rozegrania 4 mecze w dywizji B Ligi Narodów. W kadrze kilka nowych nazwisk.
10: Wydaje mi się, że ta reprezentacja jest dosyć mocno odmłodzona. W tych 4 spotkaniach na pewno będą mieli duże szanse na to, żeby zagrać. Zobaczymy, jak oni wykorzystają swoją szansę.
8: Tak mówił Jan Urban w piątek podczas spotkania z dziennikarzami. Piłkarze mają się zameldować w Warszawie do 18:00. Dziś nie będzie treningu. Zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Obaj doznali w weekend kontuzji.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: Za 22 minuty będzie godzina 9. Poranny program w radiu RMF24. Teraz Bruksela, ale w tle Rosja i sankcje na Rosję. Dzisiaj rozmowa ostatniej szansy. Unijni ambasadorowie spróbują jeszcze raz porozumieć się w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Chodzi o prawie 3000 osób i podmiotów, a czasu jest bardzo mało. Obecna lista wygasa we wtorek o północy. Państwa Unii uzgodniły, że kolejnego przedłużenia nie będzie. No i problemem pozostaje decyzja Francji. Dlaczego? Dlatego, że Francja domaga się wykreślenia z tej listy osób objętych sankcjami rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa. O tym wszystkim opowie nam z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasia nam opowie i przedstawi, czy rysuje się w ogóle jakakolwiek szansa na kompromis, który mógłby zadowolić Francję i pozostałe państwa Unii. Kasiu?
1: Na razie trudno mówić o kompromisie. Francja domaga się wykreślenia z tej czarnej listy unijnej Aliszera Usmanowa, rosyjskiego oligarchy, i powołuje się oficjalnie na względy bezpieczeństwa narodowego i mówi, że chce pozytywnie odpowiedzieć na prośby swoich międzynarodowych partnerów. Wiadomo, o co chodzi, że Paryż chce z wykreślenia z listy Usmanowa pod wpływem Azerbejdżanu, że jeżeli to zrobi, to Azerbejdżan obiecuje, że uwolni dwóch francuskich obywateli. Problem polega na tym, że dla większości państw Unii takie powiązanie zniesienia sankcji z uwolnieniem obywatela jednego z państw członkowskich jest bardzo trudne do zaakceptowania. Pojawia się bowiem taka obawa o precedens, że państwa trzecie będą w ten sposób mogły wygrywać, będą mogły wywierać presję na kraje Unii. I w ogóle raczej nikt nie chce właśnie osłabienia z listy sankcyjnej. Pojawia się w kuluarach taka propozycja pozostawienia Usmanowa na liście, ale złagodzenia wobec niego niektórych sankcji. Ale jak powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów, oficjalnie taki wariant w ogóle nie był omawiany na ostatnim spotkaniu w piątek, więc to jest na razie takie kuluarowe stanowisko. Wtedy on był teoretycznie został na tej liście, ale sankcje by zostały złagodzone.
0: No to jeszcze jedno pytanie. Czy jest ryzyko, że pojawią się kolejne żądania państw członkowskich?
1: Tak, to jest jeden z największych problemów tej sytuacji. Stanowisko Francji otworzyło właściwie taką możliwość zgłaszania kolejnych żądań przez kraje Unii, bo jeżeli jedno państwo może powiedzieć, zgodzimy się na przedłużenie sankcji, ale chcemy wyjątku dla konkretnego oligarchy, to inne państwo też może zabiegać o własne interesy. Na przykład Słowacja od początku domagała się wykreślenia Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, ale jak rozmawiam z unijnymi dyplomatami, to jasno wynika, że Bratysława ustąpi, jeżeli ustąpi Francja. Czyli wszyscy się jakby chowają za Francją. Na przykład pojawił się takim zagrożeniem kolejnym dla spójności Unii Europejskiej. Są żądania na przykład Luksemburga. One pojawiły się w ostatni piątek. Luksemburg mówi, że jeżeli Usmanow zostałby wykreślony z listy, to on, Luksemburg, domaga się usunięcia z listy również Michaiła Friedmana, a to jest rosyjski oligarcha, który prowadził w Luksemburgu interesy, obecnie toczy z Luksemburgiem spór o zamrożone aktywa w wysokości około 16 miliardów dolarów. I właśnie to pokazuje, dlaczego część państw tak obawia się, na przykład Polska, dlaczego tak się obawiają tego francuskiego postulatu, bo jeżeli otworzy się listę i zacznie się robić wyjątki pod konkretne osoby, to kolejne, to już w zasadzie bardzo trudno zatrzymać ten proces i pojawia się taki efekt domina. Oczywiście jest szansa na porozumienie, ona pozostaje, zwłaszcza, że wszyscy wiedzą, i to jest oczywiście stawką, że jeżeli by nie doszło do porozumienia do jutra o północy, to wygaśnie cały obecny reżim sankcyjny, czyli około 3000 osób i podmiotów będzie bez sankcji, oligarchowie będą mogli podróżować swobodnie po całej Unii Europejskiej i tak dalej. Więc wydaje się, że jakieś porozumienie zostanie znalezione właśnie, żeby nie dopuścić do tej sytuacji, która by była taką katastrofą wizerunkową dla Unii Europejskiej.
0: No a w tym samym czasie Rosja nasila ataki na Ukrainę. Będziemy do tej sprawy wracać oczywiście w Radiu RMF 24 i w Faktach RMF FM. Informacje na ten temat przedstawiała nam Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy. Za moment więcej o sporcie i o Mistrzostwach Europy w siatkówce, które trwają. Połączymy się z naszym wysłannikiem do Bułgarii. My już jesteśmy na poziomie ćwierćfinału. Są jeszcze tacy, którzy szukają tam miejsca.

0: Za 7 minut będzie godzina 9, a teraz troszkę sportu w Radiu RMF 24 w naszym poranku informacyjnym, bo kolejne drużyny żegnają się z siatkarskimi mistrzostwami Europy. Rzecz jasna, Polacy grają dalej, ale wczoraj w 1/8 odpadły m.in. Ukraina i Portugalia, czyli nasi byli rywale grupowi. Podobnie zresztą jak Bułgarzy, co było sporą niespodzianką. Bułgarzy odpadli jeszcze w sobotę. Te mistrzostwa w Sofii, poczynania Polaków, śledzi nasz wysłannik Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryk, co było największym zaskoczeniem wczoraj?
1: Dzień dobry. No, bez wątpienia największa niespodzianka to awans Rumunii do ćwierćfinału. Rumunii meldują się w najlepszej 8 starego kontynentu po tym, jak pokonali Ukrainę 3-0. Ta różnica w rankingu bardzo duża na korzyść Ukrainy. Wydawało się, że drużyna prowadzona przez legendarnego dla nas trenera Raula Lozano, który kiedyś doprowadził nas do wicemistrzostwa świata, no, że Ukraińcy to wygrają. Tutaj jednak się nie udało. Świetnie zagrał lider rumuńskiej kadry, młody zawodnik, 21-letni Daniel Csitigoi. No, na niego warto zwracać uwagę. On zresztą znany też z naszych parkietów. Jeśli chodzi o pozostałe mecze, tutaj w Sofii także zwycięstwo Francji nad Portugalią 3-0. Bez problemów także do ćwierćfinału awansowali Włosi. Oni w Mediolanie wygrali 3-0 z Duńczykami, którzy no, w fazie grupowej sprawili kilka niespodzianek. Bardzo wyrównany był za to mecz Finlandia-Grecja. Ostatecznie Finowie wygrali, ale potrzebowali do tego tiebreaka. Także no, dużo już wiemy. Pozostały jeszcze 2 wolne miejsca w ćwierćfinałach. No i dziś poznamy tych kolejnych ćwierćfinalistów. Te mecze, które przed nami, to jeszcze Belgia-Czechy i Słowenia-Serbia. Oba zostaną rozegrane w Mediolanie.
0: A jeśli chodzi o pary ćwierćfinałowe, to Włochy z Finami i Francja z Rumunią. Zwycięzcy zagrają ze sobą w półfinale o wielki finał Mistrzostw Europy. A w naszej drużynie wczoraj było analizowanie tego, co wydarzyło się w Sofii w sobotę. Bułgaria odpada z Niemcami właśnie. Jutro z Niemcami zagramy w ćwierćfinale. Z Niemcami, czy to zaskoczenie, czy nie? O tym opowiadał nasz środkowy Jakub Nowak.
2: Ja od razu mówię, że myślę, że jak i ja, jak i reszta drużyny nie jesteśmy zdziwieni. To nie jest tak, że my nastawialiśmy się na Bułgarię od samego początku, tak jak gdzieś tam myślę, że większość zakładała. Na pewno fajnie by było się zrewanżować i wygrać i przejść do strefy finałowej z taką pociechą, że wygrywamy z rywalem, z którym nie poszło nam w grupie. Ale no, taka jest siatkówka. Bułgarzy wygrywali 2-0, gdzieś tam nie do końca potrafili to utrzymać, a Niemcy to wykorzystali, mimo tego, że gdzieś tam nie było tych dwóch teoretycznie podstawowych zawodników, no to widać, że trener, sztab i zawodnicy potrafili to tak poprowadzić, żeby wygrać i pokonać tą silną Bułgarię, która też uważam, że nie zagrała takiego samego meczu jak z nami.
0: A zatem jutro z Niemcami, a dziś po południu Polacy mają w planach trening na hali.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
4: Ogłoszenie RMF 24.
3: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
5: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
3: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
6: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
3: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w Radiu RMF 24.
5: Serdecznie zapraszam.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już razem z nami. Możemy zajrzeć do studia faktów. Jest 9:00.
1: Otwór o średnicy metra w dachu domu w Poznaniu.
2: Co się stało, to sprawdzają służby i od tej tajemniczej sprawy zaczynamy fakty RMF FM o 9:00.
1: Za pół godziny zamknięta będzie autostrada A6 między węzłami Szczecin-Podjuchy a Szczecin-Dąbie.
2: Powodem znaleziono tam niewybuch.
1: Niemal rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce.
2: Sprawdzamy, kto na nim zyskał, kto stracił.
1: Samorządowcy apelują o zmiany.
2: Tajemnicze uszkodzenie dachu w jednym z budynków mieszkalnych w Poznaniu. Od niego zaczynamy fakty.
1: Jak dowiedział się reporter RMF FM, służby wyjaśniają, co zrobiło otwór w dachu i zawaliło sufit podwieszany w szeregowcu w Junikowie.
2: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co do tej pory udało się już ustalić?
3: W nocy mieszkańcy jednego z szeregowców usłyszeli huk. Po mniej więcej 2 godzinach mieszkańcy jednego z lokali na poddaszu odkryli otwór w dachu średnicy mniej więcej metra. Do środka wpadły dachówki oraz konstrukcja kartonowo-gipsowa z elementami ocieplenia. Wezwano straż pożarną i policję. Na czas działań funkcjonariuszy z budynku ewakuowano 10 osób. Strażacy nie stwierdzili zagrożenia. Nie znaleziono też żadnego przedmiotu, który mógł spowodować uszkodzenie dachu. Służby lotnicze, wojsko, a także resort obrony nie zarejestrowały żadnych incydentów powietrznych w tym regionie. Działania na miejscu prowadzono z żandarmerią wojskową.
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty. A w Szczecinie trwają przygotowania do akcji saperów. O 10:00 oni podjąć mają spory niewybuch.
2: Ale utrudnienia dla kierowców, jak informuje nasza reporterka Anna Połamar, zaczną się już wcześniej, za pół godziny.
4: Całkowicie wstrzymany zostanie ruch w rejonie węzła Kijewo. Chodzi o szosę Stargardzką i autostradę A6 na odcinku między

0: węzłami Dąbie i Podjuchy. Akcja saperska powinna potrwać pół godziny. Niewybuch odnaleziony w lesie w pobliżu węzła Kijewo waży 250 kg. To bomba lotnicza z czasów II wojny światowej.
1: Miejskie zakłady komunalne tracą na wprowadzeniu systemu kaucyjnego.
2: Tu w Krakowie pierwsze pół roku to 9,5 miliona złotych mniej dla miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Do końca roku może to być, jak mówiliśmy, nawet 20 milionów.
1: Realna strata, za którą ostatecznie zapłacić będą musieli mieszkańcy? Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma pomysł, co z tym zrobić?
2: Oto właśnie w porannej rozmowie w RMF FM pytał minister Paulinę Henning-Kloskę Tomasz Terlikowski. Tomasz teraz w warszawskim studiu. Zatem Tomku, co z tym pomysłem?
3: Minister Henning-Kloska zapewnia, że prace nad rozwiązaniem polepszającym sytuację samorządów trwają.
4: Wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta, to momentalnie te koszty przejdą na producentów.
3: Kiedy to się stanie? Ustawa w tej sprawie jest w toku i ona może zmienić sytuację.
4: Jest na końcówce ścieżki rządowej, ustawodawczej i za chwilę, mam nadzieję, trafi do Sejmu.
5: Za chwilę to znaczy kiedy?
4: No, powinien naprawdę lada dzień
5: być. Lada dzień, to znaczy w tym tygodniu, przyszłym?
4: Nie, lada dzień powinien trafić na Radę Ministrów. On był bodajże na ostatnim Komitecie Spraw Europejskich
5: rozpatrywany. Na najbliższą Radę Ministrów, czy na jeszcze następną?
4: Sprawdzę, panie redaktorze.
3: Czyli nie wiadomo. Nie wiadomo też, kiedy do systemu wejdą następne opakowania szklane. Z całą pewnością jednak, zapewniała minister, nie będzie wycofania się z systemu kaucyjnego.
2: A poranna rozmowa o tym systemie, który wywołał gorącą dyskusję, patrząc na liczbę przysłanych przez was maili, jest na stronie rmf24.pl.
6: To także są fakty.
1: Emocje po awanturze o serialową lalkę jeszcze nie opadły, a my w faktach przyglądamy się już lalce filmowej.
2: Produkcję z Marcinem Dorocińskim w roli Stanisława Wokulskiego widziała już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Widziałam, Kasiu, dzień dobry.
2: Gdybyś miała opisać ten film jednym słowem?
1: Rozmach albo elegancja. On jest dość wierny powieści Prusa, plus aktorstwo wysokiej klasy, piękne wnętrza i kostiumy. Wokulski Dorocińskiego jest i silny, i bezradny, a filmowa wersja jest opowieścią głównie o niespełnionej miłości.
7: Oglądając, chce się krzyknąć: Stasiu, uciekaj, uciekaj, Stasiu, ona cię zrani.
1: Agata Kulesza kradnie sceny jako swatka pani Meliton i to jest dowód na to, że twórcy rozwinęli niektóre postacie z książki, ale film trwa prawie 3 godziny, bo wątków, gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że ta opowieść po prostu gubi rytm. Ale to jest zdecydowanie film na duży ekran i zaproszenie do świata Prusa.
2: Wracający na wielki ekran Marek Kondrat, do tego wspomniany Marcin Dorociński, ale też Kamila Urzędowska, Maria Dębska i Agata Kulesza.
1: Zanim filmowa lalka 30 września wejdzie do kin na rmf24.pl i naszym YouTubie mamy rozmowy z grającymi główne role.
2: Zapraszamy, polecamy też kolejny odcinek radiowej lalki w RMF Classic.
1: O 13.30 Andrzej Seweryn z kolejnym odcinkiem radiowej wersji lalki Bolesława Prusa.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

No nieważne, czy widzieliście już serial Lalka, czy też go nie widzieliście, czy czekacie na wersję filmową, czy nie. Cudowna jest ta dyskusja o Lalce. Do tej dyskusji jeszcze będziemy wracać. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wpadnie do naszego studia. Jeszcze przed godziną 10:00 widziała, jak słyszeliście, już tą wersję filmową, ale wcześniej powiemy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. 6 minut po godzinie 9:00.

0: 13 minut po godzinie 9. To jest przedpołudniowy, poranny program w Radiu RMF 24. To będzie polityczny, bardzo ciekawy dzień. Przede wszystkim za oceanem, bo tam rusza sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W Waszyngtonie też szef MON spotka się z sekretarzem wojny. Dużo rzeczy i dużo ważnych spotkań wokół polskiego bezpieczeństwa. O tym wszystkim opowie nam nasz amerykański korespondent, czyli Paweł Żuchowski. Czego dzisiaj się możemy spodziewać, Paweł?
1: Dzień dobry. W ONZ będzie delegacja z Polski, prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. W czasie debaty generalnej podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w środę polski prezydent wygłosi przemówienie, ma też zaplanowane spotkania z liderami, m.in. Litwy, Łotwy i Estonii. Będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ. Najważniejszym punktem tego tygodnia będzie przemówienie prezydenta Donalda Trumpa. To we wtorek. Możemy spodziewać się krytyki ONZ. Trump ma wiele zarzutów względem tej instytucji i już mówił o tym w zeszłym roku. Z całą pewnością będzie krytykował partnerów za to, że nie garnęli się do przyłączenia do wojny z Iranem. Temat Iranu z całą pewnością poruszony zostanie przez wielu przywódców w czasie ich wystąpień, bo ceny paliw na świecie z powodu zablokowania cieśniny Ormus mocno odbija się na życiu właśnie ludzi w różnych zakątkach świata. Tegoroczna sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie ostatnią, rozpoczynającą się za kadencji Antonio Guterresa. Jego druga i ostatnia pięcioletnia kadencja kończy się 31 grudnia 2026 roku, a nowy sekretarz generalny obejmie stanowisko 1 stycznia 2027 roku. Proces wyboru następcy już trwa. Kandydat musi uzyskać poparcie Rady Bezpieczeństwa bez weta któregokolwiek z pięciu stałych członków, a następnie zostać formalnie powołany przez Zgromadzenie Ogólne. Po raz pierwszy w historii ONZ stanowisko może objąć kobieta, a wśród kandydatów jest kilka byłych prezydentek, szefowych rządów i doświadczonych dyplomatek. W środę prezydent USA będzie już w Waszyngtonie, bo do stolicy USA przyjedzie prezydent Xi mniej więcej między 21 a 22 czasu polskiego, kiedy w ONZ przemawiać będzie prezydent Karol Nawrocki. Amerykański przywódca w bazie Andrews w stanie Maryland ma osobiście witać na płycie lotniska gościa z Chin. Wizyta wzbudza ogromne zainteresowanie dziennikarzy z całego świata i będzie szeroko komentowana. Trump liczy na ustępstwa ze strony Pekinu, a powitanie ma odbyć się z najwyższymi honorami. Trump wydaje na cześć Xi kolację państwową. W środę też ważna wizyta wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Ma rozmawiać z sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem, między innymi o stałej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Pawłowi bardzo dziękujemy. W tle tych wszystkich spotkań oczywiście kwestia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Na razie jest mocne wsparcie przede wszystkim w mediach społecznościowych Donalda Trumpa, a decyzja? Decyzja może zapaść, powinna zapaść przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych. Tak przynajmniej uważa gość naszej dzisiejszej porannej rozmowy, Stanisław Wziątek.

0: 22 minuty po godzinie 9. Najnowsze doniesienia zza wschodniej granicy z wojny ukraińsko-rosyjskiej. Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Rannych zostało co najmniej 6 osób. Uszkodzone 2 wieżowce, centrum handlowe, budynek szkoły wyższej. Do ataku użyto 172 dronów. Z tego 148 udało się zestrzelić lub unieszkodliwić, tak informują ukraińskie władze. Celem ataku była też stacja kolejowa w Łozowie, to jest obwód charkowski. Na szczęście ani pracownikom, ani pasażerom nic się nie stało, nikt nie został ranny. Wczoraj Ministerstwo Rosji zapowiedziało nasilenie ataków rakietowych, przede wszystkim na Kijów, twierdząc, że odparło zmasowany atak ukraiński na Moskwę. A wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził przeprowadzenie skutecznego uderzenia w rafinerię w stolicy Rosji.
1: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: 9.30 na zegarze. Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Trwają rozmowy Polski ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. To przede wszystkim interes bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, podkreślił w rozmowie o 7 w RMF24 wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
1: Jestem przekonany, że uda się podjąć decyzję o stałej bazie i będzie wskazana lokalizacja.
2: Ale rozumiem, że to będzie do końca roku, czy może nawet wcześniej, czy może do listopadowych wyborów amerykańskich?
1: Na pewno wybory do Kongresu będą miały tutaj również wielkie znaczenie. Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na Republikanów mogła zapaść przed wyborami.
0: Całą rozmowę Piotra Salaka z wiceszefem MON znajdziecie na portalu rmf24.pl. Do tej pory Niemcy były znane z tego, że pilnowały deficytu budżetowego, długu publicznego, natomiast w tej chwili chcą bardzo dużo wydawać, również z pożyczonych pieniędzy. Mówił na naszej antenie dziennikarz portalu Subiektywnie o finansach Maciej Danielewicz. Ekspert komentował zmianę kursu w niemieckiej polityce gospodarczej.
3: Wydaje się, że jest to zasługa w pierwszym rzędzie takiego porządnego, dużego impulsu fiskalnego, czyli pieniędzy, które niemiecki rząd zdecydował się przeznaczyć na inwestycje publiczne, których wcześniej brakowało, ale skłoniła Niemcy do tego też sytuacja taka geopolityczna, wojna i inwazja Rosji na Ukrainę. Ostatecznie Niemcy zdecydowały się przeznaczyć dużo większe pieniądze na zbrojenia.
0: Ekspert wskazał również na dużą biurokrację, która utrudnia lokowanie inwestycji w Niemczech. Podkreślał jednak, że silniejsza gospodarcza pozycja Niemiec jako ważnego partnera handlowego Polski powinna w dłuższej perspektywie przynieść korzyści także polskim firmom. Zmieniamy temat. Co przygotować dziecku do szkolnego lunchboxa, żeby było zdrowo, smacznie, różnorodnie, no i żeby wszystko rzeczywiście zostało zjedzone? No to wyzwanie dla wielu rodziców. Skomponowanie dobrego drugiego śniadania wcale nie musi być trudne, przekonuje gastrolog dziecięca dr Katarzyna Przybyszewska.
4: Po pierwsze, składnik najważniejszy, czyli źródło energii na cały dzień. Pełnoziarniste pieczywo, tortilla albo płatki owsiane. Składnik numer dwa, czyli porcja białka. Może być jajko, twarożek, wędlina i jogurt naturalny. Składnik numer trzy, owoc lub warzywo, ale takie, które dziecko naprawdę lubi.
0: Do tego obowiązkowo coś do picia, najlepiej czysta woda mineralna, dodaje dr Przybyszewska. I jeszcze sport. Reprezentacja Polski w piłce nożnej rozpoczyna zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, ale nie obyło się bez problemów kadrowych. Trener Jan Urban musi radzić sobie z poważnymi kontuzjami. Z gry wypadli m.in. bramkarz Kamil Grabara oraz napastnik Adrian Benedyczak. Przed Polakami 4 mecze w ciągu kilkunastu dni, a stawką jest szansa na awans do Mistrzostw Europy.
2: To Radio RMF 24 i nasz poranek informacyjny. Mamy informacje z ostatniej chwili. Prezydent Iranu, Masoud Pezeszkian, przyjedzie do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Taką informację przekazał przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Republiki Islamskiej. Wcześniej Donald Trump, pytany, czy spotka się z Pezeszkianem podczas debaty generalnej w Nowym Jorku, odparł: prawdopodobnie byłby na to otwarty. Delegacja Iranu weźmie udział w Zgromadzeniu Ogólnym w Nowym Jorku. O tym się mówiło już od końca zeszłego tygodnia. Wiadomo, że mógłby się tam pojawić właśnie prezydent Iranu. Teraz wiemy, że będzie też minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. To jest tak, że zgodnie z porozumieniem z 1947 roku Stany Zjednoczone są zobowiązane do umożliwienia zagranicznym dyplomatom dostępu do ONZ-u. Bywało tak, że Waszyngton odmawiał wydania wiz z powodów bezpieczeństwa. Wiemy na pewno, najwyżsi przedstawiciele Iranu będą w Nowym Jorku.

0: Za 21 minut będzie godzina 10. To jest poranny program, przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Teraz będzie o lalce. Musimy trochę zwolnić. No gdzie tak będziemy pędzić? Nie, teraz będziemy dyskutować o lalce. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta razem
1: Dzień
0: ze mną.
1: Nie będzie o której lalce chcesz ze mną dyskutować?
0: Kasia, o każdej. Powiem ci szczerze. O tej serialowej, o tej filmowej, możemy też o tej literackiej. Bo powiem ci szczerze, że strasznie mnie cieszy ta dyskusja, bo rzeczywiście bardzo wielu już widziało wersję serialową. Każdy ma zdanie na ten temat. Tak. Z tych, którzy widzieli. Nie będziemy w to wchodzić rzeczywiście, bo ta dyskusja
1: jest
0: fascynująca. Ale ona jest fascynująca. Natomiast bardzo niewiele osób widziało, a ty widziałaś wersję filmową, bo słyszałem w faktach.
1: Tak.
0: I co, podobało się?
1: Podobało się, tak. Podobało się. Jeżeli pytasz, czy się podobało, to ci mówię, podobało się, ale.
0: Ale, no właśnie, gdzie jest ale? Bo ja słyszałem to ale w faktach.
1: Zaczniemy od ale?
0: Tak,
1: czyli
0: od ale, no pewnie.
1: A to ja zawsze zaczynam od plusów.
0: No dobra, niech ci będzie. No to najpierw plus.
1: Rozmach, elegancja. Dosyć wierna historia z Prusa. Świetne aktorstwo, legendy ekranu. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn spotykają młode pokolenie. Marcin Dorociński, Maria Dębska, Kamila Urzędowska.
0: Mówiłaś w faktach, że długie, że blisko 3
1: godziny. No więc właśnie to jest minus. To znaczy, to jest tak. I to nie dlatego, że są długie filmy, które jakoś trzymają w napięciu. Tutaj widzę pewien problem. Film trwa prawie 3 godziny. Wątków z Prusa, ale też dopisanych gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo... Tam jest kilkadziesiąt gwiazd w obsadzie. I teraz tak. Domyślam się, że trudno było powycinać tak, żeby każda z postaci miała, nie wiem, jedno, dwa zdania. Trzeba było im dać krótki choćby epizod. W związku z tym to napuchło. To się zrobiło dosyć długie. I zdarza się, że ta opowieść gubi rytm, moim zdaniem.
0: Ej, Kasia, nie uciekniemy od tego. Jak film wejdzie do kin, wejdzie 30
1: września wchodzi do kin, tak.
0: To ci, którzy widzieli serial, pójdą do kina. Ci, którzy byli w kinie, obejrzą na pewno serial. I będą porównywać. I na pewno ty też porównałaś gdzieś tam w głowie.
1: Porównałam, oczywiście, że tak. I teraz tak, lalka serialowa jest na północy, a lalka filmowa jest na południu.
0: Czyli dwa różne światy.
1: Dwa różne światy. To są w ogóle, to są dwie różne lalki. Pierwsza, ta serialowa, to jest reinterpretacja z mnóstwem nowych, innych rzeczy, z innym zakończeniem, kompletnie wywrotowym. To jest wywrotowa lalka. Mhm. Natomiast ta lalka jest bardziej klasyczna, chociaż ona nie jest ekranizacją 1:1. No przecież powieść Prusa jest bardzo obszerna. Gdyby chcieć to ekranizować 1:1, to ile to w kinie? 12 godzin. Więc ona też jest wyborem pewnym, subiektywnym. Macieja Kawalskiego. Tamten serial Pawła Maślony. Dwóch zupełnie różnych reżyserów. Dwie zupełnie różne wizje, więc to są dwie zupełnie różne lalki.
0: A myślisz, że ta lalka kinowa, ta, którą zobaczymy od 30 września, ona wzbudzi też tak duże emocje jak ta serialowa?
1: Tak duże na pewno nie, dlatego że jest bliżej Prusa, więc jest bliżej takiego świata spokojnego, eleganckiego, w którym się nie krzyczy, w którym się nie przeklina, tak jak w serialu. W związku z tym, no też wiesz, emocje są, pewnie będą trochę mniejsze. Natomiast to jest z kolei piękna opowieść o miłości, bo tutaj motorem napędowym tej opowieści jest miłość. Marcin Dorociński w roli Wokulskiego jest i silny, i bezradny wobec tej miłości. Pani Meliton, Agata Kulesza, to są fantastyczne sceny. Agata Kulesza kradnie scenę jako swatka. Pani Meliton w książce ma tyle, tak króciutko, malutko.
0: Tak.
1: Tu jest rozbuchana, rozbita ta rola. I ich interakcja, Wokulski, Marcin Dorociński, pani Meliton, Agata Kulesza, to jest mistrzostwo świata. To jest tak zabawne, to jest tak inteligentne. Maja Komorowska, prezesowa Zasławska, w rozmowach z Wokulskim, Marcinem Dorocińskim, pamiętamy, prezesowa Zasławska w młodości kochała się w stryju Stanisława Wokulskiego. Ta miłość... to był mezalians, to ona zrezygnowała jako arystokratka, więc ona projektuje na niego też pewne swoje rzeczy. Maja Komorowska w duecie z Marcinem Dorocińskim, ja się wzruszyłam. Naprawdę jest to dobrze zagrane, chociaż tak jak mówię, tych wątków jest tak dużo, że troszkę ta opowieść traci rytm, natomiast ona jest elegancka, ona jest przeznaczona i to jest właśnie ta różnica też. Serial możesz obejrzeć w domu. Ten film musisz obejrzeć w kinie, bo ten rozmach, ta elegancja, ten styl, to wszystko widać po prostu na dużym ekranie. Co więcej, on będzie też w IMAX-ach, co jest ciekawe. Będzie grany na wielkim ekranie, więc już w ogóle wsiądziesz do tej dorożki z nimi, pójdziesz tym brukiem razem z nimi.
0: Ładna Warszawa w tym filmie.
1: O Jezu, no właśnie, dobrze, że o to pytasz, bo ja jestem Warszawa, moje miasto. Warszawa jest piękna w tym filmie, tak, naprawdę. I ten sklep, sama bym kupowała tam rękawiczki, wiesz, pewnie by mnie nie było stać u Wokulskiego, żeby żeby kupić rękawiczki, ale bym bardzo, bardzo chciała do tego świata wejść. Czyli naprawdę świetnie zagrany, elegancki i taki z rozmachem zrobiony, powiedziałabym, ale zupełnie inny. W ogóle, to może tak powiem, nie da się tego porównać.
0: To idziemy w takim razie do kina, żeby obejrzeć koniecznie lalka filmowa Lalka od 30 września. O tym wszystkim opowiadała w Radiu RMF 24 Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Na YouTubie rozmowa Marek Kondrat, Marcin Trociński, Agata Kulesza, Kamila Urzędowska, Marysia Dębska.
0: Polecamy gorąco na naszym YouTubie, na YouTubie RMF FM rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z głównymi aktorami filmowej Lalki.

0: Za 13 minut będzie godzina 10. Radio RMF 24. Nasz poranny program teraz o tym, co się dzieje na Dolnym Śląsku, bo Wody Polskie zakończyły pierwszy etap wykupu nieruchomości od powodzian poszkodowanych w 2024 roku. To już 2 lata minęły. O szczegółach teraz opowie nasza dolnośląska reporterka, czyli Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyna.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, ile domów odkupił w tej chwili od poszkodowanych Skarb Państwa? Jak to wygląda?
1: To jest dokładnie 106 domów, prawie wszystkie, które zgłosiły taką wolę. Średnio poszkodowani dostawali za nie 1,5 miliona złotych. Te przypadki, które nie zostały zakwalifikowane, to właściwie ze swojego powodu, dlatego że nie było na przykład kontaktu z jednym z właścicieli. Rekordzista dostał ponad 4 miliony złotych za swoją nieruchomość. A ja przypomnę, że chodzi o nieruchomości położone najbliżej rzeki. Te, które w 2024 roku zostały kompletnie zalane wodą. Skarb Państwa postanowił uruchomić taki program, aby w razie powtórki powodzi znów nie płacić za odbudowę tych samych domów. Przecież to by się mogło powtarzać bez końca. Dlatego odsuwamy te najbardziej zagrożone osoby od terenów rzek. Przypomnę, że oni się mogli ubiegać po powodzi o 200 tysięcy złotych od Skarbu Państwa na odbudowę domu. W pierwszym etapie wywłaszczeń to sami, jak powiedziałam, poszkodowani składali wnioski. Część osób miało po prostu dość życia na tak zwanej bombie, która w każdym momencie może wybuchnąć, bo przecież powtórka powodzi jest bardzo możliwa, tak mówią eksperci. Inni nawet jakby chcieli, nie mogą wrócić do domów, bo zostały zniszczone. Wśród nich jest pani Aneta Mekich-Skłocka, która mieszkała na słynnej ulicy Chełmońskiego, tuż przy Nysie Kłodzkiej. Część bloków, w których mieszkała pod naporem wody, zawaliła się całkowicie. Od tamtej pory pani Aneta żyje w mieszkaniu komunalnym, które udostępniła jej gmina, ale jak mi powiedziała, trudno, no w cudzym mieszkaniu, bez własnych rzeczy, zacząć jakoś normalnie żyć. Radość ze sfinalizowania tej sprawy jest więc duża. No w końcu są pieniądze na zakup nowego mieszkania.
2: I każdy chciałby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że jestem u siebie, już nikt mnie z tego mieszkania nie wyrzuci, że ja mogę sobie tutaj układać swoje no nowe, może inne, nowe życie. Na pewno nie wrócimy do tego, co było, ale ta inność może nam pozwolić w takim normalnym funkcjonowaniu. Ta skaza, która w nas się pojawiła, ona zostanie na bardzo długo. Tej skazy się nie da wymazać. No, niestety.
0: Martyna, ponad 100 domów mówisz, a to jest, rozumiem, pierwszy i ostatni etap wykupów?
1: Nie, teraz to Wody Polskie będą z kolei wskazywały nieruchomości, które chcą odkupić od powodzian. Wszyscy się zastanawiają, co z tymi, którzy mimo złożonej propozycji ją odrzucą. Nie wszyscy bowiem chcą się przeprowadzić. Z różnych względów to są często wielopokoleniowe domy. No przyzwyczajenie, niektórzy mają wielkie działki, na których hodują zwierzęta. Wspólnota sąsiedzka, lokalna. Tych oporów jest wśród mieszkańców wiele. Zapytałam o to prezesa Wód Polskich Mateusza Balcerowicza. A co z mieszkańcami, którzy nie zgodzą się na waszą propozycję i na przykład za 2 lata zostaną podlani? Czy oni będą mieli prawo ubiegać się później o odszkodowanie od państwa?
3: Przypomnę, że każdy ma prawo po wystąpieniu powodzi w ciągu 2 lat złożyć wniosek o odszkodowanie do Skarbu Państwa. Natomiast to odszkodowanie dostanie jedynie tylko wtedy, kiedy udowodni, że Skarb Państwa zawinił. I w tym przypadku raczej ten dowód winy nie będzie tylko i wyłącznie po stronie Skarbu Państwa. Po prostu akceptujemy jako mieszkańcy to, że żyjemy na terenie powodziowym.
1: I godzimy się z ewentualnymi kosztami popowodziowymi.
3: No, to jest już wniosek pani redaktor, ale tak dalej, w dalszej perspektywie trzeba to rozumieć. Mhm.
1: Ważna decyzja, więc przed powodzianami, bo jak usłyszeliśmy, nie dostaną pieniędzy, jeśli nie zgodzą się na te wywłaszczenie. W razie kolejnej powodzi na wykupienie tych nieruchomości w drugim etapie państwo przynajmniej na razie przeznaczyło 80 milionów złotych.
0: Ale to jest jeszcze pieśń przyszłości, prawda? Zanim to się stanie, to na pewno minie sporo czasu. Jak długo to może potrwać? Jak może długo potrwać ten proces, Martyna?
1: Trudno właśnie powiedzieć, dlatego że ten pierwszy etap bardzo się przeciągał. Odpowiedzi minęły już przecież 2 lata, jak powiedziałeś na wstępie. Tyle czasu mieszkańcy żyli w niepewności, nie wiedząc, czy na przykład remontować swoje domy. Czy to będzie wyrzucanie w błoto, bo zaraz będą musieli się przenieść

0: wszystko.
1: Te 2 lata mocno się odcisnęły na pani psychice?
0: Bardzo. Ja wydawać by się mogło, że jestem bardzo taką wyciszoną osobą, spokojną, ale wszystkie emocje, które we mnie są, nie są do opisania. Nikomu tego nie życzę. Powodzianie, którzy mogą wrócić do swoich domów, to jest jedno, bo odremontują, będą mieli ładny, stary swój, ale nowy, ładny dom. A my nie możemy wrócić do swoich domów. My musimy zacząć życie w innym miejscu, gdzie indziej, z kimś innym, w otoczeniu. To jest bardzo duża trauma, jeżeli się większość życia spędza w miejscu, gdzie znaliśmy się, tworzyliśmy swoją małą społeczność, byliśmy dla siebie. Nie każdy jest na to gotowy.
2: Rzeczywiście te głosy Martyna bardzo dramatyczne i rzeczywiście trudne wybory przed tymi, którzy mieszkają na terenach popowodziowych.
3: No ja myślę, że najważniejsze to, że można w końcu działać i budować to swoje nowe miejsce, nowy dom, nową społeczność lokalną w nowym, no i najważniejsze, bezpiecznym miejscu.
2: Martyna Czerwińska, 2 lata po powodzi, która przeszła i spustoszyła Kotlinę Kłodzką. Martyna, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
2: Fakty na naszej antenie za 6 minut. Po faktach oczywiście Tomasz Terlikowski w Radiu RMF 24. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się już jutro o 7 rano. Do usłyszenia.

0: I czas najwyższy na fakty, bo godzina 10. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski są razem z nami.
1: Nie żyje mężczyzna postrzelony wczoraj w Bukowni w Małopolsce.
2: Sprawcę zatrzymano wieczorem po obławie.
1: Nie jeżdżą pociągi między Tczewem a Pszczółkami w Pomorskiem.
2: Powodem śmiertelne potrącenie człowieka.
1: W faktach wraca także system kaucyjny.
2: No i samorządy, które tracą po zmianie przepisów.
1: A co spowodowało metrową dziurę w dachu domu w Poznaniu?
2: Od tej tajemniczej sprawy zaczynamy Fakty RMF FM. Jest punktualnie 10. Policjanci nie znaleźli żadnego przedmiotu, który przebił dach w mieszkalnym budynku szeregowym na poznańskim Junikowie.
1: Do pokoju na poddaszu spadły elementy ocieplenia i gipsowo-kartonowej konstrukcji podwieszanego sufitu. Uszkodzenie ma około metra kwadratowego powierzchni.
2: Na miejsce wezwano służby, działania prowadziły ekipy policyjnych techników, tak mówi Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej.
3: W trakcie tych oględzin, z użyciem także odpowiedniego sprzętu, policjanci nie znaleźli żadnych obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu. Rzeczywiście ta sprawa jest dość zastanawiająca.
2: Sprawdzono też, że w czasie, gdy doszło do uszkodzenia, nad Poznaniem nie latały żadne samoloty, służby lotnicze i wojsko nie zarejestrowały także żadnych incydentów w przestrzeni powietrznej.
1: W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj został postrzelony w gminie Bukowno koło Olkusza w Małopolsce.
2: Tam wczoraj późnym popołudniem 52-latek ranił dwie osoby, strzelać miał z broni czarnoprochowej, został zatrzymany po obławie.
4: Trzymamy się faktów.
1: Po śmiertelnym potrąceniu pieszego na torach w Pomorskiem wstrzymany jest ruch na odcinku między Tczewem a Pszczółkami.
2: Jak dowiedział się nasz trójmiejski reporter, pociągi mają jechać teraz zmienioną trasą przez stację towarową Zajączkowo-Tczewskie.
1: Są spore opóźnienia, między innymi skład jadący ze Słupska do Bydgoszczy opóźniony jest 80 minut, Baltic Express z Trójmiasta do Pragi godzinę.
2: Stańczyk jadący ze Szczecina do Olsztyna ma w tej chwili 40 minut spóźnienia.
1: Tylko w pierwszym półroczu krakowskie MPO utraciło 9,5 miliona złotych dochodów w związku z systemem kaucyjnym.
2: To szacunki, które obejmują zarówno mniejszą liczbę zebranych surowców wtórnych, jak i potencjalne kary za niespełnienie wymaganego poziomu recyklingu.
1: W studiu ponownie z nami reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Maćku,
1: w porannej rozmowie w RMF FM minister klimatu i środowiska zapowiedziała ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Co takie przepisy oznaczają?
5: To opłata nakładana na firmy wprowadzające towary w określonych opakowaniach.
6: Czyli, że firma, która wprowadza produkt, który jest w danym opakowaniu, musi ponieść koszty utylizacji tego opakowania. I te pieniądze, które teoretycznie powinny być kierowane do gmin, ponieważ gminy zbierały większość do tej pory tych surowców i no, każdych innych, nie tylko tych, które są w systemie kaucyjnym, no to w tym momencie to nie funkcjonuje w Polsce tak jak w innych krajach.
5: Tłumaczy Piotr Odorczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.
2: Macie 9,5 miliona złotych mniej po pierwszych 6 miesiącach roku.
5: Tak.
2: Czy te problemy oznaczają wyższe ceny na przykład wywozu śmieci w Krakowie?
5: Tego otwarcie nikt nie mówi, ale to raczej nieuniknione. Powodów jest wiele. Oprócz kłopotów z systemem kaucyjnym to też rosnące ceny paliw czy kosztów pracy oraz ewentualne kary od Unii Europejskiej za niespełnienie wspomnianego odpowiedniego stopnia recyklingu. Decyzje mogą podjąć miejscy radni, choć w kampanii wyborczej w Krakowie pewnie nikt się tym nie zajmie.
1: W niedzielę wybory prezydenta Krakowa.
2: W maju, przypominamy, w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Michalskiego, a teraz o jego fotel walczyć będzie 8 kandydatów zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą.
1: Nadzieja dla kierowców na niższe ceny paliw?
2: Pojawia się po doniesieniach, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian jutro poleci do Nowego Jorku. Tę informację przed chwilą potwierdziła Irańska Agencja Informacyjna Republiki Islamskiej.
1: Pezeszkian ma wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale przy okazji może spotkać się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem.
2: W faktach razem z nami Krzysztof Berenda.
7: Witam, dzień dobry.
2: Krzysztof, jak to spotkanie zatem może zmienić sytuację na naszych stacjach?
7: Może zmienić bardzo i po części już nawet zmienia. Po ogłoszeniu, że możliwe jest spotkanie prezydentów Ameryki i Iranu, cena ropy naftowej spadła ze 103 do 94 dolarów za baryłkę. To rzeczywiście zauważalna zmiana. Jeżeli Donald Trump i Masud Pezeszkian wykorzystają tę szansę, to ropa może być jeszcze tańsza, a ceny paliw spadną. Łatwo jednak o porozumienie nie będzie. No, sam Donald Trump powiedział dziennikarzom Fox News, że rozważa trzy opcje. Cytuję, rozwalenie całego kraju, albo sankcje, albo porozumienie.
1: No, taka ulga w cenach paliw na pewno by się przydała, bo jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, gospodarka już mocno z tego powodu cierpi.
7: Tak, najnowsze dane pojawiły się 30 minut temu. Wynika z nich, że tempo podwyżek pensji w polskich firmach wyraźnie spowolniło. Teraz średnio wynosi 5,6% w skali roku. Do tego firmy wciąż redukują etaty.
2: Krzysztof Berenda, dziękujemy i od razu zapraszamy na kolejne fakty, one punktualnie o 11.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: AI. Za oknami dziś wyraźne ochłodzenie. Jesień zbliża się już wielkimi krokami. Termometry pokażą od 13 stopni w Krakowie do 15 w Warszawie i 17 w Szczecinie. Niemal w całym kraju będzie pochmurno. Możliwe są przejaśnienia, a po południu przelotne opady i miejscami burze, podczas których wiatr może osiągnąć prędkość 60 km na godzinę. Warto zabrać parasol i cieplejszą kurtkę. Strefa opadów przemieszcza się z zachodu na wschód. Wiatr, szczególnie na wybrzeżu, będzie porywisty i dla tej części kraju Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty. Podczas aktywności na zewnątrz warto zachować ostrożność. Biometr jest dziś niekorzystny.
9: Radio RMF24.
10: W Radio RMF24 Tomasz Terdzikowski, ja witam Was serdecznie i zapraszam na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF24. Zaczynamy od wyborów w Krakowie, bo już w niedzielę odbędą się, przypominałem, przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Kto wygra, kto przegra i dlaczego, o tym już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, którym będzie profesor Łukasz Danel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

0: A w Radiu RMF 24 teraz przenosimy się do Krakowa, bo w niedzielę w stolicy Małopolski odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. O urząd ten ubiega się 8 kandydatów, przedstawicielka KO i PSL, 3 przedstawicieli lewicy, 2 prawicy i 2 kandydatów bezpartyjnych. Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Interii i Polsat News największe szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Krakowie ma Łukasz Gibała, który może liczyć na poparcie niespełna 40% wyborców, ale już w pierwszej turze. Na drugim miejscu z wynikiem ponad 23% pasuje się Monika Piątkowska, kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. No i właśnie o tych przedterminowych wyborach w Krakowie porozmawiamy teraz w Radiu RMF 24. Moim i Państwa gościem jest politolog profesor Łukasz Danel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witam panie profesorze.
1: Witam pana redaktora, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, z sondaży, nie tylko tego, ale z tego to już bardzo mocno wynika, że faworyt jest tylko jeden i to jest Łukasz Gibała, no bo on ma ponad 1/3 głosów sondażowych, oczywiście to jeszcze nie są wybory, ale jednak więcej niż kandydatka druga, która ma 23%, faworytem jest Łukasz Gibała, on wygra te wybory?
1: To znaczy powiem tak, no od samego początku faworytem numer jeden jest Łukasz Gibała oczywiście i sondaże to potwierdzają, pokazują. One są oczywiście rozbieżne, nie mamy jakiegoś takiego bardzo stabilnego obrazu całej sytuacji. Natomiast no jeśli chodzi o tego głównego faworyta i w ogóle o dwójkę faworytów do wejścia do drugiej tury, to tutaj sondaże są dość jednoznaczne. Natomiast ten sondaż, na który się pan redaktor powołuje, tutaj jednak zwróciłbym szczególną uwagę na to, że te głosy na Łukasza Gibałę, czy to poparcie dla Łukasza Gibały wynoszące niecałe 40% jest tutaj pewnym przeszacowaniem, ponieważ wzięto pod uwagę tylko i wyłącznie głosy tych wyborców, którzy zdecydowani są już na konkretnego kandydata. Natomiast 23% wyborców nie jest zdecydowana i to będą bardzo ważne oczywiście głosy. Natomiast no, jest tutaj drobne przekłamanie, ponieważ jakby pan redaktor zsumował sobie wszystkie te słupki razem z tymi niezdecydowanymi, to wychodzi ponad 120%. Więc realnie jest to raczej około 30%. Natomiast tak, odpowiadając na główne pytanie, faworytem na pewno numer jeden do wygrania tych wyborów był i jest Łukasz Gibała.
0: Tak, no to nie wchodząc już w te sondażowe kwestie, wygląda na to, znowu powiem ostrożnie, że Monika Piątkowska, i to być może jest zaskoczenie największe, ma mniej poparcia niż Platforma czy Koalicja Obywatelska w kraju. To wynika z tego, że Kraków i to, że to są wybory samorządowe i one w Krakowie, tak jak w wielu innych miastach i miejscowościach, różnią się od wyborów politycznych. Czy to jest jednak jakiś sygnał polityczny również?
1: To znaczy każde miasto oczywiście ma swoją specyfikę i swoje i jakieś takie lokalne podziały, które nie zawsze zgadzają się z tymi podziałami politycznymi czy partyjnymi, z którymi mamy do czynienia na szczeblach tej polityki ogólnokrajowej. To jest oczywiste, bo to są różne układy, różne relacje, różne podmioty, różne inicjatywy, bardziej lokalne. No więc Kraków oczywiście też jest pod tym względem, no nie jest wyjątkiem. Natomiast faktycznie, no jeżeli to już nawet nie chodzi o poparcie dla Koalicji Obywatelskiej na szczeblu krajowym, ale sondaże też pokazują, jakie jest poparcie dla poszczególnych partii stricte w Krakowie. I w Krakowie Koalicja Obywatelska może liczyć na ponad 35% głosów. Natomiast no te sondaże dają Monice Piątkowskiej zdecydowanie mniej. I takie bardziej szczegółowe analizy pokazują, że ona dla części wyborców Koalicji Obywatelskiej przynajmniej na ten moment nie jest akceptowalną kandydatką. Mówię na ten moment, no bo jeszcze powiedzmy kampania trwa, jeszcze kilka dni zostało, no i jeszcze 2 tygodnie później przed bardzo prawdopodobną drugą turą. Więc Monika Piątkowska bardzo mocno pracuje na to, żeby to poparcie dla niej wzrosło i tutaj też jeszcze niczego wykluczać nie można. Natomiast tak, no nie da się tutaj jakby w sposób bardzo jednoznaczny przyrównać tego do szczebla krajowego. Łukasz Gibała, wiemy, jest politykiem, który kiedyś był przecież posłem Platformy, był posłem ruchu Palikota, a dzisiaj jego elektorat jest bardzo zróżnicowany i ten sojusz wokół Łukasza Gibały sięga bardzo daleko idących, czasami na prawo podmiotów politycznych, więc to jest jakby kolejny dowód na to, że tutaj żadnej reguły nie ma.
0: To teraz Lewica, bo to są też bardzo ciekawe. Ja mam świadomość, tak, że te sondaże, one są zmienne, ale tym razem bardzo ciekawym elementem jest czwarte i piąte miejsce, bo to jest Daria, to jest Aleksandra Owca, która ma no prawie 10%, 9,75% i Daria Gosek-Popiołek, na którą zagłosowałoby 5,64% wyborców. To jest w ogóle dobry wynik Lewicy, trzeba powiedzieć, razem zsumowany, ale to, co zaskakuje, to fakt, że no właśnie, Aleksandra Owca, czyli no, startująca z partii w parlamencie bardzo słabej, a i wyborczo w sondażach słabszej, ma dużo lepszy wynik niż Daria Gosek-Popiołek, która też jest poniżej tej lewicowej średniej sondażowej.
1: Tutaj wyborcy Lewicy w Krakowie mogą być trochę zdezorientowani, bo przypomnę, że jeszcze do niedawna obie te kandydatki
0: reprezentowały z razem, tak,
1: razem, a w poprzednich wyborach prezydenckich w Krakowie popierały Łukasza Gibałę i Aleksandra Owca z Komitetu Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały została przecież radną miasta Krakowa, no już z tego komitetu wystąpiła, no ale to nie jest jakaś tam prehistoria, tylko historia sprzed dosłownie kilku lat. Natomiast no jest tak, jak pan redaktor mówi, Aleksandra Owca w jednym przynajmniej, w tym sondażu, o którym rozmawiamy, dość mocno wyprzedziła Darię Gosek-Popiołek. Nie jest to może jakąś wielką sensacją czy niespodzianką, bo pamiętajmy, że partia Razem jest partią, która jest popularna przede wszystkim w dużych ośrodkach, przede wszystkim w dużych miastach, więc Kraków tutaj jak najbardziej spełnia tę definicję. I widać też po strukturze elektoratu, że Aleksandra Owca bardzo skutecznie sięga po takich bardzo młodych, progresywnych wyborców o poglądach lewicowych czy socjaldemokratycznych. Natomiast no, problemem Darii Gosek-Popiołek, która, przypomnijmy to też może, jest posłanką z tego okręgu wyborczego, który obejmuje Kraków, uzyskała prawie 40 tysięcy głosów w ostatnich wyborach parlamentarnych, wyprzedzając z drugiego miejsca kandydata, który był na pierwszym miejscu, czyli Macieja Gdulę, profesora Macieja Gdulę, i to wyprzedzając go, czy omijając go prawie dwukrotnie, jeśli chodzi o wynik. Natomiast no, ma za sobą bardzo słabe struktury tutaj Nowej Lewicy. I to też uważam jest jedną z jej głównych przeszkód. Chodzą takie plotki, że tam w ogóle jest jakiś wewnętrzny konflikt wokół tej kandydatury. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale to na pewno Darii Gosek-Popiołek w kampanii wyborczej nie pomaga.
0: No to teraz prawica, czwarte miejsce, trzecie miejsce, czyli jeszcze na podium jest Michał Drewnicki. To jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Prawie 15%, 14,74%. Biorę poprawkę oczywiście na to, o czym pan profesor mówił na początku. I znowu, to jest słabszy wynik niż wynik PiSu. Gdzie się rozeszli ci wyborcy PiSu? Szczególnie, że nie ma kandydata Konfederacji, który nie zdołał się zarejestrować. Gdzie oni są w Krakowie?
1: To nie jest słabszy wynik, tutaj poprawka, niż wynik PiSu, bo poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości...
0: W Krakowie oczywiście, tak. Ja mówię teraz o tym ogólnopolskim wyniku.
1: No, ale rozmawiamy z drugiej strony o wyborach w Krakowie, więc musimy patrzeć na strukturę elektoratu w tym konkretnym mieście. I tutaj te ostatnie sondaże pokazują, że PiS w Krakowie, co też nie jest niespodzianką, cieszy się poparciem mniej więcej 13-14%, więc plus minus się to pokrywa z wynikiem Michała Drewnickiego. To jest całkiem solidny wynik, uważam, jak na miasto Kraków, dla kandydata PiSu oczywiście. Przewiduję, że zakończy te wybory na trzecim miejscu. To nie jest jakiś może wielki sukces, bo wiadomo, że w wyborach jest tylko jedna główna nagroda, ale z drugiej strony jak na to miasto, to wydaje mi się, że wynik Michała Drewnickiego będzie całkiem solidny. On jest też oczywiście beneficjentem no tej chyba największej kompromitacji, do jakiej doszło w trakcie kampanii wyborczej w Krakowie, czyli faktu, że Konfederacji nie udało się zarejestrować swojego kandydata, więc duża część tych potencjalnych wyborców pana Boheńczaka myślę, że poprze w pierwszej kolejności właśnie Michała Drewnickiego, który też ma taki mocno konserwatywny profil. Więc tutaj spodziewam się, że to mniej więcej się pokryje i oczywiście jeszcze jest kandydat Konfederacji Korony Polskiej, który zbierze ten taki bardziej antysystemowy elektorat. To zawsze w każdych wyborach, czy to ogólnokrajowych, czy lokalnych, jest tam jakieś kilka procent społeczeństwa, więc tutaj będzie podobnie. Ale jak pan widzi, te rozgrywki na prawicy i na lewicy, takie trochę preludium do tego, co nas czeka dokładnie za rok, czyli wybory parlamentarne, i to jest ta najważniejsza rozgrywka dla tych partii politycznych. No ale widzimy, że już tutaj i po lewej, i po prawej stronie trwa przede wszystkim wewnętrzna rywalizacja.
0: No właśnie, bo to jest fascynujące, bo nie będzie prostego przełożenia chyba na wybory parlamentarne. Jakieś będzie, to oczywiście będzie miało znaczenie. Także dlatego, że wiele wskazuje na to. Mówię teraz ostrożnie, ale nawet jak sumować te potencjalne przepływy, to bardziej prawdopodobnym zwycięzcą wyborów w drugiej turze jest Łukasz Gibała. No to takiego, no on oczywiście nie jest do końca pozasystemowy, ale udaje mu się jakoś pozyskiwać różne grupy. Takiego kandydata w wyborach parlamentarnych, takiej struktury nie będzie, więc te wybory nie będą miały takiego prostego przełożenia na wybory parlamentarne.
1: Oczywiście każda z partii będzie próbowała tutaj sprzedać wynik tych wyborów jako swój względny sukces tam, gdzie to będzie możliwe. Natomiast no, jeśli wybory zakończą się zwycięstwem Łukasza Gibały, co nie jest na dzień dzisiejszy przesądzone, ale jest oczywiście, biorąc pod uwagę wszystko dookoła, bardzo, bardzo prawdopodobne, no to tutaj takiego, to będzie też, uważam, jednak policzek dla Koalicji Obywatelskiej, która jest popularna w dużych ośrodkach miejskich, której prezydent został w tym roku odwołany z tej funkcji. No i jeśli nie uda się utrzymać władzy w Krakowie dla Koalicji Obywatelskiej, to tak czysto psychologicznie będzie też oczywiście wykorzystywane przez jej konkurencję polityczną, która będzie mówić, że to jest no jakby pierwszy krok do tego, żeby pozbawić też Koalicję Obywatelską władzy na szczeblu krajowym. Więc partie to będą rozgrywać, partie będą tutaj jakby bardzo, bardzo precyzyjnie te swoje komunikaty adresować do swojego elektoratu. Natomiast no, z uwagi na to, że faktycznie jest głównym faworytem polityk, którego no, nie da się dzisiaj przypisać do żadnej partii politycznej, no to aż tak dużo nie będziemy wiedzieć przed tymi wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był profesor Łukasz Danel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Wybiła 10:30, pora na fakty. Marcin Czarnobielski. Co zrobi rząd w sprawie wysokich cen paliw? Mamy bardzo napiętą sytuację budżetową, a prezydent blokuje nasze rozwiązania, stwierdziła w porannej rozmowie RMF FM minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
1: Sytuacja wygląda tak. Mamy, i wszyscy to mówią, i wszyscy to wiedzą, bardzo napiętą sytuację budżetową. Prezydent mówi, obniżcie podatki, ale nie pozwala rządowi uzupełnić kasy państwa, żeby te podatki obniżyć. A tymczasem jedna z największych spółek paliwowych w Polsce generuje nadmiarowe zyski w wysokości plus 10 miliardów za 6 miesięcy tego roku.
0: A całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego możecie posłuchać na portalu rmf24.pl. Za niespełna tydzień, 27 września, w Krakowie odbędą się wybory prezydenckie. Jak mówił na naszej antenie profesor Maciej Zakrzewski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, kampania jest mocno spersonalizowana, widać wyraźne podziały, a sondaże wskazują już jednego faworyta.
2: Były ostatnio dwa sondaże, one się trochę różnią, no ten ostatni jednak wskazuje, że ten faworyt jest jeden, to znaczy Łukasz Gibała. No pamiętajmy, on ma dużo elementów, które mu sprzyjają, tak? To znaczy jest kampania generalna, która była nieodległa, również kwestia rozpoznawalności, kwestia również niepopularności Aleksandra Miszalskiego, no powoduje, że on ma bardzo duże szanse.
0: A kolejne miejsce w sondażach przewołanych przez profesora Zakrzewskiego zajmuje Monika Piątkowska, przed którą, jak mówił nasz ekspert, stanęło trudne zadanie zatarcia wrażenia po prezydenturze Aleksandra Miszalskiego.
3: Takie są fakty.
0: Wielka policyjna obława zakończona sukcesem. Stołeczni funkcjonariusze zatrzymali aż 101 osób podczas szeroko zakrojonej akcji. Wśród nich znaleźli się zarówno poszukiwani przez sądy i prokuratury, jak i m.in. obcokrajowcy, głównie Ukraińcy, Białorusini i obywatele Indii. Większość zatrzymanych to osoby podejrzane, oskarżone lub skazane za różne przestępstwa, które unikały wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztów lub zakładów karnych. W działaniach, które objęły 800 lokalizacji w całym kraju, wzięło udział 700 policjantów. Choć do końca 2026 roku zostało jeszcze trochę czasu, już teraz warto spojrzeć na kalendarz roku 2027 i rozważyć, kiedy najlepiej wziąć urlop. Odpowiednie rozplanowanie wolnych dni pozwoli wydłużyć wypoczynek nawet do 28 dni. W tym roku czeka nas 14 ustawowo wolnych dni od pracy, z czego 2 wypadają w sobotę. To oznacza dodatkowe dni wolnego do odebrania. A kiedy dokładnie opłaca się wziąć urlop? Sprawdzicie to na rmf24.pl. Tyle faktów na teraz. Kolejna porcja za niespełna pół godziny. Za chwilę na naszej antenie polityka światowa będzie o wyborach w Czeczenii.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, dziś bardzo, bardzo, bardzo wyborczo, bo mówiliśmy już o wyborach w Niemczech, przed chwilą komentowaliśmy przyszłotygodniowe wybory w Krakowie, a teraz będzie o wyborach w Rosji, a konkretniej teraz będzie o wyborach w Czeczenii. A to ze względu na wynik, jaki osiągnął zwycięzca. Pewnie wynik był już dawno zaplanowany, ale powiedzmy to otwarcie. Ramzan Kadyrow uzyskał poparcie na poziomie 99,85%. No, dobrze, że nie 120%. Jego oponenci mieli po 0,05% głosów. Głosowanie zakończyło się wczoraj. Po zamknięciu lokali od razu odbyły się pokazy fajerwerków. No, w zasadzie jak znano wynik, to dlaczego nie puszczać od razu? Ramzan Kadyrow rządzi Czeczenią nieprzerwanie od 2007 roku. Jego kariera polityczna była możliwa dzięki pozycji ojca Achmata Kadyrowa. Stanął on na czele republiki w 2000 roku po zawarciu porozumienia z Kremlem. W zamian za polityczne i finansowe wsparcie zobowiązał się do lojalności wobec Moskwy oraz zwalczania separatyzmu i radykalnego islamu. No i oczywiście w zamian za to dostał możliwość budowania de facto odrębnego niemal państwa w Czeczenii. Po śmierci ojca w zamachu bombowym w 2004 roku Ramzan Kadyrow został wskazany przez Władimira Putina jako jego następca. Najpierw pełnił funkcję premiera, a w 2007 roku objął stanowisko prezydenta Czeczenii. Obecnie jest jej przywódcą, to jest oficjalne określenie. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rmf24.pl.
1: Radio RMF 24.
0: A w radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się wyborami w Niemczech, bo tam też wydarzyło się bardzo dużo i powiemy o tym, co na to wszystko lokalna niemiecka prasa. Zostańcie z nami.

0: W Radiu RMF 24 teraz będzie o wyborach lokalnych w Niemczech. Mam nadzieję, że wypiliście już kawę, bo teraz zapewne skoczy wam ciśnienie, bo zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i w Berlinie zwycięstwo Lewicy, no to nie są najlepsze, jak się zdaje. Przynajmniej to pierwsze informacje dla Polski. Za nami wybory regionalne w dwóch kolejnych krajach związkowych i porażka, trzeba powiedzieć zupełnie jasno, Chadecji, przynajmniej Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, bo Chadecja nawet nie dostała się do parlamentu. Niemiecką prasę przejrzała nasza reporterka Anna Połamar, z którą się teraz łączymy. Witaj, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, jak niemieckie media komentują te dramatyczne dla obecnej władzy tam wyniki?
1: Tak, niemieckie media mówią dziś przede wszystkim o klęsce CDU i Friedricha Merza. Podkreślają, że to właśnie kanclerz Niemiec jest największym przegranym tych wyborów. Süddeutsche Zeitung pisze, że wynik w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim jest dla CDU upokarzający, na skalę, której partia dotąd nie doświadczyła, i że CDU jest obecnie cieniem samej siebie. Przypomnę, partia nie przekroczyła w Mecklenburgii progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii RFN Chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Z kolei Der Spiegel pisze dziś wprost: to kolejna wyborcza porażka Friedricha Merza. Komentator tygodnika dodaje, że Merz jest kanclerzem przejściowym i to zasługa jego kiepskiej komunikacji z niemieckim społeczeństwem i że konieczna będzie zmiana. Kto w CDU chce wyrzucić Merza, powinien zrobić to szybko albo zamilknąć, można przeczytać. No i jeszcze Bild, największy niemiecki tabloid, pisze, że Merz ciągnie swoją partię w dół.
0: No a sam Merz co na to mówi, bo rzeczywiście można by odnieść wrażenie, że ciosy dostaje jeden po drugim. I co on na to?
1: Kanclerz zabrał głos jeszcze wczoraj wieczorem, wyszedł na scenę sam. Mówił wprost, że ten wynik to jest katastrofa, ale podkreślał, że nie zamierza, że zamierza pozostać na stanowisku i kontynuować zaplanowane reformy. Przypomnę, w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim zwyciężyła Alternatywa dla Niemiec, która uzyskała 38% głosów, tuż za nią SPD, które dziś obejmuje tam władzę, 35,5%, a CDU znalazła się poniżej progu wyborczego. Nieco inaczej wygląda to w Berlinie. W stolicy Niemiec wygrywa Lewica, która uzyskała prawie 26% głosów. Na drugim miejscu CDU, niecałe 19%, a trzecią siłą w Berlinie będzie Alternatywa dla Niemiec, która zdobyła ponad 16% głosów. Warto jeszcze zwrócić uwagę na wysoką frekwencję. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim do urn poszło prawie 80% osób uprawnionych do głosowania. W stolicy Niemiec 75%.
0: Bardzo dziękuję. To była Anna Połamar, która przejrzała niemiecką prasę. Na temat wyborów w Niemczech będzie wracał i to już niedługo w radiu RMF 24 o godzinie 11:10, czyli po faktach. Moim gościem będzie Andrzej Byrd, były ambasador Polski w Niemczech i we Francji. Zostańcie z nami, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co z tą sprawą może zrobić Merz i co zrobić musi. Ale zanim to, wcześniej fakty RMF FM, a w nich informacje nie tylko wyborcze.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Echa konfliktu w Iranie przycichły w mediach, ale nie w realnym życiu. Dlaczego Donald Trump nie dąży do zakończenia tego konfliktu? Czy nie chce przyznać się do błędu, czy jest w tym głębszy polityczny plan?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Ewa Kwaśny.
1: A ja witam wszystkich i zapraszam. Ewakuacja w szkole na Dolnym Śląsku po wypadku przed lekcją chemii. Dzieci nie ucierpiały, ranna jest nauczycielka. Paliwo coraz droższe. Na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie jest nasz reporter. Za moment się z nim połączymy. Rusza festiwal filmowy w Gdyni i o tym też w faktach kulturalnych RMF FM. Ewakuacja w szkole podstawowej w Jelczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku. Powodem niekontrolowana reakcja chemiczna, do której doszło przed lekcją chemii. Dzieciom nic się nie stało, obrażeń doznała nauczycielka. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Kilkanaście uszkodzeń pociągu podmiejskiego relacji Warszawa-Skierniewice, jak po strzale z broni pneumatycznej, wykryła w okolicach Żyrardowa obsługa składu. Sprawę wyjaśnia policja, a tematem zajmuje się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, co ustaliłeś?
2: Kierownik pociągu na stacji Sucha Żyrardowska zobaczył uszkodzone szyby w składzie pociągu, którym jechał w stronę Skierniewic. W sumie naliczył 8 uszkodzonych szyb, które miały pęknięcia wyglądające tak, jakby powstały po ostrzale. Dodatkowo na poszyciu wagonów wykryto kilka wgnieceń. W pociągu było 20 pasażerów, nikomu nic się nie stało. Nie wiadomo też, kiedy doszło do uszkodzeń. Teraz badany będzie zapis kamer monitoringu. Jak się dowiedziałem, Straż Ochrony Kolei nie zakwalifikowała tego incydentu jako dywersji, a przypuszcza, że mógł to być wybryk chuligański.
1: Akcja saperska w Szczecinie zakończona. Służby bezpiecznie usunęły bombę lotniczą z rejonu węzła Kijewa. Ruch pojazdów na szosie Stargardzkiej i autostradzie A6. Na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy został wznowiony. Tak drogo nie było nigdy. Ceny paliwa biją kolejne rekordy. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował na stacji przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Na miejscu Michał Krasoń. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Michale, to ile w stolicy trzeba zapłacić za paliwo?
3: No, tu niedaleko centrum za litr benzyny trzeba zapłacić 7,99. Diesel jest o złotówkę droższy. Średnio w kraju benzyna kosztuje 7,86 zł, a za diesla trzeba już zapłacić 8,84 zł. Co na to kierowcy?
4: Czy ceny przerażają? Trochę. Częściej korzystam z komunikacji miejskiej. Czy jestem z tego zadowolony? No życie, no. Trzeba sobie radzić.
5: Często jeździmy w duże trasy i ja, i mąż. Kiedy się da, to jeździmy razem. Niestety są takie momenty, że on musi jechać osobno, ja muszę jechać osobno i musimy płacić.
3: Benzyna najdroższa jest na Lubelszczyźnie, najtaniej jest w województwie lubuskim. Za diesla najwięcej zapłacimy na Warmii i Mazurach, średnio już nieco powyżej 9 zł. Olej napędowy najtańszy jest w Małopolsce.
1: Odsłaniamy fakty. Dziewczynki i chłopcy różnią się zainteresowaniami już od urodzenia. Tak przekonują naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Ich doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Grzegorzu. Jak udało się to zbadać?
6: Badania z udziałem noworodków są bardzo trudne, ale tym razem 130 noworodków poddano testom zaledwie kilka godzin po przyjściu na świat. Prezentowano im jednocześnie obok siebie dwa filmy. Na jednym naturalnie poruszającą się ludzką twarz, na drugim zestaw poruszających się metalowych kulek, tak zwane wahadło Newtona. Okazało się, że wszystkie noworodki, niezależnie od płci, wykazywały ogólnie większe zainteresowanie bodźcem społecznym, czyli właśnie widokiem twarzy. Jednak dziewczynki spędzały średnio więcej czasu wpatrując się w twarz, podczas gdy chłopcy częściej niż one skupiali wzrok na obiekcie mechanicznym.
1: A czego to dowodzi?
6: No pokazuje, że różnice uwagi czy zainteresowań pojawiają się już na samym początku życia, zanim dzieci zdążą doświadczyć jakiegokolwiek wpływu otoczenia i zdają się mieć źródło w czynnikach biologicznych, takich jak poziom hormonów czy uwarunkowania genetyczne, a kształtują się jeszcze w ciąży.
1: Więcej na ten temat możecie przeczytać już teraz na rmf24.pl. Polecamy. W faktach kulturalnych RMF FM o festiwalu filmowym, który zaczyna się dziś w Gdyni. A zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
7: Cię, Kasiu. Dzień dobry. Ten festiwal to jest taki duży przegląd nowego polskiego kina. Są aż 4 konkursy. Główny o Złote Lwy, perspektywy filmów krótkometrażowych oraz konkurs Złotych Lwiątek z filmami dla najmłodszych.
8: Czy będą to historie osadzone w dzisiaj, czy historie osadzone w przeszłości, czy w przyszłości, bo i takie mamy, to zawsze będzie komentarz do dzisiejszego świata i do tego, co za oknem.
7: Przekonuje dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska. Festiwal w Gdyni potrwa do 27 września, a 3 dni później do kin wejdzie Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na YouTubie RMF i na stronie RMF24 możecie zobaczyć, co grający główne role mówią mi o swoich postaciach, o emocjach i o kostiumie. Izabelą Łęcką jest Kamila Urzędowska.
9: Na początku jest cały czas zapięta, ale w pewnym momencie, im bardziej ona jest wrzucana do tej klatki, im więcej się od niej oczekuje, im więcej ona przeżywa emocjonalnie, tym cały ten kostium to wszystko się rozpada.
7: O filmowej lalce opowiadają mi też Marek Kondrat, Marcin Torociński, Maria Dębska i Agata Kulesza. Tilda Swinton Ongoing to hołd wybitnej szkockiej aktorki dla jej mistrzów i przyjaciół, m.in. Germana czy Almodovara. Nowa wystawa do zobaczenia w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zgodnie z zapowiedziami za chwilę zajmiemy się zwycięstwem prawicowo-populistycznej alternatywy dla Niemiec, zwycięstwem w Magdeburgii, Pomorzu Przednim i klęsce, zdecydowanej klęsce CDU, CSU, CDU oczywiście w tym rejonie, czyli Hadecji, która nawet po raz pierwszy w historii Niemiec nie weszła do parlamentu kraju związkowego. Zostańcie

0: A w Radiu RMF 24 teraz porozmawiamy o weekendowych wyborach regionalnych w Niemczech. Wracamy do tego tematu. Jak informowaliśmy, partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merca nie przekroczyła w niedzielnych wyborach w Magdeburgu i Pomorzu Przednim progu 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Wygrała tam Alternatywa dla Niemiec, czyli popularne AfD, popularne w Niemczech coraz bardziej. Z kolei w Berlinie zwycięska lewica Die Linke uzyskała zgodnie z badaniem 26% głosów. Drugie było CDU z poparciem na poziomie 20%. Merz mówił wczoraj, że wynik Mecklenburg i Pomorzu Przednim to katastrofa, ale on nie rezygnuje. Naszym gościem teraz w Radiu RMF 24 jest Andrzej Bert, był ambasador w Niemczech i Francji. Witam, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie ambasadorze, to rzeczywiście jest klęska dla CDU, ale też być może dla relacji polsko-niemieckich, to zwycięstwo w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, AfD.
1: Nie, dla relacji polsko-niemieckich to nie jest klęska, natomiast jest to rzeczywiście klęska dla CDU, no ze względu na historię tej partii i jej rolę w kształtowaniu przez tyle dziesięcioleci nowej polityki po II wojnie światowej, nowej polityki wobec wszystkich swoich sąsiadów i świata. To jest rzeczywiście duże uderzenie, ale pamiętajmy, że gdyby spojrzeć na wyniki ostatnich wyborów w Republice Federalnej Niemiec ogólnokrajowych, a więc do Bundestagu, no to wtedy niestety one pokazały, że była Niemiecka Republika Demokratyczna, a dzisiaj sześć wschodnich landów niemieckich, to jest cały teren, w którym zwyciężyła właśnie AfD, uzyskała najwięcej punktów. A więc mamy do czynienia z czymś, co być może nie pada nigdy oficjalnie, ale to jest, ja to nazwę swoistym potwierdzeniem, że jednak proces zjednoczenia Niemiec, którego pragnęli wszyscy mieszkańcy ówczesnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ale nie przebiegł jednak w taki sposób, który by sprawił, że ci nowi, znaczący również członkowie wschodniej części Niemiec poczuli się gospodarzami w przysłowiowym własnych krajach landowych. No i dają temu wyraz w odpowiedzi na prowadzoną politykę i całą kampanię medialną prowadzoną przez Alternatywę dla Niemiec, która sama też nie jest partią pochodzącą z Niemiec Wschodnich, ale tutaj odnoszącą największe sukcesy, jak gdyby w odpowiedzi na pewien rodzaj częstokroć nieuzasadnionego faktami, ale jednak odczuwanego rozczarowania z roli Niemców mieszkających w wschodnich landach, którzy siebie jakże często nazywają obywatelami drugiej kategorii. No i to jest w kolejnym landzie potwierdzenie.
0: Panie ambasadorze, to jest jakby jeden element, ja za chwilę przejdę do AfD, ale jest drugie pytanie, bo to zwycięstwo w Berlinie, no oczywiście nie AfD, ale Die Linke, no Die Linke to także jest partia wschodnia, co więcej partia w Polsce nazwalibyśmy ją postkomunistyczną, czyli spadkobierca SED.
1: Odpowiedzieli na program tej partii w Berlinie przynajmniej. Pamiętajmy, że Berlin to jest jeden z trzech landów niemieckich, a więc krajów związkowych, będących miastami poza Hamburgiem i Bremą. No więc w Berlinie oni odpowiedzieli na podobny rodzaj rozczarowania mieszkańców tego miasta, tyle tylko, że ich oferta lewicowa była jak gdyby odpowiedzią, i znowu wracam do tych schedy po czasach mocno minionych obywateli, którzy chcieliby, krytykowali różnego rodzaju elementy polityki poprzednio prowadzonej przez Parlament Europejski, Abgeordnetenhaus berliński, na czele której stał szef z CDU, i mieszkańcy Berlina uznali, że nie odpowiada im widocznie całość. Klasyczne dwa tematy w Berlinie, które podlegały krytyce, no to była obecność obcokrajowców na ulicach i konsekwencje tego stanu rzeczy. I druga rzecz to sytuacja mieszkaniowa. To jest nie tylko fenomen Berlina, bo my przecież znamy podobne problemy też i z Polski, czy innych państw Europy Środkowej. No ale w każdym bądź razie akurat Linke, czyli partia rzeczywiście wywodząca się z tego ducha, który był pielęgnowany, czy przez lata przechowywany w sercach wielu nowych obywateli Niemieckiej Republiki Federalnej, ale których rodziny pochodziły z byłego NRD, dał w tej chwili wyraz w wynikach wyborczych w samym Berlinie. My mówiliśmy bardzo często, ksiądz Tyszner użył takiego określenia pod adresem części Polaków, że mamy w sobie tą jeszcze postsowiecką duszę, którą jakoby przechowują niektórzy z naszych współobywateli, ale jeśli to jest prawda, to tym bardziej to jest prawda i odnosi się w znacznie większym stopniu do mieszkańców Niemieckiej Republiki Federalnej, tych ze wschodnich landów. Oni mają to poczucie, że są jak gdyby wylądowali w tym zjednoczeniu nieco gorzej niż ich sąsiedzi z zachodu.
0: To dotyczy oczywiście Niemiec Wschodnich, gdzie się odbywały te wybory. Natomiast AfD jest także największą siłą, jeśli badać, nie ma tak zdecydowanego zwycięstwa, ale wyprzedza w sondażach ogólnoniemieckich także CDU.
1: Ma pan rację, oczywiście. To jest, ma pan rację i to jest następstwo generalnie szeregu rozczarowań, które przeżywają obywatele Niemcy, do których najważniejszym jest rozczarowanie z funkcjonowania gospodarczego Republiki Federalnej Niemiec. Coś, czego została, czym oni zostali dotknięci w następstwie, dzisiaj się o tym tak wprost nie mówi, ale największego kryzysu, jaki świat gospodarczy przeżył, czyli kryzysu lat 2008-2012, odpowiadającego skali działań tego wielkiego z 1929 roku, którego następstwem, kryzys wtedy też wybuchł taki i ten w Stanach Zjednoczonych, ale jak przyszedł do Niemiec, to trafił w Niemcy dramatycznie, także ostatecznie oni ulegli programom pewnego pana niedużego wzrostu pochodzącego z Austrii z dużym wąsem. No więc tutaj mamy coś podobnego. Najpierw był kryzys, potem przyszła pandemia. Pandemia, jak wiemy, wszystkich zamknęła w domach i w związku z tym frustracje, które były następstwem wybuchu kryzysu, nie dały się, że tak powiem, przewietrzyć w debatach, w spotkaniach z ludźmi, ale były tłumione wewnątrz i po kryzysie weszła na rynek rzeczywiście swoją ofertą partia Alternatywa dla Niemiec i dzięki rzeczywiście sprawnemu kierownictwu i na swój sposób wybitnej polityczce, mówię wybitnej ze względu na jej umiejętności prezentowania programów, Alice Weidel, czyli szefowej AfD, jednej z dwóch, no doprowadziła do przekonania jednak znacznej ilości Niemiec, że są powody do krytyki programu, który był gospodarczego czy społecznego, który był oferowany przez dwie rządzące wspólnie w koalicji partie CDU, chrześcijańską demokrację i SPD, socjaldemokratów niemieckich. Dwie klasyczne partie, które przecież przez lata całe wymieniały się w fotelach władzy w Republice Federalnej Niemiec.
0: Panie ambasadorze, to znaczy, że pan by nie obarczał tą winą, bo media niemieckie mają bardzo mocne słowo wobec Friedricha, czy Friedricha Merza. Jego oskarżają o tę klęskę.
1: Ja rozumiem, to jest raczej skutek panie dyrektorze, to jest tak, że programy polityczne personalizują osoby, które są liderami poszczególnych partii. No więc Merz, który jest w poczuciu większości Niemców takim menedżerem korporacji pod nazwą Republika Federalna Niemiec, jako menedżer się nie sprawdził, ponieważ Niemcy zahamowały wzrost, pensje przestały rosnąć, były kłopoty z bezrobociem, kluczowe przemysły niemieckie, z których każdy Niemiec i słusznie był dumny, a przede wszystkim przemysły samochodowe zostały dotknięte z jednej strony konkurencją chińską, z drugiej zaś strony poprzez wzrost cen energii, a więc utratę dostaw tanich węglowodorów z Rosji, zostały dotknięte rosnącymi kosztami i nie były w stanie sobie natychmiast z tym poradzić, no więc pozycja niemiecka trochę osłabła, ale ludzie to widzą poprzez zawartość swoich portfeli, jak w wielu przypadkach poglądy są niebezpośrednią, nie natychmiastową, ale jednak funkcją prywatnej oceny sytuacji gospodarczej i tego, czy nam się żyje lepiej czy gorzej i w rezultacie udzielono takiego wotum nieufności, jak gdyby rządowi kanclerza Merza.
0: A może to jest tak, panie profesorze, panie ambasadorze, że to jest efekt zwęczenia materiału. CDU rządziła razem z SPD zresztą, które też wielkich sukcesów nie ma w rozmaitych wyborach, chociaż oczywiście Mecklenburg i Pomorzu przed nim jest drugie. Rządziło tak długo, czasem tak podobną mieli politykę, że te dwie główne partie, kluczowe dla rozwoju tego systemu niemieckiego, państwa społecznego, państwa dobrobytu, po prostu się przeżyły, tak jak kiedyś to się stało z partią Centrum, którą zastąpiło CDU. SPD oczywiście ma dużo dłuższą historię.
1: No, wie pan, jesteśmy świadkami generalnie od jakiegoś czasu rozpadu, nazwijmy, usankcjonowanych latami podziałów sceny politycznej w wielu państwach Europy Zachodniej. To samo przecież mamy we Francji, w drugim wielkim jednak obywatelu w cudzysłowie Europejskiej Unii Gospodarczej. Podobnie tak. Społeczeństwo zaczęło kwestionować dotychczasowe podziały. Ten element, o którym za chwilę powiem, nie jest tak ujawniany, ale jednym z tych powodów jest również to, co dawniej się nazywało dialektyk marksistowska, to mówię, rozwój sił wytwórczych, czyli technologii, która nastąpiła. No dzisiaj jednak dawniej poglądy rozprzestrzeniały się wolniej. Kiedyś, pamiętamy jeszcze, za Hitlera użył w sposób rewelacyjny z punktu widzenia technologii przekonywania narodu techniki radiowej. Potem przyszły czasy telewizji, a teraz mamy media społecznościowe. Każdy ma telewizję i komputer w swoim smartfonie. W związku z tym jednocześnie każdy, w związku z tym również, może mówić rzeczy, które chce i to niesie w cały świat natychmiast. To sprawiło, że jednak percepcja faktów, dawniej na swój sposób usztywniana przez oficjalne wypowiedzi czy anonse mediów, dzisiaj byśmy je nazwali tradycyjnymi, w szczególności telewizji, ten element zniknął. Dzisiaj po prostu każdy może powiedzieć, co chce i zinterpretować oglądane przez siebie fakty w sposób, jaki chce, w tym również absurdalny. Ale tak sytuacja wygląda i to wykorzystali sprawni populiści i demagogowie, którzy zazwyczaj we wszystkich wyborach na świecie są najsprawniejszymi operatorami swoich sloganów również politycznych. I trzeba powiedzieć, że partia AfD w Niemczech w tej materii też się doskonale sprawdziła. No i co sprawia, że w sytuacji rozczarowania tego typu oferenci prostych rozwiązań, które każdy rozumie, bo zazwyczaj to jest jedno hasło, są w lepszej pozycji niż tacy, którzy mówią, że poprawa sytuacji wymagać będzie szeregu dość skomplikowanych kroków na różnych polach, to ludzie mówią, mam to w nosie. Wolę po prostu głosować za tymi, którzy mówią, że trzeba wywalić obcokrajowców, wziąć ponownie ropę i gaz od Rosjan, bo jak było to od Rosji, to było wszystko fajnie, a teraz już nie jest. No i w ten sposób zdobywa się pomysł poparcia u osób, które między innymi głosują na AfD. Ale jak tak powiadam, u podłoża jest stwierdzenie, że sytuacja, że Niemcy z jednej strony gospodarczo odczuli w swoich kieszeniach następstwa wielkiego kryzysu sprzed paru lat, a po drugie, że dotknięto jednak ich poczucie tego, że byliśmy państwem ewidentnym liderem Unii Europejskiej, a teraz patrzcie, Chińczycy nas rozjeżdżają, ceny idą w górę, no i w związku z tym słuchamy tych, którzy mają krótkie oferty, które rozumieją wszyscy wyborcy.
0: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był ambasador w Niemczech i Francji, Andrzej Bird. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: 11.30. Czas na fakty. Marcin Czarnobielski. W tej chwili jest to między 6,5 a 7 tysięcy żołnierzy, wymieniał wiceszef MON Stanisław Wziątek, pytany o liczebność armii USA stacjonującej obecnie w naszym kraju. Gość rozmowy o 7 w radiu RMF24 odniósł się także do tego, ilu docelowo będzie żołnierzy amerykańskich, zarówno rotacyjnych, jak i w stałej bazie.
1: Mówimy tutaj docelowo o ilości około 15 tysięcy żołnierzy. Generalnie ja jestem bardzo ostrożny w podawaniu tych wszystkich informacji, bo słuchają nas nie tylko Polacy, ale również ci, którzy cieszą się z pozyskiwania tak łatwo tych informacji, ale w tej kwestii, jeśli uważamy, że jest to element odstraszania, to tak, powinniśmy to mówić. 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce to jest siła, to zdolności obronne naszego kraju i sojuszniczego współdziałania.
0: Posłuchajcie całej rozmowy Piotra Salaka z wiceministrem obrony narodowej na portalu rmf24.pl. Co najmniej 8 osób zginęło w pożarze w fabryce tekstyliów w mieście Foshan w Chinach. Do tragedii doszło w niedzielne popołudnie. Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane. To kolejny w ostatnich miesiącach śmiertelny wypadek w chińskich zakładach przemysłowych. W maju w prowincji Hunan w wybuchu w fabryce fajerwerków zginęło co najmniej 21 osób, a w lipcu pożar w fabryce obuwia Fujian zabił 21 osób. Eksperci wskazują, że powtarzającym się problemem w chińskich zakładach, zwłaszcza tekstylnych i obuwniczych, jest niespełnienie wymogów bezpieczeństwa, brak dróg ewakuacyjnych oraz składowanie łatwopalnych materiałów w pobliżu stanowisk pracy. Jeszcze do jutra w całej Polsce potrwa Roadpol, czyli Dni Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Kierowcy możecie się spodziewać wzmożonych kontroli trzeźwości, prędkości i zapinania pasów. Policja prowadzi także działania edukacyjne.
2: Te statystyki niestety pokazują, że pomimo wypadków drogowych jest mniej, więcej osób zginęło na naszych drogach. Te statystyki tak naprawdę są smutne. My robimy wszystko, by poprawić to bezpieczeństwo na drodze. Również z nami są inne instytucje, inne służby, które też dbają o to bezpieczeństwo. No ale nikt tak nie zadba o siebie jak my sami. Musimy tutaj ostrzec też i apelujemy przede wszystkim do kierujących, do uczestników ruchu drogowego, do pieszych, do rowerzystów, do kierujących jednośladami, by zachowywali się bezpiecznie na drodze.
0: Mówiła komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji. Zmieniamy temat. Puszki, butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet wielkogabaryty. Po sezonie wakacyjnym tego typu śmieci zalegają w podwrocławskich lasach.
3: Te śmieci w okolicznych lasach to jest duży problem, szczególnie te śmieci, które są niebezpieczne, trudno zbywalne, więc wszelkiego rodzaju opony, plastiki po samochodach, nadkola, opakowania plastikowe typu po olejach, na przykład różnego rodzaju środkach, często gruz po budowlach.
0: Wymieniał Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek.

0: jest przedpołudniowy program radia RMF24. Teraz przenosimy się do Chin, bo przywódca Chin Xi Jinping odwiedzi w dniach 23-25 września Stany Zjednoczone. Do wizyty dojdzie do zaproszenia Donalda Trumpa. Będzie to drugie bezpośrednie spotkanie przywódców w tym roku. Pekin podkreśla, że rozmowy mają pomóc w stabilizacji relacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i przynieść korzyści obu stronom. Na stole będą przede wszystkim handel, bezpieczeństwo oraz rozwój sztucznej inteligencji. W Nowym Jorku odbyły się już rozmowy przedstawicieli obu państw. Amerykanie zaproponowali m.in. system informowania o poważnych zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Eksperci nie spodziewają się jednak wielkiego przełomu. Najważniejsze cele to utrzymanie obecnego rozejmu handlowego i ograniczenie napięć wokół Tajwanu.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: A w radiu RMF 24 teraz zgodnie z zapowiedziami sport w Sofii od dłuższego czasu są nasi siatkarze. Jutro rozegrają tam ćwierćfinał Mistrzostw Europy, ale o medale imprezy tej samej rangi rywalizują w bułgarskiej stolicy także pięściarze i pięściarki. I właśnie o Mistrzostwach Europy w boksie teraz pomówimy. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM spotkał się w Sofii z Anetą Rygielską, która dziś stoczy swoją pierwszą walkę. Rygielska w swojej kategorii wagowej jest rozstawiona z numerem 1.
1: Mówisz, że to okej, nie ma znaczenia do końca, no bo każda walka jest jakąś tam historią, ona się może różnie potoczyć, jak to w sporcie, ale czy ty musisz sobie to przepracować i uświadomić sobie, że okej, nie przywiązuję wagi do tej jedynki? No bo ona jednak trochę zobowiązuje. Nie mówię, że od razu trzeba zdobyć złoto, ale no nie wypada gdzieś tam nie dojść na przykład do strefy medalowej. Wtedy już mówimy o niespodziance w każdej dyscyplinie, jeżeli ktoś z tą jedynką nie dociera gdzieś daleko, prawda?
2: I wiesz co, no tak, to jest boks i ja tak naprawdę pierwszą walkę będę miała jedną z najmocniejszych walk. Tak mi się rozstawiło i trafiłam na Turczynkę, która jest bardzo mocna. Co prawda wygrałam z nią w Polsce 3-2, więc znowu bardzo równa walka. Mam nadzieję, że teraz nie dojdzie do takiej sytuacji, że to będzie na żyletki, tylko że jednogłośnie uda mi się z nią wygrać. Ale no, to jest bardzo mocna zawodniczka. Ona bardzo dużo bije. Ja na pewno też jakieś ciosy zbiorę. Jestem tego przekonana tak naprawdę, bo nie da się zrobić walki do jednej bramki z taką zawodniczką po prostu. Ale i tak wydaje mi się, że moje doświadczenie i moja charyzma w ringu i w ogóle ta moja chęć i ten spokój również zaprowadzą mnie tam, gdzie mają mnie zaprowadzić.
1: Ci najwyżej rozstawieni omija was kilka walk na przykład. Z jednej strony ktoś, kto wchodzi do takiego turnieju od początku, no fizycznie traci, może przyjąć trochę tych ciosów, musi spędzić tego czasu na ringu więcej, stres, zmęczenie, konieczność wygrania tych walk, żeby dojść dalej, ale jednocześnie złapanie pewnego feelingu. To jest trochę taki przykład jak Maja Chwalińska w Paryżu. Zaczęła od eliminacji, wygrała 3 mecze w eliminacjach, rozkręciła ten swój tenis i doszła potem aż do finału, co było wielką sensacją. Więc może czasami lepiej jednak zacząć trochę wcześniej, mieć jedną czy dwie walki z teoretycznie łatwiejszą przeciwniczką, ale czuć już to wszystko, niż wchodzić na ring, tak jak mówisz, przeciwko mocnej zawodniczce, to pierwsza walka, okej, jesteś na hali, obserwujesz jak to wygląda, dopingujesz innych, ale sama jeszcze w tej walce nie jesteś.
2: To prawda, no coś jest w tym, że te pierwsze walki są najgorsze, można powiedzieć, bo trzeba się po prostu wstrzelić w turniej, tak to się u nas nazywa. Moja przeciwniczka z Turcji już stoczyła jedną walkę, no i wygrała z zawodniczką z Szwecji, wygrała przed czasem, ale no też zawodniczka ze Szwecji no nie była jakaś, nie była wirtuozem boksu, więc też to mnie nie dziwi. Ale no już ma za sobą ten pierwszy stres, to pierwsze ważenie, to pierwsze wejście do ringu tutaj na Mistrzostwach Europy, więc tak, to prawda, ale ja już mam za sobą około 400 walk i tak naprawdę każda z tych walk zaczyna się tak samo, to są, ten ring jest bardzo podobny do siebie, więc ja też wiem, z czym ogólnie to się je.
0: My trzymamy kciuki za Anetę Rygielską, a rozmawiał z nią, jak słyszeliście, Patryk Serwański. No, w radiu RMF 24 już za 11 minut najnowsze fakty RMF FM. A po faktach Krzysztof Urbaniak przeprowadzi was przez dalszą część tego dnia. Będzie mówił m.in. o książce o księżnie Dianie.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać, do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terdzikowski, a teraz fakty w Radiu RMF24, a w faktach Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Na początek nowe doniesienia po groźnym incydencie przed lekcją chemii w podstawówce w Wielczu-Laskowicach. W faktach pytamy także, co z cenami paliw. Posłuchajcie, co prognozują analitycy. Mamy także ważne informacje dla fanów piłki nożnej. Po kontuzjach zawodników trener Jan Urban powołuje nowych graczy. Będzie też lalka w wersji kinowej. Ten film obejrzała już nasza dziennikarka i zaraz nam wszystko opowie. Życiu nauczycielki, która została ranna podczas przygotowywania eksperymentu chemicznego w Wielczu-Laskowicach, nie zagraża niebezpieczeństwo. Od ustaleń naszej dolnośląskiej reporterki zaczynamy fakty o 12. Jak już informowaliśmy, do groźnego wypadku doszło rano w szkole podstawowej. Ewakuowano 80 uczniów. Na linii Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy jeszcze o stanie chemiczki i czy dzieci wróciły już do szkoły?
2: Nauczycielka doznała niegroźnych poparzeń, trafiła do szpitala i przechodzi kolejne badania. Na szczęście uczniom nic się nie stało. Do niekontrolowanej reakcji prawdopodobnie wody i sodu doszło jeszcze przed lekcjami, kiedy w klasie nie było żadnych dzieci. Dla bezpieczeństwa uczniowie zostali ewakuowani, ale w tej chwili wrócili już do budynku i lekcje odbywają się zgodnie z planem.
1: Szykują się kolejne podwyżki cen paliw, tak prognozują analitycy. W najbliższym tygodniu nie powinny jednak przekroczyć 10 zł za litr. Ponownie dziś łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i naszym reporterem Michałem Krasoniem.
3: Jesteś
1: tak na stacji benzynowej przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, prawda?
3: Zgadza się.
1: To ile będziemy musieli płacić za paliwo?
3: No, zgodnie z prognozami w tym tygodniu średnia cena benzyny może przekroczyć 8 zł i 15 groszy, a za olej napędowy średnio zapłacimy nawet 9 zł i 20 groszy. Rządowego programu obniżającego ceny paliw na razie nie ma, a o to, czy rząd powinien go wprowadzić, zapytałem kierowców.
4: Trzeba zrozumieć tą sytuację na świecie i z czego to po prostu wynika, a nie powiedzmy winić za to rząd. No. Pan prezydent też mógłby się nad sprawą pokłonić.
5: Powinien zwolnić, przynajmniej dla zwykłych użytkowników powinien obniżyć VAT, tak jak już miało to miejsce.
6: Czy rząd coś zmieni? Tak naprawdę to jest tylko polityka i nic więcej.
3: A poprawy sytuacji na rynkach na razie nie widać. Z ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, Michał Krasoń.
1: W Niemczech to kolejny trudny poniedziałek dla kanclerza i jego partii. Po katastrofalnej niedzieli wyborczej lider CDU, kanclerz Friedrich Merz, stoi przed kolejnym trudnym dniem. Przypomnijmy, partia kanclerza Merza nie przekroczyła we wczorajszych wyborach w Mecklenburgii Pomorzu Przednim progu 5%. To oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN HDC nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Wynik CDU to 4,9% głosów i jest najgorszy w historii HDK-ów. Dlatego właśnie przed południem miał się zebrać Federalny Komitet Wykonawczy CDU. Jedyny temat to, jak partia może przezwyciężyć ten kryzys. Kontuzje zawodników krzyżują plany selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana. Na rozpoczynającym się dziś zgrupowaniu przed meczami Ligi Narodów nie pojawią się Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, kogo w miejsce kontuzjowanych graczy powołał Jan Urban?
7: Zamiast trzech kontuzjowanych graczy pojawi się dwóch zawodników. Miejsce Kamila Grabary zajmie bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski. To chyba największe zmartwienie Jana Urbana, bo Grabara miał walczyć o miejsce w podstawowym składzie na piątkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną. Wiele wskazuje więc na to, że w piątek mecz między słupkami rozpocznie Marcin Bułka. Zamiast na zgrupowanie kadry do lat 21 na seniorską reprezentację przyjedzie Marcel Ryguła. Zawodnik Zagłębia Lubin został awaryjnie dowołany. Zgrupowanie piłkarskiej kadry rozpoczyna się dziś i potrwa wyjątkowo długo, bo do 6 października kadra w tym czasie rozegra aż 4 mecze Ligi Narodów. Powołani zawodnicy w hotelu w Warszawie mają pojawić się dziś do 18.
8: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
1: Ten tytuł wywołuje w ostatnim czasie wielkie emocje. Po streamingowym serialu przyszła kolej na film na dużym ekranie. Przeznaczoną do kin lalkę obejrzała już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
9: Dzień dobry, ponownie,
1: RMF FM.
9: Jestem.
1: Witamy Cię, Kasiu. Obejrzałaś, zazdrościmy oczywiście. I teraz opowiadaj, na czym skupili się twórcy filmu?
9: Na cenie, jaką płaci się za marzenia, na historii o świecie, który gaśnie, ale też na opowieści chyba najważniejszej, o potężnym i destrukcyjnym uczuciu Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej. Grają ich Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. To jest ta wersja. A jak mówi mi wracający po przerwie na duży ekran Marek Konrad w roli Ignacego Rzeckiego, najważniejsza jest tu miłość.
10: Czasami ślepa miłość, ale ona jest zawsze i jest najpiękniejsza.
9: Nowa filmowa lalka ma duży szacunek do literackiego pierwowzoru Prusa, choć nie jest przecież wierną ekranizacją. W kinach będzie od 30 września.
1: Kasiu, już dziś na naszym YouTubie twoja rozmowa z obsadą lalki, że tak
2: polecam.
1: Powiem.
2: Polecam. Tak jest, zapraszam.
1: Polecamy, zapraszamy, a z faktami wracamy punktualnie o 13.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Południu w całej Polsce przejaśnienia. Słońce wyjdzie zza chmur w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i w Warszawie. W Krakowie i Kielcach możliwe przelotne opady. Najchłodniej będzie na Śląsku i w województwie łódzkim. W Katowicach i w Bielsku Białej temperatura wyniesie 13 stopni Celsjusza. W Łodzi 14 stopni. Najprzyjemniej po południu w województwie zachodniopomorskim. W Szczecinie słupki rtęci wskażą 17 kreskę. 16 stopni Celsjusza będzie w Zielonej Górze, Poznaniu i Bydgoszczy. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju jest wysokie.
12: Tu Radio RMF 24.
13: W kalendarzu przedostatni dzień lata, a tu już zima wróciła w Tatry i MGW ostrzega, śniegu będzie coraz więcej, ale nie to zaprząta dzisiaj nasze głowy. Ceny paliw znów w górę i od tego tematu zaczniemy popołudniowy program w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam serdecznie i zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 teraz echa wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej, które odbyły się w miniony weekend. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że Unia Europejska nigdy nie uzna wyników pozorowanych wyborów przeprowadzonych przez Rosję na okupowanych terenach Ukrainy. Zapowiedziała, że osoby zaangażowane w organizacje lub w nich kandydujące zostaną objęte sankcjami. Przypomnę, Rosjanie zorganizowali wybory do Dumy także na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, w Autonomicznej Republice Krymu i Sewastopolu, a także w częściach obwodu donieckiego, ługańskiego, zaporowskiego i chersońskiego. I tutaj cytat. Te tak zwane wybory stanowią kolejne rażące naruszenie przez Rosję prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, a także niepodległości Ukrainy, napisała Kallas w oficjalnym oświadczeniu. Dodam, że tuż po 13 o wyborach w Rosji porozmawiam z wieloletnim korespondentem Gazety Wyborczej w Rosji Wacławem Radziwinowiczem. A już za chwilę porozmawiamy o premierze książki o księżnej Dianie.
1: Radio RMF 24.

0: Poniedziałkowe popołudnie w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy w naszym programie, jutro odbędzie się światowa premiera długo wyczekiwanej książki o księżnej Dianie. Książki napisanej przez jej brata Earla Spencera. Pojawiło się w niej wiele kontrowersji, które obciążają byłego męża Diany, a obecnie króla Karola. No i w obliczu tego ogromnego zainteresowania tematem Earl Spencer udzielił wywiadu BBC. Porozmawiajmy o tym w Radiu RMF 24. Na łączach nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Krzysiu.
0: Bogdanie, czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego?
1: No przede wszystkim to, że w wywiadzie brat księżnej broni absolutnie wszystkich tez postawionych w książce, nawet tych najbardziej obciążających króla, mówił o swoim obowiązku jako historycznego świadka tamtych wydarzeń, począwszy od momentu śmierci Diany w 1997 roku, kiedy to początkowo informowano go jedynie o drobnym wypadku w Paryżu. Był przekonany, że jego siostra Diana żyje. Dopiero potem nadeszła tragiczna wiadomość. Earl Spencer ujawnił, że podczas rozmowy telefonicznej po śmierci Diany w głosie ówczesnego księcia Karola, obecnego króla, wyczuł euforyczny, lekki ton, przypominający kogoś, kto wygrał na loterii. No, używa tych słów w tej książce i bronił je w wywiadzie. No, co Earl Spencer zinterpretował jako ulgę, że Karol będzie mógł wreszcie poślubić kobietę, którą kochał, czyli obecną królową Kamilę. I to chyba najbardziej kontrowersyjna teza, jaka pada w tej książce.
0: Bogdanie, wiemy, że brat Diany nie pisze w książce wyłącznie o niej. Czy wspomina jej synów, Harry'ego i Williama?
1: Owszem, zawsze byli bardzo blisko. Wspomina też kłótnię, jaką odbył z królem, obecnym królem, wówczas księciem Karolem, na temat uczestnictwa młodych książąt w pogrzebie Diany. Jak pamiętamy, no, szli za karawanem razem z ojcem i dziadkiem. Tak. Karol miał mu powiedzieć, że księżna zostanie szybko zapomniana. Tak zapamiętał te słowa w książce Earl Spencer. Odniósł się do sytuacji swoich bratanków, również podkreślając, że to, co napisał w książce, na pewno nie będzie dla Williama i Harry'ego zaskoczeniem, czyli musiał o tej książce i o tym, co zamierzał napisać, o nich z nimi rozmawiać wcześniej. Mhm. No i ta słynna mowa pogrzebowa, którą większość z nas pamięta z opactwa westminsterskiego, w której uderzył wprost w rodzinę królewską, no była taką ripostą na te zimne słowa Karola o zapominaniu księżnej Dianie. Zapewnił, że w konflikcie między braćmi, czyli między Williamem i Harrym, nie bierze niczyjej strony, no i ma nadzieję na ich pojednanie. Spencer porównał również nagonkę mediów na Harry'ego i księżną Meghan do nagonki mediów do traktowania Diany przez ówczesną prasę tabloidową. Mm-hmm.
0: Co podobno było właśnie przyczyną tego tragicznego wypadku w tunelu pod Paryżem. Bogdanie, czy wiemy, dlaczego ta książka powstała właśnie teraz?
1: No właśnie, zapytany o powody ujawnienia tak trudnych historii właśnie teraz, dziś 62-letni Earl Spencer wyjaśnił, że czuje upływ czasu, no i chciał raz na zawsze przedstawić prawdę, dodając no, z rozmysłem, że wie o królu znacznie więcej, ale unikał niepotrzebnych sensacji. No jakby tych sensacji było mało w książce, oczywiście jest bardzo dużo. Zapewnił, że mimo krytyki Karola popiera współczesną monarchię, choć no, ma wiele cierpkich słów do powiedzenia na temat dworskiego protokołu. Wywiad Earl Spencer w BBC zakończył no, wzruszającym osobistym akcentem. Przyznał, że tęskni za swoją siostrą Dianą każdego dnia, no ze stracą rodzeństwa. No człowiek z tym nigdy się nie godzi. A tytuł książki Swan Song, czyli łabędzi śpiew, no wybrał celowo i ma to być jego ostateczny, zamykający rozdział hołd dla siostry i ostatnie takie publiczne zabranie głosu w tej sprawie.
0: Bogdan Frymorgan, nasz korespondent w Londynie. Bogdanie, bardzo dziękujemy.
1: Kłaniam się.
0: Kłaniam się również, że ja przypomnę, jutro światowa premiera długo wyczekiwanej książki o księżnej Dianie. W Radiu RMF 24 już za chwilę o 12.30 najnowsze wydanie faktów.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na zegarach 12:30, czas na fakty. Marcin Czarnobielski. Moim zdaniem przyszły rok będzie rokiem mobilizacji. Tak o zaplanowanych na przyszły rok wyborach parlamentarnych mówiła dzisiaj w RMF FM minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Tymczasem sondaże wskazują na to, że koalicja 15 października nie będzie w stanie utrzymać władzy, a przejmą ją ugrupowania prawicowe.
1: Poczekajmy, zobaczymy. Moim zdaniem przyszły rok 2027 będzie rokiem o mobilizacji i dzisiaj deklarowana frekwencja wyborcza jest dość niska, natomiast naszym celem jest mobilizowanie wyborców, żeby poszli do urn równie szeroko jak w 2023 roku.
0: Posłanka odniosła się też do faktu, że wiele obietnic wyborczych obozu Donalda Tuska nie zostało zrealizowanych. Odpowiedzialnością obarczyła za to dwóch prezydentów, byłego i obecnego.
1: Z ekipą prezydenta Dudy było więcej przestrzeni do porozumień, natomiast absolutnie część tych obietnic wyborczych byłoby także przez prezydenta Dudę blokowane. To pokazuje, że w Polsce warto zacząć rozmawiać o ukształtowaniu systemu parlamentarnego, wolnego od szantażu głowy państwa.
0: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z minister klimatu i środowiska jest dostępna na rmf24.pl. Zachęcamy do posłuchania i obejrzenia. To był fałszywy alarm. Jedna z mieszkanek Poznania zadzwoniła pod numer 112 i poinformowała, że w dwóch przylegających do siebie blokach na osiedlu Bolesława Chrobrego został podłożony ładunek wybuchowy.
2: Policjanci wytypowali osobę podejrzewaną o wywołanie fałszywego alarmu i ją zatrzymali. Okazała się nią 34-letnia mieszkanka osiedla Bolesława Chrobrego. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że kobieta, decydując się na telefon na numer alarmowy, posłużyła się telefonem komórkowym pożyczonym od 77-letniej seniorki, która jest jej sąsiadką. W ten sposób chciała zmylić policjantów i utrudnić ustalenie, kto faktycznie stoi za wywołaniem fałszywego alarmu. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, przyznała się do popełnienia przestępstwa.
0: Tyle Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Kobieta usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu, czym spowodowała niepotrzebną reakcję służb. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sezon na grzybobranie trwa w najlepsze. Na co uważać podczas wyprawy do lasu? Eksperci przestrzegają m.in. przed zbieraniem grzybów z blaszkami.
3: W ubiegłym roku mieliśmy pojedyncze właśnie zatrucia grzybami w naszym regionie i najczęściej zdarzało się zatrucie pieczarkami, gdzie grzybiarze myśleli, że zebrali pieczarki, a niestety okazywało się, że były to inne grzyby trujące, na szczęście nieśmiertelnie, więc tutaj uwrażliwiamy na to, żeby jednak, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości się pojawią, żeby weryfikować swoje zbiory.
0: Radziła Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy. Przyjeżdżałem dzisiaj koło dwóch stacji benzynowych, no i niestety na jednej z nich widziałem benzynę po 8 zł i 15 groszy. Mówię o 95. Nie wiem jak u was, ale ceny paliw w Polsce no nigdy nie były tak wysokie, a szykują się kolejne podwyżki. Łączymy się ponownie z wozem satelitarnym RMF FM i RMF 24 i naszym reporterem Michałem Krasoniem, który jest na stacji, przy stacji benzynowej przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Witaj, Michale.
1: Kłaniamy się z tej wyjątkowo deszczowej dziś Warszawy.
0: Bardzo boli tankowanie paliwa?
1: Oj, no boli to naprawdę solidnie. Za litr benzyny trzeba tutaj na Czerniakowskiej zapłacić 7,99. Równiutko o złotówkę droższy jest diesel. No jeśli chodzi o ceny w kraju, 7,86 zł to średnia cena 95. Diesel 8,84 zł, tyle średnio w kraju kosztuje. O te ceny zapytałem tu dziś warszawskich kierowców.
2: Często jeździmy w duże trasy i ja, i mąż. Kiedy się da, to jeździmy razem. Niestety są takie momenty, że on musi jechać osobno, ja muszę jechać osobno. Musimy płacić.
3: Płacimy dużo. Czy ceny przerażają? Trochę. Ale zawsze można pójść, wziąć rower, wyciągnąć z piwnicy. Trochę wolniej jeździć. Póki co jakoś dajemy radę, no.
1: Pan jeździ mniej trochę?
3: Mniej jeżdżę. Na przykład częściej korzystam z komunikacji miejskiej. Czy jestem z tego zadowolony? No życie, no. Trzeba sobie radzić.
1: Rząd powinien coś z tym zrobić?
3: Oczywiście, że powinien coś z tym zrobić. Powinien zwolnić, przynajmniej dla zwykłych użytkowników, powinien obniżyć VAT, tak jak już miało to miejsce.
2: Nie mam pojęcia, czy to coś zmieni tak naprawdę. No jak musimy jeździć, no to płacimy, tak? Płacimy podatki. Czy rząd coś zmieni? Tak naprawdę to jest tylko polityka i nic więcej.
1: No to spójrzmy jeszcze na tę mapę Polski, benzynową mapę Polski. Wolisz na początek informacje te nieco lepsze, czy nieco gorsze?
0: Ach, te już gorsze, to mówiłem, 8,15 w Małopolsce benzyna na jednej ze stacji benzynowych, które widziałem, ale słuchajmy, dobrze, niech będzie od tych gorszych, no.
1: Od tych gorszych. No to zaczniemy od diesla. Ten najwięcej kosztuje na Warmii i Mazurach. Średnia cena przekroczyła tam już o grosz 9 zł. No przyznać trzeba, że to robi wrażenie. Jeśli chodzi o benzynę, ta najdroższa jest na Lubelszczyźnie. Tam za litr 95 trzeba zapłacić średnio 7 zł i 98 groszy. Benzyna dalej najtaniej. To już te lepsze informacje, choć nie do końca dobre. W Lubuskim średnia cena 7 zł i 20 9 groszy. Jeśli chodzi o olej napędowy, ten najmniej kosztuje w Małopolsce. Za litr trzeba tam średnio zapłacić 8 zł i 59 groszy.
0: Michał Krasoń zebrał te informacje. Jest w Warszawie przy Czerniakowskiej, przy stacji benzynowej. Z Michałem będziemy się jeszcze łączyć, bo ten temat paliw to oczywiście jeden z głównych tematów dzisiejszego popołudnia w Radiu RMF 24. Michale, na razie wielkie dzięki. Kłaniamy się, do usłyszenia.
1: Kłaniamy się.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 12:40.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF24 w poniedziałkowe popołudnie. Teraz ponownie Rosja u nas. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zareagował na, jego zdaniem, fałszywe komentarze przywództwa francuskiego skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego. Przypomnę, że we wspólnym oświadczeniu przedstawionym w miniony weekend kandydatka na prezydenta Francji Marine Le Pen oraz Jordan Bardella, prezes Zjednoczenia Narodowego, stwierdzili, że, i tutaj cytat, nigdy nie będą tolerować, aby obce mocarstwo, w tym przypadku Rosja, próbowało dyktować bezpośrednio albo pośrednio politykę naszego kraju poprzez zastraszanie, groźby, destabilizację czy presję psychologiczną. Pieskow odpowiedział stanowczo, że Moskwa nie akceptuje tej krytyki. I tutaj kolejny cytat. Rosja nie zagraża Francji ani żadnemu innemu krajowi w Europie. Prezydent Putin wielokrotnie to podkreślał. Nie mamy żadnych sporów z państwami europejskimi, które mogłyby prowadzić do poważnych nieporozumień, stwierdził rzecznik Kremla. Radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty o 13:00. W nich m.in. o gigantycznych stratach warszawskiego MPO. Dlaczego? O tym już za 10 minut.
1: Tu Radio RMF24.

0: To już 13. czas na najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Posłuchajmy razem. Zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Warszawskie MPO może stracić 20 milionów złotych przez system kaucyjny. Z czego to wynika?
2: To wynika z tego, że po prostu do naszej sortowni trafia po prostu mniej tego wartościowego surowca.
1: Uwagę prosimy też mieszkańców Chełma na Lubelszczyźnie. Od 14 do 15 tam ćwiczenia wojskowe będą odgłosy wybuchów. Zdradzamy też tajemnice wzroku zwierząt.
3: Lepiej kupować zabawki, które są w niebieskich odcieniach, zielonych.
1: Wybiła 13. Aż 20 milionów złotych może stracić tylko w tym roku warszawskie MPO. Wszystko z powodu systemu kaucyjnego. Podobnie wysokie straty, jak mówiliśmy już w Faktach RMF FM, ponieść może miejska spółka odbierająca śmieci w Krakowie. A na linii teraz stolica i nasz reporter Michał Radkowski. Michale, te 20 milionów złotych to duża strata dla MPO?
4: Bardzo duża, bo jak wylicza Jakub Turowicz z warszawskiego MPO, te 20 milionów złotych to aż połowa tego, co w poprzednich latach spółka zarabiała na sprzedaży butelek PET, czyli tych z plastiku. Teraz zbiera ich o 50% mniej, więc i zysk spadnie o połowę.
2: To wynika z tego, że po prostu do naszej sortowni, tak jak i do innych sortowni, o czym mówią samorządy w całej Polsce, trafia po prostu mniej tego wartościowego surowca. No i jest to bezpośrednim efektem funkcjonowania systemu.
5: Plastiki to rzeczywiście jest taki najbardziej wartościowy surowiec?
2: Tak, to jest bardzo wartościowy surowiec i stąd jest właśnie brak i to uszczuplenie tego strumienia. No i stąd się biorą też te kalkulacje dotyczące finansów.
4: Ale jest szansa, że samorządy przestaną być stratne na systemie kaucyjnym. Zmiany zapowiada rząd i o tym jeszcze dziś powiem w Faktach RMF FM.
1: Odgłosy wybuchów i wystrzałów mogą dziś usłyszeć mieszkańcy części Chełma na Lubelszczyźnie. Władze miasta i wojsko apelują o spokój, to będą tylko ćwiczenia. Potrwają od 14 do 15, głównie w rejonie ulicy Lubelskiej i Trubakowskiej. Jutro premiera głośnej książki Earla Spencera o jego siostrze brytyjskiej księżnej Dianie. Autor udzielił obszernego wywiadu BBC, w którym raz jeszcze obciążył króla Karola, byłego męża tragicznie zmarłej księżnej. Informuje z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Fremorgan.
6: W wywiadzie udzielonym BBC brat Diany bronił tezy postawionej w książce. Jego zdaniem Karol podczas rozmowy telefonicznej po śmierci księżnej brzmiał tak, jakby wygrał na loterii. Tego dnia rozmawiałem z wieloma przejętymi i zszokowanymi ludźmi, a euforyczny ton głosu Karola zupełnie mi nie pasował, mówi Earl Spencer. Podkreśla zarazem, że w książce opisał wyłącznie swoje własne odczucia. Zgadza się jednak z tezą, że Karol zdawał się być bardziej zadowolony z faktu, że po śmierci Diany będzie mógł poślubić kobietę, którą kochał, Kamilę, niż zasmucony tym, że matka jego dzieci zginęła w wypadku samochodowym.
1: Mimo że do początku roku akademickiego zostało już niewiele czasu, wciąż można na ostatniej prostej zostać studentem. Przed 1 październikiem na uczelniach trwa trzecia, ostatnia tura rekrutacji.
7: Można się zarejestrować nie tylko na studia pierwszego stopnia, ale również studia stopnia drugiego, jednolite magisterskie oraz niestacjonarne. Do wyboru jest jeszcze sporo kierunków, wśród nich architektura krajobrazu, bezpieczeństwo narodowe i obronność, inżynieria w logistyce, czy turystyka i rekreacja.
1: Wyliczał Norbert Kaczan, rzecznik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
8: Są i takie fakty.
1: Jak widzą zwierzęta? Czy kret faktycznie jest ślepy i czy koń widzi w ciemności? Takie tajemnice wzroku zwierząt zdradzają dziś naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Można tam sprawdzić, co widzi nasz pies i dlaczego najlepiej zauważa miskę z jedzeniem.
9: Których kolorów nie widzi mój pies?
3: Zazwyczaj czerwonego nie będzie widział. Stąd też lepiej kupować zabawki, które są w niebieskich odcieniach, zielonych.
9: Dlaczego zjada marchewkę i buraczki?
3: Bo mamy jeszcze inne zmysły.
9: Węch.
3: Tak.
9: Czy możemy posadzić kota przed telewizorem?
3: Będzie oglądał, ale to też zależy od kota czy psa, bo niektóre psy mogą oglądać i będą tym zaciekawione, a niektóre wręcz nie.
1: Dla wielu psów ciekawsza od telewizora może być lodówka pełna przysmaków. Z Sylwią Szymańczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaka. O 14:00 wracamy z najnowszymi faktami. Zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
0: Za nami fakty, a u nas za chwilę gość, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji, pan Wacław Radziwinowicz, z którym porozmawiam o tym, co nam mówią wyniki wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: W Radiu RMF 24, zgodnie z obietnicą, wracamy do wyborów do Rosyjskiej Dumy Państwowej. Przypomnę, że według wstępnych wyników wygrała partia Jedna Rosja Władimira Putina, która zdobyła blisko 58% głosów. Krytykowane przez ekspertów i zachodnich polityków głosowanie zostało także przeprowadzone na okupowanych terytoriach Ukrainy. Co nam mówią te wyniki? O to zapytam naszego gościa. Z nami na łączach pan Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Wynik tych wyborów, no choć trudno tutaj mówić o wyborach, no nie jest zaskoczeniem. Jedna Rosja zachowała konstytucyjną większość w Dumie. Co Putin właściwie zyskuje dzięki temu wynikowi, czego nie miał przed wyborami?
1: Zyskuje jedno tylko, obrazek, bo no wybory są, jeżeli to są wybory, tutaj nie mamy do czynienia z wyborami, ale wybory są czymś takim w rodzaju termometru nastrojów społecznych, jakichś dążeń społeczeństwa i tak dalej. Ale tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że jak dziecko, które popsuło termometr, nabiło tam sobie wysoką temperaturę, a potem kraj się chwali, jak wysoką temperaturę osiągnęło. Ale najpierw było popsucie tego narzędzia, które miało zmierzyć, bo miało dać obraz rzeczywistości. Więc Putin zyskał w tej chwili obrazek niesamowitego poparcia społecznego, ale jeżeli się przyjrzymy, to ten obrazek jest po prostu absolutnie sfałszowany od początku do końca. On może być nawet prawdziwy, ale tego ta procedura elektoralna nie pokazała, że takie są nastroje właśnie w Rosji, bo wszelkie narzędzia, które są związane z wyborami, sposoby przeprowadzania wyborów zostały tutaj totalnie zgwałcone i zmienione.
0: A jak bardzo odległy jest ten wynik?
1: Ale to oczywiście nie dla Putina karta, z którą będzie występował przed społeczeństwem, że jesteście wszyscy za mną, za moją wojną, no bo to było najważniejsze, żeby się naród opowiedział za wojną. No i będzie tą kartą grał również na arenie międzynarodowej. Proszę bardzo, mam takie poparcie, o jakim wy, politycy zachodni, marzyć nawet nie możemy. Więc to jest odpowiedź na pytanie, co Putinowi to dało.
0: Mówimy tutaj o wyborach, w których praktycznie no, nie było w ogóle realnej antykremlowskiej konkurencji. A jak bardzo odległy jest ten wynik od takich realnych nastrojów społecznych w Rosji? A może właśnie dobrze ją odzwierciedla?
1: Odpowiem panu, że nie wiem. Bo przed samymi tak zwanymi wyborami, przed samym głosowaniem, nawet kremlowskie, rządowe służby socjologiczne dawały partii Jedna Rosja 35-37% poparcia. Więc skąd raptem powodów specjalnie nie było, żeby to skoczyło no praktycznie o połowę, żeby to się powiększyło. To jest to jedno, co może... Ja już się nie chcę opierać na jakichś źródłach opozycyjnych, ale samych rządowych, kremlowskich źródłach, które mówiły, tu mówi 35, no 37, a raptem się okazuje 57. My sobie musimy zdać sprawę z tego, że Rosja ma dosyć skomplikowaną taką mozaikę wyborczą, bo jak się popatrzy na regiony, powiedzmy, na roboczą nazwę, na regiony rosyjskie, gdzie zamieszkuje przede wszystkim ludność rosyjska, to tamte wyniki Jednej Rosji są złe, a w niektórych miejscach są bardzo złe. Natomiast istnieje coś takiego, ja to się nazywa ironicznie, ale to jest dobre określenie, jak elektoralny sułtanat. No to jest przede wszystkim Kaukaz, ale nie tylko Kaukaz, gdzie władze się w ogóle nie przejmują czymkolwiek. Tam może być, nikt nie zwraca uwagi na frekwencje, nikt nie zwraca uwagi na to, jak głosują naprawdę ludzie, jeżeli w ogóle pójdą głosować, ale malują spokojnie władze w bardzo wysoką frekwencję i bardzo wysokie poparcie dla partii władzy. Tak było zawsze. Ale w tych wyborach, tak zwanych wyborach, mamy dodane coś jeszcze, bo takimi sułtanatami elektoralnymi stały się również te niby nowe rosyjskie regiony, no po prostu zabrane, okupowane częściowo, czy w całości, tak jak Krym, przez Rosjan, i one się też stały sułtanatami wyborczymi, a tam jest 11% całego elektoratu, więc no to dodaje bardzo wiele partii władzy. Więc no ten obraz dla nikogo nie może być czytelny.
0: A czy dla Putina będzie to kolejny argument do podjęcia tych trudniejszych decyzji w najbliższych miesiącach, na przykład dotyczących mobilizacji?
1: Tak, oczywiście. No tym bardziej zdajmy sobie sprawę z tego, że on wcale nie musi ogłaszać mobilizacji. Dekret z 22 roku wciąż obowiązuje. Mobilizacja faktycznie trwa ciągle jeszcze. Nie będzie ogłoszenia, ale będą po prostu brać ludzi, no z całą pewnością z biednych regionów, z dalekich, tak żeby nie było zbyt wiele krzyku, tam gdzie to może być niebezpieczne, czyli w Moskwie, w Petersburgu, w wielkich miastach. I spokojnie, po cichu, Putin, nie ogłaszając mobilizacji, ją przeprowadzi. Też argumentując to tym, że skoro ludzie są za wojną, no to powinni rozumieć, jakie są koszta tej wojny.
0: W najbliższych czasach rozejm z Ukrainą jest możliwy w takim razie? Po takim wyniku?
1: Ja nic nie wskazuje od pięciu lat już, że cokolwiek Rosja jest gotowa zrobić, ażeby zawrzeć rozejm. Chcą ją tylko zmusić, ale z własnej woli nic takiego nie zrobi. Będzie udawać przede wszystkim przed Amerykanami, przynajmniej na razie, że niby czegoś chce, a tak naprawdę do niczego takiego nie dąży. Jedyne wyjście z sytuacji widzi w swojej przewadze militarnej. No i później w negocjacjach już z pozycji zwycięzcy, a te negocjacje, ja przypominam, opierając się na dokumentach i wypowiedziach Rosjan, dotyczą również i naszego kawałka świata.
0: No właśnie, co z tym zagrożeniem, o którym alarmują europejscy przywódcy? Czy Putin rzeczywiście może się teraz zdecydować na jakiś odważniejszy atak na któreś z państw NATO, nie daj Boże?
1: No na razie to niech on zdobędzie małą takmaczkę i niech na przykład przyzna się przed swoimi wyborcami, że jego armia kiepsko sobie radzi na przykład w rejonie Limanu, więc mówiąc wprost, na razie ja nie widzę tego, żeby miał siłę do jakiejś operacji wojskowej. Poza tym nie jest mu to potrzebne. Zdajmy sobie sprawę z tego, że on w tej chwili liczy raz na jakąś słabość Trumpa, z którym się jakoś próbuje dogadać, ale przede wszystkim na to, że w Europie za moment będzie miał sympatyków rządzących Niemcami, Francją, częściowo i Polską też. Także tutaj on się nie musi spieszyć, on ma przewagę czasu, bo on nie patrzy, że zaraz kadencja skończy. Jego kadencja się skończy w 30 roku, a potem jeszcze następna na 6 lat, proszę bardzo. Więc on ma perspektywę czasu, on może czekać.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia życzę.
1: No fajnie.
0: Kłaniamy się do usłyszenia w Radiu RMF 20, za chwilę N24, jeszcze więcej informacji. Wracamy już za moment, jest 13:17.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to jest nasz program popołudniowy, a w nim teraz dotkliwe skutki wojny dla irańskiej gospodarki. Jak informuje agencja AFP, powołując się na irańskie centrum statystyczne, w okresie od końca marca do końca czerwca, czyli w ciągu trzech pierwszych miesięcy konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, produkt krajowy brutto Iranu spadł o 10,1%. Irańska gospodarka od lat zmaga się z hiperinflacją i deprecjacją lokalnej waluty, a wojna dodatkowo pogłębiła to zjawisko. W sierpniu inflacja wzrosła o 69% rok do roku, jednak oficjalne dane nie oddają w pełni skali gwałtownych wahań cen, zwłaszcza w przypadku żywności, czytamy w depeszy AFP. Jednocześnie irańska waluta nadal traci na wartości względem walut obcych. W styczniu dolar amerykański kosztował na czarnym rynku 1,5 miliona riali, a aktualna cena sięga znacznie powyżej 2 milionów, wynika z danych serwisów, które monitorują nieoficjalne notowania walutowe. Radio RMF 24, już za chwilę u nas najnowsze wydanie faktów, punktualnie o 13.30.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Pora na fakty. Marcin Czarnbilski, zapraszam. A na początek przenosimy się do Niemiec. W niedzielnych wyborach regionalnych partia CDU, do której należy kanclerz Friedrich Merz, po raz pierwszy w historii kraju nie weszła do parlamentu kraju związkowego Mecklenburgia Pomorze Przednie. Zwyciężyła tam skrajnie prawicowa AfD. Wynik wyborów komentował dzisiaj na naszej antenie Andrzej Bert, były ambasador w Niemczech.
1: Jest to rzeczywiście klęska dla CDU, no ze względu na historię tej partii, ale pamiętajmy, że gdyby spojrzeć na wyniki ostatnich wyborów w Republice Federalnej Niemiec ogólnokrajowych, a więc do Bundestagu, no to wtedy niestety one pokazały, że była niemiecka Republika Demokratyczna, a dzisiaj sześć wschodnich landów niemieckich, to jest cały teren, w którym zwyciężyła właśnie AfD, uzyskała najwięcej punktów.
0: Kanclerz Merz nazwał wynik wyborów katastrofą, ale zapowiedział, że nie zamierza rezygnować. Okres grzewczy już za pasem. To dobry moment na czyszczenie kominów, sprawdzenie pieców, ale też testy, konserwację lub zakup czujek.
2: Każda z czujek ma osobny przycisk testowy, który pozwala nam sprawdzenie właśnie działania czujki. Ona wyda odpowiedni dźwięk. Warto zapoznać się z instrukcją obsługi, dlatego że w zależności od rodzaju czujki ten dźwięk może być inny.
0: Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP, w rozmowie z RMF Max zapewnia, że czujka na pewno nas zaalarmuje, choćby w nocy.
2: Piszczy bardzo głośno, tak naprawdę na tyle głośno, że bez problemu osobę dorosłą potrafi obudzić. Zalecamy, zachęcamy wszystkich do tego, żeby takie baterie raz w roku, w momencie kiedy robimy przegląd naszej instalacji grzewczej, taką baterię wymienić, będziemy mieli wtedy spokój i pewność, że ta czujka na pewno działa. Producenci przeważnie dają gwarancję na 7 do 10 lat, a więc to jest taki czas, kiedy ta czujka na pewno będzie działała, na pewno będzie funkcjonowała.
0: Warto dodać, że czad, czyli tlenek węgla, jest bezbarwny, bezwonny, no więc człowiek nie wykryje go samymi zmysłami.
3: Więcej sportowych emocji na www.rmf24.pl.
0: Maja Chwalińska odniosła pewne zwycięstwo w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze, pokonując Słowaczkę Rebekę Stramkową 6-4, 6-2. 24-letnia Polka, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w imprezie z numerem 5. Z plasującą się 121 lokat niżej, o 5 lat starszą Słowaczką, spotkała się po raz trzeci i odniosła drugie zwycięstwo. Tymczasem polscy siatkarze przygotowują się do ćwierćfinałowego starcia z Niemcami na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w 1/8 finału pewnie pokonali Łotwę 3-0, a Niemcy z kolei wygrali z Bułgarią 3-2. Ćwierćfinałowe starcie zaplanowano na jutro na 18:00 czasu polskiego. We'll be right back.

0: Poniedziałek po południu z Radiem RMF 24. Jak już mówiliśmy, nawet 30 cm śniegu może spaść do jutra na Kasprowym Wierchu w Tatrach. Czy to już zima, choć w kalendarzu ciągle jeszcze mamy lato? Łączymy się z naszym zakopiańskim reporterem Maciejem Pachickim. Dzień dobry, Maćku. Czy mam już smarować i ostrzyć narty? Jak to wygląda?
1: No oczywiście, najwyższa pora. No w końcu mamy już drugą połowę września. W Tatrach, jak wiadomo, śnieg lubi spać sobie we wrześniu. Zresztą, no kiedy nam nie sypał w lipcu, też sypał w sierpniu. Może w tym roku nie było opadów śniegu wysoko w Tatrach. No ale teraz wygląda to rzeczywiście poważnie. W Zakopanem w tej chwili leje deszcz, grzmi. Słyszałem przed chwilą jakieś grzmoty. Wyżej w Tatrach sypie śnieg. Na Kasprowym Wierchu deszcz ze śniegiem, ale patrzyłem też na obraz z kamery zainstalowanej na Łomnicy, drugim co do wysokości szczycie Tatr, i tam jest już naprawdę biało. No to tym większe zaskoczenie i tym większy przeskok, że jeszcze wczoraj w Zakopanem było ponad 20 stopni, a na Kasprowym Wierchu plus 12. Dzisiaj tam termometry pokazują już minus 1 stopień. No i prognozy mówią, że tylko jutro może tam spaść od 20 do 30 cm śniegu, jak mówiłeś. Mówił nam to też ratownik dyżurny Topr Edward Lichota.
2: Opad jeszcze dodatkowo z wiatrem i z niską temperaturą płynie niekorzystnie na warunki w Tatrach. Dlatego też no, lepiej sobie zostać w domu, poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki. Na pewno ta pogoda, to prawdziwe babie lato jeszcze przyjdzie. Mamy jeszcze wrzesień, przed nami jeszcze październik. No i te warunki, jeżeli się poprawią, będzie znacznie przyjemniej.
1: No, na razie jednak niestety nic nie wskazuje na to, by się w najbliższych dniach miały poprawić. Patrzyłem w prognozy do soboty. Na Kasprowym ma sypać śnieg, jutro najwięcej, potem takie drobne opady, ale temperatura będzie utrzymywała się tylko nieznacznie powyżej zera, a w nocy będzie spadała poniżej zera, będzie więc mróz. No, warunki w górach bardzo trudne. Jak mówił ratownik, lepiej nie wybierać się, poczekać na poprawę pogody. To są takie najbardziej zdradliwe, niebezpieczne warunki w roku, kiedy już lato się kończy, a jeszcze zima się nie zaczęła, więc ani w butach nie można bezpiecznie przejść, ani w rakach, bo tego śniegu jest za mało, by raki trzymały. No i robi się naprawdę niebezpiecznie. Należy więc na razie zostać na dole, popatrzeć na te góry, o ile będzie je widać, bo na razie niestety wszystko zasłaniają niskie chmury.
0: Pogoda dla koneserów jak na razie. Maćku, bardzo dziękujemy. To Maciej Pachicki, prosto z Zakopanego, nasz znakomity reporter. Kłaniamy się, Maćku.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, spokojnego popołudnia. Już za chwilę w Radiu RMF 24 wrócimy do polskiej polityki. Maciej Berek apeluje do prezydenta o złożenie ślubowania i szczegóły już za kilka minut. RMF 24.

Jeszcze więcej informacji po południu ma dla Was Krzysztof Urbaniak. Tylko w Radiu RMF24.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy. Jeszcze więcej informacji. Wracamy do sprawy Macieja Berka i jego ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu poinformował, że złożył pismo do prezydenta z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mu złożenia ślubowania. I tutaj cytat: złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego obowiązkiem. Co więcej, zgodnie z artykułem 4 ustęp 2 ustawy o statusie sędziów Trybunału, niezłożenie ślubowania, potraktowane jako odmowa jego złożenia, prowadziłoby do skutku w postaci zrzeczenia się stanowiska sędziego Trybunału, napisał Berek na portalu X, dołączając do tego treść pisma skierowanego do prezydenta. Przypomnę, że Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Radio RMF 24. Właśnie czytam o groźnym wypadku w Warmińsko-Mazurskiem i już za chwilę o tym ze szczegółami w faktach. A ja przypominam, że jesteśmy z wami również w trasie za kółkiem na DAB+ i gramy dla was.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
1: Echa konfliktu w Iranie przycichły w mediach, ale nie w realnym życiu. Dlaczego Donald Trump nie dąży do zakończenia tego konfliktu? Czy nie chce przyznać się do błędu, czy jest w tym głębszy polityczny plan?
0: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
2: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Wracamy do studia faktów w RMF FM. Jest 14:00. W studiu faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny.
1: Groźny wypadek na 51 w Warmińsko-Mazurskiem. Jedna osoba została ranna w zderzeniu trzech pojazdów. Burze przechodzą przez Śląskie. Piorun uderzył w dom w Kobiernicach. Sędzia Maciej Berek pisze do prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi o ślubowanie. W Tatrach już zima, sypie śnieg.
2: Nie polecamy żadne wyjście w wyższe partie Tatr. W ogóle zero przyjemności, mocny wiatr.
1: Jest 14:00. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki na Krajowej 50.

0: C1 pomiędzy Olsztynem a Dobrym Miastem. W wypadku, do którego doszło w pobliżu Sprencowa, ranna została jedna osoba. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Pożar domu po uderzeniu pioruna w Kobiernicach w województwie śląskim. W budynku zapaliło się poddasze. Nie ma informacji o poszkodowanych. Od rana przez region przechodzą burze. Strażacy mieli już kilka interwencji związanych m.in. z połamanymi drzewami.
1: Śledzimy fakty.
0: Wody Polskie zakończyły pierwszy etap wykupu nieruchomości, które leżą na najbardziej zagrożonych terenach popowodziowych. To były dobrowolne wywłaszczenia na wniosek mieszkańców, którzy po tragedii z 2024 roku postanowili zacząć życie w nowym, bezpiecznym miejscu. Średnio dostawali 1,5 miliona złotych za dom. Teraz to Wody Polskie będą wskazywały nieruchomości do wywłaszczenia.
2: A co z mieszkańcami, którzy nie zgodzą się na waszą propozycję i na przykład za 2 lata zostaną podlani? Czy oni będą mieli prawo ubiegać się później o odszkodowanie od państwa?
3: Przypomnę, że każdy ma prawo po wystąpieniu powodzi w ciągu 2 lat złożyć wniosek o odszkodowanie do Skarbu Państwa. Natomiast to odszkodowanie dostanie jedynie tylko wtedy, kiedy udowodni, że Skarb Państwa zawinił. W tym przypadku raczej ten dowód winy nie będzie tylko i wyłącznie po stronie Skarbu Państwa. Po prostu akceptujemy jako mieszkańcy to, że żyjemy na terenie powodziowym.
2: I godzimy się z ewentualnymi kosztami popowodziowymi?
3: No, to jest już wniosek pani redaktor, ale tak dalej, w dalszej perspektywie trzeba to rozumieć.
0: Mówił w rozmowie z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Złożyłem dziś w Kancelarii Prezydenta pismo z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mi złożenia ślubowania, poinformował właśnie Maciej Berek. Wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, były minister opublikował w sieci krótki list do Karola Nawrockiego, w którym stwierdza, że niezłożenie ślubowania nie może być traktowane jako zrzeczenie się stanowiska. Komisja Europejska wprowadza wspólny system oceny dużych komputerowych centrów danych, które potrzebują ogromnych ilości energii i wody. Na linii teraz Bruksela i nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, po co ten wspólny system?
4: Będzie wiadomo, ile takie centra zużywają prądu i wody oraz czy potrafią odciążyć sieć, na przykład ograniczając pobór energii w czasie przeciążenia. Bruksela chce też wykorzystać ciepło powstające przy pracy serwerów. Wszystko dlatego, że w ciągu 5 do 7 lat unijna moc centrów danych ma się potroić. Dla Polski to ważne, bo centra danych będą potrzebowały coraz więcej energii, a Warszawa chce przyciągnąć inwestycje związane ze sztuczną inteligencją i cyfryzacją. Przykładem jest planowane Centrum Sztucznej Inteligencji w Koninie, które będzie potrzebowało ogromnych ilości prądu.
0: I wracamy do kraju. Nagłe załamanie pogody w Tatrach. Wczoraj na Kasprowym Wierchu było jeszcze 12 stopni Celsjusza, a dzisiaj to już -1. Ale to nie wszystko. Wysoko w Tatrach zaczął sypać śnieg.
5: W okolicach 2000 metrów sypie śnieg. Temperatura w granicach 0 stopni. Niżej pada deszcz. Szlaki są śliskie, mokre. Im wyżej, tym są bardziej już przylodzone. Nie polecamy żadne wyjście w wyższe partie Tatr. W ogóle zero przyjemności, mocny wiatr. I takie też kolejne dni prognoza przewiduje.
6: Już jutro, pojutrze można się nawet kilkudziesięciu centymetrów świeżej pokrywy śniegu spodziewać w górach.
5: Tak, rzeczywiście te prognozy przewidują. Co będzie, to będziemy to śledzić na bieżąco.
0: Informował i ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota, a rozmawiał z nim zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałachicki. O 15 w RMF FM Nowe Fakty. Już teraz zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu radio RMF 24.
8: No to wracając do tego, o czym mówiliśmy w faktach i w Radiu RMF 24, zerkam za okna Kopca Kościuszki w Krakowie, jeszcze nie widać ośnieżonych Tatr i czekamy na złotą polską ciepłą jesień. Prezydent Donald Trump znowu prosił prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie i od tego zaczniemy kolejną godzinę poniedziałkowego popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

W Radiu RMF 24 teraz najnowsze doniesienia z oceanu, które dotyczą wczorajszej rozmowy telefonicznej Trump-Zełenski. Otóż jak podaje portal Axios, prezydent Stanów Zjednoczonych znów naciskał na prezydenta Ukrainy, żeby ten przestał atakować rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Słowo olej napędowy padało wiele razy podczas tej rozmowy telefonicznej, zdradził anonimowy rozmówca Axiosa. Trump już wcześniej zaczął obwiniać Ukrainę o doprowadzenie do wzrostu światowych cen diesla w wyniku jej ataków na rosyjskie obiekty energetyczne. Według amerykańskiego prezydenta to właśnie działania ukraińskiego wojska, a nie konflikt Stanów Zjednoczonych z Iranem, przyczyniły się do niedoboru tego paliwa, a w konsekwencji znaczącego wzrostu cen. We wtorek obaj przywódcy będą mieli kolejną okazję do rozmowy. Ma do niej dojść w Nowym Jorku za kulisami Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To jest Radio RMF 24. Słuchacie nas w internecie na rmf24.pl, na RMF On, w DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. I za chwilę powiemy, co ciekawego dzieje się na nocnym niebie. Naszym gościem będzie dr Leszek Błaszkiewicz. Bądźcie blisko radia.

0: Poniedziałek po południu z Radiem RMF24. Jak zawsze mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Miłośnicy nocnej obserwacji nieba pewnie się cieszą, że z każdym dniem noce są coraz dłuższe. Przypomnę, że już pojutrze rozpocznie się astronomiczna jesień. Co teraz ciekawego dzieje się po zmroku? Co warto obserwować? O tym opowie nam dr Leszek Błaszkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Słuchamy.
1: Planeta Saturn widoczna jest praktycznie przez całą noc. Właśnie 4 października znajdzie się w opozycji, czyli będzie dokładnie po przeciwnej stronie niż Słońce, a co za tym idzie, będzie wschodzić w tym dniu w momencie zachodu Słońca, a zachodzić w momencie, gdy wschodzi Słońce. Wspaniały czas do obserwacji Saturna i to przez najbliższe kilka miesięcy Saturn będzie jeszcze dobrze widoczny. Żeby zaobserwować Marsa i Jowisza, musimy niestety zaczekać kilka godzin. Mars, a także Jowisz pojawiają się na niebie teraz, pod koniec września, po północy i są widoczne przez pozostałą część nocy. Na niebie oczywiście widać też gwiazdy i gwiazdozbiory.
0: To planety, a jeżeli chodzi o właśnie gwiazdozbiory?
1: Teraz we wrześniu wysoko na niebie około godziny 22 widać jeszcze trójkąt letni utworzony z trzech gwiazd. Jest to Vega w gwiazdozbiorze Lutni, Deneb w gwiazdozbiorze Łabędzia, który tworzy bardzo charakterystyczny krzyż północy, oraz Altair w gwiazdozbiorze Orła. Na niebie widać też wspaniały taki prostokąt gwiazdozbioru Pegaza i po lewej jego stronie takie długie ramię, które jest gwiazdozbiorem Andromedy, a jeśli ktoś ma dobry wzrok i dobre warunki obserwacyjne, to w gwiazdozbiorze Andromedy być może dostrzeże wielką mgławicę w Andromedzie M31.
0: Mówił dr Leszek Błaszkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a wszystkim, którzy lubią obserwować nocą gwiazdy, życzymy dobrej, bezchmurnej pogody. Radio RMF24, za chwilę nas fakty.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
2: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
3: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
4: Polska polityka w radiu RMF24.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
4: Polska polityka. Już w środę po 16 w radiu RMF24.
5: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
15: Po reklamie.
17: 14.30 na zegarze, Marcin Czarnobilski. Zapraszam na fakty. A na początek wracamy do zbliżających się w Krakowie przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Według najnowszego sondażu na zwycięstwo już w pierwszej turze może liczyć Łukasz Gibała.
18: Od samego początku faworytem numer jeden jest Łukasz Gibała oczywiście i sondaże to potwierdzają, pokazują. One są oczywiście rozbieżne. Nie mamy jakiegoś takiego bardzo stabilnego obrazu całej sytuacji. Natomiast no, jeśli chodzi o tego głównego faworyta i w ogóle o dwójkę faworytów do wejścia do drugiej tury, to tutaj sondaże są dość jednoznaczne.
17: Komentował na naszej antenie politolog profesor Łukasz Danel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na drugim miejscu w sondażu plasuje się Monika Piątkowska, kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Teraz w faktach, nadal o wyborach, ale w Rosji. Według wstępnych wyników partia Jedna Rosja Władimira Putina zdobyła w wyborach do Dumy Państwowej blisko 58% głosów. Ten wynik komentował w RMF24 Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie.
19: Putin zyskał w tej chwili obrazek niesamowitego poparcia społecznego, ale jeżeli się przyjrzymy, to ten obrazek jest po prostu absolutnie sfałszowany od początku do końca. On może być nawet prawdziwy, ale tego ta procedura elektoralna nie pokazała, że takie są nastroje właśnie w Rosji. Wszelkie narzędzia, kwestiach, które są związane z wyborami, sposoby przeprowadzania wyborów zostały tutaj totalnie zgwałcone i zmienione.
20: Istotne są fakty.
17: Sztuczna inteligencja nie może być samoregulowana przez tych, którzy kontrolują tę technologię, powiedział hiszpański premier Pedro Sanchez. Przemawiał na konferencji w Madrycie poświęconej regulacjom dotyczącym AI.
21: Hay algo que la historia demuestra.
17: Jeśli jest jedna rzecz, którą pokazuje historia, widzimy to ponownie w rozwoju sztucznej inteligencji, to to, że samoregulacja nie działa w przeciwieństwie do interesów nielicznych, którzy kontrolują wiodące branże. Niedawno przeczytałem wywiad z jednym z tych czołowych technooligarchów, który powiedział: zaufajcie nam. Cóż, obawiam się, że to się nie stanie. Wypowiedź premiera Hiszpanii pojawiła się kilka dni po tym, jak szefowie czołowych amerykańskich laboratoriów AI wezwali do spowolnienia rozwoju tej technologii, ostrzegając, że wkrótce może się ona sama ulepszać i wymknąć się spod ludzkiej kontroli. Wenecja chce podwyżek opłaty za wstęp do miasta, nawet do 30 euro od osoby. Obecnie jednodniowi turyści płacą 5-10 euro. Jednak według lokalnych władz taka kwota nie zniechęca do masowych wizyt w szczycie sezonu. Nowa wyższa opłata miałaby wejść w życie po 2027 roku. Ostateczną decyzję w tej sprawie Wenecja podejmie wspólnie z rządem i parlamentem.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do tematu naszego bezpieczeństwa. Przypominam, że na Lubelszczyźnie ruszają kontrole szkół pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa na czas alarmu o zagrożeniu atakiem z powietrza. Informacji w tej sprawie zażądał wojewoda lubelski. To jest efekt zamieszania po alarmie ogłoszonym w czwartek, kiedy okazało się, że nie każda szkoła ma w swoim budynku miejsce odpowiednie do ukrycia uczniów na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Jak mówi nam Miłosz Bednarczyk z Biura Wojewody Lubelskiego, samorządowcy mają do piątku przedstawić komplet informacji w sprawie szkół na ich terenie. Posłuchajmy.
1: Ta weryfikacja ma objąć trzy zasadnicze elementy. Pierwszy to ustalenie, czy zostały sprawdzone przez właściwe jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Inspektorat Nadzoru Budowlanego pod kątem możliwości ich wykorzystania jako miejsc schronienia bądź miejsc doraźnego schronienia. Po drugie, czy obiekty oświatowo-wychowawcze spełniające odpowiednie kryteria zostały właściwie sklasyfikowane i ujęte w aplikacji Gdzie się ukryć, aplikacji stworzonej przez Państwową Straż Pożarną, która wskazuje najbliższe miejsca schronienia bądź doraźnego schronienia. I trzeci element, bardzo ważny, o ile nie najważniejszy, czy placówki oświatowo-wychowawcze na terenie województwa lubelskiego posiadają procedury i plany ewakuacji na wypadek wystąpienia zagrożenia. To jest kluczowe, żeby pracownicy szkół, dyrektorzy szkół, placówek oświatowo-wychowawczych wiedzieli dokładnie, jak postępować w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, jak taka ewakuacja powinna wyglądać i do jakiego miejsca należy sprowadzić uczniów, wychowanków i pracowników.
2: Czy te plany ewakuacji muszą uwzględniać zagrożenie atakiem z powietrza?
1: Tak, w tym wypadku jest to kluczowe i ta weryfikacja ma objąć ustalenie, czy placówki oświatowo-wychowawcze posiadają procedury i plany na wypadek wystąpienia zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji osób przebywających na terenie obiektu przeprowadzanej w sytuacji wystąpienia zagrożeniem atakiem z powietrza.
0: Dodam, że na jutro zaplanowane jest w Lublinie spotkanie wszystkich dyrektorów szkół z terenu miasta. W Radiu RMF 24 już za chwilę ponownie Waszyngton i pozew w związku z niewpuszczeniem niektórych dziennikarzy na teren Białego Domu. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Jest ciąg dalszy zamieszania wokół dostępu dziennikarzy do Białego Domu. Amerykańskie media CNN, MS Now i Politico oświadczyły właśnie, że składają pozew w związku z niewpuszczeniem ich dziennikarzy na teren Białego Domu. Domagają się przywrócenia im dostępu na teren, którego nie są wpuszczane od soboty. Redakcje argumentują, że sytuacja ta narusza prawa do wolności prasy gwarantowane przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Rano powiadomiliśmy rząd, że jeszcze dzisiaj składamy pozew w celu ochrony naszych praw wynikających z pierwszej poprawki oraz obrony zasady, zgodnie z którą to rząd nie decyduje o tym, co media relacjonują i publikują, czytamy we wspólnym oświadczeniu wspomnianych mediów. Wniosek złożony w trybie pilnym trafi do Federalnego Sądu Okręgowego w dystrykcie Kolumbii. Już w tym tygodniu mogą odbyć się pierwsze przesłuchania, podczas których administracja będzie musiała przedstawić swoje argumenty prawne, podało na swojej antenie CNN. A już za chwilę u nas najnowsze wydanie faktów RMF FM o 15. W nich m.in. powiemy o sprzedaży klubu Legia Warszawa. Zostańcie z nami.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Powinien natychmiast przeprosić, ponieważ pan minister Błaszczak w ten sposób po pierwsze nie rozumie doświadczenia, wiedzy, umiejętności tych generałów, a po drugie nie wyraża szacunku wobec polskiego munduru.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: A my zapraszamy na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Jest 15:00, w studiu Faktów Ewa Kwaśny.
1: Rząd przygotował już projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Ma on polepszyć sytuację samorządów po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. W październiku ma ruszyć ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. Pilotaż przeprowadził m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny.
2: Dzięki temu, że brałem udział w tym programie, zostałem zdiagnozowany.
1: Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela i o tym też w Faktach o 15:00. Jest gotowy projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej i ma on polepszyć sytuację samorządów, które, jak informowaliśmy już w Faktach RMF FM, notują ogromne straty po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Miejskie spółki, takie jak te w Krakowie czy w Warszawie, zbierają teraz o połowę mniej plastiku. Szacują, że zysk będzie niższy w skali roku o 20 milionów złotych. Michał Radkowski, nasz reporter, ponownie w Faktach. Michale, jak zatem rząd chce ulżyć samorządom?
3: Nową ustawą, która przerzuca koszty na producentów opakowań podlegających kaucji, to wyjście naprzeciw głosom miejskich spółek, które narzekają, że od roku, gdy wprowadzono system

0: aukcyjne. Butelki PET zamiast do śmietników oddajemy głównie do recyklomatów, a to powoduje, że firmy odbierające odpady mają mniej surowca, co generuje straty.
1: Dostrzegamy ten problem, dlatego też Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producentów na opakowania. Generalnie chodzi o to, aby wprowadzający na rynek pokrywali koszty gospodarowania odpadami aż do końca ich życia, czyli aż do zagospodarowania odpadu, recyklingu itd.
0: Deklaruje wiceminister Klimatu i Środowiska Anita Sowińska i obiecuje, że zmiany mają przynieść dodatkowe pieniądze dla samorządów. Dziś minister klimatu Paulina Henik-Kloska zapowiedziała na naszej antenie, że ustawą lada dzień zajmie się rząd.
2: Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami na trasie S3 w Lubuskiem. Ciężarówka zderzyła się tam z samochodem w pobliżu węzła Gorzów Wielkopolski Zachód. W kierunku Zielonej Góry przejedziecie teraz tylko lewym pasem. W październiku ruszy ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. Z bezpłatnej tomografii komputerowej będą mogły skorzystać osoby w wieku od 50 do 74 lat, które przez określony czas paliły lub palą papierosy. W pilotażu, który przeprowadził m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, zbadano 3750 osób. Wykryto 64 nowotwory.
3: W programie mieliśmy osoby, które paliły pomiędzy 60 a 80 papierosów dziennie. Natomiast to było co prawda poza Polską. Ja się zetknąłem z pacjentem, który palił 100.
4: Powiem szczerze, paliłem ostro. Przeszedłem te wszystkie procedury i się okazało, że jest mały guzek 3 mm w płucu i po serii badań teraz jestem pod stałą opieką poradni pulmonologicznej. Dzięki temu, że brałem udział w tym programie, zostałem zdiagnozowany, lekko uspokojony, ale zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
2: Większość wykrywanych guzków, jak u pana Damiana, to zmiany łagodne, podkreśla profesor Mariusz Adamek, pulmonolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista dodaje, że rośnie liczba osób z rakiem płuc przed 50 rokiem życia. Dotyczy to również osób, które nie palą papierosów.
5: Sport w faktach RMF FM.
2: Piłkarski klub Legia Warszawa częściowo sprzedany. Właścicielem 40% akcji został biznesmen z USA o polskich korzeniach Michael Gorzyński. Większościowym właścicielem klubu nadal pozostaje Dariusz Mioduski. Na linii teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, co Legia zyskała na tej transakcji?
6: Zastrzyk finansowy, który zmniejszy zadłużenie klubu ze stolicy, a także poprawi jego stabilność finansową. Jak wyjaśniają władze Legii w wydanym komunikacie, częścią transakcji jest również właścicielska pożyczka, która ma wspomóc bieżącą działalność klubu. Nowy współwłaściciel Michael Gorzyński nie wejdzie jednak w skład zarządu Legii. Ten pozostanie bez zmian i prezesem zarządzającym klubu nadal pozostanie Marcin Herra. Dokładna kwota sprzedaży 40% akcji Legii nie została ujawniona. Michael Gorzyński, podobnie jak Dariusz Mioduski, wyemigrował z Polski w latach 80. do USA. Obaj studiowali na Harvardzie. Gorzyński obecnie jest właścicielem firmy, która działa w branży ubezpieczeniowej.
2: Kolejne fakty z Polski i ze świata za niecałe pół godziny. Zapraszam o 15.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Na koniec lata. Śnieg w Tatrach pada na Kasprowym Wierchu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla całego powiatu tatrzańskiego związane z intensywnym deszczem. Późnym popołudniem centralna i południowa Polska będzie przysłonięta chmurami. Deszczu wieczorem powinni się spodziewać mieszkańcy Łodzi, Kielc, Lublina i Rzeszowa. Najwięcej słońca i nawet 17 kresek na termometrach będzie w Szczecinie, ale i tam wieczorem mogą wystąpić przelotne opady. W Katowicach i Lublinie termometry wskażą 11 kresek, a w Gdańsku 14. Najchłodniej będzie na Podhalu. W Zakopanem tylko 6 stopni.

0: I u nas w tej godzinie powiemy o proponowanych nowych sankcjach na Rosję. W tej sprawie połączymy się z naszą korespondentką w Brukseli. A za chwilę nowe wiadomości z Białego Domu.
1: Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Znakomita muzyka i informacje, czyli popołudnie z Radiem RMF 24. U nas teraz najnowszy komentarz Donalda Trumpa, który dotyczy wojny w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych odniósł się przede wszystkim do kolejnych ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. No i cytuję, Rosja niestety straciła kontrolę nad swoim przemysłem oleju napędowego w wyniku wojny z Ukrainą. Duża liczba ich rafinerii diesla została wysadzona i jest przynajmniej tymczasowo wyłączona z użytku, twierdzi Trump w najnowszym wpisie na Truth Social. Część dalsza cytatu, to absurdalna i niekończąca się wojna, która musi się skończyć, cierpi na tym cały świat, podczas gdy każdego miesiąca ginie 25 tysięcy osób, głównie żołnierzy. Co za wstyd, dodał gospodarz Białego Domu. Ten komentarz Donalda Trumpa pojawia się tuż po wyjątkowo dotkliwym dla Rosji ukraińskim ataku na moskiewską rafinerię naftową, do którego doszło wczoraj. A jak już informowaliśmy, wczoraj odbyła się też rozmowa telefoniczna prezydenta Stanów Zjednoczonych z Wołodymyrem Zełenskim, w której ten próbował nakłonić ukraińskiego przywódcę do zaprzestania ataków na rosyjski przemysł naftowy. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Tam również możecie przeczytać, że fałszywa reklama w mediach społecznościowych ma teraz słono kosztować. Radio RMF 24. Jesteśmy z wami na RMF On, w DAB Plus oraz we Wrocławiu na 95.1 FM.
1: Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24, poniedziałek, 21 dzień września, początek nowego roku akademickiego coraz bliżej, czyli formalności na uczelni, przeprowadzka do mieszkania albo akademika i poszukiwanie pracy. No to są główne zadania studentów przed startem nowego roku akademickiego. Ten rusza już 1 października. Studenci podkreślają, że największym wyzwaniem jest znalezienie odpowiedniego lokum oraz pogodzenie nauki z pracą.
1: To trzeba pozałatwiać, żeby no już na tego 1 października być zwartym i gotowym.
2: Nie mam jakichś przygotowań szczególnie, jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
3: No ja będę studiować w Warszawie, co prawda, nie w Łodzi, ale jestem stąd, więc będę się przeprowadzać do Kawalerki w Warszawie, więc dużo mnie zmian czeka. Chyba jakoś tak pod koniec tego tygodnia będę przenosić rzeczy i parę dni jeszcze, zanim się rok zacznie, to tam przenocuję.
1: Ale to będzie takie tymczasowe, tak to traktujesz, czy raczej myślisz o tym, że to już tak będziesz wyrastać tam razem ze studiami?
3: Póki co wydaje mi się, że tymczasowe, bo mam umowę na rok i w następnym roku, na drugi rok studiów być może się przeprowadzę, być może nawet z powrotem do Łodzi i będę po prostu dojeżdżać do Warszawy, zobaczymy, więc nie na stałe. Jeśli chodzi o mieszkanie, no to po prostu szukałam kawalerki w Warszawie w jakiejś takiej nie najgorszej cenie, bo jeśli chodzi o prywatne akademiki, to uznam, że w ogóle jakby cena jest nieadekwatna do metrażu i tam panują strasznie dziwne zasady, a jeśli chodzi o taki akademik uczelniany faktycznie, to jest też taka ruletka, bo niektóre te akademiki są w porządku, a niektóre nie. I jak na przykład się pytałam mojego kolegi, który zaaplikował na taki akademik też z mojego wydziału, to został przydzielony do takiego pokoju, który no, wygląda porównywalnie do celi więziennej, więc...
4: Ja już jestem w pełni przygotowany, studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione. Dojeżdżam już od roku też właśnie godzinę tramwajem tutaj i no myślę, że to rozpoczęcie będzie takie bardzo gładkie dla mnie, bardzo przyjemne. Co prawda przez pierwszy właśnie tak semestr, myślę, że pierwszoroczni mogłem mieć dosyć spore problemy z rozeznaniem się, bo to faktycznie tutaj jest zupełnie inne nazewnictwo, zupełnie inaczej to wszystko funkcjonuje, też trzeba bardzo się troszczyć o to, żeby samemu załatwiać wszystkie sprawy, żeby pilnować terminów, deadline'ów, dokumentów i tak dalej, ale potem już tak po pół roku to dobrze idzie, bardzo dobrze idzie.
1: Co student musi pozałatwiać, o jakie sprawy zadbać?
5: Wynajmuję osobiście mieszkanie, więc jednocześnie ze studiami, w moim przypadku akurat stacjonarnymi, trzeba było iść do pracy. Głównie to była praca weekendowa w gastronomii, bo tam się mimo wszystko zarobi najwięcej. Żeby jeszcze do tego były jakieś pieniądze na, no wiadomo, imprezę jak to student. Jakoś tam, żeby sobie funkcjonować w okienkach, żeby pójść na kebaba i tak dalej, więc dużo rzeczy jest ogólnie do zrobienia. Praca, studia, praca, 3 godziny snu dziennie jest super i tak 4 lata, jakoś pójdzie,
0: życzymy powodzenia. Ze studentami w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Już za chwilę fakty, a wysłuchacie radia RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Echa konfliktu w Iranie przycichły w mediach, ale nie w realnym życiu. Dlaczego Donald Trump nie dąży do zakończenia tego konfliktu? Czy nie chce przyznać się do błędu, czy jest w tym głębszy polityczny plan?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF 24.
2: To już 15.30, czas na fakty RMF FM. Posłuchajmy razem.
3: Trzy samochody zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu Klukowa. To między węzłami Gdańsk-Lotnisko a Gdańsk-Owczarnia. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. W faktach teraz szanse na przełom w leczeniu endometriozy.
4: Naukowcy z Washington State University opracowali innowacyjną terapię nanocząsteczkową, która w badaniach na zwierzętach wykazała szybkie i skuteczne działanie.
3: I z tymi ważnymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
4: Witam.
3: Dzień dobry,
4: ponownie.
3: Grzegorzu. Na czym ta choroba i terapia polegają?
4: Endometrioza to schorzenie, w którym tkanki przypominające błonę śluzową macicy zaczynają rosnąć poza jej obrębem. Choroba między innymi powoduje przewlekły ból. Badacze skoncentrowali się na roli układu odpornościowego, w szczególności na nieprawidłowym działaniu białych krwinek kluczowych dla zapobiegania chorobie. Znaleźli lek, który może to skorygować, a teraz połączyli go z nanocząsteczkami w sposób, który ułatwia dostarczenie go tam, gdzie to potrzebne. Badania na zwierzętach się powiodły, teraz naukowcy chcą metodę opatentować i przejść już do testów klinicznych, które zapewne jeszcze potrwają. Lek miałby być podawany w postaci zastrzyku raz na 2 tygodnie, a z czasem może raz w miesiącu.
3: Grzegorz Jasiński, dziękujemy Ci za tę informację. Na koniec jeszcze jedna informacja ważna dla tych, którzy wyjeżdżają. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. Władze miasta argumentują, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie są skuteczne. Za wstęp do Wenecji wiosną i latem muszą płacić turyści, którzy przyjeżdżają na kilka godzin zwiedzania bez noclegu. To właśnie to zjawisko chcą ograniczyć miejskie władze. W RMF FM fakty bez żadnych ograniczeń. Na te o 16 zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Ambasadorowie Unii od rana próbują dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia sankcji. Termin został już przedłużony o tydzień i mija jutro o północy. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Który kraj stanowi największy problem?
1: No, największy problem to, no, trzeba to powiedzieć wprost, w tej chwili to jest Francja, bo Paryż domaga się wykreślenia z unijnej listy sankcyjnej rosyjskiego oligarchy Alishera Usmanowa i to stanowisko Francji jakby spowodowało to, że się tak jakby cała lawina innych żądań otworzyła, taki efekt domina powstał. Pierwszym krajem, który chciał wykreślenia Usmanowa, ale także innego oligarchy, to była Słowacja i Francja poparła Słowację i potem dyplomaci przekazywali, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe, a wiadomo o co chodzi, że to jest konkretny nacisk ze strony Azerbejdżanu i taką obietnicę uwolnienia dwóch francuskich obywateli przetrzymywanych właśnie w Azerbejdżanie w zamian za wykreślenie Usmanowa. I w piątek kolejny kraj postawił żądania, właśnie, że jeżeli Francji uda się wykreślić Usmanowa, to Luksemburg chce wykreślić Michaiła Friedmana, który ma tam interesy w Luksemburgu, no i całe takie domina. A oczywiście są kraje, takie jak Polska, które nie chcą osłabiać listy i w ogóle uważają, że to jest niebezpieczny precedens, żeby dawać takie możliwości nacisku krajom spoza Unii. No więc jest poważny problem, od rana ambasadorowie próbują się porozumieć w tej sprawie.
0: A uda się dojść do tego porozumienia, Kasiu? A jeżeli nie, to no, co to będzie oznaczało dla Unii?
1: No, sądzę, że się uda, że po prostu to by było, no, wielki problem polityczny, prawny, ale też wizerunkowy dla Unii, gdyby nie było tego porozumienia. Po prostu prawie 3000 osób i podmiotów na czarnej liście rosyjskiej, no, te sankcje by zostały wobec nich unieważnione z dnia na dzień, nie wiem, Putin mógłby podróżować po Europie, czy inni odpowiedzialni za wojnę. Wydaje się to mało prawdopodobne, żeby nie było tego kompromisu, ale rzeczywiście jest on bardzo, bardzo trudny. I pojawiają się w kuluarach takie jakieś rozwiązania pośrednie, niepotwierdzone przez dyplomatów, ale na przykład Financial Times pisał o tym, żeby na przykład Usmanow nie został całkowicie wykreślony z listy, ale część sankcji wobec niego mogłaby zostać złagodzona, no taki, żeby wszystkich zadowolić.
0: Więc trudne
1: negocjacje właśnie, żeby... No więc sądzę, że jakiś kompromis będzie, bo po prostu no, za duża stawka, żeby sobie pozwolić na to, żeby Unia mogła sobie pozwolić, żeby nie było porozumienia.
0: Czekamy zatem na informacje z Brukseli, o czym teraz Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: Jak tylko będziemy mieli więcej wiadomości w tej sprawie, to od razu wam je przekażemy w Radiu RMF 24, a za chwilę sportowcy o sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim.
2: RMF 24.

0: Kto nie lubi lata, to już ostatni dzień lata. Radio RMF 24, wracamy do rozmowy z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej. Władimir Semirunny, srebrny medalista olimpijski z Mediolanu w łyżwiarstwie szybkim, jest Rosjaninem, który po agresji Rosji na Ukrainę zostawił swój kraj i przyjął polskie obywatelstwo. Popularny Władek mówi o sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza.
1: Co ty sądzisz o sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim, bo od Mediolanu trochę się zmieniło. Czy jest ci tak po ludzku, jako sportowcowi, który buduje wizerunek, markę Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przykro, że prezes został aresztowany i no jest kryzys wizerunkowy?
2: No wiem, tak, to trochę. No jak sportowiec ja bardziej myślę o tym, że jeżeli ja będę dobrze startował na igrzyskach i reprezentował kraj, bo wiem wtedy, że i Olimpijskim Komitetu będzie dobrze, ja bardziej myślę o tym. Za bardzo się tak nie chciałem specjalnie wnikać w tą sytuację, bo wiem, ja tak jestem dużo poza polityką w ogóle i bardziej najważniejsze, żeby dobrze, na przykład co, kolejny rok nie ma igrzysk w ogóle, ni zimowych, ni letnich i to jest teraz trochę przerwa to wszystko rozwiązać, no ale no chciałbym, żeby to jak najszybciej się poprawiło i myślę, że będzie wszystko dobrze, no.
1: Nie jest dobrze, jak polityka wchodzi do sportu. Niestety czasami polityka wywiera wpływ na nasze życie. Masz na pewno kontakt z rodzicami, mówiłeś, że oni zostali w Rosji. Co u nich? Jak się trzymają? Jaka ta sytuacja też jest w Rosji? Czy ich jakoś uderzyło to, że ty wyjechałeś, zostałeś reprezentantem Polski?
2: Nie, rodzicy to nic nie uderzyło. Bardziej to przez tą wojnę teraz, że mówię tak za dużo w politykę, nie wnikam. My też rodzice wiedzą, że ja tego za bardzo nie lubię i dlatego oni tak to bardziej lubią. Też dopóki ja nie zapytam ten, dopóki samych nie zapytam, oni mnie o tym nie opowiadają, ale teraz no już widać te przez tą wojnę, że już tam problemy z paliwem to i że to, nie wiem, nie zatankować auto, wszystko to, no i no jest smutno, przykro mi, że naprawdę czasem jest to, bardzo mi się to martwi. Czasem jak to pokazują, że tam drony już tam dolatują do nich i to, no straszne to wygląda. No i wiem, że no nie będę mogli oni zostawić tam, bo mam też swoich rodziców tam i oni już też mają jeszcze większy wiek, to i już tam też mają mieszkanie, kredyt, to no ciężko to wszystko zostawić i jak ja młody, jak już nic nie mam, po prostu zdecydować, bo w mojej sytuacji to jest dużo łatwiej, no a u nich to po prostu nawet nie wiem, jak to pomóc, bo no nie pieniędzy przelić, nie nic, to po prostu nie wiem, próbuję dzwonić i teraz też to z czasem za dużo nie mam, no ciężko to jest, no.
1: Mówią ci rodzice, że w Rosji jest dużo trudniej niż przed wojną, tak żyć po prostu z perspektywy, wiesz, normalnego mieszkańca.
2: Tak, jest dużo cięższy i na przykład, nie wiem, pamiętam takie na przykład ceny, co ja byłem jeszcze w Rosji, a teraz wiem, że chyba nawet droższe niż w Polsce, a same ten pieniądze, co zarabiasz pieniędzy w Rosji, no mniejsze, mniej, mogę powiedzieć, że dużo mniejsze, ale no jest na pewno mniejsze niż w Polsce, ale ceny są na sklepach już są droższe i ciężko, na pewno gorzej stało, no.
0: Rodzicom żyje się ciężko w Rosji, przyznawał Władimir Semirunny w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Całą rozmowę znajdziecie na stronie rmf24.pl. Za chwilę fakty, a po nich Wszyscy ludzie Trumpa, znakomity program Andrzeja Kochuta. Gorąco polecam.
3: RMF 24. Radio informacyjne.

0: dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
1: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Krzysztof Urbaniak, bardzo dziękuję za dziś. Jest 16. Na fakty zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Czy uczniowie będą mogli schronić się w szkołach w razie ataku z powietrza?
2: Na początek w faktach przegląd placówek na Lubelszczyźnie.
1: Potem informacje z polskich dróg.
2: Są problemy na wielkopolskiej A2 i na trasie S19 koło Lublina.
1: Polscy siatkarze szlifują formę.
2: Jutro biało-czerwoni grają z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Na Lubelszczyźnie ruszają kontrole szkół pod kątem możliwości schronienia w nich uczniów na czas alarmu o zagrożeniu atakiem z powietrza.
1: Sprawdzenie wszystkich placówek zarządził wojewoda. Sprawę śledzi reporter RMF FM Dominik Smaga, którego witamy w popołudniowych faktach. Dominiku, co mają dać te kontrole?
3: Dzień dobry. Mają dać głównie wiedzę o tym, czy dyrektorzy szkół mają procedury i plany ewakuacji.
4: Te plany muszą być dostosowane do wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń.
3: Ze szczególnym naciskiem na zagrożenie atakiem z powietrza, zastrzega Miłosz Bednarczyk z biura wojewody, bo w czwartek, gdy w Lublinie ogłoszono alarm, okazało się, że niektóre szkoły nie mają gdzie ukryć uczniów z dala od okien.
5: W naszej szkole nie mamy takich pomieszczeń,
3: wyjaśniała dyrektorka liceum, w którym wyznaczonym miejscem ewakuacji jest przeszklona hala sportowa.
5: Nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed atakiem z powietrza.
3: Dlatego uczniów zaprowadzono do centrum handlowego po drugiej stronie ulicy. Ile jeszcze szkół nie nadaje się na ukrycie na czas ataku? Samorządy mają o tym poinformować wojewodę.
4: Termin upływa z dniem 25 września.
3: A potem przyjdzie czas na wnioski, co dalej. Lublin, Dominik Smaga.
1: Ostrzegamy kierowców. Zablokowana w stronę granicy jest autostrada A2 w Wielkopolsce między węzłami Słupca i Września.

0: Ciężarówka uderzyła w bariery na wysokości Bierzglinka. Problemy także na trasie S19 na Lubelszczyźnie.
1: W pobliżu węzła Lublin Szerokie samochód osobowy wjechał w bariery.
0: Zablokowany jest pas ruchu w stronę Rzeszowa. Utrudnienia mogą potrwać do 18.
1: Polscy siatkarze właśnie zaczynają trening na hali.
0: To będą ostatnie takie zajęcia przed jutrzejszym meczem z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Na linii Sofia i wysłannik RMF FM na ten turniej Patryk Serwański.
1: Witamy Patryku, powiedz, jaka jest najważniejsza część tego treningu?
2: Dzień dobry, to oczywiście część dotycząca taktyki, tego co nasi zawodnicy mają robić jutro na parkiecie, jak reagować na poczynania Niemców i jakie ich słabości trzeba będzie wykorzystać. To też jest część zajęć, na której szczegóły mają pozostać tajemnicą dla postronnych, przynajmniej do rozpoczęcia spotkania. Trener Nikola Grbicz przyznaje, że gdy stawka meczów rośnie, to rośnie też radość z gry w naszej drużynie. No bo Polacy ważne mecze grać lubią, no i też potrafią to robić.
3: My nie możemy się doczekać grać tych meczów. Bardzo lubimy grać tych meczów i cały czas je gramy.
2: Podkreślał szkoleniowiec biało-czerwonych, a mecz z Niemcami jutro o 18. Sofia, Patryk Serwański.
4: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
1: Bo dziś Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
0: I to jedyne odznaczenie przyznawane dorosłym na wniosek dzieci.
1: My z tej okazji pytamy, kiedy na waszych twarzach pojawia się uśmiech. Taki od ucha do ucha.
5: Często się pani uśmiecha?
6: Cały czas. Staram się żyć pozytywnie.
5: Coś, co może wywołać ten uśmiech na pani twarzy? To?
6: Jakaś podwyżka w pracy.
5: Pani jest uśmiechnięta od ucha do ucha.
6: Bo kupiłam wnuczce fokę taką piękną i bardzo się cieszę, bo pewnie ją uraduję tą foką.
7: No czasami. Nie za często.
5: Ale co wywołało w tym tygodniu u pana uśmiech?
7: Ostatnio ładny grzyb w lesie.
5: A jaki to był grzyb?
7: Prawdziwy.
6: Lubimy się śmiać i uśmiechać.
5: A najczęściej to jakie to są sytuacje?
6: No dzisiaj się uśmiecham, bo jestem w pięknym miejscu z przyjaciółką.
5: O, to pani też się uśmiecha. No pani się teraz uśmiecha.
8: Tak, dokładnie. Też się dużo uśmiecham.
5: Takie sytuacje na co dzień, które mogą sprawiać, że ten uśmiech na twarzy się pojawia?
8: No myślę, że każda sytuacja jest dobra, żeby się uśmiechnąć, ale to nie muszą być jakieś wielkie wydarzenia.
0: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski w Trójmieście. No a co sprawia, że wy się uśmiechacie?
1: I co wprowadza was w dobry humor? Dajcie nam znać. Czekamy pod adresem fakty@rmf.fm.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Nad Polskę napływa zdecydowanie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Wieczorem możliwe opady w centralnej i południowej części kraju. Najzimniej będzie w rejonach górskich. W Zakopanem termometry wskażą 6 stopni. Na Kasprowym Wierchu będą dwie kreski powyżej zera. W górach synoptycy prognozują opady śniegu, a w powiecie tatrzańskim deszczu. W Warszawie termometry pokażą wieczorem 12 stopni. W Szczecinie, Gdańsku i Poznaniu 13. Ciśnienie nadal jest wysokie, ale warunki biometeorologiczne przez cały dzień były niekorzystne.
11: Radio RMF24.
12: Echa konfliktu w Iranie przycichły w mediach, ale nie w realnym życiu. Wznowiono ataki w cieśninie Ormus, a to może mieć katastrofalne skutki dla globalnej gospodarki. Dlaczego Donald Trump nie dąży do zakończenia tego konfliktu? Czy nie chce przyznać się do błędu, czy jest w tym głębszy polityczny plan? Jak to może wpłynąć na nasze portfele? Trwa popołudnie w Radiu RMF24. Andrzej Kochut, zapraszam na wszystkich ludzi Trumpa.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochut i czas na wszystkich ludzi Trumpa. Jak co tydzień opowiadam o kulisach amerykańskiej polityki i skutkach decyzji Donalda Trumpa, dziś o tym, czy wojna w Iranie jeszcze bardziej odbije się na globalnych cenach paliw. Do tych kłopotów już zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale na tym historia wcale się nie kończy, bo trzeba sobie powiedzieć, że tak naprawdę do tej pory wcale nie było tak źle. Kiedy rozpoczynała się ta wojna, mieliśmy wiele doniesień o zablokowaniu cieśniny Ormus, właśnie była powtarzana ta wielkość 1/5 globalnego tranzytu ropy naftowej. Były zapowiedzi Armagedonu, ale tak naprawdę on nie nadszedł. Oczywiście wszyscy zaobserwowaliśmy wzrosty cen paliw. Przez moment te paliwa dobiły nawet do poziomów z początku wojny na Ukrainie, ale to jeszcze nie jest ta globalna katastrofa, na którą niektórzy chcieli nas przygotowywać. I trzeba powiedzieć, że wydarzyło się tak z kilku powodów. Po pierwsze, przez cieśninę Ormus wciąż coś przepływa i to prawdopodobnie w ostatnich tygodniach i miesiącach było nieco więcej niż na początku wojny, ponieważ Amerykanie za wszelką cenę starają się odblokować ten szlak morski. Według informacji, które dotarły do amerykańskich mediów, tą nitką przez bliżej wybrzeża Omanu przepływać miało nawet do 75% tego wolumenu ropy naftowej, który przepływał tamtędy przed wojną. Oczywiście ciężko te liczby zweryfikować, to się też może wahać. Teraz ostatnio ten konflikt się nasilił, obydwie strony znowu wymieniają ciosy, więc ruch mógł spaść, ale niewątpliwie jakaś ropa przez cieśninę Ormus przepływa. Po drugie, wiele państw zdecydowało się uwolnić własne rezerwy ropy naftowej przechowywane na czarną godzinę, co spowodowało, że tej ropy znalazło się więcej na rynku, no i ta cena nie wzrosła aż tak drastycznie. Po trzecie, Chińczycy zdecydowali się zmniejszyć import nawet o 40%, co znowu zmniejszyło presję na rynki. Mogło się przełożyć na to, że te ceny paliw jednak nie wystrzeliły aż tak bardzo. No i wreszcie pojawiło się wykorzystywanie szlaków alternatywnych, przede wszystkim ropociągów. Tutaj kluczowym jest ropociąg przez Arabię Saudyjską, który łączy Zatokę Perską z Morzem Czerwonym, pozwala ominąć ten ważny szlak, jakim jest cieśnina Ormus. No i z Morza Czerwonego ta ropa mogła płynąć w mniejszym stopniu na północ przez kanał Suezki w stronę Europy, albo w zdecydowanie większym stopniu przez cieśninę Bab al-Mandab w dół na południe, przede wszystkim właśnie na południe, ponieważ ropa z Zatoki Perskiej trafia, to warto pamiętać, przede wszystkim do Azji, w znacznie mniejszym stopniu do Europy, w jeszcze mniejszym stopniu do Stanów Zjednoczonych. To Azja jest największym odbiorcą ropy z krajów arabskich. No i jeszcze do niedawna mogło się wydawać, że sytuacja się uspokaja, że ten konflikt irańsko-amerykański przygasa, że udało się odtworzyć przynajmniej część ruchu przez cieśninę Ormus, że właśnie coraz większą rolę odgrywają te szlaki alternatywne. Nawet 1/4 tego wolumenu ropy naftowej, który przepływał dawniej przez cieśninę Ormus, miał trafiać właśnie na Morze Czerwone poprzez wspomniany ropociąg. W tle były zapowiedzi, że powstaną nowe ropociągi, między innymi przez Irak i Syrię, które pozwoliłyby jeszcze bardziej zmniejszyć rolę cieśniny Ormus. Scott Bessent miał niedawno, sekretarz skarbu amerykański, miał niedawno powiedzieć, że w perspektywie kilku lat cieśnina Ormus stanie się kompletnie nieznaczącym akwenem wodnym, który nie będzie miał już znaczenia dla globalnego handlu ropą. Co będzie w perspektywie kilku lat, zobaczymy, ale ostatnie tygodnie przynoszą bardzo poważny zwrot akcji. Pierwszym źródłem nowych problemów jest właśnie wznowienie wymiany ciosów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Mieliśmy uspokojenie po tym, jak w czerwcu obydwie strony podpisały tak zwane Memorandum of Understanding, które na 60 dni zamrażało ten konflikt i dawało szansę na negocjowanie porozumienia pokojowego, ale to się nie wydarzyło. Mamy wznowienie walk. Według dziennikarzy New York Timesa, którzy dość intensywnie starają się przeniknąć, co dzieje się w państwie irańskim, wynika to z postawy twardogłowych wojskowych irańskich, którzy postanowili nie dopuścić do tego, by ten konflikt zakończył się w sposób jakkolwiek korzystny dla Stanów Zjednoczonych, uznając, że w obecnej sytuacji to Amerykanie są w trudniejszej pozycji, bo właśnie cierpią na skutek problemów gospodarczych, bo amerykańscy republikanie będą musieli zmierzyć się z wyborami wyborami za kilka tygodni. W związku z tym warto ten konflikt kontynuować i ostrzelali statki przepływające przez cieśninę Ormus, uznając, że dostatecznym pretekstem jest fakt, iż te statki ignorują irańskie roszczenia do kontroli nad cieśniną. To zresztą jest pokłosie poważniejszych problemów z Iranem po tym, jak zlikwidowany został Ajatollah Chamenei. Jego następcą został syn Mojtaba Chamenei, natomiast jego miejsce pobytu jest nieznane, nie pojawia się publicznie, nie wiadomo, czy w ogóle żyje. Niektórzy poddają wątpliwość te informacje i polecenia, które od niego przychodzą i w związku z tym brakuje w Iranie kogoś, kto zapanowałby nad różnymi frakcjami w taki sposób, jaki robił to Chamenei senior w przeszłości. To będzie utrudniało ustabilizowanie tego konfliktu, no i same negocjacje, a to nie koniec listy problemów. Bo drugim kluczowym problemem ostatnich tygodni jest aktywizacja rebeliantów Huti z Jemenu, którzy są zresztą sprzymierzeni z Iranem, a którzy już wcześniej stwarzali problemy w innej cieśninie, nie cieśninie Ormus, tylko właśnie cieśninie Bab al-Mandab, która łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Cieśnina jest węższa niż cieśnina Ormus, no mniej więcej o połowę w tym najszerszym punkcie. Cieśnina Bab al-Mandab ma 26 kilometrów, cieśnina Ormus niemal dwa razy więcej. Huti wykorzystali możliwość blokowania tego szlaku morskiego jako formę odpowiedzi na wydarzenia w Gazie. Już od 2023 roku zaczęły się tam kłopoty. Huti atakowali przepływające tamtędy statki. Amerykanie, jeszcze wówczas administracja Bidena, starała się zapewnić tym statkom osłonę i ustabilizować ruch morski tamtym szlakiem. Później, za czasów Donalda Trumpa, mieliśmy bardzo zdecydowaną interwencję już w 2025 roku, bombardowania Jemenu, które miały powstrzymać Hutich. Zresztą, być może pamiętacie, to było przyczyną słynnej afery sygnalowej, ponieważ oficjele z administracji Trumpa wymieniali informacje na temat tych bombardowań, a do tej konwersacji na właśnie platformie Signal został zaproszony dziennikarz The Atlantic i stąd się wzięła cała afera. Tamte bombardowania sprawiły jednak, że Huti przez dłuższy czas zachowywali się bardzo powściągliwie wobec nowego bliskowschodniego konfliktu, czyli właśnie tego związanego z atakiem amerykańsko-izraelskim na Iran. To się jednak skończyło w ostatnich tygodniach, a właściwie nawet w ostatnich dniach. Huti bardzo mocno przypomnieli o swoim istnieniu. Najpierw w ataku dronowym uszkodzili przepompownię na ropociągu wschód-zachód, właśnie tym ropociągu, który na długości mniej więcej 1200 km przecina Arabię Saudyjską i pozwala przesyłać ropę z Zatoki Perskiej na Morze Czerwone. Jak wspominałem, w tej chwili jedna z kluczowych alternatyw dla cieśniny Ormus. No a w efekcie tego ataku potrzebne będą naprawy, które potrwają od 3 do 5 tygodni najprawdopodobniej. No i w tym czasie przepływ ropy przez ropociąg będzie znacząco ograniczony. Zobaczymy, jak bardzo, ale to nie jest z całą pewnością dobra informacja. A to nie koniec aktywności Hutich, ponieważ zaktywizowali się również militarnie na innym odcinku, zajmując najpierw port Mokka w zachodnim Jemenie, a później wyspę Perim, która jest tak nieszczęśliwie z naszej perspektywy zlokalizowana, że leży dokładnie na tym najwęższym odcinku cieśniny Bab al-Mandab. Już wcześniej rebelianci Huti z Jemenu uprzedzali, że będą stosować blokadę morską wobec Arabii Saudyjskiej. Teraz zyskali nowe narzędzia, by to robić. To oczywiście będzie uderzało w eksport saudyjskiej ropy i konsekwencje będziemy odczuwali wszyscy. A to, jakie to może przynieść skutki, wyjaśnię po przerwie.
1: Radio RMF 24.

0: Tu wszyscy ludzie Trumpa w radiu RMF 24. To jest program, w którym odsłaniam kulisy amerykańskiej polityki. Dziś o gospodarczym aspekcie konfliktu w Iranie. Jak mówiłem przed przerwą, aktualnie głównym problemem jest to, że państwa, które dotychczas były odbiorcami ropy z Morza Czerwonego, szybko muszą znaleźć inne źródło dostaw, co podbija cenę na całym świecie. Kluczowe pytanie z perspektywy tej podcastowej serii, która przecież skupia się na amerykańskiej polityce. Gdzie w tym wszystkim Donald Trump? Jak na to reaguje amerykański prezydent i amerykańska administracja, bo przecież nowe zawirowania na Bliskim Wschodzie będą wpływały na ceny paliw. To zresztą już się dzieje. Średnia cena benzyny za galon w Stanach Zjednoczonych to w tej chwili powyżej $4.30. Przed wojną to było $2.72 tuż przed wojną. Natomiast są miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie te ceny są jeszcze wyższe, nawet powyżej $6. W związku z czym rośnie niezadowolenie obywateli, wyborców tuż przed wyborami, które dla republikanów są niezwykle ważne. Do tego prezydent przecież kilkadziesiąt już razy ogłaszał, że ta wojna jest wygrana, że właściwie Iran udało się unicestwić, że problemów już nie ma, że Amerykanie rozwiązali problem bliskowschodni. Te ostatnie wydarzenia pokazują, że tak wcale nie jest. Zatem ceny paliw znowu rosną, rosną koszty życia. To jest zła informacja dla Donalda Trumpa, bo obiecywał, że Amerykanom będzie się żyło łatwiej, a więc po prostu taniej w 2024 roku i tą obietnicę w tej chwili niezwykle trudno spełnić. W związku z tym republikanie zastanawiają się, co przed wyborami. Administracja Trumpa nie wykazuje pomysłu, jak zakończyć tą wojnę szybko. Oczywiście Trump kilkukrotnie groził całkowitym unicestwieniem Iranu, ale nic z tego nie wyszło, bo żadna akcja militarna za tym nie poszła. Ogłosił program gospodarczego unicestwienia Iranu i Scott Bessent nawet ujawnił szczegóły tego programu, ale aby ten program się zrealizował, trzeba by było się zastanowić, czy Ameryka jest obecnie zdolna nałożyć sankcje wtórne na Chiny, na Rosję, na Indie, a więc te państwa, które z Iranem wciąż w jakimś stopniu współpracują. Na to jak na razie chyba nie ma gotowości. Do tego sam Iran utrzymuje te zdolności, by szkodzić, a nawet je rozwija, bo w ostatnim czasie mieliśmy doniesienia, że Iran wrócił do produkcji pocisków balistycznych, korzystając z zapasów zgromadzonych jeszcze przed wojną, korzystając z zakładów, które znajdują się pod ziemią, zostały odbudowane po tych częściowych zniszczeniach na skutek amerykańskich bombardowań. No i w tej chwili właściwie potencjał Iranu, by szkodzić Amerykanom przez dłuższy czas, znowu rośnie. No i na dodatek pojawiły się nowe problemy dotyczące Hutich i tutaj reakcja Donalda Trumpa bardzo wiele mówi o tym, w jakiej pozycji znalazły się obecnie Stany Zjednoczone. Bo po tym, jak Huti dokonali tych ostatnich skutecznych ataków, książę Mohammed bin Salman, sprawujący de facto władzę w Arabii Saudyjskiej, poprosił Donalda Trumpa o pomoc, o to, by Stany Zjednoczone interweniowały militarnie przeciwko Hutim, tak jak to zresztą robiły chociażby w roku 2025. Ale Donald Trump odmówił. Powiedział Saudyjczykom, że oczywiście Amerykanie mogą udzielić swojego poparcia dla saudyjskiej akcji militarnej, mogą udzielić wsparcia wywiadowczego, mogą wesprzeć, jeżeli chodzi o doradztwo wojskowe, ale na pewno nie będą podejmowali akcji militarnej przeciwko Hutim. Później podczas swojej wizyty w Irlandii Donald Trump stwierdził również, że Huti kontaktowali się z Waszyngtonem i przekonywali Amerykanów, by nie brali udziału w tym nowym zamieszaniu, by trzymali się od tego z daleka, bo sprawy uda się jeszcze w jakiś sposób ułożyć, sugerując, że nie jest to atak wymierzony w Stany Zjednoczone. Skąd ta powściągliwość Donalda Trumpa, który przecież jeszcze kilka miesięcy temu nie wahał się bombardować Hutich, który bardzo zdecydowanie odpowiadał na ich aktywność w rejonie Morza Czerwonego? Dlaczego Trump nie decyduje się na jakąś ofensywę, żeby uspokoić sytuację? Przecież te ceny ropy są naprawdę politycznie istotne wewnątrz samych Stanów Zjednoczonych. Dlaczego wreszcie nie przychodzi z pomocą swojemu saudyjskiemu partnerowi, który został na dodatek bardzo poobijany w ostatnich miesiącach, który wiele stracił na skutek amerykańskiej interwencji w Iranie? A co to oznacza dla Ameryki i globalnych rynków? O tym po przerwie.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią, to województwo kujawsko-pomorskie.
1: Nastolatek kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, gdzie uderzył w autobus. Niestety zmarł.
0: Na miejscu pracują służby. Kierujący autobusem był trzeźwy.
1: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nazwał wyniki wczorajszych wyborów w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim poważnym ciosem, którego skutki będziemy odczuwać jeszcze długo.
0: Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała głosowanie z ponad 38-procentowym poparciem. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Merza znalazła się poniżej progu wyborczego i po raz pierwszy w historii nie weszła do landowego parlamentu.
1: Wyniki wyborów i powody tych wyników wykraczają daleko poza moją osobę. Doświadczamy głęboko i transformacji systemu partyjnego w Niemczech, podobnie jak w wielu innych krajach na całym świecie.
0: Friedrich Merz, odnosząc się do spekulacji o ewentualnych rozmowach na temat jego odejścia ze stanowiska kanclerza, zapewnił, że kwestie personalne nie były do tej pory podnoszone. Studenckie stołówki przygotowują się do nowego roku akademickiego.
1: W Bistrze na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dziś jeszcze panuje niewielki ruch, no ale z każdym dniem studentów jest coraz więcej.
2: Towar musimy kupić, no bo troszeczkę puste półki teraz nie było komu sprzedawać, także bardzo się cieszymy, że już studenci wracają, się będzie lepiej kręcił biznes.
3: A co dzisiaj na obiad?
2: Zupka jeżynowa, pierogi ruskie z mięsem, gulasz z kopytkami, schabowy z kapustą zasmażoną. Dosyć duży wybór.
0: Brzmi smacznie. A z panią Anetą Gruchałą z Bistra Oliwka rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
1: W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, o festiwalu filmowym w Gdyni.
0: Kasiu, który film wieczorem otworzy tegoroczną edycję?
4: Dziki, dziki wschód w reżyserii Jana Cholubka. Połączenie dramatu wojennego, westernu i dreszczowca psychologicznego. Akcja rozgrywa się w 1943 roku w Małym Zalesiu, a główne role grają Itaj Tiran i Robert Więckiewicz. Ten film walczy też w konkursie głównym o Złote Lwy, a na gdyńskim festiwalu oprócz premier będzie też klasyka.
5: Stale komentuje świat wokół nas i właściwie nie ma dzisiaj współczesnego polskiego kina bez naszego filmowego dziedzictwa, bez klasyki. Właściwie każdy z nas czerpie z klasyki w ten czy inny sposób. Czerpią również twórcy, twórczynie.
4: To dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska. Festiwal w Gdyni potrwa do niedzieli. W gdańskim Teatrze Szekspirowskim jest nowość na afiszu. Spektakl W starym domu ktoś jeszcze czeka w reżyserii Żeni Dawidenki. To jest widowisko z gatunku folk horroru i łączy ze sobą polską i białoruską tradycję ludową. Resident Evil triumfuje w północnoamerykańskim box office. 60 milionów dolarów zarobionych w pierwszy weekend wyświetlania w tamtejszych kinach to najlepszy wynik osiągnięty w historii przez ekranizację tej popularnej serii gier wideo. Nowa ekranizacja nawiązuje tematycznie do pierwowzoru, ale opowiada zupełnie nową historię.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Trwa popołudniowy program w radiu RMF 24. Ja się nazywam Andrzej Kochut. To są Wszyscy Ludzie Trumpa. Dziś o konflikcie w Iranie i jego skutkach dla globalnych cen paliw. Wcześniej wspominałem o tym, że nowym problemem w regionie jest wzmożona aktywność rebeliantów Huti z Jemenu. Amerykanie na skutek tej operacji przeciwko Iranowi bardzo mocno uszczuplili swoje zasoby amunicji, swoje zasoby pocisków. Inspektor generalny w swoim raporcie pisze o strategicznych niedoborach, które w dodatku trudno uzupełnić ze względu na pewne zatory w amerykańskim przemyśle, które dopiero mają być rozwiązane. To jest bardzo problematyczna z perspektywy Stanów Zjednoczonych informacja, bo dotyczy ich gotowości Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych do podejmowania działań również w innych rejonach świata. Mamy problemy w Europie związane z wojną na Ukrainie. Może się pojawić jakaś eskalacja na Indo-Pacyfiku. Stany Zjednoczone powinny na te wszystkie ewentualności być gotowe, a tymczasem uzupełnienie stanów magazynowych jeszcze potrwa. I choćby z tego względu Amerykanie muszą zachowywać większą powściągliwość, jeśli chodzi o akcje militarne. Tak też można tłumaczyć, dlaczego Donald Trump, mimo tych kilkukrotnych zapowiedzi w ostatnim czasie, że wznowi wojnę z Iranem, doprowadzi do absolutnego zniszczenia tego państwa, że z Ameryką nie ma żartów, to jednak ostatecznie do żadnej większej akcji militarnej w ostatnim czasie nie doprowadzi. Drugi problem jest natury politycznej. Wspominałem zresztą o tym nieraz w tym podcaście. Ta wojna nie jest popularna z perspektywy amerykańskiego wyborcy. Większość ankietowanych ma na jej temat negatywne zdanie. Ona stanowi złamanie pewnej kluczowej obietnicy Donalda Trumpa o nieangażowaniu Stanów Zjednoczonych w kolejne wojny w odległych regionach świata, wojny, które trudno później skończyć. Wiemy już, że nie uda się jej skończyć spektakularnym sukcesem przed wyborami połówkowymi, co ewentualnie mogłoby Trumpowi i Republikanom pomóc. W związku z tym najwyraźniej przyjęto inną strategię. A ta inna strategia polega na tym, aby utrzymywać tą wojnę jak najdalej od amerykańskiego wyborcy, aby jak najmniej amerykański wyborca, zwłaszcza w tym newralgicznym okresie kampanijnym, myślał o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Żeby tak się stało, przede wszystkim trzeba unikać eskalacji, trzeba unikać jakichś spektakularnych wydarzeń, które sprawią, że wojna z Iranem znowu wróci na nagłówki, że ludzie znów zaczną dyskutować, czy to aby nie był błąd ze strony Donalda Trumpa, jaka tam była rola Izraela, jak Amerykanie właściwie mają z tego konfliktu się wyplątać i ile za niego płacą. Jeżeli ten poziom, na którym toczy się ten konflikt, będzie niski, prawdopodobnie amerykańskie media w mniejszym stopniu będą się tą sprawą zajmowały. Taką narrację uspokajającą i trochę odsuwającą ten konflikt w cień przyjmują również amerykańscy oficjele. J.D. Vance mówił niedawno, że właściwie nie ma tam żadnej wojny. Są tylko od czasu do czasu ataki ze strony Iranu, na które Stany Zjednoczone odpowiadają. Być może to jeszcze trochę potrwa, ale wojny z całą pewnością nie ma. Donald Trump przekonywał niedawno, również w trakcie tej podróży do Irlandii, że za drożyznę na amerykańskich stacjach benzynowych, przede wszystkim za wysokie ceny diesla, wcale nie odpowiada Iran, tylko, uwaga, prezydent Zełenski, który bombarduje rafinerię w Rosji, który wysyła drony przeciwko rosyjskim instalacjom związanym z ropą naftową i w ten sposób przyczynia się do wzrostu cen paliw. Krótko mówiąc, amerykańska administracja stara się przekazać wyborcom, że sytuacja nie jest zła, sytuacja jest pod kontrolą, konflikt jest niezbyt intensywny, sprawa jest do rozwiązania w nieodległej przyszłości. Trump mówi, że wojna zakończy się już po wyborach. Nie trzeba się tym przejmować. To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. Wszyscy Ludzie Trumpa wracają po chwili przerwy.

słuchacie radia RMF24. To są Wszyscy Ludzie Trumpa, gdzie jak co tydzień opowiadam o kulisach i skutkach decyzji Donalda Trumpa. Dziś o problemach z ropą związanych z wojną w Iranie. Jak opowiadałem, jednym z powodów, dla których Donald Trump nie kończy tego konfliktu, jest pragmatyzm. Trzeba przyznać, że z takiego politycznego punktu widzenia to wcale nie jest strategia zła. Wiemy od dawna, z różnych badań to wynika, że amerykańscy wyborcy, mimo iż ich państwo jest zaangażowane globalnie we wszystkie możliwe sprawy, nie jest przesadnie zainteresowane sprawami zagranicznymi. To, co przesądza o tym, że amerykański wyborca mobilizuje się do głosowania, głosuje na tą lub na inną partię, to są sprawy wewnętrzne. To jest opieka zdrowotna, to jest imigracja, to być może będzie AI w tym cyklu wyborczym, a nie wojny w odległych regionach świata, no chyba, że nie schodzą one z nagłówków, że są czymś, co spektakularnie wdziera się w życie codzienne Amerykanów, dlatego dosyć słusznie administracja zakłada, że jeżeli ta sprawa będzie odległa, jeżeli będzie na dalszych stronach gazet, czy dzisiaj raczej na niższych pozycjach na amerykańskich portalach internetowych, czy mniej obecna w mediach społecznościowych, to społeczeństwo przed głosowaniem będzie w mniejszym stopniu o tym pamiętało i nie tak bardzo wpłynie to na wyborcze decyzje. Strategia być może i racjonalna z takiego politycznego punktu widzenia, no ale czyha w tym wszystkim pewien bardzo poważny problem. Pierwszy to oczywiście ten, o którym rozmawiamy od początku tego odcinka, czyli ceny paliw. Jeżeli one wystrzelą w najbliższych tygodniach, a jest po temu potencjał, to żadna narracja tego nie przykryje, bo to jest właśnie ten punkt styczny pomiędzy amerykańskim obywatelem, a wojną, która toczy się w odległym Iranie. Ten moment, kiedy Amerykanin jedzie na stację benzynową i widzi paliwo, które jest o dolara albo dolara 30 za galon droższe niż to było kilka miesięcy wcześniej. Wtedy naprawdę go to boli i wtedy naprawdę interesuje się tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Drugi problem jest związany z tą strategią nieeskalowania. Oczywiście Stany Zjednoczone mogą powstrzymywać się od tej eskalacji, ale przecież dokładnie te same kalkulacje może robić Iran. Twardogłowa frakcja w Iranie może założyć, że to właśnie jest idealny moment, żeby wpłynąć na amerykańskie społeczeństwo, pokazać mu, jakie kłopoty na siebie sprowadziło poprzez decyzję prezydenta Trumpa, a trudno pokazać to lepiej niż poprzez jakąś spektakularną eskalację i dlatego może do takiej sytuacji dojść w najbliższym czasie, nie byłoby to niczym dziwnym. No i na koniec jeszcze coś z naszego podwórka, bo odpryskiem tych nowych problemów z Iranem może być to, co dzieje się w Europie. Niedawno obserwowaliśmy wzrost aktywności amerykańskiej, jeżeli chodzi o rozwiązywanie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Przez kilka miesięcy była w tej sprawie cisza, a ostatnio dzieje się dużo. Najpierw szef CIA jedzie do Moskwy, później niezawodny duet Kushner i Witkow odwiedzają zarówno Moskwę, jak i Kijów. Pojawiają się pogłoski o jakiejś propozycji, która miała zostać złożona Rosjanom. No i być może wynika to tylko z nowych nadziei prezydenta Donalda Trumpa na rozwiązanie europejskiego konfliktu, ale być może jest tu też pewien element irański, bo mieliśmy całkiem niedawno doniesienia o tym, że Rosja wspiera Iran również technologicznie, technologią wojskową, ułatwiając ataki na amerykańskie cele, na amerykańskie bazy wojskowe czy na amerykańskie okręty. Czy byłoby zbyt dalekim łączeniem kropek, gdyby połączyć ten problem amerykański z rosyjskim wsparciem dla Iranu, koniecznością odizolowania Iranu od Rosji, jeżeli ta presja gospodarcza, którą Trump zapowiada, ma odnieść skutek, z tymi całkiem niedawnymi wypowiedziami prezydenta, że to Ukraina odpowiada za podwyżki cen paliw i że Zełenski musi natychmiast przestać atakować infrastrukturę związaną z surowcami na terenie Federacji Rosyjskiej. Czy można się domyślać tutaj jakiejś rosyjsko-amerykańskiej transakcji, w ramach której Rosjanie redukują swoje wsparcie dla Iranu, Amerykanie cofają swoje zielone światło dla Ukrainy na ataki na rosyjską infrastrukturę? Wydaje się to co najmniej możliwe. I to już wszystko w dzisiejszych Wszystkich Ludziach Trumpa. Wcześniejsze odcinki z tej serii znajdziecie na YouTubie Radia RMF24 i w aplikacji RMF On. Do usłyszenia za tydzień.

0: Dramat w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Chłopiec na elektrycznej hulajnodze zginął pod kołami autobusu.
0: Dwóch rosyjskich oligarchów ma zostać wykreślonych z unijnej czarnej listy.
1: W zamian sankcje, które uderzają w Moskwę, zostaną przedłużone o 3 lata.
0: Założenia wstępnego kompromisu osiągniętego w Brukseli przytoczy korespondentka RMF FM.
1: A na koniec przepis na uśmiech.
0: W Światowym Dniu Orderu Uśmiechu.
1: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem.
0: 13-latek jadący elektryczną hulajnogą zginął po zderzeniu z autobusem.
1: Na linii faktów reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy, Staszku.
2: Dzień dobry.
1: Co wiadomo o przebiegu tego wypadku?
2: Nastolatek jechał po trasie pieszo-rowerowej, a potem wjechał na przejście dla pieszych. Według wstępnych ustaleń w tym samym czasie był już na nim autobus, który właśnie skręcał. Chłopiec uderzył w pojazd, a następnie według strażaków znalazł się pod nim. Niestety nastolatek zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy. Teraz policja pod nadzorem prokuratury będzie ustalać przyczyny tego tragicznego wypadku.
0: Wszystko wskazuje na to, że jest wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia unijnych sankcji wobec Rosji.
1: Z listy sankcyjnej mają zostać wykreśleni dwaj rosyjscy oligarchowie. W zamian obostrzenia mają być przedłużone aż o 3 lata.
0: Na linii Bruksela i korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą-Kasiu. Co oznacza ten wstępny kompromis?
3: To przede wszystkim oznacza, że udało się przełamać trwający od wielu dni impas. Francja i Słowacja domagały się wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, i udało im się to uzyskać. W zamian czarna lista obejmująca prawie 3000 osób i podmiotów zostanie przedłużona aż o 3 lata. To znacznie dłużej niż dotychczas, bo do tej pory sankcje przedłużano o 6 miesięcy, co za każdym razem było okazją do zażartych targów. O godzinie 18 rozpocznie się kilkugodzinna procedura ciszy. Jeżeli żaden kraj nie zgłosi sprzeciwu, kompromis będzie uzgodniony.
4: Pogoda płata figle.
1: Śnieg spadł na dzisiaj na Kasprowym Wierchu.
0: No i to nie koniec załamania pogody w Tatrach. Synoptycy zapowiadają kolejne opady w ciągu najbliższych godzin.
1: A Tatrzański Park Narodowy jeszcze żyje kończącym się latem.
0: W lipcu i sierpniu na górskie szlaki weszło rekordowe. Ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów. Wylicza Magdalena Zwijacz-Kosica z TPN-u.
5: W lipcu mieliśmy ponad 900 tysięcy wejść do parku. W sierpniu jeszcze więcej, ponieważ było to ponad 1 230 000. 137 000

0: Wejść więcej niż w poprzednim rekordowym sierpniu.
1: Największym zainteresowaniem wśród turystów cieszy się morskie oko. Co sprawia, że się uśmiechacie?
2: No i co wprowadza was w dobry humor?
1: Pytamy, bo dziś Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
2: Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas pan Rafał, który przyznaje, uśmiech na jego twarzy pojawia się najczęściej dzięki jego córkom, które nawet kiedy dzień jest średni, no, potrafią zrobić z niego kabaret bez biletu wstępu.
1: O to, co wywołuje uśmiech na waszej twarzy, pytał także reporter RMF FM w Trójmieście.
3: Słońce.
4: Ostatnie właśnie chwile słońca. Ostatnie dni urlopu.
5: Pajacowałam z bratem.
6: Miłość chyba, nie? Z tym zakochani, szczęśliwi.
7: Mnie tak samo, chyba ze wzajemnością.
1: Tych powodów do uśmiechu życzymy wam jak najwięcej.
2: Zdecydowanie tak. Czekamy także na wasze głosy pod adresem fakty@rmf.fm.
1: A temat uśmiechu wróci w kolejnych faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W nocy Polskę zasnują chmury. Burze są możliwe w centralnej i w południowo-wschodniej Polsce, a po północy na Pomorzu Gdańskim, Kaszubach i Kujawach. Wysoko w Tatrach już dziś padał śnieg. Według synoptyków na Kasprowym Wierchu rano może być nawet kilkanaście centymetrów białego puchu. W dzień będzie się przejaśniać. Temperatura w Kielcach wyniesie 12 stopni Celsjusza, w Krakowie i Lublinie 14. O 1 stopień więcej będzie w Białymstoku. Najcieplej ma być w ostatnim dniu lata na zachodzie kraju. We Wrocławiu 17 stopni, w Szczecinie i Poznaniu 18.
9: Radio RMF 24.
10: To wieczorny program Radia RMF 24. Igor Skrzypek, kłaniam się nisko. O, mam nadzieję, że jesteście już po pracy. My nie. I bardzo dobrze, bo możemy wam towarzyszyć i mamy dla was jeszcze więcej informacji. Między innymi z gospodarki. Agencja Moody's obniżyła rating Polski. Co to w ogóle oznacza? Czy odczujemy to w portfelach? O tym już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: W radiu RMF 24 gospodarka. Po ponad 20 latach agencja Moody's obniżyła rating Polski o jeden poziom, z A2 do A3. Rating ma pomóc w ocenie, czy dany kraj jest wiarygodny jako partner, na przykład przy pożyczaniu pieniędzy. Agencja Moody's oceniła, że kondycja fiskalna Polski pogarsza się, a gotowość rządu do odbudowy buforów fiskalnych jest ograniczona, i to mimo sprzyjających warunków gospodarczych. Spróbujmy ten komunikat trochę rozszyfrować. Innymi słowy, zadłużamy się coraz bardziej, mimo że warunki na świecie sprzyjają, by tego nie robić. Jakie skutki może przynieść obniżenie ratingu? O tym porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku PKS-a. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, czy mamy do czynienia z katastrofą? No bo takie głosy się pojawiają, że po ponad 20 latach Moody's obniża rating, no to naprawdę musi być źle.
1: Nie, to jest publicystyczne raczej określenie. Cały czas mamy rating tak zwany inwestycyjny, w odróżnieniu od tak zwanego śmieciowego ratingu, który niektóre kraje mają taki śmieciowy, ale też mają dostęp do rynków finansowych, też mogą pożyczać. Moody's był tą agencją ratingową, która utrzymywała nam najwyższy rating. No i oczywiście to byłoby pewne uproszczenie, mówiąc, że to jakby musiało się stać, że ten rating zostanie obniżony, ale rynki, uczestnicy rynku od dłuższego czasu, no co najmniej od kilkunastu miesięcy, liczyli się z taką możliwością. My zresztą też z taką możliwością tej korekty ratingu się liczyliśmy i rynki wyceniały jednak takie ryzyko. No jest taka miara, różnica między rentownością obligacji a oprocentowaniem tak zwanych IRS-u, interest rate swaps, i tam było tego ryzyka trochę fiskalnego więcej wycenione, a więc no nie jest to w takiej perspektywie tych kilkunastu miesięcy aż takie zaskoczenie.
0: Do tej reakcji rynków myślę, że panie doktorze jeszcze wrócimy, ale jeszcze tak przekładając to wydarzenie na może bardziej obrazowe dla naszych słuchaczy również przełożenie, to trochę tak jakby uczeń chodził do szkoły podstawowej i miał w niej piątki albo czwórki plus, poszedł do szkoły średniej, no i tam zaczęły się oceny typu 3+. Tak możemy porównać obniżkę tego ratingu?
1: No to jest ciekawe porównanie, nie jest ono
0: mam,
1: dla
0: mam
1: mnie...
0: Mam na myśli, że nie ma tragedii, to znaczy nie grozi nam brak promocji do następnej klasy.
1: Nie, to w tym sensie tak, to nie jest tragedia, jak mówiłem, to jest cały czas rating inwestycyjny, czyli cały czas jesteśmy w tym elitarnym gronie. No są pewne ryzyka, na które tutaj wskazano. Ja tylko mogę rzucić też dodatkowo taki argument, że raczej te oceny przez agencje ratingowe to nie jest jakieś takie przełomowe wydarzenia, ani te reakcje rynków historycznie nie są jakieś istotne, bo rynki mają tą informację, którą przeprocesowała agencja, i to nie nadaje nigdy raczej takiego nowego kierunku na rynku, co nie jest jakieś nowatorskie, odkrywcze spojrzenie. Agencje często bardzo są też zachowawcze w swoich ruchach. Tak jak mówiłem, no dla rynków nie był to przełom, a nawet dzisiaj zachowanie rynków było takie, jakby nam podwyższono rating, a więc te nawet rentowności spadały.
0: Tak jest. Panie doktorze, w praktyce rozumiemy, że na razie ta reakcja rynku była wręcz lekko pozytywna, paradoksalnie, no ale w praktyce...
1: Bo są inne czynniki. Mhm. Ropa dzisiaj niżej, a więc to też trzeba patrzeć, że są po prostu dla rynku ważniejsze czynniki niż ten rating.
0: W praktyce co obniżka ratingu, niekoniecznie na przykładzie Polski, no bo widzimy, że na razie nic takiego się nie wydarzyło, patrząc na wykresy, ale w praktyce czym obniżka ratingu może grozić? No bo skoro ja... Mniej lub bardziej, ale nasza wiarygodność się zmieniła na niekorzyść lub innego kraju, któremu obniża się po prostu rating, no to czym to skutkuje? Bo rozumiem, że pożyczki w przyszłości mogą być droższe, a więc też koszt obsługi długu będzie droższy w przyszłości.
1: Rzeczywiście są inwestorzy, którzy budują swoje portfele inwestycyjne opierając się o pewne kryteria, w tym kryteria ratingu dla papierów, które dobierają do tych portfelów inwestycyjnych. No i może się tak okazać, że do pewnych portfeli na przykład nie trafimy. No ale tak jak mówię, no jesteśmy cały czas mamy cały czas ten rating inwestycyjny, a więc no to nie jest tak, że do innej ligi po prostu awansowaliśmy. Po prostu jesteśmy jeden notch niżej, ale w tej samej lidze. My kiedyś dokładnie badaliśmy, jakie są reakcje rynków na ratingi. Tak jak mówię, no to i rozczarować może to publicystów, ale te reakcje nie są duże, bo to są często te decyzje agencji ratingowych nie mają charakteru przełomowego. To nie jest żadna nowa informacja z punktu widzenia inwestorów. A więc nie przesadzałbym z rynkowym wpływem tej decyzji.
0: No to jeszcze przyjrzyjmy się tej reakcji rynku. No bo tak, złoty nie zareagował nerwowo, a nawet przy niektórych parach walutowych no to się umocnił dzisiaj. Na przykład w parze z euro, w parze z dolarem. Giełda też nie, no bo widzimy, że WIG20 kończy dzień na mocnym plusie powyżej 2%, w ogóle cały warszawski parkiet też powyżej 2%. No czyli patrząc generalnie na reakcje rynkowe, na ich schemat taki generalnie przyjęty, to oznacza, że albo się nic nie stało, albo inwestorzy i tak się tego spodziewali. Która z tych opcji panu, panie doktorze, jest bliższa?
1: Obie są mi bliskie. Znaczy, inwestorzy, tak jak mówię, spodziewali się od pewnego czasu. Poprzedni tydzień był ciekawy, dlatego że mieliśmy bardzo dużą przecenę na polskich obligacjach i tam się oczywiście wiele rzeczy złożyło, a więc też wzrosty cen ropy, wzrosty rentowności w takich krajach jak Ameryka, które są takim benchmarkiem światowym. A teraz, no to dzisiaj mieliśmy odwrotną sytuację i te czynniki są po prostu ważniejsze niż ten rating dla rynków.
0: Panie doktorze, to jeszcze odsuwając trochę rating, ale weźmy to, co agencja Moody's tutaj powiedziała, obniżając ten rating, czyli polityka fiskalna jest coraz bardziej napięta, zadłużamy się coraz bardziej, mimo tego, że generalnie warunki sprzyjają ku temu, by tego nie robić, by się może nawet oddłużać. No, taki głos ostatnio też płynął z Rady Fiskalnej przy opinii wobec budżetu, przyszłorocznego budżetu państwa. To się składa na jakiś taki jeden głos, który dość alarmistycznie mówi o tym, w jakim kierunku finanse Polski podążają. Pomijając to, że rating być może nie jest aż tak kluczowy, ale to jest kolejna opinia w tym koszyku, która się pojawiła. Czy rzeczywiście tutaj ten alarmistyczny ton powinien budzić nasze zaniepokojenie?
1: Znaczy, to jest ton, który no, odzwierciedla nic innego jak liczby i projekcje. No, projekcje są takie również nasze, że dług do PKB będzie rósł, deficyt w przyszłym roku jest zakładany na poziomie z tego roku. No i można powiedzieć, że w Polsce nie widać takiego konsensusu wśród sił politycznych co do szybkiej konsolidacji fiskalnej i agencje, no, patrząc na to, no, muszą w jakiś sposób ocenić no powiedzmy szansę na to, że do tej konsolidacji szybko nie dojdzie. No i wypadkową jest taka, a nie inna ocena ratingu. No powiedzmy, że bardzo prawdopodobne jest, że ten dług do PKB jednak powyżej tych 70% wzrośnie w najbliższych kilku latach. Cały czas to jest dług, który jest poniżej średnich poziomów unijnych. Te średnie poziomy unijne to jest powyżej 80%. No ale Polska miała bardzo dobrą historię wyrastania z długu i ten dług, który był poniżej 50% PKB.
0: Być może kiedyś się uda do takiej historii wrócić. Doktor Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A. był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: To wieczorny program Radia RMF 24. Zbliżamy się niechybnie do faktów i faktów ekonomicznych a propos.
2: Tu Radio RMF 24.

0: 17.30, najnowsze fakty już teraz.
1: Kierowcy, uważajcie, są problemy na autostradzie A1 w pobliżu Bytomia w Śląskiem.
2: Pojazd wjechał w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku granicy. Naukowcy ogłosili przełom w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.
3: Tygodnik Nature opisuje właśnie nowatorską metodę, która daje nadzieję na skuteczne i trwałe wyeliminowanie wirusa z organizmu, co dotychczas było poza zasięgiem dostępnych terapii.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
1: Redakcja naukowa RMF FM. Dzień dobry, Grzegorzu. Na czym ta terapia polega?
3: Zmierza do wyeliminowania zdolności wirusa do ukrywania się w komórkach wątroby, co pozwala mu przetrwać przez wiele lat. W tym celu badacze wykorzystują specjalne znaczniki chemiczne grupy metylowe, które wyłączają aktywność genów wirusa. Nie jest w stanie się namnażać. Kluczowym elementem terapii jest zmodyfikowana wersja enzymu Cas9, znanego z nowoczesnej techniki edycji genów CRISPR. Pozbawiony jest jednak zdolności przecinania DNA. Enzym ten, prowadzony przez specjalnie zaprojektowane cząsteczki RNA, trafia precyzyjnie w miejsca obecności wirusowego DNA i tam je unieszkodliwia. Wyniki badań przeprowadzonych na ludzkich komórkach wątroby i na myszach okazały się bardzo obiecujące. Już pojedyncza dawka terapii prowadziła do wyraźnego wyciszenia aktywności wirusa.
2: Za pół godziny w RMF FM popołudniowa rozmowa.
1: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Janusz Cieszyński, poseł formacji Rozwój Plus.
2: Zapraszamy 2 minuty po 18.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Ile zarabia przeciętny Polak?
2: Z najnowszymi danymi już teraz Igor Skrzypek, witamy.
5: Dzień dobry. Teoretycznie 9259 zł brutto, czyli około 6,5 tysiąca zł na rękę. Tyle wyniosło przeciętnie wynagrodzenie w sierpniu według Głównego Urzędu Statystycznego. Pamiętajmy, że to średnia arytmetyczna, czyli kwota zawyżona przez najlepiej zarabiających. Niewiele mówi o prawdziwych zarobkach Polaków. Mówi za to o ogólnych trendach w gospodarce i widzimy, że przeciętna płaca w sierpniu była niższa niż w lipcu, o 2,5%. GUS jednak uspokaja, ten spadek prawdopodobnie wynika z tego, że w lipcu było więcej dodatkowych wypłat, premii kwartalnych czy odpraw emerytalnych, które nieco zawyżyły poprzednie dane. Uspokajające mogą być też dane z międzynarodowych rynków. Ropa tanieje, nadal jest horrendalnie droga, ale wszystkie rodzaje tego surowca straciły dziś na wartości. Najbardziej amerykańska WTI. Baryłka potaniała tylko dziś o 7%. Mimo tego na tańsze tankowanie w najbliższych dniach nie ma co liczyć. Z dobrych wieści, jeśli można tak powiedzieć, nasza waluta nie zareagowała na obniżenie ratingu Polski przez agencję Moody's. Przez cały dzień złoty utrzymał wartość, choć bywało lepiej. Euro kosztuje 4,35 zł, dolar 3,78, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5,08 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24 to nasz wieczorny program i z takim pytaniem teraz przybywamy. Czy pamiętacie 40-latka? I co wam się kojarzy w pierwszej kolejności? No wiadomo, inżynier Karwowski, to na pewno. Ale co jeszcze? I czy na przykład wśród tych skojarzeń znajdą się takie specyficzne konstrukcje? No przez dekady były symbolem Warszawy, tej jeszcze z czasów Polski Ludowej, według części słusznie minionych, kojarzą się od zawsze z trasą Łazienkowską, no bo tam debiutowały. Ale wpisały się też w krajobraz stolicy lat 90., a później zniknęły. Wiaty przystankowe typu EU. Dziś jedna z nich wróciła do Warszawy i stanęła w centrum miasta. I co ciekawe, nie trzeba się spieszyć, żeby ją zobaczyć, bo będzie tam na stałe. W naszym warszawskim, a jakże, studiu. Michał Radkowski, kłaniam się.
1: Dzień dobry i mogę powiedzieć, że nasze studio znajduje się tuż przy trasie Łazienkowskiej, wspomnianej Dokładnie przez
0: tak.
1: ciebie.
0: Dokładnie tak. Michale, byłeś na prezentacji odnowionej wiaty typu EU, no więc dla tych, którzy 40-latka nie widzieli, albo Polski Ludowej w Warszawie nie widzieli, to jak taka wiata...
1: albo nie pamiętają.
0: Albo nie pamiętają. Jak taka wiata w ogóle... Co to znaczy, że EU?
1: No właśnie, ta literka EU wzięła się od nazwy trasy Łazienkowskiej, stąd jej określenie, a ona pojawiła się w krajobrazie warszawskim wraz z pojawieniem się trasy Łazienkowskiej. To był rok 1974. Razem nie możemy tego pamiętać.
0: Nie pamiętam, przyznaję.
1: To było 52 lata temu, ale te wiaty były na tyle przełomowe, jeśli chodzi o to, jak wyglądało wtedy miasto, że zadomowiło się tutaj na kilka dobrych dekad. Na początku rzeczywiście pojawiły się w tym 74 roku na kilku przystankach na trasie Łazienkowskiej, a że były przestronne, miały duże okna, miały szerokie dachy, co było bardzo ważne, bo chroniły przed deszczem, przed słońcem, przed śniegiem, przed wiatrem. No i do tego jeszcze miały takie drewniane wykończenie plus aluminiowy szkielet. No to wszystko powodowało, że ta konstrukcja wyglądała dość lekko, jak na tamte czasy. Taki powiew świeżości w tej bardzo szarej Warszawie i szarej Polsce. No i te przystanki były z nami tak, myślę, że do mniej więcej 2012-2013 roku. Wtedy Warszawa przystąpiła do takiej wielkiej modernizacji przystanków i wiat przystankowych w Warszawie. Wymieniliśmy je sobie na nowsze, ładniejsze, bardziej przeszklone, aczkolwiek wielu mieszkańców narzeka na to, że nie do końca są funkcjonalne, bo na przykład nie chronią przed deszczem odpowiednio, albo jak już pod nimi stoimy, jest bardzo gorąco i świeci słońce, to trochę się robi jak w saunie. Tak jest. Ci, którzy tęsknili za wiatami typu EU, mogą się wybrać do Warszawy. Nie trzeba daleko, bo jeśli ktoś wysiądzie na stacji na Dworcu Centralnym, no to wystarczy taki spacerek kilkuminutowy i możemy dotrzeć w pobliże dawnego hotelu Forum, dawnego gmachu Cepeli. Kto to jeszcze pamięta, dzisiaj tam się znajduje taka sieć księgarni, chociaż nie wiem, czy to tylko księgarnia, bo i płyty tam można kupić, i gry, i tak dalej. No i blisko jest jeszcze Pałac Kultury. No generalnie samo centrum miasta. I ta wiata stanęła i powiem ci, Igorze, że wygląda dzisiaj naprawdę jak nowa. Nówka sztuka. Nie pachnie, ale naprawdę aż miło patrzeć. Szkło niczym jeszcze nie porysowane. Piękne, lśniące w słońcu, chociaż dzisiaj niewiele tego słońca.
0: Rozumiem, że konstrukcja jest w pełni... Nie, właśnie nie jest do końca nowa. To znaczy, czy to jest odświeżona dawna wiata, czy to jest rekonstrukcja wiaty?
1: To jest po części odświeżona wiata, a po części jest zachowany stary materiał, a o tym, jak to dokładnie wyglądało, to powie nam Katarzyna Strzygomska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
2: Przystanek Centrum 01, ulica Marszałkowska przy ulicy Nowogrodzkiej. Odrestaurowana, dzisiaj można powiedzieć nowa, ale stara wiata typu EU. Podjęliśmy decyzję wiele miesięcy temu, że chcemy zachować kawałek historii w małej infrastrukturze transportu publicznego i właśnie dzisiaj oddajemy dla naszych mieszkańców i pasażerów to właśnie wiatę, która została zrobiona, odnowiona z dwóch, nawet dodatkowych jeszcze innych elementów. Kilku wiat już pod niszczałych EU, które przez wiele lat, w latach 70. i 80. gościły na ulicach Warszawy i chroniły mieszkańców w różnych warunkach pogodowych w oczekiwaniu na autobusy.
1: No, czyli taki bardzo popularny dziś recykling tego, co było. Jak się okazało, nie zmarnowało się. Rzeczywiście jeszcze do niedawna można było na Grzybowskiej zobaczyć tę wiatę. Tak się zastanawiałem wtedy, czy ona zostanie już jako taki rodzynek w krajobrazie warszawskim. Zniknęła, bo rozpoczął się remont ulicy Grzybowskiej. No i teraz już wiemy, gdzie pojawiła się w takiej nowej, odświeżonej odsłonie. Polecam jeszcze z tego też powodu, że można przeczytać sobie krótką historię tych wiat. są one umiejscowione na jednej z bocznych ścian tej wiaty.
0: Recycling albo moda na retro po części również. Mamy pytanie, czy ta moda na retro spodobała się pasażerom, warszawiakom?
1: No i tutaj przynajmniej jeśli chodzi o tych, z którymi rozmawiałem, zdania są raczej skierowane w stronę takich pozytywnych opinii i właśnie sięgania do pamięci, chociaż nie wszystkim na pierwszy rzut oka skojarzyło się, co to jest.
3: Poznaje pani tę wiatę?
4: Poznaję, bo jest opis, tak, to nie wiedziała, co to jest, gdyby nie opis. Skąd jest ta wiata, z jakiego to jest wieku i z jakich lat. Fajnie też, jakby było ich ku mnie więcej, to by było też fajnie na wasze, bo to ładnie wyglądają inaczej.
3: Zaciekawiony jest pan tym, co pan widzi?
5: No tak, jak najbardziej. Jest odrestaurowana, pewnie przez większość czasu nie wyglądała na taką nową i śliczną.
3: Ma 50 lat.
5: Ale widać, że dobrze została odrestaurowana. Wygląda jakby były lata 70. i właśnie została postawiona.
3: Pasuje do współczesnej Warszawy?
5: Troszkę nie, ale może to nawet lepiej, bo bardziej przyciąga uwagę i interesuje ludzi tym, że wybija się trochę z rytmu współczesnego i Warszawy.
6: Jak człowiek patrzy, to gdzieś tam z tyłu głowy, gdzieś rzeczywiście wspomnienie tego się pojawia. Teraz jest taki miszmasz w Warszawie, że można by kilka postawić i niewiele by się odróżniało od wszystkiego, bo jest socrealizm, tutaj mamy jakieś nowoczesne budynki pełne szkła, jakieś obskurne stare bloki. Nie wiem, czy ktoś by szczególnie zauważył, że jest coś takiego wyjątkowego, bo człowiek jest otoczony przeróżnymi rzeczami w tym momencie i każdy jest z innej parafii, że tak powiem.
3: A jak pan patrzy na tę wiatę, jest w niej coś wyjątkowego?
6: Proste, ostre kąty, czy coś wyjątkowego. Może właśnie to, że w porównaniu z tym, co teraz mamy, gdzie jest takie bardziej obłe, czy to się na samochody spojrzy, czy na architekturę, która teraz powstaje, to jest takie toporne, proste, jakby to można powiedzieć, takie tanie.
1: Nie tanie, ale chyba jest jednak odporne. Mam taką nadzieję, że będzie odporne, bo ten przystanek akurat, gdzie ustawiono tę wiatę, znajduje się w takim miejscu, gdzie szczególnie w weekendowe noce, a to przystanek, gdzie głównie zatrzymują się autobusy nocne, no ma wielu takich towarzyszy, harcowników, tak bym to powiedział. Zobaczymy, czy przetrwa próbę czasu.
0: Życzymy wiacie EU, żeby była z dala od harcowników i życzył też tego, jak sądzę, nasz reporter Michał Radkowski. Bardzo ci, Michał, ale dziękuję.
1: Zdecydowanie skryty fan komunikacji miejskiej.
7: Radio RMF 24.
0: A my z trasy łazienkowskiej zjedziemy niejako na trasę S2, potem na autostradę A2 i ruszamy na Berlin. Tam zerkniemy na to, co nowego w niemieckiej polityce.

0: W Radiu RMF 24, zgodnie z zapowiedzią, przenosimy się za Odrę. Friedrich Merz pozostaje na stanowisku kanclerza Niemiec, mimo presji po słabym wyniku CDU w wyborach regionalnych. Jak mówił na konferencji prasowej, ani w niedzielę wieczorem, ani w poniedziałek rano, podczas spotkań kierownictwa partii, nikt nie poruszał kwestii personalnych, ani jego odejścia. Merz przyznał jednocześnie, że polityka federalna i jego własna osoba miały wpływ na wyniki wyborów. Wiem, że polityka krajowa odegrała dużą rolę zarówno w wyborach lokalnych dwa tygodnie temu w Saksonii-Anhalt, jak i we wczorajszych wyborach, podobnie jak moja własna rola. Jednak wyniki wyborów i ich przyczyny sięgają daleko poza moją osobę. Jesteśmy świadkami głębokiej transformacji niemieckiego systemu partyjnego, tak jak to się dzieje w wielu innych krajach na świecie. To, co niepokoi mnie najbardziej, to fakt, że nie tylko w Berlinie, ale zwłaszcza w Berlinie, od kilku miesięcy obserwujemy narastający, radykalny i otwarcie wyrażany antysemityzm, który cieszy się tu wręcz aplauzem. I co mnie naprawdę głęboko porusza, to to, że pozostaje to niekwestionowane przez część społeczeństwa. Und das ist etwas, was mich wirklich zu... Mówił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Przypomnę, w Mecklenburg i Pomorzu Przednim CDU zdobyła 4,9% głosów i po raz pierwszy nie przekroczyła progu wyborczego w wyborach landowych. W tym samym landzie wygrała AfD z wynikiem około 38%. Merz zapowiedział rozmowy z premierami krajów związkowych i dalsze działania na rzecz współpracy. Podkreślił, że zadaniem koalicji i politycznego centrum jest przygotowanie Niemiec na kolejne lata.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliża się godzina 18, to oznacza, że najnowsze fakty przygotowali Anna Wachowska i Tomasz Woryński.
1: Sejm wraca do sprawy ogólnopolskiej nocnej prohibicji i zakazu reklam alkoholu.
2: Kilka dni temu głosowanie nad projektem zablokowali posłowie PSL-u.
1: Pieniądze za spotkanie z prezydentem?
2: Karol Nawrocki odpowiada na medialne doniesienia.
1: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego dziś Janusz Cieszyński, poseł formacji Rozwój Plus. Wspólny projekt Lewicy i Polski 2050 w sprawie zakazu reklamowania alkoholu i ogólnopolskiej nocnej prohibicji będzie głosowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ustalił reporter RMF FM.
1: Posłowie mieli głosować nad ustawą już w ubiegły piątek, ale w ostatniej chwili, na wniosek PSL-u, marszałek Sejmu zdjął ten punkt z porządku obrad i cofnął do komisji.
2: W faktach witamy naszego dziennikarza Jakuba Rybskiego.
1: Witamy. Jakubie, co w sejmowych kuluarach mówi się o tym zagraniu PSL-u?
3: Politycy Lewicy i Polski 2050 są wściekli na posłów PSL-u, bo ludowcy mieli złożyć swój wniosek o cofnięcie projektu za plecami swoich koalicyjnych kolegów. Oficjalnie Polskie Stronnictwo Ludowe miało przekazać marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu, że nie ma zgody w całej koalicji co do ostatecznego kształtu projektu. Parlamentarzyści Polski 2050 i Lewicy twierdzą jednak, że PSL celowo torpeduje pracę nad tą ustawą, aby, jak usłyszałem nieoficjalnie od jednej z posłanek, pokazać swoją sprawczość i zachować twarz przed wyborcami, którzy często nie popierają zakazu reklamowania i ograniczenia sprzedaży alkoholu, bo projekt zostałby przyjęty nawet bez głosów ludowców.
1: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Sam decyduje o swoim kalendarzu i sam decyduje o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam. Zawsze celem mojego spotkania jest interes Polek, Polaków i Polski.
2: Prezydent Karol Nawrocki odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień o tym, że prywatna fundacja organizuje spotkania, na które zaprasza kancelaria prezydenta. A jeżeli wpłaci się pokaźną kwotę pieniędzy, można mieć nadzieję na spotkanie z głową państwa.
4: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
1: W warszawskim studiu Grzegorz Sroczyński i jego gość.
2: Witamy i słuchamy.
5: Witam serdecznie. Naszym gościem jest Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji i poseł Rozwoju Plus. Witam, panie pośle.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: No wraca afera Szpitala Południowego, chyba skaczecie z radości. Dawid Kacprzyk, zapytany przez dziennikarzy Kanału Zero o aferę w Szpitalu Południowym, odpowiedział, przepraszam za cytat, mam to w D. Widział pan ten film?
6: Tak, widziałem, no ale to jest oczywiste, że ma to w D, dlatego że może. Przypomnę, że po pierwsze, on dalej pracuje na NFZ, bo to jest przychodnia na NFZ, czyli państwo nie wyciągnęło żadnych konsekwencji.
5: No, ale wie pan, jeżeli on ma nieodebrane przez Naczelną Izbę Lekarską...
6: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć drugą rzecz, że ten układ w Izbie Lekarskiej doprowadził do tego, że on nie stracił prawa wykonywania zawodu. Przypomnę, że Izba Lekarska powiedziała, że on będzie zawieszony.
5: Tak,
6: i do tej pory do tego nie doszło. I ostatnio była taka ciekawa sytuacja na Sejmowej Komisji Zdrowia, gdzie posłowie ze wszystkich opcji po prostu no, jasno mówili, że takiego systemu dyscyplinarnego dla lekarzy, który zapewnia im faktyczną bezkarność, być nie może, bo to jest po prostu niedopuszczalne i nikt nie powinien funkcjonować w ten sposób.
5: A może Kacprzyk po prostu powiedział na głos to, co wy, politycy, wszyscy myślicie o rozliczaniu afer, to znaczy, że trzeba przeczekać, moje plemię i tak mnie obroni.
6: Ale sytuacja tutaj jest zupełnie inna, dlatego że ja mam taką tezę, że 80% tych afer, które są w polityce, to są rzeczy, które są bardzo mocno dęte. Tu mamy złodzieja, który ukradł 500 000 złotych. Ja mówię, celowo ukradł, dlatego że on oddał te pieniądze. Więc jeżeli ktoś ukradł, oddał, no i się do tego przyznał. I dlatego uważam, że takie osoby powinny być natychmiast wykluczane z zawodu. To jest zawód zaufania publicznego, to nie jest jakaś przypadkowa osoba, a w szczególności powinien być niedopuszczony do tego, żeby realizować jakiekolwiek usługi.

0: na NFZ.
1: A myśli pan...
0: Przypomnę, że on w trakcie tej wizyty, kiedy ludzie za drzwiami czekali w kolejce, opowiadał pacjentowi o tym, jakie by sobie kupił Porsche. Czyli jakby skala degrengolady absolutnie niesamowita.
1: Tak, pokazywał nawet zdjęcie rzeczywiście i żalił się, że nie może nim jeździć, bo telewizje by się pojawiły. Zostawmy na razie Kacprzyka. Pana zdaniem on będzie przesłuchany w miarę szybko? Teraz chyba jest powód.
0: Moim zdaniem jest tak, że nikt nie chce go przesłuchać, dlatego że się boją, że on wtedy powie wszystko i powie wszystko o tym układzie w szpitalu południowym. Ja tam byłem na kontroli poselskiej i to było zupełnie oczywiste, że gdzie się tam nie spojrzy, tam jest jakiś przekręt. Przypomnę, złodziej Kacprzyk na SOR-ze, w prosektorium płacenie za skóry de facto, na oddziale, gdzie jest in vitro, pomylono zarodki. Tam, gdzie się nie spojrzało, były jakieś problemy.
1: Jutro,
0: i to jest po prostu niedopuszczalne.
1: Jutro rząd zajmie się nareszcie słynnymi ustawami zdrowotnymi, które mają ukrócić kominy płacowe w szpitalach i polskim lekarzom utrudnić bilokację, czyli właśnie pracowanie w dwóch miejscach naraz, co uprawiał dr Kacprzyk. Potem ustawy trafią do Sejmu. Czy poprze pan ograniczenie na przykład łącznego czasu pracy lekarzy do 2 etatów?
0: Znaczy, to, że nie ma systemu monitorowania czasu pracy, to jest gigantyczna pomyłka i to powinno być wprowadzone już dawno. I co więcej, to nie wymaga żadnych zmian w ustawach. Tymczasem ten
1: rozumiem,
0: pakiet...
1: Rozumiem, że krytykuje pan również siebie.
0: Słucham?
1: Rozumiem, że krytykuje pan również siebie teraz.
0: Dlaczego pan tak...
1: No bo za waszych czasów może trzeba było to wprowadzić.
0: Ale za naszych czasów postawiliśmy pierwsze kroki, jeżeli chodzi o cyfryzację systemu ochrony zdrowia. Przypomnę, przed nami Arłukowicz i Ewa Kopacz wydali 500 000 000 zł na system e-zdrowia i nie wystawiono ani jednej e-recepty, ani e-skierowania. Więc ja, no,
1: nie,
0: proszę
1: no dobrze,
0: mi wybaczyć,
1: przepraszam,
0: ale nie będę,
1: sam.
0: Nie będę tak, nie, znaczy to jest argument.
1: Nie chcę brnąć w tę stałą gadkę przez 8 lat rządów i jedni i drudzy
0: ale
1: to powtarzają.
0: Ale my przez 8 lat rządów,
1: ja wiem,
0: naprawdę dużo w tym obszarze zbudowaliśmy. I mówienie, że a tego jeszcze zabrakło, no proszę bardzo, niech ktoś to
1: nie,
0: zrobi
1: nie, dobra,
0: lepiej. Na razie się nie znalazł.
1: Wycofuję, to była niepotrzebna wrzutka, bo wiadomo było, że co się odpali po takiej uwadze.
0: Ja
1: chcę zapytać o coś innego.
0: Fakty.
1: Czy to ograniczenie pana zdaniem, już tak ponad podziałami, bo wszystkim nam zależy, żeby nie nastąpił kolaps w służbie zdrowia na wiosnę. Lekarze twierdzą, że jak się wprowadzi te przepisy, to bez tej bilokacji lekarzy, których jest za mało, po prostu się system zawali. Co pan
0: to nie uważa? Są lekarze, tylko cynicy, dlatego że no, nie ma czegoś takiego.
1: Ale sam pan mówi, że będzie kolaps już tej jesieni.
0: Nie, ale kolaps będzie tej jesieni. Nie z powodu tego, co tu jest w tych ustawach, bo te ustawy wejdą, z tego co słyszałem od pani minister zdrowia, za rok. Czyli one i tak teraz nic nie zmienią.
1: Chyba już premier Tusk kazał, żeby szybciej.
0: Tak czy owak, kolaps będzie dużo wcześniej, bo nie brakuje godzin pracy lekarzy, tylko brakuje pieniędzy. I system ochrony zdrowia jest chronicznie niedofinansowany. Przypomnę, obcięto na przykład pieniądze na diagnostykę obrazową, co doprowadziło do wydłużenia kolejek o 20% w ciągu 2 miesięcy. To są liczby NFZ-u. To ja tutaj nic sam nie
1: wiem. Ale miał pan wrażenie, że jakoś tak przyschło. To znaczy był moment, kiedy bardzo dużo wszyscy my, dziennikarze, o tym mówiliśmy. Ludzie się jakoś, jak to zwykle w polskiej służbie zdrowia, umościli w tym miejscu, które... Pan Wisza, ja rozumiem.
0: Tak.
1: I teraz, wie pan, no być może po prostu jest pogorszenie, ale nie będzie spektakularnego,
0: nie, będzie
1: obsówki spektakularnej.
0: System ochrony zdrowia w Polsce działa tak, że w pierwszych miesiącach każdego roku kalendarzowego pieniądze jeszcze jakieś tam są, a pod koniec jest już naprawdę trudno i po prostu są problemy z płynnością. Nie ma na zakup leków, nie ma na różne...
1: A co pacjentowi takiemu zwykłemu radzić, który by chciał jakieś badania sobie przeprowadzić i teraz słyszy, że na jesieni to w zasadzie wszystko się zawali.
0: No, jeżeli ktoś dzisiaj się chce zapisać na przykład na badanie obrazowe, to jest bardzo prawdopodobne, że w ogóle w tym roku nie dostanie żadnego terminu. I to jest realny problem. Te ustawy, które teraz są na rządzie, nic realnie w tym roku z tym nie zrobią. Co więcej, to są ustawy, które zrobią gigantyczny prezent prywatnym przychodniom. Dlatego, że jeżeli będzie limit 240 zł za godzinę w publicznej ochronie zdrowia, to wie pan, co to oznacza? Że w prywatnej za 300 za godzinę można będzie przepłacić każdego lekarza.
1: Ale ja o tym mówię. Lekarze też mówią, że wprowadzenie tych limitów na szybko spowoduje odpływ do prywatnej służby zdrowia i dodatkowe ograniczenie świadczeń na NFZ.
0: Dlatego razem z Mateuszem Morawieckim przedstawiliśmy pakiet rozwiązań, które pozwoliłyby nie wylać dziecka z kąpielą. Oczywiście zostało to zignorowane, no bo ten rząd tak ma, że jeżeli coś zaproponuje opozycja, no to wtedy jest to wrzucane
1: niezwykle koncyliacyjne. organizacyjny, wszystkie ale uwagi
0: proszę,
1: opozycji uwzględnia.
0: Proszę zapytać bywalca studia RMF FM Michała Gramatyki, który wielokrotnie publicznie mówił o tym, że na Komisji Cyfryzacji w Sejmie wielokrotnie były przyjmowane jego poprawki, dlatego że były merytoryczne. A najzabawniejsze jest to, że jak został wiceministrem, to później to, co sam wpisał jako poprawkę, wycofywał.
1: Bo jest nowa afera, wy Kacprzykiem, oni Nawrockim i aferą platynową, to normalne, że można sobie kupić za 100 tysięcy dolarów rozmowę tet-a-tet z polskim prezydentem?
0: No ale to jest wymyślone przez portal, który jest w sporze prawnym z panem prezydentem.
1: Nie, to nie jest wymyślone przez portal, tylko dziennikarze zapytali biznesmenów, którzy dzwonili do fundacji, której zresztą członków pan świetnie zna, z pytaniem, co za te 100 tysięcy dolarów można dostać, i dostali taką informację, że spotkanie z prezydentem.
0: To ciekawe, bo jedyne, co zostało opublikowane przez tych dziennikarzy, to jest ulotka. I tam się tworzy takie wrażenie, że tam jest napisane, że można spotkanie z prezydentem. Tymczasem łatwo ją przeczytać i tam nic takiego nie ma. I to jest po prostu kolejna historia, taka jak te, za które prezydent Karol Nawrocki pozwał portal Onet, która moim zdaniem się okaże, że jest kompletnie wyssana z palca.
1: Kompletnie dęta.
0: No, jestem co do tego absolutnie przekonany. Zresztą pan prezydent jasno dzisiaj powiedział, że to jest kompletna bzdura. Wcześniej ministrowie pana prezydenta też się do tego odnosili. No, państwu z redakcji, które to podały, pokazali pewne urywki, ale nie pokazali tego konkretu, czyli właśnie tego, że rzeczywiście jest jakkolwiek uprawdopodobnione, że można za pieniądze umówić spotkanie z prezydentem.
1: Konkret jest taki, że pakiet platynowy kosztuje 100 tysięcy, a resztę sobie domyśl.
0: I nikt go nie kupił.
1: Biznesmenie. No, okay.
0: Nikt tego pakietu nie kupił, czyli...
1: To stawiamy kropkę i przechodzimy, żegnamy słuchaczy RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych RMF 20 i Radio RMF 24. Janusz Cieszyński jest nadal naszym gościem. Panie ministrze, to kończąc ten wątek afery, dętej afery, no bo ich afera zawsze jest dęta, ich afera zawsze jest prawdziwa, wasza zawsze dęta i odwrotnie.
0: Różnie bywa.
1: Okej, pan rzeczywiście jest, niepotrzebnie do pana mam te pretensje, bo pan jak na polskie warunki polityczne jest jednym z najmniej polaryzujących polityków, okej.
0: Jak tak pan o mnie mówi, to mnie na żadne listy nie wezmą, więc proszę sobie dać.
1: Nie, no chyba na waszą listę pana wezmą, bo wy chyba macie taki pomysł, żeby tutaj pokazywać, że jesteście jakąś taką trzecią drogą.
0: Ale nie, takiego pomysłu nie mamy. Nie,
1: no
0: nie,
1: dobrze.
0: Proszę, pan to po prostu, co kolejna uwaga, to bardziej kąśliwa.
1: Dobrze, zostawmy. Chcę jeszcze podrążyć chwilę to 100 tysięcy dolarów za rozmowę z prezydentem, czy ten pakiet platynowy, o którym rzeczywiście w ulotce nie jest napisane właściwie o co chodzi. To oferowała Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych, której prezesem Rady Fundacji jest Marcin Chludziński, były prezes KGHM, pan go zna dobrze. Również wiceprezesem tej fundacji jest Daniel Lichota. Też go pan zna, wystąpił pan w maju na spotkaniu organizowanym przez tę fundację o suwerenności cyfrowej. Czy pan ich zapytał, słuchajcie chłopaki, co tam właściwie żeście nawywijali?
0: Nie pytałem, no bo jak pan wie doskonale, oni teraz prawdopodobnie są w Stanach. Natomiast powiem tak, na pewno była jakaś niezręczność, no bo nie powinno być nigdy jakichkolwiek wątpliwości co do tego,
1: że... Te pakiety
0: że to
1: były niezręczne, tak?
0: Słucham?
1: Te pakiety są niezręczne,
0: nie, no,
1: tak zaoferowane?
0: Niezręczność polega na tym, że w jakikolwiek sposób ktoś komuś mógł dać coś takiego do zrozumienia. Natomiast najważniejsze są fakty. Fakty są takie, że do niczego takiego nie doszło. No a tak się składa, że to wszystko powstało w redakcji, która jest aktualnie w sporze prawnym z panem prezydentem dotyczącym tego, że ta redakcja
1: ale ja rozumiem. Dobrze.
0: Jak ktoś raz został przyłapany na tym, że podawał niesprawdzone informacje.
1: Sąd decyduje, czy został przyłapany, czy nie został. No, poczekajmy spokojnie
0: na ten
1: wyrok. Pan
0: prezydent jasno się w tej sprawie wypowiadał i przyzna pan, że nie przedstawiono żadnych dowodów w tej sprawie, żadnych konkretnych dowodów. Po prostu ktoś komuś powiedział, i na podstawie
1: chodzi
0: tego
1: o, chodzi o teksty o domniewanym dowożeniu prostytutek przez ochroniarza wówczas.
0: Które się ukazały tuż przed drugą turą wyborów.
1: Tak jest, wszystko
0: absolutnie
1: to pamiętamy.
0: Obrzydliwa akcja i zupełnie jasne, jakie były jej motywy.
1: Ja tylko pytam, wie pan, bo pan zna ludzi, którzy tworzą tę fundację. I rozumiem, że jak pan walczy z aferami po tej drugiej stronie, nawet podał pan swój telefon, żeby do pana dzwonić i rzeczywiście nawet sprawdziłem, to jest pański numer prywatny faktycznie.
0: 501-500-715. Zachęcamy do dzwonienia.
1: Tak jest. Sygnalistów ze szpitali. To czy w sprawach, no po drugiej stronie różnych niejasności jest pan równie uważny i na przykład weźmie telefon i zadzwoni do kolegi swojego Chludzińskiego, tudzież kolegi swojego Lichoty i nie zapyta chłopaki, o co tam chodziło? Chciałbym jako poseł zatroskany zapytać.
0: No ale przeczytałem wyjaśnienia zarówno Fundacji Pałacu Prezydenckiego.
1: Ale te wyjaśnienia są strasznie takie, wie pan,
0: eciepecie. Nie są eciepecie, są, mówią tak, nie było opcji kupienia spotkania, takiego pakietu platynowego, w którym nie było tego spotkania,
1: no dobrze, ale
0: też nikt nie kupił. Sprawa jest wymysłem mediów i to jest stanowisko, które mówi i Fundacja, i Kancelaria Prezydenta. Dla mnie przekonujące.
1: Po co drążyć?
0: Natomiast nie, ale jestem przekonany, że w drążeniu tego typu tematów dużo bardziej wiarygodni niż
1: ale pan byłby mega wiarygodny w drążeniu tego tematu i gdyby pan wyjaśnił, zadzwonił do kolegów i wyjaśnił, o co tak naprawdę chodzi, to może ja bym uwierzył.
0: Ale oni wyjaśnili, powiedzieli, że nic takiego nie miało miejsca i nikt nie sfalsyfikował ich słów. No to co jeszcze wypadało podrążyć?
1: Premier Donald Tusk w czwartek w Sejmie wygłosił dramatyczne przemówienie. Cytuję. Chcę przedstawić obywatelom najbardziej prawdopodobne scenariusze na kilka najbliższych miesięcy. Rosja zdecydowała się na nową strategię prowadzenia wojny. W planach są hybrydowe uderzenia rakietami i dronami na kraje wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Istnieje ryzyko, że pociski będą do nas wlatywać i dokonywać zniszczeń. Ufa pan informacjom premiera o zagrożeniu z Rosji?
0: Niestety Donald Tusk ma fatalną historię wykorzystywania tego typu sytuacji do bieżących potrzeb politycznych. Natomiast nie trzeba mieć bardzo bogatej wyobraźni, żeby uważać, że to jest jak najbardziej prawdopodobne, że będą wymierzone zarówno w Polskę, jak i w inne kraje naszego regionu tego typu prowokacje. To jest oczywiste, że Ruscy się przed niczym nie cofną, żeby zdestabilizować nasz region. Mamy w przyszłym roku wybory. To jeszcze jest jakby dodatkowy element, który ułatwia tego typu działania. Także ja zupełnie bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego doszło. Problem polega na tym, że kiedy takie sprawy będą wyjaśniane, połowa Polaków będzie uważała, że to, co mówią władze, to jest prawda, a druga, że to jest nieprawda.
1: To jest przekleństwo polaryzacji na sterydach. Czy nie uważa pan, że skoro sytuacja jest naprawdę nieciekawa, no to może opozycja powinna nieco zbastować z atakowaniem rządu absolutnie za wszystko?
0: Ja nie atakuję absolutnie za wszystko, tylko krytykuję to, co robią źle i uważam, że akurat to jest zawsze krytyka merytoryczna.
1: Ale czy jest taki czas, wie pan, wyjątkowy czas, w którym wy politycy powinniście trochę po prostu nogi z gazu pozdejmować, czy to nie jest problem?
0: Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby poprzeć dobre rozwiązania bez względu na to, jaka władza to pokaże. No, ale podam konkretny przykład, żeby nie było żadnego.
1: No dobra, to powiem, to zapytam o to inaczej. Wyobraża pan sobie w takim razie w przypadku takiej naprawdę sytuacji bardziej jeszcze nieciekawej, jakiejś poważnej eskalacji, że powstaje rząd jedności narodowej, którym jest Donald Tusk, Krzysztof Bosak i Janusz Cieszyński. To jest możliwe? Przy obecnym stanie niechęci, nienawiści, czy nie?
0: Chyba tylko formalnie, dlatego że myślę, że pierwszą osobą, która by nie chciała, żeby taki rząd powstał, będzie Donald Tusk, bo poznaliśmy go jako osobę, która te momenty, w których się decyduje, czy jest się mężem stanu, czy politykierem, on zawsze wykorzystuje do tego drugiego. I to jest ten problem. Po prostu, znaczy, ja nie znam takiej sytuacji, kiedy Donald Tusk zachował się jak mąż stanu i realnie za coś wziął odpowiedzialność, podjął jakieś odważne decyzje, które mogły być niepopularne.
1: Podjął jedną odważną decyzję, to stracił władzę. Czyli podniósł wiek emerytalny, co mu wyszło bokiem.
0: Ale pan oczywiście pamięta, że w kampanii wyborczej politycy Platformy Obywatelskiej, akurat nie sam Donald Tusk, mówili, że tego nie zrobią. I dobra, to jest fundamentalna kwestia, że jeśli się coś obiecuje w kampanii, to jednak wypadałoby tego dotrzymywać, bo jeżeli tego się nie robi, to już tak naprawdę nie mamy demokracji.
1: To są już starocie z rupieciarni, a zapytam o...
0: Sto konkretów jeszcze, no, może też nie jest najświeższy, ale skończyło tak samo jak tamte obietnice.
1: Zdecydowanie nie jest najświeższy. A proszę jeszcze powiedzieć, czy byłby pan za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej w tej sytuacji, którą mamy?
0: Polska jest jednym krajem dzisiaj, który graniczy z Rosją, w którym nie ma takiego powszechnego przeszkolenia.
1: To jest trochę beztroska.
0: I uważam, że jak najbardziej należałoby takie coś stworzyć. Zresztą akurat w Rozwoju Plus mamy świetnego eksperta, tego Michała Dworczyka, który jutro przedstawi szczegóły naszego planu stworzenia właśnie armii na wojnę, a nie na defiladę.
1: Ale w tym planie też jest obowiązkowa służba wojskowa?
0: Co będzie w tym planie, to zapraszam na jutro na 10:00 na wydarzenie z udziałem Michała Dworczyka i Mateusza Morawieckiego, ale ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, że uważam, że jak najbardziej powinno być przeszkolenie każdego, kto się do tego nadaje.
1: Co ale więcej, obowiązkowe, znaczy nie obowiązkowe, takie, że absolutnie. Państwo ogłasza, kochani, mamy fajne szkolenia, zgłaszajcie się, kto chce. No, są absolutnie. Ludzie, którzy rzeczywiście się zgłaszają.
0: Powinno być obowiązkowe szkolenie. Co więcej, monitoring tego, czy nam coś z tego szkolenia w głowach zostało. Jest 2026.
1: A młodzi ludzie w kamasze po prostu, tak jak kiedyś było, też to powinno wrócić?
0: Myślę, że dzisiaj wiemy, że w trakcie wojny nie będziemy potrzebowali tylko ludzi w kamaszach, ale też będziemy potrzebowali operatorów dronów, ekspertów od cyberbezpieczeństwa i ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby chłopaków zza klawiatury i krzesła gamingowego wysyłać w błoto na poligon, bo to niekoniecznie jest optymalne i niekoniecznie będzie służyło temu, co nam jest potrzebne, ale żeby każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce w razie W, to uważam, że jest absolutna konieczność. Tylko, że żeby to dobrze zrobić, musimy się do tego przygotować. To jest oczywiste, że jeżeli dzisiaj byśmy wepchnęli, nie wiem, 100, 150 tysięcy mężczyzn, bo tyle mniej więcej jest pewnie w roczniku, do Wojska Polskiego, to by się skończyło gigantycznym chaosem i też wielkim zniechęceniem ze strony tych ludzi, co by tylko spotęgowało oburzenie.
1: Chcę jeszcze zapytać o te nieszczęsne alerty RCB. Jakich nie było, to krytykowaliście, no nie pan, ale opozycja krytykowała rząd, że alertów nie ma. Rząd się ogarnął, teraz ludzie dostają po 6 alertów jednej nocy. Alert o zagrożeniu, potem odwołanie alertu i tak. 3 razy. Tak było na przykład w okolicach Krosna i Sanoka, czyli nie przy samej granicy. To dobrze?
0: Kompletnie bezużyteczne. Rok temu razem z Michałem Dworczykiem zaproponowaliśmy, żeby dodać w mObywatelu, aplikacji, która ma ponad 12 milionów Polaków, moduł mAlert. Po to, żeby był profesjonalny alert, który nie tylko jest SMS-em, gdzie są dwa zdania, co się dzieje, ale też informacja, co w takiej sytuacji zrobić. Wie pan, co się z tym wydarzyło? Nic.
1: Dlaczego? Za parę tygodni mówią, że to wprowadzą.
0: Nie, za parę tygodni powiedzieli, że wprowadzą alert RCB w mObywatelu. Dodam, że dzisiaj jest inna rządowa aplikacja, regionalny system ostrzegania, która już ma tę funkcjonalność. Ja akurat z niej korzystam, ustawiłem sobie powiadomienia dla Lublina, dla województwa lubelskiego, no bo wiadomo, to jest takie miejsce, gdzie często one występują i sobie sprawdzam, jak to wygląda. Jest tego bardzo dużo, jest to nieczytelne. Dostaję na przykład informacje o tym, że coś się dzieje na Ukrainie, no i co w związku z tym? Ale więcej.
1: Polak, wie pan, co robią ludzie w okolicach tego Sanoka? No blokują sobie alert RCB, bo muszą iść do roboty rano, więc chcą się wyspać. No.
0: Jest inna aplikacja, przygotowana przez Komendę Główną Straży Pożarnej.
1: Tak.
0: Gdzie się ukryć.pl.
1: Wszystko
0: i
1: wiem.
0: Przed naszym programem, na wszelki wypadek, myślę, sprawdzę, jakby coś się stało, gdzie się ukryć. Proszę pana, najbliższy schron jest przy ulicy Fabrycznej 9 i tu jest taka informacja. Ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy. Czy pan wie, co to oznacza?
1: Próbowałem to sprawdzić, bo też zaniepokojony sprawdziłem wokół siebie. U mnie jest dokładnie to samo. Jeden schron ma adnotację, że tylko w pewnych godzinach jest czynny, znaczy miejsce schronienia czynne. No, i
0: no właśnie.
1: Liczę na to, że Władimir Władimirowicz akurat w tych godzinach ewentualnie.
0: Czyli tak, z jednej strony
1: będzie skalował.
0: Z jednej strony mamy Marcina Kierwińskiego, chcemy złożyć wniosek o jego odwołanie, zobaczymy, czy uda się zebrać podpisy, który
1: no to
0: wychodzi
1: świetny
0: w Sejmie.
1: Załatwić na pewno odwoływanie Kierwińskiego, to jest coś, co znakomicie rozwiąże sprawę schronów.
0: Przepraszam, nie,
1: na pewno.
0: No.
1: Więcej dymu, to jest to, czego potrzebujemy w tej sytuacji.
0: Nie,
1: no przecież wiadomo, że nie odwołacie Kierwińskiego.
0: Ale sekundkę.
1: Będą tylko wrzaski w Sejmie.
0: Proszę tutaj dać mi uzasadnić. Marcin Kierwiński, kiedy zrobił gigantyczny błąd, bo rozesłał do całej Polski całej bazy abonentów telefonii komórkowej SMS-a z linkiem do tego słynnego poradnika bezpieczeństwa.
1: I zablokował, tak.
0: Zablokował dostęp do poradnika i do wszystkich stron rządowych, bo one stoją na jednej infrastrukturze.
1: Na chwilę zablokował.
0: Panie redaktorze, ale co po tym zrobił Marcin Kierwiński? Co by pan zrobił, jakby pan się pomylił w czymś? Jak pan się przejęzyczył? Ja bym powiedział, przepraszam. A Marcin Kierwiński wyszedł na mównicę w Sejmie i powiedział, zrobiłbym to jeszcze raz. Czyli nie dość, że zrobił głupstwo, to jeszcze publicznie zapowiedział, że zrobi to głupstwo po raz kolejny, bo może. I dlatego takie osoby, które nie mają żadnej refleksji, powinny wyjść z rządu i zająć się czystą polityką.
1: Musimy stawiać kropkę, czyli będzie spokojny Janusz Cieszyński zapowiada, że będzie jeszcze więcej polaryzacji, bo będziecie odwoływać. Kiedy będziecie tego Kierwińskiego odwoływać?
0: Jak zbierzemy niezbędne podpisy, zachęcamy naszych kolegów i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości.
1: No tak, bo jeszcze zdrajcy muszą iść do prawilnych prawaków i to, ich namówić.
0: To już jest, pan na koniec postanowił z Tobiaszem Bocheńskim polecieć.
1: Tak, zdrajcy plus, to jest wasz nowy przydomek. Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, poseł rozwoju plus był dzisiaj naszym gościem. Panie pośle, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: państwu. Zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Wieczorny program Radia RMF 24. Mam nadzieję, że ten poniedziałkowy wieczór już wam upływa poza pracą, w domu, może jakiś ciepły napój, herbata, kakao. Może jeszcze za wcześnie na napoje wyskokowe. Zresztą te do najzdrowszych przecież nie należą. Ale o tych napojach słów teraz kilka, ponieważ wracamy do piątkowego głosowania w sprawie ustawy zakazującej reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu. Głosowanie w sprawie tej ustawy się nie odbyło, jak się okazuje, bo w ostatniej chwili wniosek o usunięcie tego punktu z porządku obrad złożyło do marszałka Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe. No i pytamy, co się wydarzyło w ten piątek w Sejmie i to niekoniecznie późnym wieczorem, tylko nieco wcześniej. To być może wie nasz reporter Jakub Rybski. Dobry wieczór, Jakubie.
1: Dobry wieczór.
0: No i dlaczego PSL chciało to głosowanie zablokować?
1: No mówi się, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze,
0: a w przypadku
1: polityki to może też chodzić o słupki sondażowe wyborców po prostu. Oficjalna wersja miała brzmieć tak, że nie było zgody w piątek co do oficjalnego kształtu tego projektu i posłowie potrzebują więcej czasu w Komisji Zdrowia. Marszałka Włodzimierza Czarzastego z Lewicy. Ta wersja najwidoczniej przekonała, no ale tutaj zaczynają się pewne komplikacje i szukamy dziury w całym. Bo dzień wcześniej odbyła się Komisja Zdrowia, czyli w czwartek, 17 września, która przyjęła z kilkoma poprawkami właśnie Lewicy i Polski 2050. To były poprawki takie głównie osłonowe i porządkujące tę ustawę, ale ta sama komisja odrzuciła zmiany zaproponowane przez PSL. Te dotyczyły przede wszystkim ochrony branży winiarskiej. Ludowcy chcieli wyraźnego rozróżnienia w tym projekcie pojęć reklamy i promocji alkoholu od przekazów, które były o charakterze informacyjnym. Chcieli także zabezpieczyć winiarskie festiwale, między innymi, jak to się nazywa, enokulinarne, na których odbywają się degustacje, czyli taka gratka dla fanów wina. No ale to też jest alkohol, to też jest, nie ma tutaj wyjątków w tej ustawie. Ustawa nie rozróżnia
0: nie
1: piwa,
0: ma
1: wina.
0: Nie czy szlachetnych i tych podłych.
1: Otóż to. Więc jedną z propozycji też PSL-u była także legalna sprzedaż alkoholu w sieci z weryfikacją tożsamości. Tutaj mogłoby się to odbywać na podstawie mObywatela. No i dostawą po minimum 24 godzinach. Problem polega na tym, że te zmiany nie przeszły procesu notyfikacji, czyli formalnego poinformowania odpowiednich organów unijnych o planowanych przepisach, aby wyznaczona do tego instytucja mogła sprawdzić, czy dane przepisy są zgodne z obowiązującymi regulacjami. Więc gdyby te poprawki zostały przyjęte, chociaż też warto wspomnieć o tym, że to, że komisja nie przyjęła tych poprawek, to nie znaczy, że w piątek posłowie nie głosowaliby nad tymi poprawkami. To po prostu są rekomendacje Komisji Zdrowia. No więc gdyby w piątek te poprawki Polskiego Stronnictwa Ludowego zostałyby przyjęte, chociaż jedna, no to spowodowałoby konieczność ponownej notyfikacji całej ustawy. Co to oznacza? Zanim trafiłaby do Senatu, musiałaby przejść wielomiesięczny proces właśnie wspomnianej przeze mnie notyfikacji, a więc projekt mógłby w ogóle nie zostać uchwalony do końca tej kadencji Sejmu. Moi rozmówcy z Lewicy i Polski 2050, nie ukrywamy, są wściekli. Są naprawdę wściekli na ludowców. Twierdzą, że PSL po prostu torpeduje pracę nad tą ustawą i robi wszystko, żeby przekonać teraz, w tym czasie, kiedy ta ustawa, nad tą ustawą nie odbyło się głosowanie, przynajmniej część polityków, aby zagłosowali za ich poprawkami, aby przyczynili się właśnie do tego niecnego planu, a w idealnym scenariuszu, żeby znaleźć tą większość do zagłosowania przeciwko całemu projektowi. Ja ustaliłem, że część posłów chociażby Rozwoju Plus chciałoby zagłosować za tym projektem, więc mają tutaj koalicjanci z Lewicy i z Polski 2050 większość nie tylko w swojej koalicji rządowej, ale też wśród opozycji, więc ta ustawa mogłaby być przegłosowana nawet bez głosów ludowców. Dlatego tak też Polskiemu Stronnictwu Ludowemu może zależeć na tym właśnie.
0: No ale momencik, to tak, jeśli w koalicji rządowej jest poparcie dla tego projektu, co do zasady, tylko nie wśród ludowców, to dlaczego marszałek z Lewicy jednak prawdopodobnie, tak wynika z tego, o czym mówisz, no przyczynił się do tego, że tego głosowania po prostu nie było, szczególnie, że marszałek Czarzasty to głośno mówi o swojej abstynencji.
1: I to jest znakomite pytanie, które też zadałem osobom z Lewicy i z Polski 2050. 2050, w szczególności z lewicy właśnie, z partii Włodzimierza Czarzastego. Nie ma właściwie... politycy, z którymi rozmawiałem, nie wiedzą, jak to się stało. To znaczy, to jest jakaś niewiadoma. To jest coś, o czym wie być może tylko Włodzimierz Czarzasty i konkretni politycy PSL-u, którzy zwrócili się do marszałka Sejmu. Są takie podejrzenia, że ludowcy wykorzystali po prostu to, że no, marszałek Sejmu, nie ukrywajmy, no, ma dużo pracy, ma bardzo dużo ustaw, ma bardzo dużo tych tego formalnego harmonogramu, nad którym musi zapanować, który musi koordynować, więc on nie wie, co się dzieje na każdej komisji, każdej podkomisji, każdej komisji specjalnej, nadzwyczajnej sejmowej, więc ludowcy mogli na ostatnią chwilę wykorzystać taki manewr, wykorzystać tą niewiedzę, czy być może niezorientowanie marszałka Czarzastego. To jest podejrzenie jednej z posłanek lewicy, ale no tutaj to nie spekulujmy.
0: Tak, czyli nie wiemy na razie do końca, co się wydarzyło, ale czy wiemy, co dalej w takim razie z ustawą antyalkoholową się będzie działo?
1: Najprawdopodobniej ona już na najbliższym posiedzeniu, październikowym posiedzeniu Sejmu będzie głosowana. Tutaj już zostały spełnione te wszystkie wymogi formalne. Ona przeszła trzecie czytanie, więc przeszła drugie czytanie, przeszła pracę w komisji, więc ona tak naprawdę tylko wróci do komisji, po czym znowu będzie procedowana w tym trzecim czytaniu, czyli de facto posłowie będą głosowali nad tym projektem. Ja tylko przypomnę, że on zakłada między innymi wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godzinach od 22 do 6. Z zakazu mają być wyłączone lokale gastronomiczne i lotniska, czyli tam, gdzie to życie nocne w miastach cały czas się odbywa. Nie będzie można właśnie przede wszystkim w sklepach czy na stacjach kupić alkoholu. Regulacje przewidują też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów wyskokowych, w tym też piwa. Tutaj chodzi o takie też promocje jak 20...
2: Wiele sztuki, tak zwane.
1: Tak, 20 w cenie 10 i będą też surowe kary, to też warto zaznaczyć. Za złamanie będzie grozić grzywna od 30 tysięcy do nawet miliona złotych lub kara ograniczenia wolności.
0: I o tym Jakub Rybski, o losach ustawy antyalkoholowej. No, jak na razie wiemy, że te losy pozostają nieco zagmatwane, nieco nieznane, nieco poplątane. Jakubie, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
3: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 czas na sport i to sport z górnej półki, można by powiedzieć, że z górnej piłki, bo za naszymi siatkarzami trening na hali poprzedzający ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Jutro w Sofii, w Bułgarii, zagramy z Niemcami o awans do fazy medalowej. Przed naszą drużyną jeszcze dwie analizy wideo poświęcone rywalom, a jutro rano rozruch. Na co Polacy zwracają uwagę w kontekście meczu z Niemcami? Tak mówi nasz drugi rozgrywający Jan Firlej.
1: Myślę, że na pewno to, co też na co nasz trener uczula i z czym się na pewno zgadzam, że wyjście z 0-2 przy tak pełnej hali żyjącej i dopingującej gospodarzy z tak naprawdę nieźle grającą Bułgarią, która grała do drugiego seta bardzo równo, to nie jest proste. A to znaczy, że są pewni siebie, że są cierpliwi i wierzą do końca w zwycięstwo i uczula nas trener bardzo na to, żebyśmy w jakiejkolwiek sytuacji byśmy jutro nie byli, czy dobrej, czy złej, to byli skupieni non-stop, bo na pewno będą walczyć do końca. Myślę, że paradoksalnie lekko osłabieni kontuzjami, ale dzięki temu, nie wiem, czy można powiedzieć, ale przez to trochę chyba luźniejsi i tacy grający z dużą dozą ryzyka. Także spodziewam się bardzo ciężkiego spotkania jutro.
0: A co o Niemcach mówią członkowie sztabu naszej reprezentacji? Mateusz Nykiel przypomina, że Niemcy potrafią świetnie grać zagrywką, ale jest to element, który jesteśmy w stanie zneutralizować.
2: Nie jest łatwo nas złamać w przyjęciu, a nawet jeśli te piłki są przyjęte daleko od siatki, jesteśmy niebezpieczną drużyną w ataku. Na pewno z ich strony potrzebna jest cierpliwość, ale tak jak wspomniałem, to jest drużyna, która jest bardzo dobrze ułożona, jeśli chodzi o ten system blok-obrona, więc również będzie potrzebna cierpliwość z naszej strony do tego, aby grać cierpliwie, szczególnie z tych bardzo trudnych piłek na wysokiej piłce.
0: Jedno jest pewne, jednym z kluczowych zawodników niemieckiej drużyny będzie Anton Bremer. Jednym z jego atutów jest zagrywka. Niemiec grał wspólnie w Jastrzębskim Węglu z naszym libero, Jakubem Popiwczakiem.
3: Znając Antona, Anton, czasami jeśli chodzi o zagrywkę, bardzo nieprzewidywalny gość, także różnie z nim może być, natomiast wszyscy wiemy, jaki on ma niesamowity potencjał taki ofensywny, czy w ataku, czy właśnie w tej zagrywce. No potwór i czasami takich gości jak on nie da się zatrzymać, ich trzeba po prostu, jak to trenerzy mówią, limit dam, czyli po prostu starać się ograniczyć, bo zatrzymać się ich po prostu nie da.
0: Mecz Polska-Niemcy o awans do półfinału Mistrzostw Europy jutro o 18:00. Trzymamy kciuki za naszych.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Kolejna godzina za nami i kolejna porcja najnowszych faktów przed nami. Anna Wachowska i Tomasz Wroński już teraz razem z nimi.
1: Witamy, zapraszamy. Groźny wypadek na drodze krajowej nr 28 na Podkarpaciu.
2: Utrudnienia są na trasie między Jasłem a Krosnem.
1: Regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce.
2: Tego chce prezydent Karol Nawrocki.
3: Po drugie, zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach.
1: Wybiła 19, zapraszamy na fakty w RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 28 na Podkarpaciu.
2: W Moderówce, chodzi o trasę Jasło-Krosno, doszło do dwóch wypadków.
1: Na tym samym odcinku drogi zderzyły się w sumie 4 samochody.
2: W kierunku Krosna jedziecie wahadłowo. Prezydent Karol Nawrocki proponuje, by w Polsce zostało ulokowane regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego.
1: Powiedział o tym podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
3: Polska jest na to w pełni gotowa. Potrzebujemy, żeby strona amerykańska uznała serwis i współprodukcję za pełnoprawną część współpracy przemysłowej, a kierunek jest już przetarty, bo dwie ostatnie umowy międzyrządowe dotyczyły właśnie obsługi i szkoleń, a nie zakupu nowego sprzętu. Po drugie, zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach. Polska już dziś odbiera amerykański gaz i część z niego odsprzedaje dalej. Rozbudowa naszych terminali LNG pozwoli robić to na skalę całego regionu, a to oznacza dla amerykańskiego dostawcy rynek większy niż sama Polska.
2: Podkreślał prezydent Nawrocki, który wraz z małżonką Martą Nawrocką przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
1: Nie dojdzie do środowej wizyty wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Nieoficjalnie ustalił korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Spotkanie odbędzie się w innym terminie, który zostanie ustalony.
1: Wcześniej zapowiadano, że Kosiniak-Kamysz miał rozmawiać z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem, między innymi o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
4: Nasi na siatkarskich mistrzostwach Europy.
2: Na taki mecz czekaliśmy od 2 tygodni, bo tyle czasu jesteśmy już w Bułgarii. Tak mówią nasi siatkarze przed jutrzejszym meczem z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
1: W Sofii na treningu biało-czerwonej drużyny był Patryk Serwański, wysłannik RMF FM na ten turniej.
2: Polacy taktycznie i mentalnie gotowi na jutrzejszy pojedynek?
5: Dobry wieczór. Taktycznie jeszcze nie do końca jesteśmy przygotowani, bo analizy wideo dotyczące gry przeciwnika jeszcze są przed naszą drużyną. Natomiast trening był szansą dla Nikoli Grbicza, by przeanalizować z zawodnikami założenia gry w ataku. I to już jest zrobione. Analizy wideo będą jeszcze dwie, jedna niebawem, a druga jutro. A jak dzisiejsze zajęcia na hali ocenia rozgrywający Jan Firlej?
6: Dzisiaj niezła jednostka, myślę. Mamy jeszcze jutrzejszy rozruch. Myślę, że tak, że robimy to, co w naszej mocy, żeby się przygotować jak najlepiej. Także jeszcze została jutrzejsza poranna jednostka i spotkanie.
5: A zatem jest jeszcze trochę spraw do przeanalizowania, do szlifowania, a do meczu pozostały 23 godziny. Sofia, Patryk Serwański.
2: No a za godzinę uroczyście zaczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: A filmem otwarcia jest Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Holoubka.
2: Obejrzała go już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: To jest mocno zaskakujące połączenie dramatu wojennego, mrocznego dreszczowca z elementami westernu. Film osadzony jest w realiach II wojny światowej, opowiada o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, ale każda próba opowiedzenia fabuły zahacza o spoilery. Dziki, Dziki Wschód miał niedawno światową premierę na festiwalu filmowym w Toronto, dziś jest w Gdyni.
8: To będzie polska premiera tego filmu. To jest film, o który walczyłem przez wiele lat. To jest takie wyczekane, wypieszczone, bardzo kochane przeze mnie dziecko.
7: Mówi reżyser Jan Holoubek. W obsadzie są m.in. Itai Tiran, Robert Więckiewicz, Joanna Kulik i Piotr Trojan.
1: Relacje naszej dziennikarki prosto z festiwalu filmowego w Gdyni od jutra na bieżąco w faktach i w faktach kulturalnych RMF FM.
2: A my słyszymy się o 20:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
0: To jest wieczorny program Radia RMF 24. Igor Skrzypek, bardzo mi było miło być z wami w ten poniedziałek. Mam nadzieję, że już dawno jesteście po pracy. Można teraz odpoczywać, można sięgnąć na przykład po książkę, tak przy wieczorze, może po lalkę na przykład.

Pamiętacie lalkę Bolesława Prusa? I wulgaryzmy, jakie w niej padały? Jak Wokulski i Łęcka wyzywali się od najgorszych? No, ja też nie. A w nowej serialowej lalce przeklinają i budzi to spore kontrowersje. O tej lalce serialowej za chwilę porozmawiamy.

0: wieczorny program radia RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i komentarzy, także tych serialowych, bo czemu nie? Szczególnie, że jest głośno o pewnym serialu, o Lalce, która znów dzieli widzów. Tym razem jeszcze zanim zdążyliśmy się przyzwyczaić do jednej ekranizacji, bo na Netflixie w tamtym tygodniu pojawił się serial Pawła Maślony, który mocno ingeruje w oryginał. Zmienia akcenty, dopisuje nowe wątki, a niektórzy też określiliby to delikatnie, że bawi się konwencją. Inni stwierdzą, że z zabawą to nie ma wiele wspólnego, że są pewne granice przekroczone, bo widzowie zwracają uwagę zarówno na odważny, dynamiczny język, jak i na to, że w tej reinterpretacji gubią się niektóre najważniejsze elementy powieści. W tle mamy jeszcze drugą lalkę, filmową adaptację, która dopiero czeka na swoją premierę. Ona będzie 30 września, a więc dwa punkty widzenia na lalkę Bolesława Prusa być może, no bo na premierę jednej z nich jeszcze czekamy. Z tego co wiem, obie widział już Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl. Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Dobry wieczór, witam pana, witam państwa.
0: Może zatrzymajmy się przy tej serialowej lalce na razie. Panie redaktorze, no co pan sądzi po obejrzeniu?
1: Znaczy, jest to bardzo śmiała interpretacja tekstu, nie nazwałbym tego ekranizacją, gdzie Paweł Maślona pokazuje, jak on by interpretował tamte wydarzenia i na co położyłby akcenty. Co ciekawe, na początku, gdy pracował nad tym scenariuszem, lalka w ogóle miała być osadzona w współczesności, czyli miały być samochody, telefony komórkowe, ale jak sam reżyser mówi, gdzieś na stronach to wszystko nie składało się w spójną całość, więc postanowił cofnąć się w czasie do tego okresu, o którym mówił Bolesław Prus, tylko zmienić to, pokazać nam to ze strony bardziej Izabeli Łęckiej, która w jego interpretacji jest indywidualistką, feministką, chcącą zostać zresztą dziennikarką, która będzie pracowała pod bacznym okiem pani Orzeszkowej w dzienniku Bluszcz.
0: No i w takim umiejscowieniu tego świata to się klei do siebie, w pana opinii?
1: Znaczy, jako serial kostiumowy jak najbardziej, tak jak mówię, musimy to trochę oderwać, że to nie jest ekranizacja lalki Prusa, że tutaj to bardziej przypomina trochę heist movie niż romantyczną opowieść o niespełnionej miłości kupca do szlachcianki, bo tutaj każdy ma swój pogląd na świat, swój cel do osiągnięcia i na samym końcu każdy z nich w jakimś stopniu go osiąga.
0: Panie redaktorze, a czy tej lalce Pawła Maślone bycie w ogóle jakąś formą interpretacji lalki bardziej szkodzi, czy bardziej pomaga mimo wszystko? No bo tak, teraz wzięliśmy się za tekst, który jest niezwykle ważny dla narodu. Odważyliśmy się na dość kreatywną interpretację, no i budzi to też głosy krytyki. Wydaje mi się, że bardziej krytyki niż zachwytu.
1: To ja wydam to trochę panu słowo z pytaniem, czy faktycznie to jest tak ważny tekst dla polskiego narodu, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy nie zaczęło się mówić, że będą dwie ekranizacje, to większość widzów zapomniała w ogóle, że jest lalka 78 i to tylko dziadkowie oglądali w telewizji, a reszta mówiła, to jest stary, ja tego nie ruszam.
0: Z drugiej strony... jeśli chodzi o ekranizację, owszem, ale jeśli chodzi o powieść, to wydaje mi się, że przed lalką jest tylko Sienkiewicz i Mickiewicz, jeśli chodzi o taki duch narodowy, jeśli chodzi o literaturę.
1: Jest to też wymuszone szkołą, która wrzuca to jako lekturę. Jak spytamy się kogoś z tych młodszych roczników, które podchodzą do matury, to większość mówi, że lalka jest po prostu nudna. A tutaj Maślona chciał, żeby ona była trochę bardziej interesująca. Ale jeśli odwrócimy ten wektor i spojrzymy na przykład na Wielką Brytanię, oni też mają takie teksty, które moglibyśmy powiedzieć, że są narodową dumą. Hamlet, czy nawet przygody Sherlocka Holmesa. I one zostały w popkulturze opowiedziane w różny sposób. Na każdą stronę, gdzie Sherlock Holmes był kobietą, gdzie opowiada się o jego siostrze, której tak naprawdę u Conan Doyle'a w ogóle w książkach nie ma. Mamy współczesny serial z Benedictem Cumberbatchem i nikt nie protestuje, bo wszyscy się cieszą, że ten tekst, który został napisany wieki temu, dalej żyje i dalej podlega nowej interpretacji. Jeśli część ludzi się denerwuje, to dobrze, bo to znaczy, że dalej ten tekst wywołuje jakieś emocje. Gorzej, gdyby te obie wersje powstały i nikt się nimi nie zainteresował i przeszłyby niezauważone.
0: No wydaje się, że to jest na pewno dobry skutek całego tego zamieszania, ale ja jeszcze wrócę do tego wcześniejszego pytania. Czy ta lalka serialowa, gdyby zabrać z niej Wokulskiego, Łęcką i pozostałe postaci i zostawić bez zmian, to znaczy jest to historia, która może być względnie podobna, ale zabieramy z tego lalkę. Czy ten serial się broni sam w sobie?
1: Tak, to tak jak
0: nie tylko jako produkt kontrowersyjny.
1: Tak, mi się wydaje, że to jest bardzo fajny serial kostiumowy, świetnie zagrany, bardzo dobrze napisany i do tego ma właśnie to taki w wersji maślone taki ten twist na końcu, którego nikt nie będzie się spodziewał. Trochę nazwijmy to takie Ocean's Eleven.
0: Heist movie mi się, że... w XIX-wiecznej Polsce.
1: Dokładnie tak, ale w wykonaniu maślone to się broni, tak samo jak broniło się to przy Kosie, który też nie był filmem stricte historycznym, tylko z takim zabarwieniem, a oglądało się go bardzo dobrze i wszyscy porównywali do kina Quentina Tarantino.
0: No wydaje się, że bardziej historyczna będzie odsłona tej lalki filmowej. Z tego co wiem, to pan tę lalkę także już widział, prawda?
1: Tak, ja już ją widziałem, dzisiaj rano spadło embargo, więc mogę już
0: na możemy o tym porozmawiać również.
1: Tak, dokładnie. No i... jest, i tutaj mamy do czynienia właśnie z wierną adaptacją tekstu Prusa. Oczywiście niektóre wątki musiały być wycięte, bo sam film trwa już 162 minuty, więc pewne skróty było trzeba popełnić, inaczej byśmy siedzieli pewnie 5 albo 6 godzin w kinie, a to raczej nikomu by nie posłużyło, ale tutaj mamy wszystko po Bożemu, bez żadnych udziwnień, bez unowocześnień i muszę powiedzieć, że jest to kino starej, dobrej daty, jak ja byłem jeszcze dużo młodszy i dostawaliśmy takie polskie superprodukcje, jak Ogniem i Mieczem, Quo Vadis, Pan Tadeusz, gdzie gdy szliśmy do kina, to czuliśmy, że ten budżet nie jest zrobiony z krepiny, że to nie jest teatr telewizji, tylko taka pełnokrwistra produkcja, na którą wydano naprawdę bardzo duże pieniądze. I tutaj ten, że powiem z żargonem, ten pieniądz tutaj czuć.
0: Czy możemy w ogóle te lalki ze sobą porównywać? Czy to są na tyle tak odrębne obrazy, tak odrębne dzieła, teksty kultury w tych swoich interpretacjach, że właściwie jedyne co je łączy, no to tam powiedzmy zbiór bohaterów, tytuł i niewiele
1: poza tym. To jest, znaczy łączy ich na pewno tak. Obie są wspaniałe wizualnie. Kostiumy, lokacje, które zostały wybrane, naprawdę cieszą oko. Świetne aktorstwo, bo tutaj no, cały nasz świat artystyczny został podzielony równo na pół. Jedni poszli do lalki serialowej, drudzy poszli do lalki filmowej. Jeśli ktoś się nie załapał, no to musi zacząć zastanawiać się nad losem swojej kariery aktorskiej, bo coś po prostu poszło nie tak. Ale pod względem tego, o czym te filmy opowiadają, to opowiadają o zupełnie dwóch różnych Polskach, dwóch różnych historiach, dwóch różnych spojrzeniach. Ta bardziej klasyczna jest o podziale klas i o tym, jak stawia to pomiędzy nami bariery, a ta serialowa jest bardziej walką o samego siebie, o indywidualizm, o to, żeby wyrwać się z pewnego kieratu i postawić na siebie.
0: Oby lalki Polski nam nie podzieliły, zresztą premier o to nawet apelował. Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl był gościem wieczornego programu Radia RMF24. Panie redaktorze, kłaniam się nisko, dziękuję.
1: Również kłaniam się, miłego wieczoru życzę.
2: Radio RMF24.

0: Wieczorny program Radia RMF24. Towarzyszymy wam w ten poniedziałkowy wieczór. Mam nadzieję, że już dawno jesteście po pracy i teraz to wam towarzyszymy wyłącznie na przykład w podróży do domu albo już w odpoczynku w domu. Oby tak było. Przenosimy się teraz za ocean w Radiu RMF24, bo w Stanach Zjednoczonych trwa wizyta prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa wzięła udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym w Nowym Jorku. Prezydent przekonywał, że Polska chce być krajem wysokich technologii i innowacji. I proces osiągania tego celu już trwa. Nawrocki podkreślał, że Polska nie jest już wyłącznie miejscem niższych kosztów. Wskazywał na zakupy uzbrojenia, kontrakty energetyczne i współpracę technologiczną jako podstawę dalszego rozwoju. Jego zdaniem kolejnym krokiem powinno być zwiększenie udziału polskich firm w produkcji, rozwoju i obsłudze tych przedsięwzięć. Prezydent mówił też o relacjach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Według niego polsko-amerykańska wymiana handlowa sięga 39 miliardów dolarów rocznie.
1: To liczba, która rośnie z roku na rok i jest to liczba wyjątkowo zrównoważona. To także w Stanach Zjednoczonych warto podkreślić. Różnica między tym, co Ameryka nam sprzedaje, a tym, co od nas kupuje, to niewielki ułamek tego obrotu. Jeśli spojrzeć wyłącznie na towary, Stany Zjednoczone mają w tej relacji nadwyżkę 0,25 miliarda dolarów w roku 2025, a w pierwszych 7 miesiącach roku 2026 już 1,4 miliarda dolarów. Dopiero po doliczeniu usług pojawia się po stronie amerykańskiej niewielki deficyt i to głównie dlatego, że firmy amerykańskie kupują polskie usługi inżynierskie i informatyczne. To znaczy, drodzy Państwo, same decydują się na tę relację, bo im się to opłaca, a nie dlatego, że ktoś stawia firmom amerykańskim bariery. Wśród wszystkich 51 europejskich partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych to właśnie Polska ma najmniejszą nierównowagę handlową, niecały 1% obrotu. I mówię, drodzy Państwo, o tym wprost, bo wiem, że bilans handlowy jest dziś przedmiotem uważnej debaty w Stanach Zjednoczonych. Polska nie jest zaś krajem, który ta debata powinna martwić.
0: Tak mówił prezydent Karol Nawrocki. Natomiast w Polsce działa ponad 1600 firm z amerykańskim kapitałem, które zatrudniają około 240 tysięcy osób. Prezydent ocenił, że Polska ma potencjał, by stać się jednym z ważnych miejsc łączących amerykański kapitał i technologię z europejską gospodarką. Słuchajcie wieczornego programu Radia RMF 24. Niebawem zerkniemy na Bliski Wschód, a dokładnie do strefy Gazy, bo tam w końcu, po kilku latach, tysiące dzieci w strefie Gazy mogły wrócić do nauki stacjonarnej. Temu przyjrzymy się już za chwilę.

To informacyjny wieczór w radiu RMF 24. Setki tysięcy dzieci w Strefie Gazy wróciły do nauki stacjonarnej. To jest pierwszy taki powrót od niemal 3 lat. Zajęcia odbywają się jednak głównie w uszkodzonych szkołach, namiotach i prowizorycznych placówkach. Według UNICEF-u 98% szkół w Strefie Gazy zostało zniszczonych lub uszkodzonych przez Izrael. Około 660 tysięcy uczniów było dotąd pozbawionych regularnej nauki stacjonarnej. W tym roku około 500 000 dzieci ma uczęszczać do tymczasowych szkół i centrów edukacyjnych. Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach, utrzymano naukę zdalną. Powrót do szkół ma być krokiem w stronę normalności, no ale warunki pozostają bardzo trudne. W wielu miejscach brakuje podstawowych przyborów, a rodziny nadal mieszkają w tymczasowych schronieniach. Według lokalnych władz podczas ataków Izraela na Strefę Gazy zginęło około 22 tysięcy uczniów i ponad 770 pracowników oświaty.

0: To wieczorny program Radia RMF24. Zabieramy Was teraz w Tatry. Pewnie wśród Was są tacy, którzy odwiedzili je już podczas wakacji. No bo na to by wskazywały liczby. Bo grubo ponad 2 miliony turystów weszło na tatrzańskie szlaki w minione wakacje. I to jest absolutny rekord. Nigdy w przeszło 70-letniej historii Tatrzańskiego Parku Narodowego w lipcu i w sierpniu, no nigdy tyle osób nie odwiedziło polskich Tatr. Od początku roku granice parku przekroczyło już ponad 4 miliony turystów, a przez cały ubiegły, rekordowy i tak rok, było to ponad 5 milionów, a więc wygląda na to, że i ten rekord zostanie pobity. Nasz reporter Maciej Pałachicki o frekwencji na tatrzańskich szlakach rozmawiał z Magdaleną Zwijacz-Kozicą z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Pobiliśmy chyba wszelkie rekordy frekwencji w Tatrach.
2: No statystyki niestety pokazują, że te rekordy padły. W lipcu mieliśmy ponad 900 tysięcy wejść do parku. W sierpniu jeszcze więcej, ponieważ było to ponad 1 230 000, czyli ponad 137 tysięcy wejść więcej niż w poprzednim rekordowym sierpniu.
1: Skąd tak duża frekwencja i które szlaki są najbardziej popularne?
2: Niezmiennie wśród turystów największym zainteresowaniem cieszą się szlaki do Morskiego Oka, do Doliny Kościeliskiej, na Halę Gąsienicową, do Doliny Chochołowskiej. To są te miejsca najbardziej oblegane.
1: To jak ta frekwencja wygląda na tym najbardziej oblężonym szlaku, czyli szlaku do Morskiego Oka?
2: Lipiec nie był tak licznie oblegany jak sierpień, jednak biorąc pod uwagę statystyki nawet z 2025 roku i te wcześniejsze, to jednak lipiec i sierpień w Morskim Oku to pobiły wszelkie rekordy.
1: Znacznie więcej niż w poprzednim roku, tak? Ile tych wejść było?
2: W sierpniu 2026 roku na szlak do Morskiego Oka weszło ponad 275 tysięcy osób, podczas gdy w analogicznym okresie w 2025 roku było to ponad 237 tysięcy.
0: Mówiła Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Powoli zbliża się godzina 20, czyli zbliżają się też najnowsze fakty o każdej pełnej godzinie, a w nich m.in. o odwołaniu wizyty wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz miał być tam w środę, więc pojutrze. O przyczynach tej decyzji już niebawem. Warto być z nami.

0: Jaka Kamysza ma zostać przesunięta, wynika z komunikatu MONU.
1: Do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy będą prowadzili rozmowy z amerykańskimi partnerami.
0: Jak napisano w oświadczeniu resortu, po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów paktu.
1: Uwaga kierowcy, jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej numer 36 na Dolnym Śląsku.
0: W Turowie na trasie Lubin-Ścinawa zderzyły się dwa samochody osobowe.
1: I tam jedziecie wahadłowo. Niedoszły prezydent Rumunii, Calin Georgescu, został zatrzymany na 24 godziny w związku z podejrzeniem oszustwa na ponad 1 000 000 euro.
0: Śledczy przeszukali 5 adresów związanych z politykiem i zabezpieczyli m.in. nośniki danych oraz urządzenia zagłuszające sygnał.
1: Georgescu, który wygrał unieważnione wybory prezydenckie sprzed 2 lat, jest też oskarżony o promowanie ideologii faszystowskiej.
0: Roczne moratorium na unijną biurokrację?
1: Domaga się tego Polska wraz z 10 innymi krajami Unii Europejskiej.
0: Państwa chcą, by wspólnota poświęciła cały rok na wdrażanie i porządkowanie już istniejących przepisów, zamiast dokładać kolejne.
1: Na linii Studio Faktów w Brukseli, w nim korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burginou. Kasiu, co jeszcze znajduje się w tym liście podpisanym przez 11 państw?
2: W liście jest postulat, żeby każda nowa unijna regulacja była wcześniej dokładnie sprawdzona pod kątem kosztów dla firm i wpływu na gospodarkę. Państwa chcą też, żeby najpierw lepiej wykorzystywać i upraszczać już istniejące przepisy, zanim powstaną nowe. Proponują również, żeby nowe regulacje były obowiązkowo przeglądane co najmniej raz na 5 lat. Jednocześnie podkreślają, że upraszczanie prawa nie może oznaczać obniżenia standardów ochrony środowiska, pracowników czy konsumentów.
3: Wasze zdanie w Faktach RMF FM.
0: W popołudniowych Faktach pytaliśmy was o to, co wywołuje uśmiech na waszych twarzach.
1: Taki od ucha do ucha.
0: Pytanie padło nieprzypadkowe, bo dziś Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
4: Często się pani uśmiecha?
5: Tak.
4: Takie sytuacje, które wywołują uśmiech na twarzy. Wnuki?
5: Najbardziej, tak. Się uśmiechają, bawią się.
4: I zaraża uśmiech?
5: Oczywiście.
6: Jak się dziewczyna uśmiecha do kogoś, no to...
4: To wywołuje uśmiech?
7: Tak, tak.
4: Pani też?
7: No, mnie tak samo. Chyba ze wzajemnością.
6: Tutaj taki mały łobuz.
4: To sprawia uśmiech?
6: Tak, tak.
4: A ile ma lat? Łobuz?
6: 2,5 roku.
4: 2,5 roku. I ten uśmiech przez 2,5 roku cały czas?
6: No nie, nie cały czas. Nie w każdy dzień, nie wiem, pan rano z nim wstawa, to nie byłem tak zadowolony. Jak się ma takiego łobuza, to jest fajnie.
1: Uśmiechajcie się więc najczęściej, jak to możliwe.
0: A głosy mieszkańców Trójmiasta zebrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Czas na pierwsze wieczorne fakty sportowe.
1: Zaprasza Wojciech Marczyk, witamy.
9: Dobry wieczór. Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczęli zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Biało-czerwoni do 6 października rozegrają 4 spotkania. 2 z Bośnią i Hercegowiną oraz ze Szwecją i Rumunią. W składzie kadry doszło do zmian. W miejsce kontuzjowanych Kamila Grabary, Adriana Benedyczaka i Filipa Rózgi. Jan Urban powołał awaryjnie bramkarza Widzewa Łódź, Bartłomieja Drągowskiego oraz zawodnika Zagłębia Lubin, Marcela Regułę, który miał pojawić się na zgrupowaniu kadry do lat 21. To nie był udany poniedziałek dla polskich pięściarek na rozgrywanych w Sofii Mistrzostwach Europy. Z mistrzostw już po pierwszej walce odpadła Julia Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska przegrała na punkty z Bułgarką Stanimirą Petrową. Po walce nie kryła rozczarowania i zeszła do szatni zapłakana.
10: Łzy dalej się pojawiają, jak o tym myślę. No ale cóż, tak walka się potoczyła. Myślałam, że ta pierwsza runda będzie moja. No i była tak naprawdę. Nie wiem, co się stało na kartach punktowych. No cóż, nie czuję się przegrana w tym pojedynku.
9: Mówiła Julia Szeremeta. Walkę w 1/8 finału w kategorii do 60 kg przegrała również Aneta Rygielska. Moja sytuacja w kadrze zmieniła się w tym sezonie, zaznacza w rozmowie z RMF FM Władimir Semiruni. Srebrny medalista olimpijski z tego roku przygotowuje się już do sezonu zimowego. Jak podkreśla, po wywalczeniu olimpijskiego krążka wszyscy patrzą w kadrze na niego trochę inaczej.
11: Taka, można powiedzieć, że nowa kadra, dużo młodych. Już nie jestem najmłodszy w tej kadrze, dziwnie się czuję. Teraz w ogóle jestem takim, że wiem, że wszyscy na mnie patrzą, jak co trzeba robić, że teraz jestem takim...
12: Mentor.
11: Tak. Mentor, no, master, no.
9: Mówił Władimir Semiruni, z którym rozmawiał Cezary Dziwiszek, a całą rozmowę znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl w zakładce Sport.

0: wyjazdów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Radio RMF 24.
2: Wieczorny program Radia RMF 24. Igor Skrzypek nieustająco się kłaniam. To ostatnia godzina naszego programu. I także w niej nie zabraknie najnowszych informacji i komentarzy, bo już za chwilę o zalewających nasz kontynent chińskich pojazdach. Komisja Europejska chce ograniczyć Pekinowi możliwość handlowej ekspansji. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Bądźcie blisko.

0: 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Miałam zagrać na bis.

0: To wieczór z Radiem RMF 24. Zgodnie z zapowiedzią będziemy teraz zerkać na wschód i to na daleki wschód, bo Unia Europejska chce, by Chiny dobrowolnie ograniczyły eksport samochodów hybrydowych do Europy. Według Financial Times Bruksela rozważa limit, przy którym chińskie hybrydy miałyby odpowiadać za około 15% unijnego rynku, podczas gdy ich udział w tej chwili przekracza obecnie ponad 30%. To ma być sposób na ochronę europejskich producentów i jednocześnie uniknięcie dalszej eskalacji rywalizacji handlowej. No problem w tym, że napięcia między Unią Europejską a Chinami już są duże, bo Unia od 2024 roku nakłada dodatkowe cła na chińskie samochody elektryczne, a w przypadku hybryd poziom ochrony jest niższy. Jednocześnie import chińskich hybryd bardzo szybko rośnie. O tym, co dzieje się w relacjach handlowych między Unią Europejską a Chinami, porozmawiam teraz z doktorem Konradem Popławskim, głównym ekspertem do spraw gospodarczych Ośrodka Studiów Wschodnich. Panie doktorze, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Czy ten pomysł Unii Europejskiej to jest próba trochę rozmasowania tych napięć, czy tak naprawdę to jest krok dalszy ku eskalacji tej rywalizacji na linii Bruksela-Pekin?
1: No, Unia Europejska tak naprawdę już od dobrych kilku lat próbuje ratować przemysł motoryzacyjny, który zmaga się z wieloma problemami strukturalnymi, którym jednym z wielu jest właśnie ta bardzo silna presja chińska. Przypomnijmy trochę danych, że właśnie w zeszłym roku marki chińskie osiągnęły 8% gdzieś w Polsce, a na rynku unijnym 6%, natomiast ten udział bardzo szybko rośnie. Teraz w kluczowych, takich najlepszych miesiącach potrafiły sprzedawać w Polsce 15%, w Unii Europejskiej 10%, więc tak naprawdę w Polsce ten limit 15% de facto już mógłby oznaczać, że musiałyby zatrzymać się w ekspansji.
0: Ja tylko dodam, że chińskie auta mają bardzo taki efekt bazy niski, bo jeszcze parę lat temu w Polsce nikt właściwie Chińczykami nie jeździł i gdy patrzymy w skali paru lat na te przyrosty, to one są czasami kilkusetprocentowe po prostu, prawda?
1: Ta ekspansja jest błyskawiczna. Jeszcze w 2021 roku ten udział był poniżej procenta. Nikt praktycznie nie słyszał o chińskich markach. Może Brytyjczycy, gdzie Chińczycy nabyli taką markę lokalną MG. Natomiast my nie słyszeliśmy, co to jest Amoda, JQ czy Sherry, co to w ogóle za marki. Natomiast ta ekspansja jest, tak jak mówimy, dwu-, trzycyfrowa i wcale Chińczycy nie zamierzają się zatrzymać, bo tak naprawdę cały czas rozbudowują kanały dystrybucji, możliwości transportu z Azji. Widzimy, jak grzyby po deszczu powstają salony chińskich samochodów w Polsce, a także coraz bardziej wchodzą w sponsoring, coraz więcej sponsorują różnych imprez branżowych. Nawet jak się pojedzie, nie wiem, na wakacje, to nad Morzem Polskim czy w jakichś galeriach non-stop widać wystawy chińskich samochodów.
0: Ja przypominam sobie
1: też wiedzą tak naprawdę, jak zrobić z tego, jak zbudować markę z tego, a nie tylko jak sprzedawać tanie samochody.
0: Tak, ja przypominam sobie taki przykład sportowy, bo przecież Formuła 1 prowadzi rozmowy z BYD o wejściu tej marki do Formuły 1 jako zespół, który będzie rywalizować w tejże serii, co kilka lat temu wydawałoby się absolutną abstrakcją, a teraz rzeczywiście może się ziścić, więc tak.
1: Mogę się z panem redaktorem podzielić taką anegdotą. Jeszcze parę lat temu Niemcy nam mówili, że Chińczycy są bez szans, bo przecież Niemcy mają markę, a my wtedy odpowiadaliśmy im często, że spokojnie poradzą sobie, jak będzie trzeba, poproszą o sponsory kilku piłkarzy. No i okazuje się, że na przykład kilku czołowych naszych piłkarzy reprezentacji jeździ samochodami chińskimi, promuje te marki. I okazuje się, że bardzo szybko ich prestiż rośnie w oczach klientów.
0: No właśnie, a więc nie było marki, ale markę sobie można zbudować, tak czy w taki czy inny sposób. Panie doktorze, czy przy takiej propozycji, trochę propozycji być może nie do odrzucenia ze strony Brukseli wobec Pekinu, czy Pekin w ogóle ma jakikolwiek interes, by się zgodzić na taki limit dobrowolnie, skoro chińscy producenci tak mocno, tak szybko wchodzą na europejski rynek, czy Pekin ma interes w tym, żeby z Brukselą się jednak jakoś porozumieć?
1: Propozycja jest absolutnie do odrzucenia dla Pekinu, z racji tego, że Pekin w ostatnich latach bardzo schardział i już nie ucieka się przed używaniem takich dość brutalnych metod handlowych, łącznie z szantażem. W zeszłym roku na przykład byliśmy obiektem szantażu, jeśli chodzi o eksport surowców ziem rzadkich, więc Pekin tak naprawdę ma dokładnie przeanalizowane, które kraje czym szantażować, jeśli by chciały wdrażać jakieś mechanizmy. Więc sama Bruksela na pewno nie da rady tego przeforsować. Tu potrzebna byłaby przede wszystkim bardzo silna akceptacja i determinacja państw Europy i gotowość na takie silniejsze zwarcie z Pekinem. Natomiast o to trudno, ponieważ koniunktura w Europie nie jest za silna, wiele rządów radzi sobie z różnymi problemami i nie cieszy się wysokim poparciem. No sami Niemcy, no już przy tych licznych problemach Friedricha Merca, no to jeszcze dołoży sobie do tego wojnę handlową z Pekinem, to chyba ostatnie, o czym by marzył.
0: Bruksela raczej nie może w takim razie zaszachować Pekinu, szantażować też nie, bo nie ma właściwie tutaj przymiotów ku temu, ale może jest w stanie Pekin jakoś zachęcić. Tylko pytanie, panie doktorze, czy Bruksela ma cokolwiek takiego w swoim arsenale, żeby no, tu zaproponować jakiś limit, no ale może otworzyć się na Chiny z jakiejś innej strony?
1: No na pewno z Chinami mogłoby zadziałać tylko metoda kija i marchewki, także może mogą być jakieś marchewki, obietnice, jakiś dopłat za lokowanie fabryk w Europie. Natomiast no bez kija, czyli właśnie możliwości retorsji, tak jak to Trump robił nieraz, to nie zadziała. Natomiast tutaj potrzebna jest bardzo silna wtedy jedność, ponieważ no, któryś z krajów może zostać poszkodowany i z tym jest największy problem. Natomiast no, Chińczycy są średnio zainteresowani lokowaniem fabryk w Europie. Nie po to nabudowali multum tych fabryk w Chinach i mają bardzo dużo wolnych mocy, żeby teraz to wszystko niszczało i się zdegradowało, zwłaszcza, że no, no oni są bardzo też merkantylistyczni w swoich zamierzeniach, czyli interesuje ich głównie jak najwięcej eksportować, jak najmniej importować i w ten sposób chcą swoją gospodarkę wzmocnić i przygotować na nadchodzące czasy.
0: Panie doktorze, to jeszcze na koniec dopytam, czy z pana perspektywy europejski przemysł motoryzacyjny, ten kolos teraz się nieco chylący, może jeszcze nie upadający, no ale czy tu może jeszcze jakieś przebudzenie nastąpić i czy ten europejski przemysł motoryzacyjny mógłby w ogóle z chińskim rywalizować? No bo tak, na technologię wydaje się, że niekoniecznie, że może co najwyżej się równać, ale chyba nie przegonić. Na koszty pracy absolutnie nie, no bo te koszty pracy w Chinach są zdecydowanie dużo, dużo niższe i to jest ten motor napędowy, nomen omen. Więc czy jest jakakolwiek jeszcze przewaga tego europejskiego przemysłu motoryzacyjnego?
1: No na pewno tutaj polityka byłaby potrzebna, wsparcie polityczne, bo Chińczycy oprócz tej konkurencyjności są też bardzo mocno subsydiowani, to jest taka tajemnica polityczna. Szynela, że na rozmaitym poziomie od rządów prowincji po rząd centralny dostają mnóstwo finansowania, kredytów.
0: To się nie dzieje wyłącznie na wolnym rynku.
1: To nie, absolutnie. To jest jednak, ma gdzieś, są te gdzieś planowe założenia, one zawsze gdzieś wychodzą. Tam to jest jakaś taka hybryda dziwna tych dwóch struktur. No plus, no musielibyśmy być gotowi na twardą grę. Same koncerny bez pomocy to robią to, co teraz, czyli nawet jeśli robią samochody pod swoimi markami, to coraz częściej, coraz większa część wartości dodanej powstaje w Chinach, tak? Więc wychodzą teraz często tytuły, że o, jakiś koncern, nie powiem jaki, znalazł sposób na Chińczyków i zaoferował bardzo tani samochód. A później się okazuje, że 70 albo 80% wartości tego samochodu łącznie z projektem powstało w Chinach.
0: No więc właśnie, więc wydaje się, że nawet gdyby ten europejski przemysł chciał jakoś rywalizować, to ucieka się po prostu do rozwiązań gdzieś z dalekiego wschodu. Tak to wygląda w tej chwili, o czym rozmawialiśmy z doktorem Konradem Popławskim, głównym ekspertem do spraw gospodarczych Ośrodka Studiów Wschodnich. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję.
1: Pięknie dziękuję i dobranoc.
0: Słuchacie Radia RMF24, no właśnie wieczornego programu, a w nim za chwilę sportowe emocje, a właściwie przedsmak tych sportowych emocji, no bo za chwilę piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 to nasz wieczorny program, a w nim przedsmak sportowych emocji, bo piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Biało-czerwoni do godziny 18 mieli stawić się w hotelu w Warszawie. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej śledzi to, co dzieje się na zgrupowaniu piłkarskiej kadry. Dobry wieczór, Wojtku.
1: Tak jest, dobry wieczór.
0: No jak wyglądał przyjazd kadrowiczów do hotelu?
1: No jak zwykle byli pod hotelem kibice reprezentacji, oczywiście z markerami, koszulkami, plakatami i łowili autografy, no jak sama nazwa ich wskazuje. Zbierali podpisy naszej kadry, oczywiście najgłośniej krzyczano: panie Robercie, pan podejdzie tutaj, panie Robercie. Oczywiście chodziło o przyjazd Roberta Lewandowskiego, który też wyszedł do kibiców, ale głośno też było w czasie przyjazdu Tymoteusza Puchacza, który wraca do piłkarskiej kadry. Sporo szczególnie młodszych kibiców łowiło jego podpis, więc widać, że też cieszy się popularnością w social mediach.
0: Nie próżnował tego czasu poza kadrą.
1: Tak. Więc sporo działa w social mediach, co przełożyło się też na zainteresowanie zdecydowanie tej młodszej części publiczności. I ona dzisiaj tłumnie po lekcjach pojawiła się, żeby te autografy kadrowiczów złapać. Wszyscy są w hotelu. Dzisiaj tak to było zaplanowane, że nie ma treningu, nie ma zajęć. Dzisiaj taki spokojny przejazd, wspólna kolacja, no i dopiero od jutra kadrowicze biorą się do roboty.
0: Wszyscy są w hotelu, no chyba, że nie do końca, bo zależy to od punktu widzenia, bo jak mówiliśmy dziś w faktach, doszło do zmian w naszej kadrze, bo na zgrupowaniu nie pojawi się aż trzech kontuzjowanych graczy. Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. No, ich miejsce zajmie dwójka: Bartłomiej Drągowski i Marcel Reguła. No i pytanie, Wojtku, czy te braki, brak tej trójki, to przyprawia o ból głowy Jana Urbana w takiej konfiguracji?
1: Wydaje się, że najbardziej Kamila Grabary, dlatego że mimo, że bramkarz obecnie Juventusu, wypożyczony z niemieckiego Wolfsburga, był kilka miesięcy bez regularnego grania i treningów, no bo wiemy, że ten transfer chwilę zajął do Juventusu, no to on w tym pierwszym meczu w barwach nowego i drużyny, kiedy wystąpił, no zaprezentował się bardzo dobrze. Czyste konto, zaliczona nawet asysta, co jak wiemy w przypadku bramkarza nie jest takie oczywiste.
0: Rzadkość, tak.
1: Więc no trzeba przyznać, że dobry występ Kamil Grabara zanotował, no i zerwał sobie więzadło. Jan Urban też na tej prezentacji składu kadry w taki specjalny sposób mówił o tym, że on chce, żeby po tym długim zgrupowaniu wykrystalizował mu się ten pierwszy bramkarz, żeby ten pewny punkt reprezentacji był, od którego on zawsze będzie rozpoczynał układanie składu. No, wszystko wskazywało na to, że Kamil Grabara ma szansę wyjść w tym meczu piątkowym z Bośnią i Hercegowiną od pierwszej minuty. No a tymczasem uraz i problem. Wydaje się, że w tej sytuacji no tym bramkarzem numer jeden na piątek będzie Marcin Bułka, który gra na Półwyspie Arabskim, no ale tam notuje dobre występy i gra regularnie, też jest po długiej kontuzji, no ale wrócił do grania i prezentuje naprawdę niezły poziom. Był nawet bramkarzem miesiąca ostatnio wybrany w swojej lidze, więc pokazuje, że trzyma poziom. No, i tak chyba by to wskazywało, bo raczej nie będzie to Bartłomiej Drągowski, który został dowołany, ale został też dowołany, mam wrażenie, z przyczyn czysto logistycznych, no bo gra w Widzewie Łódź, więc łatwiej było go ściągnąć niż bramkarza z zagranicy. A chyba tą decyzją też Jan Urban pokazuje, że no o Skorupskim chyba powoli możemy zapomnieć w kwestii kadry. On co prawda ostatnio może nie miał najlepszych występów, miał też swoje problemy, bo zaspał na odprawę przed meczem, z tego powodu wyleciał z meczowej kadry, no ale raczej to nie to zaspanie czy spóźnienie na tą przedmeczową odprawę zadecydowało o tym, że Jan Urban go nie powołał.
0: No pytanie, czy Marcin Bułka tu skorzysta z okazji i wykrystalizuje się na numer jeden w polskiej bramce. Zobaczymy, na razie opuszczamy zgrupowanie i przenosimy się nawet nie na murawę, tylko do gabinetu w warszawskiej Legii jeszcze w wieczornym programie RMF 24, a to dlatego, że klub ma nowego współwłaściciela. Michael Górzyński nabył 40% akcji stołecznego klubu. No, co to oznacza dla Legii, Wojtku? No, 40 to też nie ponad 50, prawda?
1: Tak, no co najważniejsze, Michael Górzyński, bo tak chyba trzeba to dokładnie czytać, Górzyński. Bo oczywiście...
0: Trzeba się nauczyć tego. tego nazwiska. Tak,
1: tak, bo co jest dla nas trudne, my byśmy tam chcieli to N, to ni naturalnie wcisnąć, tak? Więc, tak. Ale to Polak oczywiście mieszkający od wielu lat w Stanach, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w latach 80. podobnie jak prezes Legii, właściciel Dariusz Mioduski. To ich łączy. Łączy też ich to, że ukończyli Harvard. Ale pytasz, co Legia zyskuje? No przede wszystkim pieniądze. Jest ten taki krótkotrwały strzał, bo w komunikacie wydanym przez klub czytamy, że no, będzie też terminowa pożyczka właścicielska przeznaczona na wsparcie bieżącej działalności klubu. Czyli Legia ma drobne problemy finansowe, o tym się głośno mówi, też nie wydawała dużo na transfery, szukała w tym okienku więcej sprzedaży niż transferów przychodzących do klubu, po to, żeby trochę ten budżet uszczuplić, żeby mniej wydawać. No i teraz właśnie ta pożyczka ma wspomóc tą bieżącą działalność. No i też będzie to taki zastrzyk kapitału na dłużej, no bo za akcję trzeba oczywiście zapłacić. Więc będzie to dopompowanie klubowej kasy. No ale trzeba też pamiętać o tym, że tu w tym układzie właścicielskim zmienia się troszkę, bo Dariusz Mioduski będzie większościowym właścicielem, ma 60% akcji, 40% ma Michael Gorzyński, ale w samej strukturze klubu, czyli w zarządzie, we władzach nic się nie zmienia, dlatego że Michael Gorzyński nie wchodzi do zarządu Legii Warszawa. Będzie współwłaścicielem, będzie inwestorem, no ale nie będzie w tej bieżącej działalności klubu funkcjonował, więc zobaczymy, jak to się przeniesie na taką długofalową działalność. Sam Michael Gorzyński to biznesmen obecnie działający w branży ubezpieczeń. Tak jak mówiłem, skończył jak Dariusz Mioduski Harvard. Tam zresztą panowie mieli okazję się poznać, więc no, ciekawe, jak to wpłynie tak na te funkcjonowanie czysto sportowe, bo wiemy, że pieniądze oczywiście przenoszą się na transfery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a tego myślę sobie, że też kibice chyba Legii oczekują. Dalej tą główną osobą, poza Dariuszem Mioduskim, odpowiedzialnym za te wyniki Legii, będzie także ten prezes zarządzający, czyli głównie Marcin Herra. On pozostaje na tym stanowisku, więc no, to taka zmiana, bym powiedział, jak na razie na papierze, która da więcej pieniędzy, a zobaczymy, jak te pieniądze z czasem przeniosą się na wyniki.
0: O tym, co w polskiej piłce i to nie tylko na boiskach, ale też w hotelach i gabinetach. Wojciech Marczyk, nasza redakcja sportowa. Wojtku, bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki serdeczne.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: W Radiu RMF 24 w wieczornym naszym programie wracamy teraz do naszej popołudniowej rozmowy. Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus ostro skomentował w niej sprawę Dawida Kacprzyka i nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Polityk uważa, że lekarz powinien zostać natychmiast wykluczony z zawodu i nie powinien świadczyć usług w ramach NFZ. Cieszyński twierdzi, że mimo wcześniejszych zapowiedzi lekarz nadal nie został zawieszony przez Izbę Lekarską. A jak mówił, Kacprzyk nadal pracuje i przyjmuje pacjentów na NFZ. A państwo nie wyciągnęło wobec niego konsekwencji.
1: Ten układ w Izbie Lekarskiej doprowadził do tego, że on nie stracił prawa wykonywania zawodu. Przypomnę, że Izba Lekarska powiedziała, że on będzie zawieszony.
2: Tak,
1: i do tej pory do tego nie doszło. I ostatnio była taka ciekawa sytuacja na Sejmowej Komisji Zdrowia, gdzie posłowie ze wszystkich opcji po prostu jasno mówili, że takiego systemu dyscyplinarnego dla lekarzy, który zapewnia im faktyczną bezkarność, być nie może, bo to jest po prostu niedopuszczalne i nikt nie powinien funkcjonować w ten sposób.
0: Mówił w rozmowie z Grzegorzem Syroczyńskim Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Jego zdaniem lekarz może posiadać wiedzę na temat funkcjonowania całego systemu w szpitalu, dlatego jak twierdzi polityk, nikt nie chce go przesłuchać.
1: Moim zdaniem jest tak, że nikt nie chce go przesłuchać, dlatego że się boją, że on wtedy powie wszystko i powie wszystko o tym układzie w Szpitalu Południowym. Ja tam byłem na kontroli poselskiej i to było zupełnie oczywiste, że gdzie się tam nie spojrzy, tam jest jakiś przekręt. Przypomnę, złodziej Kacprzyk na SOR-ze, w prosektorium płacenie za skóry de facto, na oddziale, gdzie jest in vitro, pomylono zarodki. Tam, gdzie się nie spojrzało, były jakieś problemy.
0: Cieszyński stwierdził, że skala problemów w placówce jest absolutnie niesamowita. To cytat. Całej rozmowy posłuchajcie na stronie rmf24.pl, na platformie RMF On oraz na naszym kanale na YouTubie. Polecamy. We

0: Słuchacie radia RMF 24. Towarzyszymy wam w wieczornych aktywnościach. A może to jest wieczór przy komputerze albo przy konsoli. O graniu teraz w wieczornym programie RMF 24. Daleką podróż w czasie przygotowuje Muzeum Politechniki Lubelskiej, w którym jutro będzie można zagrać w bardzo stare gry komputerowe. Niektóre z nich mają już ponad 40 lat, mówi doktor inżynier Piotr Kopniak, z którym rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
1: Mamy takie pecety starsze, na których jest uruchomiony taki emulator starych platform komputerowych. Tłumacząc na bardziej polski, ten komputer umie udawać inne komputery, stare komputery. Dokładnie, komputery z lat 80. dokładnie, tak? Tak jak stara jest ta gra? Gra z 1988 roku, typowa strzelanka zręcznościowa, gdzie leci się samolotem amerykańskim podczas II wojny światowej i walczy się z samolotami japońskimi. Przeważnie gry powstające w tamtych czasach to były gry zręcznościowe, ale również możemy znaleźć przygodówki, gry tekstowe, gdzie na przykład widzimy tylko tekst, tak, i odpowiadamy na pytania, więc no, różnego rodzaju łamigłówki, czy właśnie też modne były dużo takich gier labiryntowych, gdzie chodzimy sobie różnymi bohaterami po różnych planszach, musimy odnajdywać różne przedmioty, otwierać różne drzwi za pomocą kluczy i musimy wyjść na przykład z takiego labiryntu.
2: Najstarsze gry komputerowe, które tutaj macie?
1: Wie pan co? Myślę, że z lat 70. 74, 78 rok już można tutaj pewne tytuły znaleźć.
2: W co się grało na komputerze w 74?
1: Głównie chyba w Stanach Zjednoczonych, gdzie te komputery się rodziły, gdzie wtedy przeżywał swoją świetność. Może nie w 74, bo w zasadzie wtedy zaczął być produkowany. Czy 76. Komputer Apple w wersji pierwszej, który się w zasadzie rozszedł tylko dla pasjonatów i nawet nie miał swojej obudowy, ale wersja druga, która była już sprzedawana komercyjnie, po prostu stała się komputerem domowym dla dzieciaków w latach 70. właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i tam było mnóstwo gier produkowanych właśnie dla tej platformy, chociażby jakiś tam Moon Patrol czy Boulder Dash, który się pojawił w zasadzie chyba na wszystkie platformy. To jest bardzo fajna gra, w której poruszamy się takim bohaterem Rockfordem, który kopie w ziemi korytarze, poszukuje diamentów i musimy na czas znaleźć odpowiednią liczbę diamentów i unikać kamieni, które spadają nam na głowę, jeśli je podkopiemy.
2: W 74 to chyba w Polsce raczej komputerów nie było.
1: Były polskie rozwiązanie. Mera produkowała na przykład, to były takie
2: komputery. Ale nie w domach.
1: No, domowych komputerów to w zasadzie jeszcze wtedy nie mieliśmy. U nas one się pojawiły w latach 80. Jak troszeczkę ustrój słusznie miniony nam troszeczkę poluzował i można było takie komputery sprowadzać. Wiadomo, wtedy istniały takie firmy jak Pewex czy Baltona, gdzie te komputery można było kupić, ale one się tam dopiero pojawiały w latach 80., 86., 87. rok. Wcześniej to naukowcy, którzy czasami wyjeżdżali za granicę, przywozili, albo dziennikarze przywozili po prostu takie komputery z tak zwanego zachodu, tak, czyli za żelaznej kurtyny.
2: Łatwo się w to gra?
1: Trzeba trochę wprawy.
2: Bardzo intensywnie i bardzo dużo szans, żeby przegrać.
1: Dokładnie, dokładnie. Na tym też bazowały salony gier popularne w tamtych czasach, ponieważ no oczywiście właściciele salonów gier zarabiali na tym, że ktoś gra, a nie wygrywa.
2: Takie barakowozy z automatami na monety.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Więc gra musiała po prostu dość szybko wciągać kolejne monety, żeby opłacało się trzymać ten automat cały czas włączony.
2: Naukowcy bawią się komputerami.
1: No tak to jest. Wie pan, to jest pasja od czasu dzieciństwa. To, że człowiek się zainteresował informatyką i zaczął w tej dziedzinie pracować, zaczęło się właśnie od tego, że rodzice kupili pierwszy komputer, poszło się na pierwsze kółko komputerowe, zaczęło się coś działać, jakieś pierwsze programowanie w takim języku programowania, który przedstawiał żółwia na ekranie i kazaliśmy temu żółwiowi rysować różne kształty. Od tego się zaczyna. Pojawia się potem pasja, no i człowiek zostaje informatykiem.
0: Mówi doktor inżynier Piotr Kopniak, z którym rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. To wieczorny program RMF 24. Bądźcie z nami, za chwilę najnowsze fakty, a w nich m.in. o apelu polskiego ministra spraw zagranicznych przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.

0: Wieczorny program RMF24 dobiega końca. Igor Skrzypek, dziękuję za wspólnie spędzony czas. A już teraz najnowsze fakty ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Radosław Sikorski przed debatą ONZ z apelem o wsparcie dla Ukrainy.
2: To jest droga do pokoju.
1: Pociągi PSAL ruszały z otwartymi drzwiami. Łódzka kolej aglomeracyjna wycofała z ruchu 14 składów. A w faktach sportowych ponownie futbol. Trener Mistrzów Świata przedłużył kontrakt. Położyłbym większy nacisk na wspieranie Ukrainy, a mniejszy na nieudane dotąd próby mediacji, mówił podczas spotkania z dziennikarzami w Nowym Jorku polski minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski będzie uczestniczył w debacie pod

0: Ormus. Tu też oczekiwanie, co powie prezydent Trump społeczności międzynarodowej.
1: Usterka, która powodowała, że drzwi zamykały się zbyt wolno i pociąg ruszał z otwartymi drzwiami. Przyczyną wycofania z ruchu 14 nowych pociągów PSL w 3.0 przez łódzką kolej aglomeracyjną. Sprawie przyjrzała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
2: Wezwaliśmy producenta pociągów do niezwłocznego usunięcia wad w całej flocie pojazdów, mówi Iwona Borowińska z LKA.
3: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
2: To już się dzieje i w środę pociągi ELF powinny wrócić na trasy. Nie tylko usunęliśmy usterkę, ale także wprowadziliśmy usprawnienie, które powoduje, że drzwi zamykają się szybciej niż pierwotnie, podkreśla Maciej Grześkowiak ze spółki PESA Bydgoszcz. Łódzka kolej aglomeracyjna ma dostać gratyfikację za problemy, z jakimi musiała się mierzyć przez ostatni tydzień.
1: Jutro i pojutrze na terenie powiatów janowskiego i chrubieszowskiego w województwie lubelskim odbędą się ćwiczenia z wykorzystaniem syren, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W powiecie janowskim planowane są w godzinach 10-12, natomiast mieszkańcy powiatu chrubieszowskiego mogą ją usłyszeć już o 7.40.
4: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: W bardzo stare gry komputerowe mające nawet 40 lat można będzie zagrać jutro w Muzeum Politechniki Lubelskiej. Trwa tam montaż stanowisk z komputerami, które pozwolą cofnąć się do czasów, w których ważniejsze od grafiki było bardzo szybkie przebieranie palcami.
5: I co my tu teraz mamy?
6: Gra z 1988 roku.
5: No i zaczyna się pierwszy etap. Tym samolocikiem startujemy z takiego lotniskowca. Lecimy, strzelamy, tak lecą samoloty sprzeciwka. Taka typowa gra z lat 80.
7: To nie jest jedyna gra.
5: Ich jest tutaj kilkadziesiąt. Tu są gry labiryntowe, gry przygodowe. Kiedy się spędzało na tym całe wieczory, a nawet znałem kolegów moich, którzy przez 3-4 dni nie wyłączali komputera tylko dlatego, żeby mogli tą grę ukończyć.
1: Ależ to była frajda, a komputerów nie wyłączano, bo stare gry nie miały opcji zapisywania postępu, co sprawdzał reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Fakty sportowe ponownie otwiera futbol, a zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Trener Mistrzów Świata przedłużył kontrakt. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył umowę z federacją do 2032 roku. To najdłuższy kontrakt, jaki kiedykolwiek podpisano z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. De la Fuente ze swoimi podopiecznymi wygrał do tej pory Mistrzostwa Świata i Europy, a także okazał się najlepszy w Lidze Narodów. Jeśli chodzi o mnie, szczególnie ekscytuje mnie perspektywa udziału w Mistrzostwach Świata w 2030 roku. Z drugiej strony z niecierpliwością wyczekuję też Mistrzostw Europy w 2032 roku. Mówił Luis de la Fuente, którego reprezentacja już w sobotę w Lidze Narodów zagra z Anglią. Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela. 40% akcji piłkarskiego klubu ze stolicy nabył Michael Gorzyński, amerykański biznesmen działający obecnie w branży ubezpieczeniowej. Ile kosztowało nabycie akcji klubu? No, jak na razie Legia nie zdradziła. W wydanym komunikacie poinformowano jednak, że nowy współwłaściciel udzieli też pożyczki, która ma być przeznaczona na wsparcie bieżącej działalności klubu. Pierwsza od miesiąca wygrana Mai Chwalińskiej w turnieju WTA. Polka pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Singapurze. Mimo, że za dwa dni początek kalendarzowej jesieni, to przygotowania do sezonu zimowego i to pełną parą rozpoczyna już Władimir Semiruni. Nasz pan czernista za kilka dni razem z kadrą wylatuje na zgrupowanie.
10: Właśnie teraz już jedziemy na obóz do Holandii. Koniec października, tam 20, tam coś 3 października już przyszedł do Polski i potem już zaczynamy ten Puchar Świata w Azji. Właśnie w Azji jeszcze nigdy nie byłem. Zobaczymy, jak tam, to ciekawe.
9: Mówił srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich, z którym całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest wiceminister obrony Stanisław Wiątek, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Czy do końca roku kalendarzowego, my poznamy lokalizację stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
2: Jestem przekonany, że uda się podjąć decyzję o stałej bazie i będzie wskazana lokalizacja.
1: Ale rozumiem, że to będzie do końca roku, czy może nawet wcześniej, czy może do listopadowych wyborów amerykańskich?
2: Na pewno wybory do kongresu będą miały tutaj również wielkie znaczenie. Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
1: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, ta decyzja.
2: Ja uważam, że przede wszystkim jest to interes bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, natomiast również nakłada się to na bardzo dobrą współpracę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, a ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
1: Panie ministrze, a nam zależy bardziej na tym, żeby to była jednostka sił lądowych, jednostka lotnicza, czy może jakaś lekka brygada?
2: Każdy rodzaj sił ma tutaj swoje znaczenie. Ja jestem przekonany, że dla nas największym wsparciem byłoby to, gdyby wzmocnić polskie zdolności obronne o eskadry lotnicze. Natomiast
1: dlaczego
2: jeśli będzie
1: lotnicze?
2: No dlatego, że my potrzebujemy większych sił lotniczych. Mamy swoje zaplanowane nowe 32 samoloty F-35. Jeśli przynajmniej dwie eskadry takich samych samolotów mogły się tutaj pojawić, te zdolności do atakowania w powietrzu, ale także obrony powietrznej byłyby dużo większe.
1: To jak pan mówi, że to mogłaby być jednostka lotnicza, czy brygada związana z wojskami lotniczymi, no to rozumiem, że konieczne by było lotnisko w pobliżu, czyli to bardziej Poznań, wtedy wchodzi w grę, czy na przykład Wrocław?
2: Oczywiście lotnisko jest warunkiem oczywistym i dotyczy to zarówno sił powietrznych, jak i wojsk lądowych. Ono musi być, bo oprócz tych możliwości działań operacyjnych, to jest to oczywiście określona kanał komunikacyjny i transportowy.
1: A, panie ministrze, czy to jest tak, że wchodzi w grę tylko i wyłącznie lokalizacja w zachodniej części kraju? Mówię o linii Wisły. Czy tylko na zachód od Wisły Amerykanie sobie wybierali to miejsce? Czy też możliwe jest, żeby ta stała baza była na przykład bliżej naszej wschodniej granicy?
2: To jest możliwe, ale jestem przekonany, że będzie to jednak za linią Wisły, czyli będzie to ściana zachodnia.
1: Dlaczego? Dlatego, że tego chcą bardziej Amerykanie, tego chce bardziej NATO, czy tego może się tego bardziej obawiać Rosja?
2: Na pewno te bazy będzie trudniej zaatakować, to po pierwsze ze strony wschodniej, a po drugie chodzi tutaj przede wszystkim o łatwość logistyczną. Musi być szybki, sprawny transport, nie tylko żołnierzy, nie tylko sprzętu, ale później ciąg logistycznych dostaw. Ale nie możemy się przywiązywać tylko i wyłącznie do tego obszaru związanego z siłami powietrznymi, bo zarówno brygady pancerne, czy też lekkie zmechanizowane mają dla nas ogromne znaczenie. Tak naprawdę chodzi tutaj przede wszystkim o element odstraszania, a więc o obecność żołnierzy amerykańskich i sama ich obecność będzie powodowała, że Rosja nie zdecyduje się zaatakować tego kraju, na którego terenie przebywają
1: Amerykanie. To prawda, chociaż pamiętam i pan też pamięta i wie o tym, że bazy amerykańskie są też na Bliskim Wschodzie, są też w krajach arabskich, są w Arabii Saudyjskiej, były w Kuwejcie, były w Katarze i były atakowane, chociażby przez Iran, prawda?
2: No to prawda, ale teraz proszę wziąć pod uwagę, że mówimy tutaj o sile sojuszniczego działania, o NATO. Jeśli mówimy o Bliskim Wschodzie, to jednak to były działania, w które NATO formalnie nie było zaangażowane.
1: Gdy pan wspomniał o NATO, czy NATO będzie miało jakiś głos, jeśli chodzi o rozmieszczenie stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
2: NATO ma ogromne znaczenie i to również to o charakterze merytorycznym, a więc bezwzględnie będziemy to wszystko konsultować, jest to konsultowane, ale w sprawie lokalizacji Amerykanie mają pierwszeństwo i mają ostatnie zdanie.
1: Czy to jakieś kroki, jeśli chodzi o budowanie infrastruktury, już zostały podjęte, czy czekamy na decyzję Amerykanów?
2: Musi być decyzja związana przede wszystkim z tym, żeby określić miejsce i nawiązać relacje bezpośrednio z samorządami, czyli gospodarzami terenów. Na tych terenach będzie przecież potrzeba dokonać zmiany w planach przestrzennego zagospodarowania. monitorowania, przygotować cały obszar działań projektowych, współpracować z samorządami po to, żeby zabezpieczyć obszar zdrowia, miejsca pracy, wypoczynku,
1: trzeba
2: sportu.
1: Trzeba będzie przygotować specjalną ustawę, panie ministrze.
2: Będzie i specjalna ustawa, i specjalne środki finansowe, bo koszt przygotowania tej bazy to miliardy złotych.
1: Miliardy, jeżeli mówimy, to z tego, co słyszałem, to jest 15-17 miliardów. To jest ten rząd cyfr, tak?
2: To jest na pewno więcej niż 15 miliardów złotych i będzie uzależnione od stopnia zaangażowania Stanów Zjednoczonych, ale także samorządu, bo proszę wziąć pod uwagę, że samorządy jako gospodarze terenu będą w przyszłości dysponować tymi obiektami.
1: Ale to znaczy, że samorządy też będą musiały się dołożyć do tej bazy amerykańskiej?
2: Nie, samorządy będą z nami współpracować, jeśli dotyczy tutaj ich decyzja o planie zagospodarowania. No to oczywiście to jest procedura, którą one przeprowadzają.
1: My cały czas dzielimy jeszcze tę skórę na niedźwiedziu, ale my chcemy jednostki w sile brygady, czy Amerykanie już wprost mówią, tak, to będzie 4,5 tysiąca żołnierzy?
2: To jest ta wielkość, która jest określona między 3 a 5 tysięcy. 4,5 tysiąca jest najbardziej realną, bo to jest rzeczywiście wielkość brygady. I nam zależy na takiej sile, która ma możliwość i odstraszania, ale także ma swoje zdolności do realizacji określonych operacji.
1: To panie ministrze, podsumowując w takim razie tę dyskusję o bazie, o stałej bazie amerykańskiej, bo na razie mamy wpis Donalda Trumpa, taki, który mówi, że sprawa posunęła się bardzo do przodu, ale co z tego wpisu wynika? Czy pańskim zdaniem wynika to, że decyzja już została podjęta, czy jeszcze jesteśmy przed tym etapem decyzyjnym?
2: Jeśli chodzi o pytanie, czy będzie baza amerykańska w Polsce, jestem przekonany, że tak, że tutaj jest pełna zgodność. Gdzie ona ma być? Za chwilę się o tym przekonamy. Ale do tego jeszcze nakłada się drugi obszar, a więc obecność wojsk rotacyjnych. I to również jest na stole i to również będzie w kręgu naszego zainteresowania.
1: To porozmawiamy troszkę o tej rotacji. Czy skończyło się już to przemieszczenie rotacyjne Amerykanów? Bo pamięta pan, że sytuacja była następująca. W maju wstrzymano rotację, wycofano część żołnierzy amerykańskich. Potem w lipcu dowiedzieliśmy się, że ta rotacja została przywrócona i że z powrotem Amerykanie wracają. Zapytam w takim razie, czy Amerykanie już wrócili?
2: Nie, Amerykanie dokonują w tej chwili, podejrzewam, że jeszcze przez 2 do 3 miesięcy będą dalej prowadzić analizę swojej obecności w Europie w ogóle. Jak pewnie państwo wiecie, to jest między 65 a 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie rozmieszczonych w różnych krajach.
1: W tej chwili, tak.
2: W tej chwili. To są oczywiście z największą ilością Niemcy, Hiszpanie, Włosi, Wielka Brytania. I Amerykanie na to spoglądają w ten sposób. Musimy zweryfikować swoją obecność w tych miejscach w Europie, gdzie ona nie jest niezbędna.
1: Ale Polski to nie dotyczy.
2: I dla nas najistotniejsze jest to, żeby ta niezbędność dotyczyła wschodniej flanki NATO. Ja bym bardzo sobie tego życzył, wszyscy byśmy pewnie sobie tego życzyli, żeby Amerykanie byli zarówno u nas w Polsce, jak i w krajach bałtyckich.
1: Ale to
2: Więc to przemieszczenie ma tutaj ogromne znaczenie. Oczywiście mówimy tutaj o przemieszczeniu ilościowym, bo fizycznie to niekoniecznie muszą być te same brygady, ci sami żołnierze, którzy stacjonują na przykład w Hiszpanii, którzy zostaną przeniesieni tutaj. To ma jakby wtórne znaczenie. Natomiast taka analiza całościowa uważam, że jest jak najbardziej profesjonalna i powinna być przeprowadzona.
1: Ale to pan mówi tak, jakby ta analiza dotycząca całościowej obecności amerykańskich żołnierzy na starym kontynencie dotyczyła również Polski. Z tego, co ja pamiętam, to ewentualne ograniczanie Amerykanów na starym kontynencie Polski miało nie dotyczyć.
2: Ależ oczywiście, że tak. Analiza obecności musi dotyczyć całości ich obecności w Europie, natomiast nie dotyczy wschodniej flanki, nie dotyczy wprost mówiąc Polski.
1: No to w takim razie policzmy sobie tych żołnierzy. W tej chwili, panie ministrze, ilu ich mamy? Bo rozumiem, że było, zanim w maju usłyszeliśmy o tym, że rotacja jest wstrzymana, to mieliśmy ich na poziomie około 10 tysięcy. Zgadza
2: tak,
1: się?
2: I to jest ta średnia wielkość, która obowiązuje.
1: To ile w tej chwili jest tych amerykańskich żołnierzy?
2: W tej chwili jest to między 6,5 a 7 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: Czyli rozumiem, że jeszcze nie zakończyła się to przywracanie stanu sprzed zakończenia rotacji.
2: Za chwilę zostanie zakończone i te informacje, które uzyskałem, będą dotyczyły zarówno stałej bazy, jak i wojsk rotacyjnych.
1: A jeżeli będzie stała baza i jeżeli będą wojska rotacyjne już na tym docelowym poziomie, to ilu żołnierzy amerykańskich docelowo będzie wtedy w Polsce?
2: Mówimy tutaj docelowo o ilości około 15 tysięcy żołnierzy.
1: Czyli rozumiem, 5000 baza, czy koło 5000, czy koło 4000 w bazie i około 10-11 tysięcy w obecności rotacyjnej. Dobrze pana rozumiem?
2: Tak, i generalnie ja jestem bardzo ostrożny w podawaniu tych wszystkich informacji, bo słuchają nas nie tylko Polacy, ale również ci, którzy cieszą się z pozyskiwania tak łatwo tych informacji, ale w tej kwestii, jeśli uważamy, że jest to element odstraszania,
1: to tak.
2: Powinniśmy to mówić. 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce to jest siła, to zdolności obronne naszego kraju i sojuszniczego współdziałania.
1: Ale panie ministrze, pamiętam też taką wypowiedź Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówił o dodatkowych 5000 żołnierzy. I teraz pytanie, czy te dodatkowe 5000 żołnierzy to jest uzupełnienie rotacji, czy to jest jeszcze dodatkowe 5000, to myślał wtedy o tej stałej bazie, czy to są, że są jeszcze dodatkowi żołnierze?
2: No bardzo byśmy chcieli, jeżeli byłoby to 20 tysięcy, to byłoby pewnie jeszcze lepiej, ale myślę, że ta wielkość 15 tysięcy jest najbardziej realna.
1: I to będzie 15 tysięcy w roku 2039, bo do tego czasu ma powstać baza, rozumiem, stała baza amerykańska w Polsce,
2: myślę,
1: tak?
2: że to będzie powstawało, panie redaktorze, etapami. To nie jest tak, że to nagle, my będziemy przez parę lat budować i te obiekty będą stać i będą czekać, później nagle się pojawią tutaj żołnierze.
1: Ale mówię będzie o to docelowy
2: tak,
1: moment.
2: Etapami będzie to powstawało i etapami będziemy zwiększać ilość żołnierzy amerykańskich w Polsce, budujących swoje zdolności i uzupełniających nasze.
1: Czy ja jestem daleki od prawdy, mówiąc w 2039 będzie 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich
2: w Polsce? Ja myślę,
1: że
2: będzie to szybciej.
1: Szybciej niż 2030.
2: Tak, oczywiście, jak pan pewnie wie, sytuacja międzynarodowa, sytuacja zagrożenia się zmienia. I im większe będzie zagrożenie, tym dużo szybciej będzie realnie działanie po to, żeby wzmocnić zarówno to nasze bilateralną współpracę z Amerykanami, jak i zdolności NATO. Bo proszę wziąć pod uwagę, że przecież NATO to także państwa europejskie. I Europa w tej chwili przeskalowuje swoje możliwości i swoje zdolności do działania.
1: A jak szybciej to jest 2030 w takim razie?
2: No, do całej brygady, całej ilości to oczywiście nie. To się do tej pory nie uda.
1: Czyli mówiąc tak krakowskim targiem, gdzieś w połowie dekady, kolejnej dekady można się spodziewać 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce. Ile w tym roku wojsko wezwie osób na szkolenia, panie ministrze?
2: W tym roku zakładamy, że zawsze pozostaje otwarta formuła szkolenia w ramach dobrowolnej służby wojskowej, ale oprócz tego namawiamy wszystkich do szkolenia, które odnosi się do stwierdzenia i do kryptonimu w gotowości. Mhm. I tu jesteśmy otwarci na każdą ilość. Mamy przygotowane jednostki wojskowe, przygotowane żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, do tego, żeby przeszkolić od młodych ludzi, od 13 roku życia, bez limitu wieku. Te ilości są uzależnione od chętnych.
1: Teraz... A są ci chętni?
2: Mogę powiedzieć, że w tej chwili ta sytuacja się bardzo jakby unormowała, uspokoiła.
1: Czyli już nie ma takiego potoku,
2: nie ma tej fali, która była w ubiegłym roku, bo rzeczywiście w ubiegłym roku musieliśmy odmawiać, bo nie było już miejsc w tym czasie i w tych jednostkach, do których chcieli Polacy się zapisywać.
1: Teraz są wolne miejsca.
2: Teraz są wolne miejsca, zapraszamy i ten program w gotowości ma ogromne znaczenie, bo obejmuje kilka komponentów i tą pomoc medyczną i warunki przetrwania i cyberhigienę i wszystko to dotyczy reagowania na sytuacje zagrożenia, w tym na sygnały alarmowe.
1: Ale ja pytam o coś innego. Ja pytam panie ministrze o to, ile żołnierzy będzie przeszkolonych. Mówiło się nawet o 200 tysiącach wezwań i pytam też o rezerwę aktywną. Jak pan pamięta doskonale, jak pan przygląda się chociażby temu, jak funkcjonuje system obrony w krajach skandynawskich, do których często chcemy się porównywać, to tam ta rezerwa aktywna jest niezwykle istotna. A tymczasem czytam, że ta rezerwa aktywna w przyszłym roku ma być zmniejszona, że ledwie 8700 ma być powołanych do rezerwy aktywnej. To jak mam to w takim razie rozumieć?
2: Że spokojnie, na zasadach bezpośredniego porozumienia i woli zainteresowanych budujemy tą rezerwę. Ale to dotyczy zarówno rezerwy aktywnej, jak i rezerwy pasywnej, ale proszę wziąć pod uwagę, że jeśli mówimy o szkoleniach, to budujemy także zdolności, zwłaszcza w oparciu o młodych ludzi. Ja dokładnie w piątek i w sobotę uczestniczyłem w spotkaniach z młodzieżą z klas mundurowych. To jest 35 tysięcy osób. młodych ludzi, dziewcząt i chłopaków, którzy są przeszkoleni do tego, żeby już reagować na sytuację zagrożenia. To jest także potencjalny narybek do wojska. Więc tych działań dotyczących dobrowolnej służby wojskowej, dotyczących programów gotowości, dotyczących wszystkich szkoleń zaadresowanych do młodzieży w ramach wakacji, to tego jest tak dużo, że to jest ponad 200 tysięcy osób.
1: A pan mówi o... Bo też mówi o tym szefostwo resortu obrony, że musimy powiększyć armię, że 300 tysięcy w 2039 być może. Czy uważa pan, że to się da zrobić bez powszechnego poboru? Obowiązkowego powszechnego poboru?
2: 500 tysięcy osób, bo to jest ta docelowa armia. Ja uważam, że może być to nawet większa ilość, 550 do 600 tysięcy, w tym 300 tysięcy armia zawodowa i 300 tysięcy to są ci, którzy będą stanowili rezerwy.
1: Do
2: I
1: kiedy?
2: To, i to oczywiście...
1: 2039, tak?
2: 2039, a ja uważam, że jeszcze będziemy mogli to osiągnąć wcześniej, do 35 roku. Jestem przekonany, że dopóki są żołnierze, czy też obywatele gotowi zostać żołnierzami w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to nie ma potrzeby organizować żadnego poboru.
1: Nie będzie to konieczne. Panie ministrze, jeszcze chciałem pana zapytać o raport, czy tę informację, którą przekazało CIA Donaldowi Tuskowi. To jest informacja o tym, że Rosjanie zmieniają taktykę działań wobec Ukrainy i należy się spodziewać, jak niektórzy mówią, to są tylko i wyłącznie doniesienia medialne, także tego, że Rosjanie liczą się z tym, że będą ginąć obywatele krajów, które pomagają Ukrainie?
2: Niestety ta eskalacja ze strony Rosji jest coraz większa. Odczuwamy to na każdym kroku i obejmuje coraz bardziej niebezpieczne obszary. Ponieważ obok tej wojny w cyberprzestrzeni, w ogromnej ilości ataków na infrastrukturę krytyczną, mówię o informatycznych atakach, oprócz zagłuszania sygnałów GPS, pojawiają się akty sabotażu, pojawiają się akty, które mogą dotyczyć także pojedynczych, niestety, na szczęście nie zeskalowanych w wielkiej ilości ataków na przykład dronowych. Więc będą się pojawiały tego rodzaju prowokacje, ale także i badania naszych reakcji.
1: Ale co chciał przekazać szef CIA Donaldowi Tuskowi? Że co, że mogą ginąć Polacy?
2: Że jesienią tego roku i wczesną zimą możemy się spodziewać zintensyfikowanych różnego rodzaju zagrożeń.
1: To wiedzieliśmy, panie ministrze.
2: Wiedzieliśmy, ale teraz wiemy o tym, że w jakim to jest czasie i jakiego rodzaju zagrożenia. Bo kiedy mówiliśmy o atakach hybrydowych, o właśnie tych związanych z atakami na cyberprzestrzeń, to do tego dokładają się fizyczne, kinetyczne, pojedyncze ataki, które mogą dotyczyć infrastruktury transportowej, komunikacyjnej, związanej z dostawą sprzętu na Ukrainę. To może dotyczyć również ataku na wybrane elementy infrastruktury krytycznej w naszym kraju.
1: Czy w związku z tym trzeba wzmocnić ochronę tych obiektów?
2: Oczywiście, że tak. Musimy zrobić wszystko, żeby każdy obiekt...
1: Została już wzmocniona?
2: To się dzieje. To wie pan, część elementów infrastruktury krytycznej, jak gazoporty podobne,
1: tak.
2: to jest cały system, który nad tym pracuje. Ale oprócz tego musimy być czujni, bo wystarczy zaatakować na przykład wodociągi. I tutaj już się pojawia problem.
1: Panie ministrze, czy pan już Błaszczak powinien się przeprosić za swoje słowo o generalicji?
2: Powinien natychmiast przeprosić, ponieważ pan minister Błaszczak w ten sposób po pierwsze nie rozumie doświadczenia, wiedzy, umiejętności tych generałów, a po drugie nie wyraża szacunku wobec polskiego munduru.
1: Ale czy polska generalicja potrzebuje zmian pana zdaniem, czy nie?
2: Znam wszystkich generałów. I wiemy, że są osoby, które są szkolone, właściwie to już większość, dokładnie większość, jest dobrze wyszkolona w uczelniach amerykańskich, jest znakomicie przygotowana do realizacji swoich zadań. I są też tacy, którzy mają doświadczenie z poprzednich lat i to doświadczenie jest bardzo potrzebne, ponieważ my mamy swoją specyfikę. My musimy rozumieć wroga i ktoś, kto miał możliwość poznania jego, Zelenskiego ma ogromne kompetencje do tego, żeby nie tylko w sposób formalny, ale również intuicyjnie wyczuwać te zagrożenia, mentalność i uwarunkowania bezpieczeństwa.
1: Czy dzisiaj pan sobie wyobraża, że w sprawach bezpieczeństwa i w sprawach obronności będziemy mówić jednym głosem jako klasa polityczna?
2: Wierzę, że tak.
1: No wszyscy wierzą.
2: Zauważam to, że ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, czyli z panem prezydentem, w sprawach najistotniejszych, pomijając Sejm, bo niestety tutaj pan prezydent nie wpisał się w tą filozofię budowania zdolności polskiego wojska, uda się znaleźć porozumienie.
1: Tak mówi Stanisław Wziątek, wiceminister obrony z Nowej Lewicy. Dzisiaj gość rozmowy o 7 w radiu RMF FM i w radiu RMF 24. Pięknie dziękuję, panie ministrze.
2: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie
1: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: reklamie.
1: Za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o godzinie 22, które w RMF FM przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce wojskowe. Alert RCB i zamknięte lotnisko w Lublinie. Samorządy tracą na systemie kaucyjnym. Jest projekt ustawy, która ma to zmienić.
3: Powinien naprawdę lada dzień trafić na Radę Ministrów.
2: A w faktach sportowych siatkówka i Mistrzostwa Europy. Alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Wojsko poderwało myśliwce, zamknięta została przestrzeń nad lotniskiem w Lublinie. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że monitoruje sytuację, a działania mają charakter prewencyjny. System kaucyjny rujnuje finanse miejskich spółek zajmujących się odbiorem śmieci. Krakowskie i warszawskie MPO szacują straty na 20 milionów złotych. Rząd przyznaje, że problem dostrzega i

0: W Ministerstwie Klimatu i Środowiska od 2 lat trwały prace nad ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej. To ona przerzuca koszty na producentów, którzy wprowadzają na rynek opakowania podlegające kaucji. Projekt jest gotowy.
1: Powinien naprawdę lada dzień trafić na Radę Ministrów,
0: deklaruje szefowa ministerstwa Paulina Hennig-Kloska.
2: Dawid Kacprzyk nie powinien być dopuszczony do realizowania usług na NFZ, oświadczył w popołudniowej rozmowie w RMF FM były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Dziennikarz kanału Zero nagrał ukrytą kamerą bohatera afery w Szpitalu Południowym, który teraz przyjmuje w podwarszawskiej przychodni. Kacprzyk w wulgarny sposób dał do zrozumienia, że nie przejmuje się skandalem. Janusz Cieszyński nie krył oburzenia.
3: Tu mamy złodzieja, który ukradł 500 000 zł. Ja mówię celowo ukradł, dlatego że on oddał te pieniądze. Więc jeżeli ktoś ukradł, oddał, no i się do tego przyznał. I dlatego uważam, że takie osoby powinny być natychmiast wykluczane z zawodu, bo to jest zawód zaufania publicznego, to nie jest jakaś przypadkowa osoba.
2: Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, nie został jeszcze przesłuchany przez prokuraturę. Polecamy Wam nasze publicystyczne rozmowy o poranku. W pierwszej o 7 w Radiu RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z Prawa i Sprawiedliwości. A 8:02 w RMF FM i Radiu RMF 24 Tomasza Terlikowskiego i ministra aktywów Wojciecha Balczuna. Wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Zapraszamy.
4: Świat muzyki w faktach RMF FM.
2: Uwaga, miłośnicy muzyki Queen. Czy wiecie, jak członkowie zespołu doskonalili perfekcyjne harmonie wokalne, które stały się znakiem rozpoznawczym brytyjskiej grupy? Jej perkusista Roger Taylor zdradził tę tajemnicę przed wydaniem swojej kolejnej solowej płyty. Is this the
5: real life? Harmonie, jakie w studio i na koncertach uzyskiwali członkowie Queen, do dziś budzą zachwyt melomanów. Jak się okazuje, na początku kariery muzycy ćwiczyli swoje głosy w jednej z nadmorskich jaskiń w malowniczym regionie Cornwalli. Jak twierdzi Roger Taylor, wybrali to miejsce z uwagi na jego niezwykłą akustykę i echo, które wspomagało ich chórki. Dzięki swojemu brzmieniu i niezapomnianemu głosowi Freddiego Mercurego, Queen stał się jednym z odnoszących największe sukcesy zespołów rockowych w historii, sprzedając ponad 300 milionów płyt na całym świecie.
2: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: A na początek ostatni dziś faktów sportowych siatkówka i Mistrzostwa Europy. Prezentuje te fakty Wojciech Marczyk.
7: Reprezentacja Belgii zameldowała się w ćwierćfinale siatkarskich Mistrzostw Europy, pokonując 3-1 Czechów. Belgowie w ćwierćfinale zagrają ze zwycięzcą trwającego meczu pomiędzy Serbią a Słowenią. Jak na razie bliżej awansu siatkarze ze Słowenii, którzy prowadzą 2-0, a w trzeciej partii są na prowadzeniu 7-4. A jutro awans do półfinału powalczą polscy siatkarze. Biało-czerwoni w Sofii zagrają z reprezentacją Niemiec, która niespodziewanie 3-2 pokonała Bułgarię. Wygrana Niemców w hali w Sofii ze współgospodarzem turnieju pokazuje, że to bardzo silny mentalnie zespół, zaznacza Jan Firlej, rozgrywający naszej kadry.
8: Myślę, że na pewno to, co też na co nasz trener uczula i z czym się na pewno zgadzam, że wyjście z 0-2 przy tak pełnej hali żyjącej i dopingującej gospodarzy z tak naprawdę nieźle grającą Bułgarią, która grała do drugiego seta bardzo równo, to nie jest proste.
7: Początek meczu Polska-Niemcy jutro o 18:00, wcześniej o 15:00 mecz Francji z Rumunią. Nie tylko selekcjoner Jan Urban z powodu urazów ma problemy kadrowe. Do naszej kadry awaryjnie zostali dowołani Bartłomiej Drągowski i Marcel Reguła. Selekcjoner naszych rywali w Lidze Narodów, czyli reprezentacji Szwecji, Graham Potter, także musiał dowołać awaryjnie graczy. Willot Svanberg i John Melberg zostali powołani w miejsce kontuzjowanego Gustafa Nilssona. Polacy w Solnej ze Szwedami zagrają za tydzień w Lidze Narodów. Wcześniej w piątek mecz na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Na koniec sprawdzamy jeszcze tenisowe rankingi. W zestawieniu najlepszych tenisistek drugi tydzień z rzędu prowadzi Jelena Rybakina. Iga Świątek nadal zajmuje 9. miejsce. Wśród panów nadal na prowadzeniu Włoch Jannik Sinner, wicelider z Niemiec Aleksander Zwieriew traci do niego 1810 punktów, a najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz zajmuje 46. pozycję.
6: Sponsorem faktów sportowych

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska Unia Centrum. Witam panią minister.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to zacznijmy od pytania prezydenta Olsztyna. Dlaczego niektóre opakowania wciąż nie są objęte systemem kaucyjnym szklane?
2: System kaucyjny będzie rozszerzany, ale czekamy, żeby on się też ukształtował pod wymagania i oczekiwania obywateli, bo tak naprawdę ten system musi być wygodny dla nas. I w samym tylko sierpniu wprowadzono dodatkowych 5 tysięcy, na rynku pojawiło się 5 tysięcy dodatkowych punktów automatycznego odbioru opakowań. To widać, że powoli ten rynek się też wysyca, jest coraz wygodniejszy. Mam nadzieję, że za tym pójdzie też niezapychanie się automatów i wtedy będziemy
1: jeśli
2: mogli mówić
1: o
2: rozszerzaniu.
1: Jeden konkretny przykład. No, dostajemy kwitek, prawda? Możemy go odebrać, teraz nawet jedna z sieci wydłużyła jego obowiązywanie. Kłopot polega na tym, że ten kwitek mniej więcej po kilkunastu dniach blaknie kompletnie. W związku z tym, jeśli ktoś nie odbierze od razu pieniędzy, to już ich nie odbierze.
2: To jest forma przechowywania. Musimy pamiętać, żeby ten kwitek, bo to jest każdy paragon.
1: Najpierw mamy nosić w worku, a później mamy przechowywać w ciemności. No, chodzi o to, żeby ludziom ułatwić
2: jeżeli
1: życie.
2: Jeżeli pan kupuje spodnie i ma pan 2-letnią gwarancję na te spodnie, to musi pan przez 2 lata również mieć paragon na te spodnie, żeby móc je odnieść do sklepu, jeżeli się przedwcześnie podrą.
1: No tylko, że ten paragon mogę trzymać w domu. No trudno, żebym założył specjalną skrzynkę w domu żeby trzymać.
2: Znaczy wszystkie kwitki mają tę samą zasadę działania. Czy to za butelkę, czy za spodnie, czy za... Oczywiście, że ten system można doskonalić i będziemy to robić, natomiast przypomnę, że to jest wolna gospodarka. Tak został ukształtowany, że nie jak kształtuje ten system, tylko operatorzy.
1: No, ale operatorom jest wygodniej, jak my wrzucimy butelki i nie odbierzemy pieniędzy. No to jest jasne.
2: Bardzo ważna... Nie, no nie jest wygodnie, bo te pieniądze do operatora nie trafiają. One muszą być zainwestowane w gospodarkę w obiegu zamkniętym. Natomiast co do bardzo ważnego pytania, bodajże tam prezydenta Olsztyna, czy prezesa jakiejś olsztyńskiej spółki.
1: Tak, prezydenta Olsztyna,
2: prezydenta. System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tak, powinien być wprowadzony przez naszych poprzedników równo z systemem kaucyjnym, ale nie
1: wy
2: był.
1: Wy już rządzicie 3 lata, więc mogli się
2: ja
1: to
2: wiem,
1: też
2: tylko
1: zrobić.
2: No, było zawsze przeciąganie liny między biznesem a samorządami, jak on ma być ukształtowany. I myśmy od zera zaczynali te negocjacje, ale jest na końcówce uchwało ścieżki rządowej, ustawodawczej i za chwilę, mam nadzieję, trafi do Sejmu.
1: Za chwilę to znaczy kiedy? To
2: powinien naprawdę lada dzień być.
1: Lada dzień, to znaczy w tym tygodniu, przyszłym?
2: Nie, lada dzień powinien trafić na Radę Ministrów. On był bodajże na ostatnim Komitecie Spraw Europejskich rozpatrywany.
1: Na najbliższą Radę Ministrów, czy na jeszcze następną?
2: Sprawdzę, panie redaktorze, i odpowiem przy najbliższej wizycie.
1: A kiedy będą możliwe w Sejmie już obrady na jego temat, głosowanie? Bo to jest kluczowe pytanie dla samorządowców.
2: Na pewno w tym roku. Na pewno w tym roku to jest nasz priorytet.
1: Pytanie jeszcze o te straty. I musimy,
2: niemniej właśnie, tu trzeba dołożyć jeszcze jedną ważną informację. Samorządom, ale także producentom grożą gigantyczne kary za niezrealizowanie celów recyklingu, zwrotu opakowań wprowadzonych na rynek, bo mamy w tym roku cel do zrealizowania 77%, a ten, który był realizowany w żółtych pojemnikach, to było 40%. Chcemy, by system kaucyjny dał nam szansę na zrealizowanie tych celów wyższych, 77%, by ani producenci, ani samorządy, a co za tym idzie, nasi mieszkańcy nie płacili tych kar.
1: No dobrze, ale pytanie kluczowe brzmi, no rzeczywiście słyszymy, zarówno z Olsztyna, jak i z Krakowa są ogromne straty. 9,5 miliona, wprowadzono nowy system, no i teraz miasto traci. Jak traci miasto,
2: I
1: to
2: tak
1: tracą mieszkańcy.
2: Jak wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta, to momentalnie te koszty przejdą na producentów, a oni też...
1: Ale rozumiem, że to dopiero w przyszłym roku zacznie działać, no bo to nie wcześniej.
2: Robię co mogę, żeby jak najszybciej, gdyby była większa wola współpracy i zawierania kompromisów właśnie między samorządami a biznesem, ten system dawno temu
1: wyciął. Ale biznes chce zarabiać. Może się wycofamy. Francja podjęła decyzję, że nie wprowadza, opóźnia.
2: Portugalia wprowadza w tym roku system kaucyjny, Wielka Brytania w przyszłym roku. Kraje wszystkie mają cele recyklingowe. No,
1: Francja jest trochę większa niż Portugalia, niż Wielka Brytania oczywiście.
2: Ale nieważne. Każdy chce po pierwsze mieć
1: nie
2: ten
1: każdy,
2: efekt.
1: Bo Francja nie chce.
2: Za chwilę pewnie. No mają trudną sytuację polityczną.
1: My też.
2: Natomiast
1: My też. mamy trudną sytuację polityczną.
2: Chyba nie taki jak Macron prezydent, natomiast jeżeli chodzi o sytuację z systemem kaucyjnym, to on przede wszystkim jest narzędziem do tego, żeby przestał nas zaśmiecać plastik. I Polacy to widzą. Plastik nie zaśmieca naszych lasów, łąk
1: i
2: jezior. Minister,
1: Polacy mówią, staliśmy się śmieciarzami, chodzimy z tymi workami. Dwa, trzy, cztery worki. Worki plastikowe, trzeba to dźwigać.
2: Ale rozumie pan, że jeżeli można przynieść pełną, ciężką butelkę wody do domu, to odniesie ją przy następnych zakupach do sklepu. To jest dużo lżejsze.
1: Ale nie przynosimy jednej butelki, pani doskonale o tym wie. Przynosimy całymi workami.
2: To jak ktoś obsługuje system kaucyjny, to ja już nie narzucam, nie zamierzam pisać na ten temat ustawy. Jestem raczej, podchodzę do tego dość wolnościowo i uważam, że deregulacja jest
1: jednak ważna. Nie jest wolnościowo, bo musimy je odnosić.
2: Bo wolność jednej osoby kończy się tam, gdzie wkraczamy w wolność drugiej osoby, zanieczyszczając plastikiem lasy, wody, które potem tworzą efekt mikroplastiku, który trafia też nawet na spożywieniem na nasz talerz.
1: To jest oczywiście prawda, tylko możemy wyrzucać do śmietników, a nie do sklepów koniecznie to odnosić.
2: Ale właśnie do śmietników nie trafiały. Przypomnę, że w żółtych pojemnikach...
1: To miały być kary i te kary też działają.
2: Nie działały. Ten system segregacji działał od lat i mieliśmy raptem 40% zwrotów, a mamy cel 77, a w przyszłym roku jeszcze wyższy.
1: A jaki?
2: I musimy, no on rośnie tam do 80% i wyżej. I my musimy zapewnić, żeby obywatele nie płacili zbędnych
1: kar. Jak szacujemy? Ile mamy? 77? 78?
2: Pan dobrze wie, że mamy dynamiczną sytuację w logistyce, bo okres lata wiąże się ze zwiększonym zużyciem napojów i no, na jesień będzie można zrobić jakieś pierwsze podsumowanie, ale uważam, że ten cel 77% jest do uchwycenia.
1: A ja przypominam, naszym gościem jest Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska Unia Centrum. Pani minister, no, pojawiły się zarzuty poważne, że rząd nic nie zrobił, by zapobiec dramatycznemu wzrastaniu cen peletu.
2: W ubiegłym tygodniu rząd przyjął ustawę, która wprowadza normę peletu również dla agropeletu i to jest ścieżka, którą chcemy absolutnie rozwijać.
1: W ubiegłym tygodniu to się stało, a w tej chwili już są szacunki, że miał 4000 za tonę zimą.
2: Ja widziałam 1500 za tonę.
1: Sugestie są takie, że
2: prywatne firmy mogą straszyć ludzi cenami, żeby sprzedać szybciej pelet. Z tego co wiem, raport, na który się pan powołuje, to raport prywatnych przedsiębiorców.
1: Czy to okłamują nas?
2: Ja nie widziałam tego raportu, ciężko mi się do niego odnieść, natomiast ministerstwo, pytałam o ten rzekomy raport ministra energii, on mówił, że pan minister mówił mi, że nie ma takiego raportu.
1: Nie dostał raportu, czyli co?
2: Że on takiego raportu nie przygotowywał, bo media się powoływały rzekomo na raport ministra energii. Natomiast...
1: No ja pani podam, całkiem sporo ogłoszeń można znaleźć na Allegro na przykład. Ktoś wystawił na sprzedaż pelet jednej z firm, 59 zł za 15-kilogramowy worek. Jeśli w ten sposób uzbieramy tonę, to będziemy musieli dać właśnie pod 4000.
2: Panie redaktorze, ja nie mam wątpliwości, że nie ma uzasadnionego, ekonomicznego uzasadnienia, by pelet w ten sposób rósł, bo ceny drewna w ostatnich latach są stabilne, a więc ceny odpadów produkowanych przez przemysł również. Jeżeli ktoś w ten sposób podbija ceny, to znaczy, że zarabia na tym, że ludzie chcą nabyć pelet.
1: Spekulant, to znaczy tak?
2: No, jeżeli nie rośnie uzasadnienie ekonomiczne dla wzrostu cen peletu, bo nie rośnie cena tego surowca, odpadu, z którego pelet jest produkowany, no to można tylko i wyłącznie grać na zyski. Natomiast tak, oczywiście, że problem nie polega na tym, że prywatne osoby zużywają pelet, bo one, wysycenie rynku przez gospodarstwa domowe jest mniej więcej na poziomie tego, co rynek może dostarczać. Natomiast wysycanie rynku przez ciepłowników i przez wielkoskalową energetykę i tu w tym zakresie
1: To znaczy dlatego rosną ceny. No to wiemy, dlaczego rosną ceny.
2: I zarówno ciepłownicy, przedstawiciele ciepłowników, jak i spółki, jednej z przede wszystkim spółki energetycznej, która używa na wielką skalę tego typu surowca, były takie zapewnienia, że będą importować na swoje potrzeby ten surowiec. I trzeba to zweryfikować. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie ma uzasadnionego ekonomicznego uzasadnienia.
1: Może nie ma, ale takie ceny są i teraz pytanie, czy zrobicie coś, żeby ludzie nie płacili 4000 zimą.
2: Nie, no panie redaktorze, ja widziałam ceny 1500, więc można dostać pelet w dużo niższej cenie.
1: Ludzie do nas piszą,
2: oczywiście,
1: że płacą 2500, no to jest bardzo dużo i to jest więcej niż było i to jest dramat dla bardzo wielu gospodarstw, które się przestawiły zgodnie z apelami rządu.
2: Tylko rozumie pan, pelet produkujemy z odpadów. Ja nie produkuję odpadów. Odpad produkuje przemysł drzewny, odpad produkuje przemysł meblarski. Jego skala, skala produkcji mebli na przykład w Polsce determinuje nam skalę odpadów. To, że ja pozyskam więcej drewna, nie znaczy, że będziemy mieli...
1: Pani minister, no to po co były te apele? Zmieniajcie kotły, zmieniajcie to wszystko. Skoro nagle się mówi, no to przemysł za mało produkuje, a umywamy
2: ręce. Ale tak jak powiedziałam, rozwiązujemy ten problem, uruchamiając cały rynek i system produkcji agropeletu, który nie rozwiąże nam problemów w gospodarstwach domowych, ale jest idealnym surowcem do wykorzystania przez chociażby ciepłownie. I ja ciepłowniom, przepraszam, od 3 lat na spotkaniach różnych mówiliśmy ciepłownikom, że pójście w pelet jest zagrożeniem dla zbyt dużego popytu na surowiec energetyczny. No nie słuchali, ale nie mają też ustawowego obowiązku słuchać ministra.
1: Co z cenami paliw, panie minister? Bo rosną ceny paletu, to wiemy, ceny paliw też rosną. Rząd rozmawia na ten temat, bo to jest sytuacja dramatyczna dla kierowców.
2: Znaczy my przyjęliśmy, większość parlamentarna przyjęła
1: ustawę. To wiemy, prezydent, ale ja się pytam, co dalej? To
2: znaczy,
1: odmówienie,
2: ja
1: że prezydent
2: sobie,
1: wiemy, że zawetował.
2: Nie, panie redaktorze, nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Rzeczpospolitej działał na szkodę obywateli.
1: Ale już zawetował.
2: Ale to jest sytuacja skandaliczna, bo prezydent pozwala na to, by
1: nasi słuchacze
2: koncerny,
1: podjeżdżają teraz niektórzy zapewne na stacje benzynowe.
2: Ale co my mamy zrobić, skoro prezydent wetuje ustawę, która ma pomóc obywatelom? Ale nie ma możliwości. Prezydent chce, żeby obniżyć podatki, kiedy mamy wysoki deficyt, nie uzupełniając środków.
1: Czyli będziemy płacić dalej tak samo.
2: Nie, prezydent musi wskazać, co wobec tego zabrać obywatelom, które wydatki z budżetu wyeliminować.
1: Panie redaktorze, wina jest prezydenta. Prezydent mówi, wina jest rządu, a ludzie podjeżdżają na stację, płaczą i płacą. A za chwilę będziemy więcej płacić za jedzenie, za transport,
2: panie redaktorze,
1: za wszystko.
2: A da mi pan powiedzieć, bo dzisiaj mam wrażenie, nie mogę skończyć jednego zdania.
1: Proszę kończyć.
2: Cieszę się bardzo. Więc sytuacja wygląda tak. Mamy, i wszyscy to mówią, i wszyscy to wiedzą, bardzo napiętą sytuację budżetową. Prezydent mówi, obniżcie podatki, ale nie pozwala rządowi uzupełnić kasy państwa, żeby te podatki obniżyć. A tymczasem jedna z największych spółek paliwowych w Polsce generuje nadmiarowe zyski w wysokości plus 10 miliardów za 6 miesięcy tego roku. Plus 10 miliardów. I prezydent mówi, mam w nosie obywateli i ich portfele, że płacą więcej za dojazd do pracy, za dojazd do szkoły, bo ja zrobię na złość rządowi. Znaczy, w ten sposób trzeba, naprawdę wczoraj na kongresie Unii Centrum...
1: Patrzą. Słuchają, mówią, wy się kłócicie, ale my
2: się nie
1: będziemy
2: kłócimy,
1: płacić.
2: Proponujemy rozwiązania, które są możliwe do zastosowania, a pan prezydent je blokuje. I dlatego mówimy, że trzeba ograniczyć weto prezydenta, by on nie mógł działać na rzecz lobbystów, żeby nie mógł działać w celu...
1: To są propozycje Unii Centrum.
2: Tak.
1: Żeby zmienić model
2: że
1: weto
2: dla weta. Nie może być tak, że prezydent działa na szkodę obywateli, że prezydent próbuje rozsadzić państwo od wewnątrz, że prezydent działa na rzecz lobbystów,
1: to znaczy,
2: blokując,
1: żeby
2: bo takie są podejrzenia
1: przeszedł.
2: Przynajmniej, blokując dziennik, czy blokując ustawę, która ma kontrolować...
1: To jest fantastyczny pomysł, tylko proste pytanie, czy jak prezydent nie zawetuje tego pomysłu, jeżeli go zgłosicie?
2: Nie, prezydent zmiany konstytucyjnej, są dwie rzeczy, których nie
1: zmiana
2: może...
1: Zmiana konstytucyjna wymaga większości odpowiedniej. PiS się
2: większość...
1: na to nie zgodzi. Rozwój Plus się na to nie zgodzi. Konfederacja się na to nie zgodzi.
2: W przyszłej
1: to jest propozycja dla samej propozycji. Nic nie zmieni w kwestii cen benzyny czy ropy.
2: Dlatego w przyszłej kadencji trzeba powalczyć o większość konstytucyjną i taka jest prawda, bo prawica dzisiaj uprawia politykę i politykierstwo, a nie myśli o państwie, o jego bezpieczeństwie, o rozwoju gospodarczym kraju, czy też ochronie obywateli przed na przykład wysokimi cenami paliw, bo w gruncie rzeczy dokładnie tego typu ustawy w interesie obywateli są przez prezydenta blokowane.
1: Że na razie to sondaże mówią, że prawica wygra te wybory.
2: Poczekajmy, zobaczymy. Moim zdaniem przyszły rok 2027 będzie rokiem o mobilizacji i dzisiaj deklarowana frekwencja wyborcza jest dość niska, natomiast w naszym celem jest mobilizowanie wyborców, by poszli do urn równie
1: powiększyć
2: szeroko.
1: Powiększyć konstytucyjną? Znaczy pani sama nie wierzy w to, co pani mówi.
2: Żeby poszli do urn równie szeroko jak w 2023 roku, panie redaktorze, bo jednak co by nie powiedzieć, takie ruchy pana prezydenta nie wierzę, że będą napędzały poparcie
1: pani
2: dla prawicy.
1: Panie ministrze, to ja powiem w ten sposób. Zapewne nie napędza także poparcia fakt, że z ogromnej części obietnic Koalicja Obywatelska i ta koalicja rządząca nie spełniła nawet połowy. To też z całą pewnością nie napędza głosów i nie będzie powodować...
2: Ale część tych obietnic nie zostało spełnionych między innymi właśnie przez postawę pana prezydenta.
1: Bo czekaliście na to, że będziecie mieć swojego prezydenta, ale on przegrał.
2: Ale wcześniejszy prezydent, pan dobrze wie, też by wetował część tych ustaw. Fakt, że z ekipą prezydenta Dudy było więcej przestrzeni do porozumień, natomiast absolutnie część tych obietnic wyborczych byłoby także przez prezydenta Dudę blokowane. To pokazuje, że w Polsce warto zacząć rozmawiać o ukształtowaniu systemu parlamentarnego, wolnego od szantażu głowy państwa.
1: No, czyli zgadza się pani z prezydentem, który mówi, albo wprowadźmy system kanclerski, albo prezydencki. Moment konstytucyjny nastąpił.
2: Nie, szanowni, panie redaktorze, nie może być tak, że Polska jest zakładnikiem jednego
1: mamy
2: człowieka.
1: Konstytucję.
2: Nie, no nie mamy takiej konstytucji.
1: Mamy taką konstytucję, że przyznaje mu prawo weta.
2: Nie mamy systemu prezydenckiego, to chciałam powiedzieć, bo nie mamy systemu prezydenckiego. Natomiast absolutnie systemy prezydenckie
1: skłaniają
2: się.
1: Nie mamy systemu prezydenckiego, ale on ma prawo weta. No to jest w konstytucji.
2: Ale jest możliwość odrzucenia tego weta. Dzisiaj
1: no ale
2: problem,
1: nie macie większości.
2: No i trzeba taką większość stworzyć. I nie może pan nam zabronić walki o to, by taką większość stworzyć.
1: Ale ja niczego nie zabrania. Macie pełne prawo,
2: bardzo.
1: Ja tylko mówię, że są że to nie wynika. Zgadza się pani z Urszulą Pasławską, że Mikołaj Doleżała dręczył myśliwych i leśników?
2: Nie zgadzam się, absolutnie.
1: No to w takim razie dlaczego w zasadzie musiał odejść z Ministerstwa Klimatu?
2: Dlaczego pan uważa, że musiał odejść? Odszedł, bo taka była jego decyzja.
1: Czy nie ugiął się przed PSL-em, chce pani powiedzieć?
2: Nie,
1: to
2: absolutnie.
1: Nie jest tak. Po prostu znudziło mu się być wiceministrem, poszedł.
2: Słowa pani przewodniczącej Pasławskiej nie miały tu żadnego znaczenia.
1: Nie, słowa nie, takie, naciski taką, PSL-u.
2: Taką decyzję podjął pan minister, bo uznał, że to, co chciał zrobić i co mógł zrobić na tym stanowisku, wykonał i tyle.
1: Pani teraz odpowiada za lasy i łowiectwo. Popiera pani obywatelski projekt zmiany prawa łowieckiego?
2: Kierunkowo tak. Jestem za badaniami myśliwych. Tak jak wszystkich posiadaczy broni. Nieraz takie poglądy prezentowałam. Moje poglądy są zbieżne z poglądami większości obywateli, że każdy władający bronią w przestrzeni publicznej powinien przechodzić okresowe badania.
1: Powinna nastąpić likwidacja komercyjnych polowań?
2: Racjonalna gospodarka łowiecka jest w Polsce potrzebna, bo mamy rozchwianą też gospodarkę, takie procesy naturalne. Wynika to między innymi ze zmian klimatu. Więc pod tym kątem oczywiście łowiectwo powinno być przede wszystkim dopasowane do zadań.
1: No ale zlikwidować te komercyjne polowania, czy nie?
2: No tak jak powiedziałam, to musi być bardziej spasowane z potrzebami państwa w zakresie racjonalnej gospodarki łowieckiej, a mniej pewnie pod kątem gustów i upodobań, a może zwłaszcza zagranicznych gości.
1: Może wprowadzić taką aplikację, która by pokazywała, idę na polowanie, muszę cisnąć.
2: Znaczy, generalnie jest tak, że w ogóle i na to zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, że informacje o polowaniach, i ja próbuję rozmawiać i ze stroną opozycyjną, i ze stroną, i z Polskim Stronnictwem Ludowym, i ze środowiskiem Polskiego Związku Łowieckiego o tym, że informowanie obywateli o polowaniach i organizacja tych polowań pod kątem bezpieczeństwa musi się także poprawić.
1: To jeszcze na koniec pytanie, ten jakiś plan kompleksowy, pomysł, wytyczny, co zrobić z dzikami, bo nawet po mojej woli już, no to jest tam niemal centrum miasta, wędrują całe stada dzików.
2: Minister klimatu i środowiska nie nadzoruje obszaru miast. I to jest obszar odpowiedzialności.
1: Ale te dziki terenów. Nie przychodzą z miasta, one przychodzą.
2: Ja wiem, ale ja nie mogę, rozumie pan. To miasta są poza obwodami łowieckimi, ja tam nie mogę wpuścić łowczych, żeby zrobili porządek. W cudzysłowie,
1: ale
2: to jest
1: pytanie,
2: w gestii samorządów.
1: Natomiast wytyczny.
2: Już mówię, właśnie tworzymy, bo to jest bardzo ważne pytanie, tworzymy taki poradnik, katalog zasad działania, które będziemy zalecać samorządom,
1: by
2: zagospodarować ten problem. No, on jest w trakcie opracowywania, oczywiście po tych ostatnich różnych nawarstwiających się problemach uznaliśmy, że taki poradnik chcemy
1: ale
2: stworzyć.
1: Kiedy się pojawi?
2: I też spotkać się ze związkami gmin, miast polskich, by omówić zasady postępowania, takie, które pozwolą zrobić porządek. To jest przede wszystkim zmiana gospodarki odpadowej na terenie miasta,
1: kiedy
2: bo dziki przychodzą do miast po jedzenie.
1: Kiedy ten poradnik będzie?
2: Pewnie w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy.
1: To jest
2: może
1: duża rozprzestrzeń. Kilka miesięcy, kilka tygodni.
2: Bo też musimy zrobić pewien rodzaj konsultacji, by poznać też problemy i oczekiwania samorządu. Jeżeli ten poradnik ma być dopasowany do problemów, a nie wyssany z palca lekturą do poczytania po zmroku.
1: Czyli w ciągu kwartału będzie. Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska Unia Centrum, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Chcemy być najlepiej poinformowani, dlatego tuż przed 23 włączamy i dajemy głośniej fakty RMF FM. Zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Mieszkańcy Lubelskiego z alertem RCB. W polskiej przestrzeni działają myśliwce NATO. Bruksela bez decyzji. Chodzi o sankcje na Rosję i putinowskich oligarchów. W faktach także Dolny Śląsk i wywłaszczenia na terenach zalewowych. Zajrzymy też do stolicy, tam powrót kultowej czerwonej wiaty przystankowej. W związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej działają myśliwce NATO. Do mieszkańców Lubelszczyzny wysłano alerty RCB. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, działania mają charakter prewencyjny i sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Unijne państwa nie porozumiały się w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję i wykreślenia z listy dwóch oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michała Friedmana. To poplecznicy Władimira Putina. O zdjęcie sankcji z Usmanowa zabiegała Francja, a Usmanowa i Friedmana Słowacja. Unijne rozmowy będą kontynuowane jutro. Jeśli do środy nie będzie jednomyślnej decyzji, sankcje wobec blisko 3000 osób i podmiotów wygasną. Największe amerykańskie stacje telewizyjne nie chcą zastąpić CNN w dzisiejszym dyżurze pulowym w Białym Domu. CNN miało dziś zapewnić obraz wydarzeń z udziałem prezydenta Trumpa. W ramach tzw. TV Pool pięć stacji ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News pełni takie dyżury rotacyjnie. Gdy nie ma miejsca dla wszystkich ekip, jedna stacja nagrywa wydarzenie i udostępnia obraz pozostałym mediom. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Po tym jak Donald Trump zakazał CNN, MS Now i Politico wstępu do Białego Domu, stacja CNN nie może pełnić dzisiejszego swojego dyżuru. Pozostałe stacje z rotacji nie chcą zająć miejsca tej telewizji w ramach Solidarności. Nie chce tego zrobić nawet związana z prawicą stacja Fox News. To może oznaczać, że dziś z części wydarzeń z udziałem prezydenta nie będzie tradycyjnego obrazu telewizyjnego.

0: Na Czerwińska.
1: Państwo nie chce płacić za odbudowę tych samych domów kilka razy, dlatego mieszkańcom proponuje wykup nieruchomości i przeprowadzkę w bezpieczne miejsce. Pani Aneta Skłocka sama złożyła o to wniosek i ma już pieniądze na koncie. Planuje kupić mieszkanie i zacząć życie niemal od nowa.
2: Są osoby, które straciły wszystko, wyszły ze swoich mieszkań tylko w tym, co miały na sobie. Ja w chwili obecnej mam kilka ubrań, które mam zgromadzone i w zasadzie to jest wszystko.
1: Te dwa lata mocno się odcisnęły na pani psychice?
2: Bardzo. My musimy zacząć życie w innym miejscu, gdzie indziej, z kimś innym.
1: Teraz to Wody Polskie będą wyznaczać domy do wywłaszczenia. W pierwszej odsłonie programu mieszkańcy dostawali średnio za dom 1,5 miliona złotych.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
0: Aluminiowy szkielet, duże szyby, szeroki dach i drewniane ławki. To atuty wiaty przystankowej typu E, która w latach 70. i 80. opanowała Warszawę, a dziś powróciła do stolicy. Stanęła w samym centrum miasta. Na stałe.
4: Udało nam się znaleźć firmę, która podjęła się odrestaurowaniu tej wiaty, korzystając też z wielu historycznych zdjęć. No i dzisiaj oto jest w nowym centrum Warszawy. Jest bardzo przestronna, oczywiście jest dostępna dla osób, które potrzebują usiąść. Jest odrestaurowana na styl starych wiat, ale tak naprawdę dzisiaj XXI wieku i przy tak nowoczesnej Warszawie ona jest nadal bardzo nowoczesna, czyli ponadczasowa.
5: Proste, ostre kąty czy coś wyjątkowego. Może właśnie to, że w porównaniu z tym, co teraz mamy, gdzie jest takie bardziej obłe, czy to się na samochody spojrzy, czy na architekturę, to jest takie toporne, proste, tanie.
6: Pasuje do współczesnej Warszawy?
7: Troszkę nie, ale może to nawet lepiej, bo bardziej wybija się rytmu współczesnego i Warszawy.
6: Dobre miejsce dla niej wybrano?
7: To ona sama wybrała swoje miejsce.
0: Usłyszał od mieszkańców stolicy i Katarzyny Strzegowskiej, szefowej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, nasz reporter Michał Radkowski. Wiata stoi przy rondzie Dmowskiego, obok gmachu dawnej cepeli. Z kolejnymi faktami RMF FM słyszymy się już za niecałą godzinę. O północy powiemy o planowaniu urlopu w przyszłym roku. Bądźcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. Grzegorz Sroczyński i jego gość.
1: Witam serdecznie. Naszym gościem jest Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji i poseł Rozwoju Plus. Witam, panie pośle.
2: Dzień dobry państwu.
1: No wraca afera Szpitala Południowego, chyba skaczecie z radości. Dawid Kacprzyk, zapytany przez dziennikarzy Kanału Zero o aferę w Szpitalu Południowym, odpowiedział, przepraszam za cytat, mam to w D. Widział pan ten film?
2: Tak, widziałem, no ale to jest oczywiste, że ma to w D, dlatego że może. Przypomnę, że po pierwsze on dalej pracuje na NFZ, bo to jest przychodnia na NFZ, czyli państwu nie wyciągnęło żadnych konsekwencji.
1: No, ale wie pan, jeżeli on ma nieodebrane przez Naczelną Izbę Lekarską...
2: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć drugą rzecz, że ten układ w Izbie Lekarskiej doprowadził do tego, że on nie stracił prawa wykonywania zawodu. Przypomnę, że Izba Lekarska powiedziała, że on będzie zawieszony.
1: Tak,
2: i do tej pory do tego nie doszło. I ostatnio była taka ciekawa sytuacja na Sejmowej Komisji Zdrowia, gdzie posłowie ze wszystkich opcji po prostu no, jasno mówili, że takiego systemu dyscyplinarnego dla lekarzy, który zapewnia im faktyczną bezkarność, być nie może, bo to jest po prostu niedopuszczalne i nikt nie powinien funkcjonować w ten sposób.
1: A może Kacprzyk po prostu powiedział na głos to, co wy, politycy, wszyscy myślicie o rozliczaniu afer, to znaczy, że trzeba przeczekać, moje plemię i tak mnie obroni.
2: Ale sytuacja tutaj jest zupełnie inna, dlatego że ja mam taką tezę, że 80% tych afer, które są w polityce, to są rzeczy, które są bardzo mocno dęte. Tu mamy złodzieja, który ukradł 500 000 złotych. Ja mówię, celowo ukradł, dlatego że on oddał te pieniądze. Więc jeżeli ktoś ukradł, oddał, no i się do tego przyznał. I dlatego uważam, że takie osoby powinny być natychmiast wykluczane z zawodu, bo to jest zawód zaufania publicznego, to nie jest jakaś przypadkowa osoba, a w szczególności powinien być niedopuszczony do tego, żeby realizować jakiekolwiek usługi na NFZ.
1: A myśli pan...
2: Przypomnę, że on w trakcie tej wizyty, kiedy ludzie za drzwiami czekali w kolejce, opowiadał pacjentowi o tym, jakie sobie kupił Porsche, czyli jakby skala degrengolady absolutnie niesamowita.
1: Tak, pokazywał nawet zdjęcie rzeczywiście i żalił się, że nie może nim jeździć, bo telewizje by się pojawiły. Zostawmy na razie Kacprzyka. Pana zdaniem on będzie przesłuchany w miarę szybko? Teraz chyba jest powód.
2: Moim zdaniem jest tak, że nikt nie chce go przesłuchać, dlatego że się boją, że on wtedy powie wszystko i powie wszystko o tym układzie w Szpitalu Południowym. Ja tam byłem na kontroli poselskiej i to było zupełnie oczywiste, że gdzie się tam nie spojrzy, tam jest jakiś przekręt. Przypomnę, złodziej Kacprzyk na SOR-ze, w prosektorium płacenie za skóry de facto, na oddziale, gdzie jest in vitro, pomylono zarodki. Tam, gdzie się nie spojrzało, były jakieś problemy.
1: Jutro,
2: i to jest po prostu niedopuszczalne.
1: Jutro rząd zajmie się nareszcie słynnymi ustawami zdrowotnymi, które mają ukrócić kominy płacowe w szpitalach i polskim lekarzom utrudnić bilokację, czyli właśnie pracowanie w dwóch miejscach naraz, co uprawiał dr Kacprzyk. Potem ustawy trafią do Sejmu. Czy poprze pan ograniczenie na przykład łącznego czasu pracy lekarzy do 2 etatów?
2: Znaczy, to, że nie ma systemu monitorowania czasu pracy, to jest gigantyczna pomyłka i to powinno być wprowadzone już dawno i co więcej, to nie wymaga żadnych zmian w ustawach. Tymczasem ten
1: rozumiem,
2: pakiet...
1: Rozumiem, że krytykuje pan również siebie.
2: Słucham?
1: Rozumiem, że krytykuje pan również siebie
2: pan
1: teraz.
2: Dlaczego pan tak...
1: No bo za waszych czasów może trzeba było to wprowadzić.
2: Ale za naszych czasów postawiliśmy pierwsze kroki, jeżeli chodzi o cyfryzację systemu ochrony zdrowia. Przypomnę, przed nami Arłukowicz i Ewa Kopacz wydali 500 000 000 złotych na system e-zdrowia i nie wystawiono ani jednej e-recepty, ani e-skierowania. Więc ja, proszę
1: dobrze,
2: mi wybaczyć.
1: Przepraszam,
2: ale nie
1: sam.
2: Będę, nie będę tak,
1: nie,
2: znaczy to jest argument.
1: Nie chcę brnąć w tę stałą gadkę przez 8 lat rządów i jedni i drudzy
2: ale
1: to powtarzają.
2: Ale my przez 8 lat rządów
1: ja wiem.
2: Naprawdę dużo w tym obszarze zbudowaliśmy. I mówienie, że a tego jeszcze zabrakło, no proszę bardzo, niech ktoś to
1: nie,
2: zrobi
1: nie, dobra,
2: lepiej. Na razie się nie zna.
1: Wycofuję, to była niepotrzebna wrzutka, bo wiadomo było, że co się odpali po takiej uwadze.
2: Ja
1: chcę zapytać
2: mówię,
1: o coś innego.
2: Fakty.
1: Czy to ograniczenie pana zdania, już tak ponad podziałami, bo wszystkim nam zależy, żeby nie nastąpił kolaps w służbie zdrowia na wiosnę. Lekarze twierdzą, że jak się wprowadzi te przepisy, to bez tej bilokacji lekarzy, których jest za mało, po prostu się system zawali. Co pan
2: uważa? To nie są lekarze, tylko cynicy, dlatego że nie ma czegoś takiego.
1: Ale sam pan mówi, że będzie kolaps już tej jesieni.
2: Nie, ale kolaps będzie tej jesieni. Nie z powodu tego, co tu jest w tych ustawach, bo te ustawy wejdą, z tego co słyszałem od pani minister zdrowia, za rok. Czyli one i tak teraz nic nie zmienią.
1: Chyba już premier Tusk kazał, żeby szybciej.
2: Tak czy owak, kolaps będzie dużo wcześniej, bo nie brakuje godzin pracy lekarzy, tylko brakuje pieniędzy. I system ochrony zdrowia jest chronicznie niedofinansowany. Przypomnę, obcięto na przykład pieniądze na diagnostykę obrazową, co doprowadziło do wydłużenia kolejek o 20% w ciągu 2 miesięcy. To są liczby NFZ-u. To ja tutaj nic
1: sam nie wiem. Ale miał pan wrażenie, że jakoś tak przyschło. To znaczy był moment, kiedy bardzo dużo wszyscy my, dziennikarze, o tym mówiliśmy. Ludzie się jakoś, jak to zwykle w polskiej służbie zdrowia, umościli w tym miejscu, które pan wisz, ja rozumiem. Tak. I teraz, wie pan, no być może po prostu jest pogorszenie, ale nie będzie spektakularnego, obsówki spektakularnej.
2: System ochrony zdrowia w Polsce działa tak, że w pierwszych miesiącach każdego roku kalendarzowego pieniądze jeszcze jakieś tam są, a pod koniec jest już naprawdę trudno i po prostu są problemy z płynnością. Nie ma na zakup leków, nie ma na różne...
1: A co pacjentowi takiemu zwykłemu radzić, który by chciał jakieś badania sobie przeprowadzić i teraz słyszy, że na jesieni to w zasadzie wszystko się zawali.
2: No, jeżeli ktoś dzisiaj się chce zapisać na przykład na badanie obrazowe, to jest bardzo prawdopodobne, że w ogóle w tym roku nie dostanie żadnego terminu. I to jest realny problem. Te ustawy, które teraz są na rządzie, nic realnie w tym roku z tym nie zrobią. Co więcej, to są ustawy, które zrobią gigantyczny prezent prywatnym przychodniom. Dlatego, że jeżeli będzie limit 240 zł za godzinę w publicznej ochronie zdrowia, to wie pan, co to oznacza, że w prywatnej za 300 za godzinę można będzie przepłacić każdego lekarza.
1: Ale ja o tym mówię, lekarze też mówią, że wprowadzenie tych limitów na szybko spowoduje odpływ do prywatnej służby zdrowia i dodatkowe ograniczenie świadczeń na NFZ.
2: Razem z Mateuszem Morawieckim przedstawiliśmy pakiet rozwiązań, które pozwoliłyby nie wylać dziecka z kąpielą. Oczywiście zostało to zignorowane, no bo ten rząd tak ma, że jeżeli coś zaproponuje opozycja, no to wtedy jest to wrzucane.
1: Poprzedni był niezwykle koncyliacyjny. Wszystkie
2: ale
1: uwagi
2: proszę,
1: opozycji uwzględnia.
2: Proszę zapytać bywalca studia RMF FM Michała Gramatyki, który wielokrotnie publicznie mówił o tym, że na Komisji Cyfryzacji w Sejmie wielokrotnie były przyjmowane jego poprawki, dlatego że były merytoryczne. A najzabawniejsze jest to, że jak został wiceministrem, to później to, co sam wpisał jako poprawkę, wycofywał.
1: Bo jest nowa afera, wy Kacprzykiem, oni Nawrockim i aferą platynową. To normalne, że można sobie kupić za 100 tysięcy dolarów rozmowę tete-a-tete z polskim prezydentem?
2: No ale to jest wymyślone przez portal, który jest w sporze prawnym z panem prezydentem.
1: Nie, to nie jest wymyślone przez portal, tylko dziennikarze zapytali biznesmenów, którzy dzwonili do fundacji, której zresztą członków pan świetnie zna, z pytaniem, co za te 100 tysięcy dolarów można dostać, i dostali taką informację, że spotkanie z prezydentem.
2: To ciekawe, bo jedyne, co zostało opublikowane przez tych dziennikarzy, to jest ulotka. I tam się tworzy takie wrażenie, że tam jest napisane, że można spotkanie z prezydentem. Tymczasem łatwo ją przeczytać i tam nic takiego nie ma. I to jest po prostu kolejna historia, taka jak te, za które prezydent Karol Nawrocki pozwał portal Onet, która moim zdaniem się okaże, że jest kompletnie wyssana z palca.
1: Kompletnie dęta.
2: No, jestem co do tego absolutnie przekonany. Zresztą pan prezydent jasno dzisiaj powiedział, że to jest kompletna bzdura. Wcześniej ministrowie pana prezydenta też się do tego odnosili. No, państwo z redakcji, które to podały, pokazali pewne urywki, ale nie pokazali tego konkretu, czyli właśnie tego, że rzeczywiście jest jakkolwiek uprawdopodobnione, że można za pieniądze umówić spotkanie z prezydentem.
1: Konkret
2: to jest
1: taki, że pakiet platynowy kosztuje 100 tysięcy, a resztę sobie domyśl.
2: I nikt go nie kupił.
1: Biznesmenie.
2: Nikt tego pakietu nie kupił.
1: Panie ministrze, to kończąc ten wątek afery, dętej afery, no bo ich afera zawsze jest dęta, przepraszam, ich afera zawsze jest prawdziwa, wasza zawsze dęta i odwrotnie.
2: Różnie bywa.
1: Okej, pan rzeczywiście jest...
2: Co do tego,
1: te pakiety
2: że to
1: były takie, niezręczne, tak?
2: Słucham?
1: Te pakiety są niezręczne,
2: nie,
1: no, tak zaoferowane.
2: Niezręczność polega na tym, że w jakikolwiek sposób ktoś komuś mógł dać coś takiego do zrozumienia. Natomiast najważniejsze są fakty. Fakty są takie, że do niczego takiego nie doszło. No a tak się składa, że to wszystko powstało w redakcji, która jest aktualnie w sporze prawnym z panem prezydentem dotyczącym tego, że ta redakcja napisała...
1: odwracanie, wie pan, ale ja rozumiem, dobrze.
2: Jak ktoś raz został przyłapany na tym, że podawał niesprawdzone informacje...
1: Sąd zdecyduje, czy został przyłapany, czy nie został. No, poczekajmy spokojnie
2: na ten wyrok. Pan prezydent jasno się w tej sprawie wypowiadał i przyzna pan, że nie przedstawiono żadnych dowodów w tej sprawie, żadnych konkretnych dowodów. Po prostu ktoś komuś powiedział... I na podstawie
1: chodzi o teksty o domniewanym dowożeniu prostytutek przez ochroniarza
2: które się,
1: wówczas
2: które się ukazały tuż
1: tak.
2: przed drugą turą wyborów.
1: Tak jest, wszystko
2: absolutnie
1: to pamiętamy.
2: Obrzydliwa akcja i zupełnie jasne, jakie były jej motywy.
1: Ja tylko pytam, wie pan, bo pan zna ludzi, którzy tworzą tę fundację. I rozumiem, że jak pan walczy z aferami po tej drugiej stronie, nawet podał pan swój telefon, żeby do pana dzwonić i rzeczywiście nawet sprawdziłem, to jest pański numer prywatny faktycznie.
2: 501-500-715, zachęcamy do dzwonienia.
1: Tak jest, sygnalistów ze szpitali. To czy w sprawach po drugiej stronie różnych niejasności jest pan równie uważny i na przykład weźmie telefon i zadzwoni do kolegi swojego Chludzińskiego, tudzież kolegi swojego Lichoty i nie zapyta chłopaki, o co tam chodziło? Chciałbym jako poseł zatroskany zapytać.
2: No, ale przeczytałem wyjaśnienia zarówno Fundacji Pałacu Prezydenckiego.
1: Ale te wyjaśnienia są strasznie takie, wie pan, eciepecie.
2: Nie są eciepecie, są. Mówią tak. Nie było opcji kupienia spotkania, takiego pakietu platynowego, w którym nie było tego spotkania, też nikt nie kupił. Sprawa jest wymysłem mediów i to jest stanowisko, które mówi i fundacja, i kancelaria prezydenta. Dla mnie przekonujące.
1: Po co drążyć?
2: Natomiast jestem przekonany, że w drążeniu tego typu tematów dużo bardziej wiarygodni niż ludzie.
1: Ale pan byłby mega wiarygodny w drążeniu tego tematu i gdyby pan wyjaśnił, zadzwonił do kolegów i wyjaśnił, o co tak naprawdę chodzi, to może ja bym uwierzył.
2: Ale oni wyjaśnili, powiedzieli, że nic takiego nie miało miejsca i nikt nie sfalsyfikował ich słów. No to co jeszcze wypadało podrążyć?
1: Premier Donald Tusk w czwartek w Sejmie wygłosił dramatyczne przemówienie. Cytuję. Chcę przedstawić obywatelom najbardziej prawdopodobne scenariusze na kilka najbliższych miesięcy. Rosja zdecydowała się na nową strategię prowadzenia wojny. W planach są hybrydowe uderzenia rakietami i dronami na kraje wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Istnieje ryzyko, że pociski będą do nas

0: wlatywać i dokonywać zniszczeń. Ufa pan informacjom premiera o zagrożeniu z Rosji?
1: Niestety Donald Tusk ma fatalną historię wykorzystywania tego typu sytuacji do bieżących potrzeb politycznych. Natomiast nie trzeba mieć bardzo bogatej wyobraźni, żeby uważać, że to jest jak najbardziej prawdopodobne, że będą wymierzone zarówno w Polskę, jak i w inne kraje naszego regionu tego typu prowokacje. To jest oczywiste, że Ruscy się przed niczym nie cofną, żeby zdestabilizować nasz region. Mamy w przyszłym roku wybory. To jeszcze jest jakby dodatkowy element, który ułatwia tego typu działania. Także ja zupełnie bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego doszło. Problem polega na tym, że kiedy takie sprawy będą wyjaśniane, to połowa Polaków będzie uważała, że to, co mówią władze, to jest prawda, a druga, że to jest nieprawda.
0: To jest przekleństwo polaryzacji na sterydach. Czy nie uważa pan, że skoro sytuacja jest naprawdę nieciekawa, no to może opozycja powinna nieco zbastować z atakowaniem rządu absolutnie za wszystko?
1: Ja nie atakuję absolutnie za wszystko, tylko krytykuję to, co robią źle i uważam, że akurat to jest zawsze krytyka merytoryczna.
0: Ale czy jest taki czas, wie pan, wyjątkowy czas, w którym wy politycy powinniście trochę po prostu nogi z gazu pozdejmować, czy to nie jest problem?
1: Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby poprzeć dobre rozwiązania bez względu na to, jaka władza to pokaże. No, ale podam konkretny przykład, żeby nie było żadnego.
0: No dobra, to zapytam o to inaczej. Wyobraża pan sobie w takim razie w przypadku takiej naprawdę sytuacji bardziej jeszcze nieciekawej, jakiejś poważnej eskalacji, że powstaje rząd jedności narodowej, którym jest Donald Tusk, Krzysztof Bosak i Janusz Cieszyński. To jest możliwe? Przy obecnym stanie niechęci, nienawiści czy nie?
1: Chyba tylko formalnie, dlatego że myślę, że pierwszą osobą, która by nie chciała, żeby taki rząd powstał, będzie Donald Tusk, bo poznaliśmy go jako osobę, która te momenty, w których się decyduje, czy jest się mężem stanu, czy politykierem, on zawsze wykorzystuje do tego drugiego. I to jest ten problem. Po prostu, ja nie znam takiej sytuacji, kiedy Donald Tusk zachował się jak mąż stanu i realnie za coś wziął odpowiedzialność, podjął jakieś odważne decyzje, które mogły być niepopularne.
0: Jak podjął jedną odważną decyzję, to stracił władzę. Czyli podniósł wiek emerytalny, co mu wyszło bokiem.
1: Ale pan oczywiście pamięta, że w kampanii wyborczej politycy Platformy Obywatelskiej, akurat nie sam Donald Tusk, mówili, że tego nie zrobią. I to jest fundamentalna kwestia, że jeśli się coś obiecuje w kampanii, to jednak wypadałoby tego dotrzymywać, bo jeżeli tego się nie robi, to już tak naprawdę nie mamy demokracji.
0: To są już starocie z rupieciarni, a zapytam o...
1: 100 konkretów jeszcze, może też nie jest najświeższe, ale skończyło tak samo jak tamte obietnice.
0: Zdecydowanie nie jest najświeższe, a proszę jeszcze powiedzieć, czy byłby pan za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej w tej sytuacji, którą mamy?
1: Polska jest jednym krajem dzisiaj, który graniczy z Rosją, w którym nie ma takiego powszechnego przeszkolenia.
0: A to jest trochę beztroska?
1: I uważam, że jak najbardziej należałoby takie coś stworzyć. Zresztą akurat w Rozwoju Plus mamy świetnego eksperta, tego Michała Dworczyka, który jutro przedstawi szczegóły naszego planu stworzenia właśnie armii na wojnę, a nie na defiladę.
0: Ale i w tym planie też jest obowiązkowa służba wojskowa?
1: Co będzie w tym planie, to zapraszam na jutro na 10:00 na wydarzenie z udziałem Michała Dworczyka i Mateusza Morawieckiego, ale ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, że uważam, że jak najbardziej powinno być przeszkolenie każdego, kto się do tego nadaje.
0: Obowiązkowe, znaczy nie
1: obowiązkowe,
0: takie, że
1: absolutnie.
0: Państwo ogłasza, kochani, mamy fajne szkolenia, zgłaszajcie się, kto chce. No, są
1: absolutnie
0: ludzie, którzy rzeczywiście się zgłaszają.
1: Powinno być obowiązkowe szkolenie. Co więcej, monitoring tego, czy nam coś z tego szkolenia w głowach zostało. Jest 2026.
0: W kamasze po prostu, tak jak kiedyś było, też to powinno wrócić?
1: Myślę, że dzisiaj wiemy, że w trakcie wojny nie będziemy potrzebowali tylko ludzi w kamaszach, ale też będziemy potrzebowali operatorów dronów, ekspertów od cyberbezpieczeństwa i ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby chłopaków za klawiatury i krzesła gamingowego wysyłać w błoto na poligon, bo to niekoniecznie jest optymalne i niekoniecznie będzie służyło temu, co nam jest potrzebne, ale żeby każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce w razie W, to uważam, że jest absolutna konieczność. Tylko, że żeby to dobrze zrobić, musimy się do tego przygotować. To jest oczywiste, że jeżeli dzisiaj byśmy wepchnęli, nie wiem, 100, 150 tysięcy mężczyzn, bo tyle mniej więcej jest pewnie w roczniku, do Wojska Polskiego, to by się skończyło gigantycznym chaosem i też wielkim zniechęceniem ze strony tych ludzi. Co by tylko spotęgowało oburzenie.
0: Chcę jeszcze zapytać o te nieszczęsne alerty RCB. Jak ich nie było, to krytykowaliście, no nie pan, ale opozycja krytykowała rząd, że alertów nie ma. Rząd się ogarnął, teraz ludzie dostają po 6 alertów w jednej nocy. Alert o zagrożeniu, potem odwołanie alertu i tak 3 razy. Tak było na przykład w okolicach Krosna i Sanoka, czyli nie przy samej granicy. To dobrze?
1: Kompletnie bezużyteczne. Rok temu razem z Michałem Dworczykiem zaproponowaliśmy, żeby dodać w mObywatelu aplikacji, która ma ponad 12 milionów Polaków, moduł mAlert. Po to, żeby był profesjonalny alert, który nie tylko jest SMS-em, gdzie są dwa zdania, co się dzieje, ale też informacja, co w takiej sytuacji zrobić. Wie pan, co się z tym wydarzyło? Nic.
0: Dlaczego? Za parę tygodni mówią, że to wprowadzą.
1: Nie, za parę tygodni powiedzieli, że wprowadzą alert RCB w mObywatelu. Dodam, że dzisiaj jest inna rządowa aplikacja, regionalny system ostrzegania, która już ma tę funkcjonalność. Ja akurat z niej korzystam, ustawiłem sobie powiadomienia dla Lublina, dla województwa lubelskiego, no bo wiadomo, to jest takie miejsce, gdzie często one występują i sobie sprawdzam, jak to wygląda. Jest tego bardzo dużo, jest to nieczytelne. Dostaję na przykład informacje o tym, że coś się dzieje na Ukrainie. No i co w związku z tym? Ale więcej.
0: Polak, wie pan, co robią ludzie w okolicach tego Sanoka? No blokują sobie alert RCB, bo muszą iść do roboty rano, więc chcą się wyspać. No.
1: Jest inna aplikacja, przygotowana przez Komendę Główną Straży Pożarnej.
0: Tak.
1: Gdzie się ukryć.pl.
0: Wszystko
1: i
0: wiem.
1: Przed naszym programem, na wszelki wypadek, myślę, sprawdzę, jakby coś się stało, gdzie się ukryć. Proszę pana, najbliższy schron jest przy ulicy Fabrycznej 9 i tu jest taka informacja. Ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy. Czy pan wie, co to oznacza?
0: Próbowałem to sprawdzić, bo też zaniepokojony sprawdziłem wokół siebie, u mnie jest dokładnie to samo. Jeden schron ma adnotację, że tylko w pewnych godzinach jest czynny, znaczy miejsce schronienia czynne.
1: No właśnie.
0: Liczę na to, że Władimir Władimirowicz akurat w tych godzinach ewentualnie.
1: Czyli tak, z jednej strony
0: będzie skalował.
1: Z jednej strony mamy Marcina Kierwińskiego, chcemy złożyć wniosek o jego odwołanie, zobaczymy, czy uda się zebrać podpisy, który
0: to
1: wychodzi
0: świetny
1: w Sejmie.
0: Załatwić na pewno odwoływanie Kierwińskiego, to jest coś, co znakomicie rozwiąże sprawę schronów.
1: Przepraszam, nie,
0: na pewno. No. Więcej dymu, to jest to, czego potrzebujemy w tej sytuacji.
1: Nie,
0: no przecież wiadomo, że nie odwołacie Kierwińskiego.
1: Ale sekundkę.
0: Będą tylko wrzaski w Sejmie.
1: Proszę tutaj dać mi uzasadnić. Marcin Kierwiński, kiedy zrobił gigantyczny błąd, bo rozesłał do całej Polski, całej bazy abonentów telefonii komórkowej SMS-a z linkiem do tego słynnego poradnika bezpieczeństwa.
0: I zablokował, tak.
1: Zablokował dostęp do poradnika i do wszystkich stron rządowych, bo one stoją na jednej infrastrukturze.
0: Na chwilę zablokował.
1: Panie redaktorze, ale co potem zrobił Marcin Kierwiński? Co by pan zrobił, jakby pan się pomylił w czymś? Jak pan się przejęzyczył? Ja bym powiedział, przepraszam. A Marcin Kierwiński wyszedł na mównicę w Sejmie i powiedział, zrobiłbym to jeszcze raz. Czyli nie dość, że zrobił głupstwo, to jeszcze publicznie zapowiedział, że zrobi to głupstwo po raz kolejny, bo może. I dlatego takie osoby, które nie mają żadnej refleksji, powinny wyjść z rządu i zająć się czystą polityką.
0: Musimy stawiać kropkę, czyli będzie spokojny Janusz Cieszyński zapowiada, że będzie jeszcze więcej polaryzacji, bo będziecie odwoływać. Kiedy będziecie tego Kierwińskiego odwoływać?
1: Jak zbierzemy niezbędne podpisy, zachęcamy naszych kolegów i koleżanki z Prawa i
0: Sprawiedliwości. Ale tak, bo jeszcze zdrajcy muszą iść do prawilnych prawaków i
1: to,
0: ich namówić.
1: To już jest pan na koniec postanowił z Tobiaszem Bocheńskim polecieć.
0: Tak, Zdrajcy Plus, to jest wasz nowy przydomek. Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, poseł rozwoju Plus, był dzisiaj naszym gościem. Panie pośle, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję
0: państwu. Zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
2: Radio RMF 24.

0: zaproszenie.
1: Mowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Powinien natychmiast przeprosić, ponieważ pan minister Błaszczak w ten sposób po pierwsze nie rozumie doświadczenia, wiedzy, umiejętności tych generałów, a po drugie nie wyraża szacunku wobec polskiego munduru.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas więc na fakty. RMF FM o północy zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Po rosyjskich atakach w Ukrainie odwołany alert RCB w Lubelskiem. Nie doszło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie pokój, będzie nominacja do Nobla. Tak szef polskiej dyplomacji apeluje do Trumpa. W faktach także rosnące ceny paliw i reakcje kierowców.
2: Tak naprawdę to jest tylko polityka i nic więcej.
1: Dobiegł końca atak powietrzny na Ukrainę. W związku z tym zakończyło się operowanie myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej. Naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej alert RCB o zagrożeniu dotarł do mieszkańców Lubelszczyzny. I właśnie w Lubelskiem rusza kontrola szkół pod kątem możliwości zapewnienia uczniom schronienia na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Przegląd wszystkich placówek zarządził wojewoda lubelski. Sprawdzaniem szkół zajmą się starostowie powiatów i prezydenci miast, mówi Miłosz Bednarczyk z biura wojewody.
3: Chcemy zweryfikować, czy wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze na terenie województwa lubelskiego mają odpowiednie procedury i plany na wypadek ewakuacji ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji osób przebywających na terenie obiektu przeprowadzanej w sytuacji wystąpienia zagrożenia atakiem z powietrza.
1: Informacje o sytuacji szkół samorządowcy mają przekazać wojewodzie do piątku. Kontrola jest reakcją na to, co działo się w zeszłym tygodniu, gdy po ogłoszeniu alarmu okazało się, że część szkół nie ma w swoich budynkach miejsc mogących zapewnić uczniom schronienie z dala od okien. Jeśli prezydent Trump zastosuje nową ustawę sankcyjną, może doprowadzić do honorowego zakończenia wojny w Ukrainie, mówił podczas rozmowy z dziennikarzami w siedzibie ONZ w Nowym Jorku szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Wicepremier zobowiązał się, że jeśli to zrobi, nominuje Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla.
4: Chwała Bogu, że podpisał ustawę Lindsey Grahama. Teraz jeszcze trzeba podjąć decyzję o jej zastosowaniu. I to jest rzecz, którą prezydent Trump może wygrać. Może doprowadzić do honorowego zakończenia tej wojny. I przypominam moje publiczne zobowiązanie, że jeżeli to mu się uda, to mając do tego prawo, sam nominuję go do pokojowej Nagrody Nobla.
1: Przypomnijmy, ustawa Lindseya Grahama podpisana przez Trumpa w miniony piątek daje prezydentowi USA możliwość nałożenia dodatkowych sankcji i ceł w wysokości do 100% na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. Wykorzystanie tego aktu prawnego zależy jednak od decyzji amerykańskiego przywódcy.
5: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Szykują się kolejne podwyżki cen paliw, tak prognozują analitycy. W najbliższym tygodniu nie powinny jednak przekroczyć 10 zł za litr. Zgodnie z prognozami w tym tygodniu średnia cena benzyny może przekroczyć 8 zł i 15 groszy.

0: i 50 sąsiednich gmin apelują o ustawę, która formalnie połączy ich współpracę. O szczegółach wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: Do kasy aglomeracji wpływałoby według szacunków ponad 500 000 000 zł rocznie. Za takie pieniądze samorządowcy chcieliby poprawić transport między gminami. Chodzi o autobusy, pociągi, ale także podmiejskie drogi, bo przecież coraz więcej mieszkańców wyprowadza się właśnie pod Wrocław. Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur mówi, że skorzystają na tym przede wszystkim te mniejsze gminy.
2: To z pewnością nie jest rzut Wrocławia na dodatkowe pieniądze, bo my jako stolica regionu, ale też stolica metropolii, widzimy naszą odpowiedzialność.
1: Wzorem ma być dokument przyjęty w tym roku dla Pomorza.
0: Choć do końca 2026 roku zostało jeszcze trochę czasu, już teraz warto spojrzeć na kalendarz roku 2027 i rozważyć, kiedy najlepiej wziąć urlop. Odpowiednie rozplanowanie wolnych dni pozwoli wydłużyć wypoczynek nawet do 28 dni. Kiedy dokładnie opłaca się wziąć urlop w przyszłym roku? Sprawdźcie to na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Centrum serwisowym dla amerykańskiego uzbrojenia. Chce tego prezydent Karol Nawrocki. Jeden bilet kolejowy z Warszawy do Brukseli. Pracują nad tym unijne instytucje, ale to wcale nie takie proste. Wnętrza dolnośląskich szpitali zmieniają się dla najmłodszych pacjentów.
1: Ten projekt zrodził się z potrzeby serca.
0: Prezydent Karol Nawrocki proponuje, by w Polsce zostało ulokowane regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego. Powiedział o tym podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
2: Polska jest na to w pełni gotowa. Potrzebujemy, żeby strona amerykańska uznała serwis i współprodukcję za pełnoprawną część współpracy przemysłowej, a kierunek jest już przetarty, bo dwie ostatnie umowy międzyrządowe dotyczyły właśnie obsługi i szkoleń, a nie zakupu nowego sprzętu. Po drugie, zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach. Polska już dziś odbiera amerykański gaz i część z niego odsprzedaje dalej. Rozbudowa naszych terminali LNG pozwoli robić to na skalę całego regionu, a to oznacza dla amerykańskiego dostawcy rynek większy niż sama Polska.
0: Podkreślał prezydent Nawrocki, który wraz z małżonką Martą Nawrocką przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Na 13 lat więzienia Sąd Okręgowy w Łodzi skazał matkę, która nowonarodzoną córkę owinęła w torbę foliową i zostawiła w pustostanie w dzielnicy Bałuty. Noworodek przeżył, bo płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień. O szczegółach wyroku sądowego dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Sąd nie miał wątpliwości, że Ewelina P. chciała zabić swoją nowonarodzoną córkę, bo włożyła dziecko do reklamówki, zawiązała torbę na dwa supły i porzuciła w pustym, nieogrzewanym budynku w połowie kwietnia. Sędzia, uzasadniając wyrok, zauważył, że matka ukrywała ciążę i nie miała zamiaru wychowywać córki, bo w ogóle nie przygotowywała się do narodzin dziecka. Nie miała nawet podstawowej wyprawki dla noworodka. Ewelina P. przed sądem przyznała się do winy, ale odmówiła składania wyjaśnień.
0: Obrońca oskarżonej nie wyklucza apelacji od tego wyroku. Jeden bilet kolejowy z Warszawy do Brukseli lub z Krakowa do Madrytu. Unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem specjalnego systemu oraz aplikacji, dzięki której możliwe będzie podróżowanie po Europie dzięki jednemu zakupowi. Co obecnie stoi na przeszkodzie, by taki bilet wprowadzić? O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
4: Jak powiedzieli mi europosłowie, największym problemem jest ustanowienie odszkodowań w razie opóźnień kolejowych, gdy na przykład z tego powodu nie zdążymy na przesiadkę na kolejowy. Na połączenie.
5: Przewoźnicy będą mieli swoje propozycje i na pewno wyzwaniem będzie rozliczanie się między spółkami europejskimi kolejowymi.
4: Mówił mi europoseł Dariusz Joński. Ta zmiana porównywalna jest z wprowadzaniem jednolitego roamingu w telefonii. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku. Paweł Konieczny.
0: Białe, surowe ściany w części dolnośląskich szpitali przejdą do historii. Samorząd województwa łączy siły z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przeznaczając 1 000 000 zł na projekt Pomaluj mój świat. Na oddziałach, gdzie leczeni są najmłodsi, mają powstać przyjazne, kolorowe przestrzenie.
1: Ten projekt zrodził się z potrzeby serca. Ci, którzy spędzili choć 2 dni w przestrzeniach szpitalnych ze swoim dzieckiem, wiedzą doskonale, jak ważna jest przestrzeń, która je otacza. Wiem, że kolorem nie zmienimy diagnozy, ale zmienimy sposób, w jaki przeżywamy to leczenie. Projekt jest pilotażowy. Zaczynamy od 4 dolnośląskich szpitali. 2 we Wrocławiu, 2 na Dolnym Śląsku, w Wałbrzychu oraz w Jeleniej Górze.
0: Opowiadałam

0: reprezentantem Polski?
1: Nie, rodzice to nic nie uderzyło, bardziej to przez tą wojnę teraz, przez tą wojnę, że już tam problemy z paliwem to i że to, nie wiem, nie zatankować auto, bardzo mi się to martwi. Czasem jak to pokazują, że tam drony już tam dolatują do nich, to no straszne to wygląda.
2: Jak się teraz żyje w kraju Putina? Władimir Semiruni opowiada o tym w rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarym Dziwiszkiem, a więcej na rmf24.pl.
3: Fakty, opinie, komentarze.
2: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, była gościem Tomasza Terlikowskiego.
4: Zacznijmy od pytania prezydenta Olsztyna. Dlaczego niektóre opakowania wciąż nie są objęte systemem kaucyjnym szklane?
5: System kaucyjny będzie rozszerzany, ale czekamy, żeby on się też ukształtował pod wymagania i oczekiwania obywateli, bo tak naprawdę ten system musi być wygodny dla nas. I w samym tylko sierpniu wprowadzono dodatkowych 5000, na rynku pojawiło się 5000 dodatkowych punktów automatycznego odbioru opakowań, to widać, że powoli ten rynek się też wysyca, jest coraz wygodniejszy. Mam nadzieję, że za tym pójdzie też niezapychanie się automatów i wtedy będziemy
4: jeśli
5: mogli mówić
4: o
5: rozszerzaniu.
4: Jeden konkretny przykład, no, dostajemy kwitek, prawda? Możemy go, teraz nawet jedna z sieci wydłużyła jego obowiązywanie. Kłopot polega na tym, że ten kwitek mniej więcej po kilkunastu dniach blaknie kompletnie, w związku z tym, jeśli ktoś nie odbierze od razu pieniędzy, to już ich nie odbierze.
5: Jest, znaczy to jest forma przechowywania. Musimy pamiętać, żeby ten kwitek, bo to jest
4: to
5: każdy
4: najpierw
5: paragon.
4: Mamy nosić w worku, a później mamy przechowywać w ciemności. No, chodzi
5: ale
4: o to, żeby ludziom ułatwić
5: jeżeli
4: życie.
5: Jeżeli pan kupuje spodnie i ma pan dwuletnią gwarancję na te spodnie, to musi pan przez 2 lata również mieć paragon na te spodnie, żeby móc je odnieść do sklepu, jeżeli się przedwcześnie
4: no,
5: podrą.
4: Ten paragon
5: tak samo
4: mogę
5: buty.
4: Trzymać w domu. No trudno, żebym założył specjalną skrzynkę w domu, no, na to, żeby trzymać.
5: Znaczy wszystkie kwitki mają tę samą zasadę to działania. Czy to za butelkę,
4: wprowadzić.
5: Czy za spodnie, czy za... Oczywiście, że ten system można doskonalić i będziemy to robić. Natomiast przypomnę, że to jest wolna gospodarka. Tak został ukształtowany, że nie ja kształtuję ten system, tylko operatorzy.
4: No, ale operatorom jest wygodniej, do, jak my wrzucimy butelki i nie odbierzemy pieniędzy. No to bardzo, jest jasne.
5: Bardzo ważna... Nie, no nie jest wygodnie, bo te pieniądze do operatora nie trafiają, one muszą być zainwestowane w gospodarkę w obiegu zamkniętym. Natomiast co do bardzo ważnego pytania, bodajże tam prezydenta Olsztyna, czy prezesa jakiejś olsztyńskiej spółki.
4: Tak, prezydenta Olsztyna.
5: Prezydenta. System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tak, powinien być wprowadzony przez naszych poprzedników równo z systemem kaucyjnym, ale nie
4: wy
5: był.
4: Wy już rządzicie 3 lata, więc
5: nie,
4: mogli się
5: ja
4: to
5: wiem,
4: też
5: tylko
4: zrobić.
5: No, było zawsze przeciąganie liny między biznesem a samorządami, jak on ma być ukształtowany. I myśmy od zera zaczynali te negocjacje, ale jest na końcówce uchwało ścieżki rządowej, ustawodawczej i za chwilę, mam nadzieję, trafi do Sejmu.
4: Za chwilę to znaczy kiedy?
5: Powinien naprawdę lada dzień być.
4: Lada dzień, to znaczy w tym lada tygodniu, dzień, przyszłym?
5: Nie, lada dzień powinien trafić na Radę Ministrów. On był bodajże na ostatnim Komitecie Spraw Europejskich rozpatrywany.
4: Na najbliższą Radę Ministrów, czy na jeszcze następną?
5: Sprawdzę, panie redaktorze, i odpowiem przy najbliższej wizycie.
4: A kiedy będą możliwe w Sejmie już obrady na jego temat, głosowanie? Bo to
5: na
4: jest kluczowe pytanie dla samorządowców.
5: Na pewno w tym roku to jest nasz priorytet.
4: Pytanie jeszcze o te straty.
5: Niemniej właśnie, tu trzeba dołożyć jeszcze jedną ważną informację. Samorządom, ale także producentom grożą gigantyczne kary za niezrealizowanie celów recyklingu, zwrotu opakowań wprowadzonych na rynek, bo mamy w tym roku cel do zrealizowania 77%, a ten, który był realizowany w żółtych pojemnikach, to było 40%. Chcemy, by system kaucyjny dał nam szansę na zrealizowanie tych celów wyższych, 77%, by ani producenci, ani samorządy, a co za tym idzie, nasi mieszkańcy nie płacili tych kar.
4: No dobrze, ale pytanie kluczowe brzmi, no rzeczywiście słyszymy, zarówno z Olsztyna, jak i z Krakowa są ogromne straty. 9,5 miliona, wprowadzono nowy system, no i teraz miasto traci. Jak traci miasto,
5: I
4: to
5: tak,
4: tracą
5: jak
4: mieszkańcy.
5: Jak wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta, to momentalnie te koszty przejdą na producentów, a oni też...
4: Ale rozumiem, że to dopiero w przyszłym roku zacznie działać, no bo to nie wcześniej.
5: Robię co mogę, żeby jak najszybciej, gdyby była większa wola współpracy i zawierania

0: kompromisów właśnie między samorządami a biznesem ten system dawno temu wyciął.
1: Ale biznes chce zarabiać. Może się wycofamy. Francja podjęła decyzję, że nie wprowadza. Opóźnia.
0: Portugalia wprowadza w tym roku system kaucyjny. Wielka Brytania w przyszłym roku. Kraje wszystkie mają cele recyklingowe.
1: Francja jest trochę większa niż Portugalia, niż Wielka Brytania. Oczywiście.
0: Ale nieważne. Każdy chce po pierwsze mieć
1: ten efekt.
0: To nie każdy,
1: bo Francja nie chce.
0: Za chwilę pewnie mają trudną sytuację polityczną.
1: My też mamy trudną sytuację polityczną.
0: Chyba nie tak jak Macron prezydent, natomiast jeżeli chodzi o sytuację z systemem kaucyjnym, to on przede wszystkim jest narzędziem do tego, żeby przestał nas zaśmiecać plastik. I Polacy to widzą. Plastik nie zaśmieca naszych lasów, łąk
1: Pani
0: i jezior.
1: Minister, Polacy mówią, staliśmy się śmieciarzami, chodzimy z tymi workami. Dwa, trzy, cztery worki. Nie. Worki plastikowe, trzeba to dźwigać.
0: Ale rozumie pan, że jeżeli można przynieść pełną, ciężką butelkę wody do domu, to odnieść ją przy następnych zakupach do sklepu. To jest dużo lżejsze.
1: Ale nie przynosimy jednej butelki. Pani doskonale przynosimy całymi workami.
0: To jak ktoś obsługuje system kaucyjny, to ja już nie narzucam, nie zamierzam pisać na ten temat ustawy. Jestem raczej, podchodzę do tego dość wolnościowo i uważam, że deregulacja
1: jest
0: jednak
1: wolnościowo,
0: ważna.
1: Bo musimy je odnosić.
0: Bo wolność jednej osoby kończy się tam, gdzie wkraczamy w wolność drugiej osoby, zanieczyszczając plastikiem. No właśnie lasy, wody, które potem tworzą efekt mikroplastiku, który trafia też nawet z pożywieniem na nasz talerz.
1: To jest oczywiście prawda, tylko możemy wyrzucać do śmietników, a nie do sklepów koniecznie to odnosić.
0: Ale właśnie do śmietników nie trafiały. Przypomnę, że w żółtych pojemnikach...
1: To miały być kary i te kary też działają.
0: Nie działały. Ten system segregacji działał od lat i mieliśmy raptem 40% zwrotów, a mamy cel 77%, a w przyszłym roku jeszcze wyższy.
1: A jaki?
0: I musimy... No on rośnie tam do 80% i wyżej. I my musimy zapewnić, żeby obywatele nie płacili zbędnych.
1: Jak szacujemy? Ile mamy? 77? 78?
0: Pan dobrze wie, że mamy dynamiczną sytuację w logistyce, bo okres lata wiąże się ze zwiększonym zużyciem napojów i na jesień będzie można zrobić jakieś pierwsze podsumowanie. Ale uważam, że ten cel 77% jest do uchwycenia.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski. Kolejną część tej rozmowy usłyszycie w Faktach o drugiej. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę, życzę wam spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

Na zegarach zaraz wybije druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. A na początek o śledztwie w sprawie tragedii, do której doszło w Nakle nad Notecią. Zginął nastolatek, jadąc na